0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak to się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasze,
1: pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: I Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia.
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo
0: centrum. W środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No, środowisko warszawskie. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to jaka
1: wszyscy
0: dzielnica
1: w rodzinie...
0: jest, że...
1: Muranów.
0: A sąsiedzi wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: A to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak. Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma. I ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
0: Bo jak go nie ma, to nie odpowie.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak. To było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy bunt, to było... Znaczy dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią i pojawiła się chęć. To pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
0: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
1: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje, to jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
0: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
1: Była taka myśl.
0: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Ty takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
1: Ja byłem, zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas, to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no, Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje też ją poważnie tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że On to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie, pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
0: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej, maturzysta?
1: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
0: A właśnie najciekawsze są te
1: i
0: takie
1: to jest
0: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
1: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu, on sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co też ja robię, albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem, w sumie 2 godziny temu tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
0: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
1: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas. I to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my... czy może inaczej, no to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
0: Natomiast czasem bliscy albo inni.
1: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka.

spaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam

0: wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, ani, znaczy zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
1: Czyli pan Bóg jakby wsparł myśl, że trzeba...
0: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem, nie? Potem na przykład projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek, wszystko.
1: Pan Bóg potwierdza drogę.
0: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
1: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
0: Czy ja miałem to szczęście, że... No bo miałem szczęście, no, tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
1: To były lata jeszcze 70., tak?
0: To były lata 80.
1: 80. No
0: połowa
1: to tym
0: lat
1: bardziej.
0: 80. Pierwsza połowa lat 80.
1: I stan wojenny niedawno skończony.
0: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a Kościół to, a książę to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no, nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli Znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
1: Wiara jest normalna.
0: Tak, no, to jest to coś normalnego.
1: A jak wspólnota? Jak to się stało?
0: Adonai, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: No to znowu miałem szczęście, bo spotkałem kolegę...
1: Małżeństwo było wcześniej czy później?
0: Później spotkałem w szkole, w liceum, Krzysztof Broszkowski. On w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę 4 prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu i to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba 2-3 osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, które z którym on wcześniej już się znał i z Kiku i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta, 7 poranne msze i w ogóle chodzili do Odnowy na Piwną. To było takie grono osób, to tam już w Odnowie było, czy jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. Wtedy znaczy Odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy i ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska-Klukowska odwrotnie. Pani Jacka Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób, no, 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres młodych, bardzo tak mocno wchodzących w Odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek i potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie... Sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
1: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
0: Co zmienia? Czy wspólnota jest... Różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. I wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie, miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie i to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to, żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, no to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także czy to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czyli takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony, tak.
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem...
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo, niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić. Ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa. Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. I gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
0: Skąd taka pewność?
1: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
0: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
1: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę. I żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
0: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
1: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
0: w jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem, tak w takiej codzienności najprostszej?
1: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że już my, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tamto zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie. Jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych, własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się. Zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić. Nie?
0: W takim razie On jest jak z tej opowieści wynika, że on cały czas o ciebie zabiega, a to tak, a może tak, a może nie. Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo się nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
1: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. Ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest no, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim ojcem, wierzę, że ty mnie zbawiasz, to znaczy on po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny. I tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle On stoi i czeka. Nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swojej strony wszystko, co ja mogę, to wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować ten, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce. Żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił. To jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak on zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żeby po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
0: W jaki intent się pomodlimy teraz?
1: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14, to jest ten wiek, kiedy, kiedy no, trzeba ich wspierać. I w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież. Za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Dobry Panie Boże, i będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
1: Bądź błogosławiony, Panie
0: Jezu. Tak,
1: Jezu.
0: Panie. Niech bądź będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Przychodzimy tutaj, żeby Cię chwalić, Panie.
1: Przychodzimy tutaj, Panie. Żebyś Ty był wywyższony, Panie. Tak, Panie. Bądź błogosławiony.
0: Tobie chwała i cześć.
1: Tobie chwała i cześć, Panie Jezu.
0: Prosimy Cię, Panie. Daj nam Twoje słowa w nasze serce, byśmy potrafili chwalić, chwalić Boga, Ojca. Boże, w Trójcy przedziwnym, Trójcy jedynym.
1: Proszę Cię, żebyś mówił przeze mnie, Boże.
0: Prosimy Cię,
1: Boże. To, co chcesz, żeby chociaż jedna osoba usłyszała, żeby wyszło z moich ust, Panie.
0: Tak, Panie, prosimy Cię, Panie. Działaj, Panie.
1: Działaj, Panie, to jest ten czas, Panie, Twojego działania.
0: Czas Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, zapraszamy Cię pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Aneta. Witaj.
1: Witam.
0: Jak Pan Bóg zmienia Twoje życie?
1: Każdego dnia zmienia moje życie. Każdy nowy dzień to jakiś kawałek zmiany w tym, co robię, w tym, co myślę, w tym, co czuję, w tym, co jest dla mnie ważne.
0: Jak się to zaczęło?
1: Właściwie to zawsze miałam jakieś pragnienie Boga w swoim życiu. Może tak zaczęło się tak bardziej konkretnie od tego, że kiedy wzięliśmy ślub z moim mężem i już jakiś czas byliśmy małżeństwem i byliśmy osobami, wydawało nam się wtedy, wierzącymi, ale nasze drogi tak jakby wiary się rozjeżdżały. Tak jakby jeszcze tkwiło we mnie taka wiara z przymusu, z obowiązku, z tradycji. I odczuwałam, że to jest właśnie takie wymuszone, że nie ma w tym mojej woli. Chociaż wola była w takich sytuacjach trudnych, w trudnych momentach mojego życia, kiedy wzywałam Boga, żeby mi pomógł, żeby jakoś zaradził jakiejś trudnej sprawie, czy to przed egzaminami, czy w trudnej sytuacji w domu rodzinnym. I poszukiwaliśmy czegoś wspólnie z mężem. Poszukiwaliśmy miejsca, gdzie razem byśmy mogli wzrastać, gdzie moglibyśmy razem po prostu iść przez to życie, nie oddzielnie, bo skoro wzięliśmy ślub w kościele katolickim, było w nas takie pragnienie właśnie jakiejś wspólnoty, jakichś spotkań właśnie przy kościele, żeby no i to było w październiku 2004 roku. Przyjechaliśmy do parafii, do Ożarowa, na mszę świętą, gdzie swoje świadectwo mówił Witek Wilk. Ja wtedy już byłam w ciąży pierwszym dzieckiem, pierwsze miesiące. I on właśnie mówił swoje świadectwo z życia. I mąż tego świadectwa wysłuchał, a ja byłam na zewnątrz, bo źle się czułam. I później mi opowiadał, jadąc w samochodzie, co przeżył ten człowiek w swoim życiu, jak Bóg zmieniał jego życie, jak go uzdrowił. I też pojawiło się takie w nas pragnienie, chociaż tego nie słyszałam wtedy na własne uszy. I Grześ powiedział, mój mąż, że będzie spotkanie organizowane, że w tej parafii w Ożarowie, żebym ja poszła, bo tego dnia on nie może, ma drugą zmianę, żebym poszła i zobaczyła, czy to warto jest.

I ja pojechałam na to spotkanie. Było kilkadziesiąt osób. I właśnie usłyszałam, co ten człowiek mówi. I zapragnęłam być w tym miejscu. Później pojechaliśmy za tydzień na spotkanie, bo zaczęło odbywać się seminarium wiary. I ludzie, którzy byli mi nieznani, zaczęli dzielić się ze swojego życia, że właśnie, że razem modlą się. Ogromnym świadectwem wtedy było dla mnie małżeństwo Beatki i Piotra, że właśnie oni razem stają do modlitwy, a my tego nie robiliśmy, albo wcześniej robiliśmy, ale to było odmawianie na przykład godzinek rano, kiedy to po prostu nie było z mojej własnej woli, tylko czułam, jakby mąż mnie przymuszał do tego. I że oni w wolności stają przed Bogiem i modlą się. I pomyślałam sobie, Boże, ja też tak chcę. Ja też chcę razem z moim mężem modlić się, zapraszać go do każdej sfery naszego życia. To był też ten czas, że już były takie dla nas nowe realia, że bardzo bałam się o nasze sprawy finansowe. Że jak byłam panną, to w zasadzie no nie miałam dużo tych pieniędzy, ale że mi wystarczało, że na swoje potrzeby, na studia, bo studiowałam zaocznie. No i jak się pobraliśmy, mąż też dużo nie zarabiał, dużo płaciliśmy za mieszkanie i nagle tych pieniędzy zaczynało, znaczy nie mogliśmy nic odłożyć, a ja zawsze byłam przyzwyczajona do tego, że tu jeszcze dorobiłam, tam dorobiłam i po prostu zawsze te pieniądze sobie odkładałam. I nagle takie realia życiowe, że my sobie nie poradzimy, a jeszcze właśnie chcielibyśmy mieć dziecko, ale no gdzie to dziecko, jak sami nie potrafimy nic odłożyć, a dziecko tyle kosztuje. Wtedy no to takie przerażenie. I właśnie ten moment przyjścia do tej wspólnoty był tak jakby zmianą myślenia też. Bóg w bardzo sposób taki delikatny zmieniał powoli i naszą modlitwę, że zaczęliśmy się razem modlić i uspokajał mnie pod względem finansowym, żeby właśnie słyszałam tam na spotkaniu, że ludzie oddają swoje sprawy finansowe, że Bóg troszczy się o sprawy finansowe. I my w tej takiej beznadziejności też to właśnie Bogu zaczęliśmy oddawać.

0: I widziałam później właśnie owoce tego, że te pieniążki były takie na styk, ale na przykład pojechaliśmy do jednych rodziców, zawsze nam coś dali. Grzesia mama bardzo dobrze gotuje i lubi to robić. I zawsze nam jakieś tak, żeby w tygodniu z zamrażarki można było sobie wyciągnąć. Zaczęliśmy dostrzegać, że jest to właśnie błogosławieństwo i troska Boga o nas. Moja mama również, czy jakieś zakupy, czy zawsze przyjeżdżaliśmy z czymś. I zaczęłam dostrzegać to, że właśnie Bóg zaczął przemieniać to moje myślenie o tą taką, to takie już w zasadzie taką beznadzieję, że tylko mieszkanie możemy opłacić, inne opłaty, a nic poza, że właśnie na dziecko nas też nie będzie stać. I to była taka ta zmiana.
1: Patrzyliście na ludzi, którzy mówią o Bogu i przeżywają życie z Nim? Dzięki temu u was to się zaczęło zmieniać?
0: Tak. Tak, patrzyliśmy na małżeństwa, które przychodziły do tej wspólnoty. Patrzyliśmy na małżeństwo Sylwii i Witka, którzy prowadzili naszą wspólnotę. Patrzyliśmy, że to, co mówią, i to później, jak się spotykaliśmy w ich domu czy w naszym, widziałam, że nie było rozdźwięku pomiędzy tym, że co mówią czy świadczą o przyszłości, a tym, że realnie po prostu żyją z Bogiem. Pamiętam kiedyś taka śmieszna może sytuacja, że tak nie dowierzałam, no, że oni mogą, że oni rzeczywiście tak żyją. Kiedyś byliśmy umówieni na mszę świętą, że razem pojedziemy i czekaliśmy u nich pod blokiem w samochodzie i już mieliśmy wysiadać, ale zobaczyliśmy, że Wiciu już idzie z dziećmi do swojego samochodu. Ja mówię do męża, jeszcze nie wysiadaj, zobaczymy, jak się będą zachowywali, bo tak nie wierzyłam, że oni do końca są tak z Bogiem. Podszedł do samochodu, Witek tam wyciera, go przeciera, przygotowuje do jazdy i Sylwia wychodzi. I idą tacy radośni, dzieci uśmiechnięte. Witek do nich mówi z taką radością. Nie pamiętam, czy wtedy właśnie Sylwia wyszła, czy on ją przytulił, ale tak pogodnie. Sylwiu, a to tamto, to może

0: nie było w tym tego, co się spodziewałam, bo spodziewałam się no wielokrotnie ja też byłam taka, że wychodzę, mówiłam komuś coś dobrego, czy wychodziłam nawet ze mszy świętej, a idąc już do samochodu wrzeszczałam na męża, czy zwracałam mu uwagę, dlaczego tak się zachował, a nie inaczej, że nie poczekał na mnie, że po prostu inaczej się zachowuje, prawda? Zobaczyłam też, że modlą się przed posiłkami, że jak się do siebie odnoszą. No był to wtedy dla mnie wzór takiego małżeństwa. Małżeństwa, jakiego no, chciałabym też, żebyśmy tworzyli z Grzesiem. Żeby to były takie właśnie relacje, na które widziałam, że odnoszą się do siebie z miłością. Ja miałam trochę inny obraz małżeństwa, taki wyniesiony z domu, więc to dla mnie było pierwsze małżeństwo, które widziałam, że traktują się z miłością i takiego życia też pragnęłam dla nas.
1: I jak Pan Bóg was prowadził?
0: Prowadził przez tą wspólnotę, przez świadectwo właśnie innych ludzi. Tak jak mówiłam, usłyszałam, że Beatka i Piotr, że oni razem usiedli, stanęli przed Bogiem w modlitwie. I my też zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy się razem modlić. Mieliśmy wtedy, przerabialiśmy takie zeszyciki w seminarium, podczas tego seminarium wiary. I zaczęliśmy wspólnie czytać Słowo Boże, czego wcześniej nie było. Zaczęliśmy rozważać to Słowo Boże, modlić się. I widzę, że Pan Bóg właśnie nas w ten sposób zaczął zmieniać. Później też dostrzegam taką rzecz, że byliśmy tacy zamknięci. To znaczy nie byliśmy, mieliśmy rodzinę, ja mam rodzeństwo i w zasadzie w tym kręgu się tylko obracaliśmy. Jeden tydzień do jednych rodziców, drugi tydzień do drugich rodziców jeździliśmy. Od czasu do czasu sporadycznie jakieś spotkanie ze znajomymi, ale raczej mój mąż jest domatorem i zawsze tylko w domu, a ja bym właśnie chciała gdzieś pojechać ale zawsze tkwiliśmy w tym domu. Nie byliśmy tacy otwarci na innych ludzi. Też widzę tą zmianę, że Pan Bóg zaczął nas otwierać na drugiego człowieka, na to, że drugi człowiek nie jest dla nas teraz obojętny.

Myślę, że gdyby nie ta zmiana myślenia o drugim człowieku, to no była taka sytuacja, że nasza koleżanka ze wspólnoty potrzebowała mieszkania, nie mogła mieszkać w domu. I że my ją zaprosiliśmy do nas, żeby u nas przez ten pewien czas zamieszkała. Mamy dwa pokoje, 44 metry. Dziewczyna no, w wieku tam 20 paru lat. I ja wtedy mieliśmy małego Michałka, ja byłam drugim dzieckiem w ciąży. Trudno mi było też samą ze sobą, ociężałość i takie tam. A tu Bóg nas otwiera na potrzebę drugiej osoby, która była wtedy w beznadziejnej sytuacji, tak po ludzku patrząc. Też rozmawiając z koleżankami, odradzały mi, że co ja robię, że przecież mój mąż jest mężczyzną, to będzie druga kobieta, że ty nawet nie wiesz, co z tego może wyniknąć. Ale ja widziałam, że Bóg zmienia mnie, że to już nie patrzyłam na te słowa jakoś tak, że to zmieni moją decyzję, że po prostu chęć pomocy była w nas, otwarcie się na drugiego człowieka, na to, że potrzebuje pomocy. No i mieszkała u nas przez trzy miesiące bodajże. I widzę też tego owoce w naszym małżeństwie również. Już nie mówię o pomocy takiej z jej strony przy mnie, kiedy ciężko mi było jakieś prace, czy sprzątanie, czy no jakieś inne rzeczy, kiedy jeszcze Michał wymagał tego, żeby go podnieść, gdzieś podsadzić, gdzieś. Że też z jej strony doświadczyliśmy wiele dobra. Też tworzyliśmy taką większą wspólnotę, że modliliśmy się również razem. Ja, mój mąż, no i właśnie koleżanka nasza. Także widzę no, też taką zmianę.

0: klucz wiary wyniosłaś z domu rodzinnego? Jakie to było środowisko? Gdzie mieszkałaś w dzieciństwie?
1: Wiarę wyniosłam z domu taką tradycyjną. Taką, że no jest Bóg. Bóg jest sędzią wymagającym, karzącym. Taki miałam obraz Boga. Ale do kościoła chodziliśmy tylko my, dzieci. Rodzice tylko przy większych uroczystościach. To znaczy uroczystościach, no, ślub, pogrzeb.
0: Co myślałeś wtedy, jaki miałeś obraz Boga?
1: Właśnie obraz Boga takiego wymagającego, karzącego. Nie rób tego, nie rób tamtego. Bóg widzi, Bóg cię ukaże.
0: Podstawówce, jaką byłaś dziewczynką?
1: No byłam taką...

0: kojarzę z tego, że no, mój tata był alkoholikiem, odkąd pamiętam. Bałam się go, ale też i wstydziłam, czułam się gorsza wobec innych dzieci.
1: Jak funkcjonowałaś w grupie?
0: W grupie myślę, że no nie byłam gdzieś tam w centrum, też nie zabiegałam o to, żeby być w centrum, raczej gdzieś z boku, mając jedną, dwie koleżanki.
1: Byłaś w tym szczęśliwa?
0: No dawało mi to jakieś poczucie bezpieczeństwa, że mam z kim porozmawiać. No w podstawówce to właśnie właściwie to moimi przyjaciółkami była Kasia i Agnieszka. I z nimi, czy idąc do szkoły, czy później Agnieszka pomagała mi w lekcjach, razem odrabiałyśmy lekcje. Bycie też u niej w domu.

0: później czas dorastania? Jak przez ten czas przeszłaś?
1: Czas dorastania to koniec podstawówki. Chciałam się wyrwać z domu. Nie dostałam się do liceum ekonomicznego i czułam taką beznadzieję, że do niczego się nie nadaje, że ktoś tam właśnie proponował, że może załatwi mi jakąś szkołę, że tam gdzieś po znajomości. Ale ja tego nie chciałam. Nie chciałam, żeby mi ktoś później wypominał, że po prostu ktoś coś mi, komuś coś zawdzięczam, że jestem taka beznadziejna i że nie poradzę sobie. I poszłam do szkoły z internatem. Tam tak jakby chciałam być inną osobą. Nie chciałam być tą cichą, spokojną. Cieszyłam się, że jestem poza domem, że nikt mnie tam nie zna, że nikt nie zna mojej rodziny. I właśnie był taki czas, że byłam taką osobą w centrum, że zabiegałam o to, żeby być osobą w centrum.
0: Byłaś z tym szczęśliwa?
1: Wtedy tak, bo miałam dużo koleżanek, dużo się działo. Wtedy tak, nawet zagłuszałam to, że właśnie, że nie dostałam się do tego liceum, że w końcu wylądowałam w zawodówce, a nie w jakimś technikum.
0: Jak takie życie poza domem, poza taką kontrolą, jak za ciebie się potoczyło, jakie to miało konsekwencje?
1: To znaczy, no życie poza domem, to tak, ja przyjeżdżałam raz na 2 tygodnie do domu, później coraz rzadziej, raz na miesiąc. No właśnie, żeby nie mieć tej kontroli, żeby na przykład spędzić sobie weekend u koleżanki, czy w ogóle zostać w internacie. No na pewno z jednej strony jakaś tam samodzielność, dbanie o swoje rzeczy, sprawy, no życie. Początkowo to było w 8-10-osobowym pokoju, łóżka metalowe, dwupiętrowe, ale też z drugiej strony za duża

0: Jaki miałeś stosunek do tego wtedy? Na ile to było ważne i co zaspokajało? Jakie potrzeby twoje?
1: No przez pewien czas no to była taka, traktowałam to jak zabawę, takie, nie wiem, czy dobrego słowa użyję, takie wyżycie się, zerwanie się z jakiejś smyczy. Na pewno z jednej strony, żeby po prostu się coś działo, nie cierpiałam wtedy nudy i no było nas tam dużo w tym internacie, więc zawsze się coś działo. Zawsze jakieś no zawsze coś po prostu się działo.
0: Powiedziałeś, że na początku to traktowałeś inaczej, a później jakoś inaczej?
1: Znaczy na początku...
0: Bo powiedziałeś, że na początku to było takie wyrwanie się ze smyczy, prawda?
1: Tak, później już bardziej, ponieważ skończyłam szkołę zawodową i poszłam do technikum w tej samej szkole, więc jeszcze mieszkałam w internacie. No już no miałam pewne zranienia właśnie z tego okresu. Jeśli chodzi o znajomości z chłopakami, właściwie z jednym chłopakiem. I byłam tak jakby już osobą taką dojrzalszą. Taką już nie wchodziłam w pewne rzeczy, już traktującą na dystans drugiego człowieka. Też już zaczynało mi przeszkadzać ten rytm, jaki był w internacie. Ludzie też, którzy byli, czułam jakąś taką barierę. W ostatnim roku przeniosłam się na stację, żeby mieć więcej czasu dla siebie, żeby sama sobie układać czas.

0: jak weszłaś w życie dorosłe i w małżeństwo?
1: Po szkole...
0: Czy Bóg był jakkolwiek w tym wszystkim obecny?
1: To znaczy, Bóg był cały czas obecny, tylko właśnie w sytuacjach, kiedy było mi źle. Kiedy właśnie była jakaś beznadzieja, kiedy były egzaminy później na studia, kiedy szukałam pracy, kiedy wróciłam do domu, bo znowu zaczęła się dla mnie taka właśnie beznadzieja. Mój tata dalej pił, nie miał pracy, ja też nie miałam pracy, więc czułam się takim tylko wyjadaczem chleba, że w domu pracowała tylko mama, siostra się uczyła, brat też się uczył. I ja tu już powinnam pracować, a nie mam tej pracy. To wtedy prosiłam Boga o to, żeby zaingerował. Wtedy był mi potrzebny.
0: Jak poznałaś męża? Jak?
1: Męża w zasadzie to poznałam już w pierwszej klasie szkoły zasadniczej. On był moim kolegą szkolnym. Był gdzieś tam z boku. No ale wtedy mnie nie interesował jako chłopak. Tam dopiero w drugiej klasie zaczęliśmy chyba rozmawiać. I no był wtedy dla mnie chłopakiem takim nie interesowałam się wtedy takimi chłopakami. Był spokojnym. Dopiero w zasadzie w drugiej, trzeciej klasie zaczęłam dostrzegać, że można z nim porozmawiać, ale to wtedy, kiedy było mi źle, że zaczęliśmy się, no, można powiedzieć, że przyjaźnić. Ale zawsze właśnie interesowali mnie inni koledzy, ci, co właśnie gdzieś tam bajerowali, gdzie imprezowali, o właśnie tacy, a czy dużo opowiadali, wymyślali, a nie miało to przełożenia na ich życie. Także no z Grzegorzem utrzymywałam jakiś kontakt taki, że przyjaźniliśmy się, co jakiś czas się odwiedzaliśmy. Jak już zaczęłam pracować, również też próbowałam dostać się cały czas na studia, na architekturę krajobrazu. No i nie zdawałam tych egzaminów. A że Grześ mieszkał w Warszawie, więc to było też takie, wypłakiwałam mu się w rękaw, że właśnie czy z jakichś ciężkich sytuacji, to właśnie był takim moim pocieszycielem.

0: tak wiedział o moich sprawach, też w zasadzie to przed nim nie wstydziłam się. Może jakiś tam opór był, ale pokazać mojego domu rodzinnego, zaprosić go do domu, że jest właśnie tata pijący. No i tak powoli żeśmy się bardziej poznawali, odkrywali. Dojrzewała w nas ta myśl, żeby być razem. Później, żeśmy chodzili w cudzysłowie tak na poważnie, to mąż mnie, znaczy wtedy jeszcze chłopak zaczął mnie, no już tak bardziej się o mnie starać. Odwoził mnie tam do autobusu, do mojego już tego konkretnego, do Żarowa. Wtedy mnie tak właśnie zafascynował, że jest zupełnie inny niż obraz mężczyzny, jaki mam ze swojego życia rodzinnego, takiego domowego. Że ktoś o mnie zabiega, że ktoś się o mnie troszczy, że powiedziałam, że coś tam lubię. Na następne spotkanie on miał ten sok, czyli miał tą rzecz, że jestem dla kogoś ważna. I tak żeśmy później podjęli decyzję, że chcemy być razem.
1: A kiedy Bóg się pojawił w tej historii?
0: To znaczy myślę, że Grześ też był osobą wierzącą i tylko, że Bóg był obecny, że chcieliśmy Boga, jak chcieliśmy się pobrać, prawda? Więc jak najbardziej chcieliśmy, żeby nam pobłogosławił w tym sakramencie. I tak świadomie podeszliśmy do tego, do tego, co będziemy sobie ślubować, co będziemy sobie przyrzekać. Zaprosiliśmy Boga do tego czasu, do... Ale tak naprawdę Bóg pojawił się, dopiero taki żywy Bóg pojawił się we wspólnocie. Jak odbyliśmy to seminarium wiary, jak pojechaliśmy na kurs Filip, ja wtedy w 8 miesiącu ciąży też chcieliśmy powiedzieć, że nie, że to za duży trud dla nas i że chcieliśmy zrezygnować, ale nagle ktoś się o nas zatroszczył, że właśnie jakaś rodzina, nie jakaś, ale wtedy Beata właśnie i Piotrek, że nas wezmą samochodem, że nie ma najmniejszego problemu. Także Bóg już wtedy, już zaczęliśmy odczuwać mocną Jego obecność. Zapraszaliśmy Go z mężem do naszego życia, do naszego każdego dnia.

0: i wtedy też na kursie Filip bardzo tak mocno. No i później jak wróciliśmy już z kursu, że stwierdziliśmy, no tak, kurs się skończył, ale chcemy tak żyć dalej. Chcemy żyć właśnie takim nowym życiem, takim właśnie jak słyszeliśmy, że ludzie świadczą, że tak żyją, że nie tylko mówią, ale też i czynią w swoim życiu. I tego zapragnęliśmy.
1: Ile macie takiego ze sobą życia już z Bogiem, tak już w codzienności?
0: To chyba 4 lata.
1: I co przez te 4 lata zobaczyłaś? Jaki jest Bóg? Co On robi? Jak się wasze życie zmieniło?
0: No, nasze życie się zmieniło kolosalnie. Zobaczyłam, że Bóg jest żywy, że Bóg chce być w każdej naszej sprawie. Kiedyś dla mnie to było niedopuszczalne, żebym modliła się na przykład o jakiś garnek, który jest drogi, a chciałabym go mieć. Dla mnie to było wykorzystywanie Boga i zawracanie Mu głowy, że tyle jest głodu na świecie, tyle jest wojen, prześladowań, a ja modlę się teraz o taką tutaj sprawę. Ale zobaczyłam, że jednak to jest możliwe, że Bóg właśnie chce być w takich drobnych naszych sprawach. Że też jak to się zmieniło, że teraz potrafię słuchać Boga, że wcześniej dużo ja mówiłam, dużo miałam wymagań, bo Boże, jak ja nie zdam tego egzaminu, to już koniec świata, że dla mnie to będzie załamanie, bo wcześniej miałam takie skłonności właśnie do załamywania się, do widzenia beznadziei. A teraz, bo mówiłam o słuchaniu, że potrafię też słuchać Boga, to co On mówi do mnie. To jak mnie prowadzi, czuję Jego obecność każdego dnia. Czy w naszym życiu małżeńskim, czy w wychowywaniu teraz 2 chłopców, czy w prowadzeniu wspólnoty. Po prostu widzę Jego namacalną ingerencję. To nie jest tak, że jest tam gdzieś wysoko a my tu sobie po prostu jesteśmy ludzikami i nic nie obchodzimy Boga.

0: jest wśród nas.
1: Taki moment największego przytulenia przez Boga.
2: A moment największego przytulenia to bardzo taka świeża sprawa. Października zmarł mój tata. Zginął w wypadku komunikacyjnym. I ja w tym tygodniu doświadczyłam miłości Boga. Miłości Boga Ojca. W tym tygodniu właśnie, w którym zginął tata. Modliłam się rano. Chłopcy się bawili, Michał ustawiał klocki na dywanie, Jasio też coś tam robił i modliłam się. I w pewnym momencie Jasiu przyszedł do mnie i chciał mi wejść na ręce, chciał, żebym go wzięła na ręce. Ja go wtedy tak mocno przytuliłam. I cały czas się modliłam, cały czas oddawałam Bogu chwałę. I w tym momencie, jak Jasiu tak mocno się do mnie przytulił, wtulił się we mnie całym sobą, ja poczułam, jakbym to ja wtulała się w objęcia Boga Ojca. W tym momencie poczułam, jak On mnie mocno, bardzo mocno kocha, że jak ja jestem dla Niego ważna. Poczułam taką miłość ojcowską, której nie czułam od mojego ziemskiego taty. Może też nie potrafił jej okazywać. Nie pamiętam też, żeby mnie przytulił kiedykolwiek. Może właśnie przez to, że był alkoholikiem, że nie potrafił tego okazać. Poczułam wtedy ogromną miłość. No właśnie, jak ja bym była tym Jasiem, i Bóg mnie tak ogromnie przytula do siebie, do swojego serca.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
2: Może w intencji osób, które jeszcze nie odczuły tej Bożej miłości.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Aneta. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, daj nam siły, byśmy potrafili Ciebie chwalić w każdej chwili swojego życia. Panie, dawaj nam swoje światło, swoją miłość w nasze serca, byśmy potrafili rozeznawać i kochać. Proszę Cię, Panie, o to, by wszystko, co będzie tutaj powiedziane, było na Twoją chwałę. A Ciebie, Mario, serdecznie zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebami naszych.
0: Ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Kamiński. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Czy obecność Pana Boga w Twoim życiu to jest coś, co jest ewidentne, czy to jest coś, czego trzeba bardzo mocno poszukiwać?
2: Ja myślę, że to jest ewidentne od samego początku.
1: Czy przez całe swoje życie wiedziałeś, że Bóg jest z Tobą?
2: Tak, oczywiście ta percepcja była różna w różnych okresach mojego życia, ale wydaje mi się, że tak.
1: Czy to, że musisz w tej chwili podejmować decyzje dotyczące wielu osób, które mogą na ich los wpływać, czy ten proces właśnie podejmowania decyzji, czy on jest jakoś poddany Bożemu prowadzeniu?
2: Staram się wszystko w swoim życiu oddawać Panu Bogu. Staram się wszystko obejmować modlitwą, moje problemy czy wyzwania zawodowe, zarówno rodzinę przede wszystkim. Staram się oddawać opiece Bożej. Tak, na 100%.
1: Powiedz, czy rodzina, z której się wywodzisz, przekazywała wiarę?
2: Tak, w taki dosyć tradycyjny sposób, można powiedzieć, taka polska religijność, ale tak, oczywiście.
1: Gdzie to się działo? Gdzie wzrastałeś?
2: Ja wzrastałem w małym mieście pod Łodzią. Miasto to gdzieś około 50-60 tysięcy mieszkańców. Pochodzę z rodziny. Rodzice byli nauczycielami. Dziadek prowadził własną firmę. Z tego co pamiętam, też zawsze oddawał wszystko Panu Bogu. Mój obraz domu rodzinnego jest obrazem właśnie dziadków modlących się pod koniec swojego życia, praktycznie połowę albo i więcej życia poświęcali na modlitwę. Rodzice podchodzili w taki bardziej tradycyjny, ale troszeczkę z nutką takiego liberalizmu do spraw wiary. Natomiast oczywiście wszelkiego rodzaju jakieś tam obowiązki, etc. były wypełniane. A ja tak, można powiedzieć, od trzeciej bodajże klasy liceum związałem się z pielgrzymkami i później zostałem zaproszony do duszpasterstwa akademickiego i tam spotkałem się z zupełnie innym wymiarem wiary. To znaczy z dużo większą ingerencją Pana Boga, z możliwością dużo większej ingerencji, oczywiście, jeżeli Go tylko zaprosimy, Pana Boga w nasze życie osobiste. I nie tylko, praktycznie w każdym wymiarze.

0: czy to, że w takiej atmosferze wzrastałeś w czasie, kiedy ludzie się najczęściej buntują, czy to wpływało na twoje życie, czy w ogóle...
1: Tak, tak, od samego początku. Dlatego, że to znaczy, wydaje mi się, że gdybym nie wzrastał w takiej atmosferze, nigdy bym nie poszedł na pielgrzymkę, a tam się zdarzyło po raz pierwszy takie zjawisko, które bardzo wpłynęło na późniejsze prawdopodobnie moje losy. To było coś takiego, no, taki typowy konflikt pokoleń pomiędzy mną a moim ojcem, i gdzie my od prawie roku czasu prawie w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy, jeżeli to były rozmowy kończące się po prostu kłótniami. Bardzo poważny konflikt. I po powrocie z pielgrzymki, która trwała 10 dni, a takie można powiedzieć duże skupienie modlitewne, przez rok czasu praktycznie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Także taka bardzo duża odmiana, i to pozwoliło mi myśleć nad tym, co może Pan Bóg zdziałać w moim życiu. Także to na pewno miało jakieś znaczenie, ta atmosfera w domu. A w ogóle o pielgrzymce to nie wiedziałem, dowiedziałem się o niej przez to właśnie, że dwie moje ciocie poszły sobie na pielgrzymkę. Także ja jakby za ich przykładem, chyba po roku czy po dwóch latach, kiedy one chodziły, poszedłem na pielgrzymkę i doznałem takiego jakby odmienienia. Poznałem wtedy ludzi, których wcześniej nigdy nie znałem, nie wiedziałem, że tak można w ogóle żyć, że można tak żyć blisko Pana Boga, że można w ogóle uczestniczyć w jakichś ruchach. Nie wiedziałem wcześniej, że jest coś takiego jak światło życie, etc. Także to... No tak, no zaczęło się od tej tradycyjnej polskiej religijności, która była w moim domu, a dzięki temu mogłem spotkać zupełnie coś innego.
0: I powiedz, jakim jesteś człowiekiem właśnie, kilkunastolatek? Czy jesteś tym, który przewodzi grupie, czy też raczej tym, który się gdzieś tam chowa po kątach? Jak sobie wyobrazić właśnie ciebie?
1: Trudno mi jest powiedzieć, jakim jestem człowiekiem. Na pewno się nie chowam po kątach. Na pewno czasami, być może w taki sposób pozbawiony, może nawet często, sposób pozbawiony pokory jakiejś takiej wewnętrznej, próbuję się wysuwać, natomiast przed szereg. Natomiast czy jest to przewodnictwo? Wydaje mi się, że z tym mam problemy. Byciu przewodnikiem jakimś stada. Zresztą, co jest powodem częstych konfliktów między mną a moją małżonką, która jest zdecydowanie liderem.

0: jakie zdarzenia mogłyby opisać jakby twoją codzienność przed tym momentem, kiedy człowiek już zaczyna wchodzić w dorosłe życie, podejmować decyzje zasadnicze?
1: No, byłem normalnym człowiekiem, normalnym chłopakiem, który uczył się na średnim poziomie, grał w piłkę, etc., etc. I wszedłem w taki wiek właśnie różnych burz, nazwijmy to, intelektualnych, kiedy młody człowiek jest poddany różnego rodzaju wpływom różnych filozofii, nie filozofii. Wielu z moich przyjaciół bardzo mocno zbłądziło, na przykład ulegając różnego rodzaju wpływom New Age'u, tej takiej zachodniej odmianie filozofii wschodnich. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na człowieka, na księdza, który był wspaniałym przewodnikiem duchowym. Otwierał po prostu różne krainy przed człowiekiem, przede mną. Ja właśnie wszedłem w to życie takie dorosłe, bo to trwało kilka lat, zafascynowany filozofią chrześcijańską, filozofią wspólnot, czy w ogóle całą ideą wspólnot chrześcijańskich. Do tego stopnia, że jak poszedłem na studia, no to bardzo ciężko było mi wśród moich kolegów świadczyć o tym, że na przykład podpisałem krucjatę wyzwolenia człowieka i nie pił alkoholu. Gdzie każdy chciał się tam wkupić w towarzystwo. Oczywiście tam były mocne alkohole, mocne trunki, imprezy. I tutaj trzeba było do tego stopnia, że nawet zmieniłem grupę, w której studiowałem. Także tak, no, wszedłem, można powiedzieć, w to życie dorosłe, w takim, no i dziękuję Bogu za to, nastawieniu bardzo entuzjastycznym do filozofii chrześcijańskiej, katolickiej.
0: I to przekładało się na życie, to...
1: Tak, bardzo mocno. Bardzo mocno.

0: No bo to jest taki wiek, gdzie ludzie wchodzą w różne rzeczy, w nieuporządkowane relacje, w narkotyki, w jakieś dziwne rejony. Ale jak mówisz o tej krucjacie, no to nie było jakby twoim doświadczeniem.
1: Nie, to nie było. Przynajmniej w tym okresie. Oczywiście miałem, szczególnie pod koniec studiów, odejście od Pana Boga i...
0: Czym one było powodowane?
1: Wydaje mi się, że łatwością życia. To znaczy już nastąpił taki, to był koniec lat 80. Ze względu na to, że miałem całkiem niezłe wyniki w nauce, to otrzymywałem różnego rodzaju stypendia. Też udawało się tam zarabiać gdzieś pieniążki. I powiem szczerze, że no łatwo się żyło. Łatwo się żyło. Ja studiowałem w Łodzi. Tam życie, można powiedzieć, takie wieczorne, nocne jest skoncentrowane w jednym miejscu i jest to ulica Piotrkowska. I jest tam bardzo dużo atrakcji, które mogą pociągnąć za sobą młodego człowieka. Oczywiście nigdy nie wszedłem na drogę jakiejś takiej walki z Kościołem. Oczywiście tam wiele rzeczy mi się nie podobało. Część rzeczy głoszonych przez Kościół do tej pory mam pewne wątpliwości. Niektórych rzeczy też nie mogę zrozumieć, ale podchodzę do tego w tej chwili z dużą pokorą. Po prostu wiem, że tak trzeba i to przynosi konkretne efekty też w moim życiu. Ale też taki okres w swoim życiu miałem. To nastąpiło właśnie, tak jak mówię, pod koniec studiów.

0: Jakie to miało konsekwencje? Czy jakoś pokaleczyłeś się w tym czasie?
1: Tak, to ma konsekwencje do dnia dzisiejszego, dlatego że wszelkiego rodzaju, znaczy takie jest moje doświadczenie, oczywiście tutaj można polemizować, ale tego typu doświadczenia bardzo mocno wpływają na przyszłe życie i wydaje mi się, że po prostu bardzo mocno wpłynęło to na rzeczy zupełnie absurdalne, wydawałoby się, bo tutaj nie ma żadnej logiki, ale jest fakt, który można skonstatować, znaczy ja to stwierdzam, że to bardzo mocno wpływa na relacje mojej żony, znaczy moje relacje z moją żoną. Czyli można powiedzieć, że ten okres mojego życia, to jest między 23 a 27 rokiem życia, wpłynął na relacje z osobą, której wtedy w ogóle nie znałem i która zupełnie żyła w innym miejscu, w innym mieście i wśród innych ludzi. I to jest niesamowite właśnie, że wszelkiego rodzaju takie mówienie, to w tej chwili się próbuje lansować, że należy się wyszumieć, wyszaleć, etc. I to później człowiek w sposób bardziej obiektywny podejmuje decyzję o swoim życiu. W moim przypadku jest kompletną bzdurą. Jakby poszedłem tą drogą i efekt okazuje się bardzo negatywny, że to po prostu
0: determinuje jakoś teraz?
1: To znaczy może nie determinuje, bo staram się, tak jak mówię, wszystko opierać na Panu Bogu, ale jednak wpływa na moje samopoczucie. Czyli wpływa
0: na moje... Widzisz tego konsekwencje po prostu?
1: Widzę tego bardzo negatywne konsekwencje. Widzę bardzo negatywne tego konsekwencje.
0: I dlaczego do końca 20, znaczy do 27 roku życia? Skąd ta cezura?
1: To znaczy, wtedy już mieszkałem w Warszawie. To była emigracja za chlebem. Byłem zupełnie sam. To znaczy, po prostu wszyscy moi przyjaciele, z którymi chodziłem po pubach, zostali sobie w Łodzi. Jak człowiek jest sam, to tak jak podczas głodówki zaczynają wychodzić różne sprawy. Popadłem w jakiś taki... Ale to było bardzo wewnętrznie przeżywane. Tego obawiam się, że w ogóle nie było widać na zewnątrz. Takie różnego rodzaju przemyślenia. I można powiedzieć coś na zasadzie... Po prostu nie chcę używać słowa depresji, ale to było coś w tym rodzaju. Nieprzespane noce, duże zmęczenie, dużo pracy, wieczorem powrót do domu i praktycznie człowiek zostawał sam ze sobą. I czułem się bardzo, bardzo niekomfortowo. Poznałem Monikę, która jest obecnie moją żoną, matką naszych dzieci. No i tutaj się zaczęła pewna przemiana.

0: kilka miesięcy przed tym, jak poznałem Monikę, poszedłem do spowiedzi i jakby z takim wyrzutem, może nie wyrzutem, ale że już tego nie wytrzymuję i tak naprawdę to najlepsze, co by mogło mi się zdarzyć, to klasztor. Ksiądz potraktował mnie bardzo brutalnie. Zaczął niemal na mnie krzyczeć, że żebym w ogóle o tym nie myślał i że można jakby dochodzić do świętości będąc osobą świecką. I no, tak jakoś troszeczkę się otrząsnąłem. Dodziałało to na mnie jak zimny prysznic. I chyba dobrze. Miał facet intuicję. No i tak jakby nastąpiła ta przemiana. Wydaje mi się, że to był taki punkt zwrotny, dlatego że doskonale pamiętam tą spowiedź świętą i nawet pamiętam, w którym konfesjonale to było. Także teraz jak sobie to przypominam, to chyba to był ten moment, kiedy nastąpił zwrot. Tak, to chyba jest odpowiedź, dlaczego to się skończyło.
1: Mhm. Czyli cierpienie i no jakieś zwrócenie się ku jakiejkolwiek nadziei.
0: I cisza, którą dawała samotność, znaczy samotność po pracy.
1: No nie było ucieczek po prostu. Nie było,
0: znaczy one były, wszędzie są, ale jakby ja z nich nie korzystałem i no i ta cisza pozwoliła mi po prostu przemyśleć kilka rzeczy.
1: Kiedy spotkałeś dzisiejszą żonę swoją, to myślałeś, że to jest ta osoba? Czy w ogóle myślałeś o tym, żeby się wiązać?
0: Znaczy myślałem, żeby się wiązać, tak? Po tej spowiedzi to zdecydowanie no, zacząłem szukać realizacji w życiu świeckim, tak? Czyli poprzez małżeństwo. Czy to jest ta osoba? No, znaczy to była jedna z osób branych pod uwagę, no muszę powiedzieć, tak? To chyba tak, to uczucie się rozwijało. Od jakiegoś tam pierwszego spojrzenia, to chyba nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale to było tak, no, zauważenie, że ktoś taki jest i może warto byłoby się tą osobą zainteresować. Nie mieliśmy wspólnych znajomych, także poznaliśmy się sami ze sobą praktycznie. Nie było to na zasadzie, że byliśmy w jednej firmie, ale to ona była na tyle duża organizacja, że rzadko się spotykaliśmy na polu zawodowym.

0: raz wykonał pierwszy ruch?
1: Ja.
0: I co? Jaka odpowiedź?
1: No, odpowiedź była pozytywna. Praktycznie po roku czasu, kiedy ja spostrzegłem Monikę, już byliśmy po ślubie. Także dosyć szybko się to potoczyło, muszę powiedzieć.
0: Czy ona była osobą wierzącą?
1: Tak. Tak, Monika jest osobą wierzącą.
0: Czy to wtedy było jakoś ważne dla tej relacji?
1: Wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek chyba bardziej podświadomie. Dlatego, że to nie był podstawowy wyznacznik. Sądzę, że... No nie jestem pewny, że nie. To nie był moment, kiedy na to zważałem aż tak bardzo, czy Monika jest mocno wierzącą osobą, czy nie.
0: I jakie są dalsze etapy dochodzenia do tego stanu ducha, relacji z Bogiem, w której jesteś dzisiaj?
1: No historia jest dosyć długa. To są na pewno problemy w pracy, pracoholizm ostry. To jest... ja już miałem bezsenne noce zupełnie przez rok czasu. Uzdrowienie przez Ducha Świętego z dnia na dzień.
0: W jakiej sytuacji to było? Modliłeś się?
1: To było w takiej... Znaczy tak, modliłem się... Bo jak nie spałem w nocy, to próbowałem mówić różaniec. To akurat jakoś tam nie za bardzo pomagało. Czyli widać, trzeba było czegoś silniejszego. Pojechałem do zaprzyjaźnionych osób, które były w odnowie w Duchu Świętym i tam były osoby obdarzone charyzmatem uzdrawiania i po prostu mnie uzdrowiły. Znaczy Pan Bóg mnie uzdrowił przez te osoby i po prostu tak to się stało. Kolejną rzeczą jest takie... znaczy są problemy oczywiście małżeńskie, jak to zwykle bywa, podejrzewam. I reguła wręcz stuprocentowa, że z tych problemów wyciąga tylko Pan Bóg, wyciąga tylko modlitwa, zwrócenie się do Matki Bożej, wspólny różanie, wspólna modlitwa. To jest to, co uzdrawia nasze małżeństwo tam. Żadne inne rzeczy.
0: Ale powiedz jeszcze, czyli tak, no, zacząłeś pracę, ucieczka w nią, w nadmierną ilość pracy.
1: No to zanim jeszcze Monikę poznałem, to pracowałem bardzo, bardzo dużo. Mhm. Jeszcze w Łodzi pracowałem bardzo dużo.
0: Mhm. Czyli wracasz jakby, znaczy, to normalne zachowanie i jest ten okres, kiedy przez rok masz kłopoty ze snem. To już jest poważna sprawa.
1: Tak, to, że jest bardzo silne lekarstwa, psychoterapia, etc.
0: Mm-hmm. I nagle myśl, żeby jechać do...
1: To nawet było zasugerowane przez tych naszych przyjaciół. Ja dosyć sceptycznie do tego podchodziłem, tak pół na pół wierząc. Ale coś takiego może się zdarzyć, zwłaszcza, że tutaj duże wysiłki czyniłem w celu konwencjonalnego poradzenia sobie z tym problemem, łącznie z rezygnacją z pracy, w związku z czym stałem się prywatnym przedsiębiorcą i pojechałem i tam zostałem jakby uzdrowiony.

0: jakby niesamowicie otworzyło mnie na relację z Panem Bogiem.
1: Ale co to znaczy, że zostałeś uzdrowiony?
0: Po prostu już od tamtej pory, to już 3 lata temu było, nie mam problemów ze snem. Po prostu śpię twardo. Oczywiście czasami się zdarza, że nie wiem, jakieś tam coś zjem, jakaś, no, tak jak normalnego człowieka, ale...
1: Tak. Tej nadzwyczajnej już dolegliwości nie ma. Ale powiedz, nie wierzyłeś w to za bardzo i co? Ludzie się nad tobą modlą?
0: No tak, no, czytaliśmy Pismo Święte, rozmawialiśmy. Jedna osoba, to były dwie osoby, dwie kobiety w wieku gdzieś tak 55 lat bodajże. No i co, no jedna się cały czas modliła, druga ze mną rozmawiała, rozmawialiśmy, czytaliśmy Pismo Święte. Trwało to może ze 3-4 godziny. Później było wylanie Ducha Świętego. Już byłem wtedy bardzo zmęczony tym wszystkim, już tak można powiedzieć, przytomność odchodziła, bo to było późno w nocy, musiałem pojechać z Warszawy do Poznania. Po pracy i to było tak właśnie w nocy, zaczęliśmy chyba to wszystko o 10 czy 11 w nocy. Wyszedłem stamtąd do 2-3 nad ranem.
1: Czyli modlitwa z prośbą o dary Ducha Świętego, tak?
0: Tak, tak. Tak. I, no i poszło. I wtedy jakby też zostało mi powiedziane, że o te relacje z Panem Bogiem trzeba dbać, właśnie modląc się, żeby o tym nie zapominać, żeby karmić tego ducha, tak? Który, tak to zostało użyte, takie sformułowanie. Karmić tego ducha, który został wylany, no żeby on po prostu sobie tam dobrze żył wewnątrz. No i z różnego rodzaju, można powiedzieć, a jest to oczywiście falami, tak? Raz jest mocno, raz jest słabiej, ale staram się tego ducha karmić, tak? Raz jest posłucha, raz jest dobrobyt. Tutaj, jeżeli chodzi o ten pokarm.
1: I przyjeżdżasz do domu i jak żona odbiera?
0: No się cieszy, no. Cieszymy, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ale co zauważyła, to od razu? Czy, no tak. Czy oprócz no, takich, no bo że śpisz, to jest oczywiste, rano widać. Ale czy jeszcze w jakichś innych sferach dostrzegła?
0: No to znaczy modlitwa, tak? I wspólna modlitwa. No z tym nam idzie najgorzej, muszę powiedzieć. Wspólna modlitwa jest... Zawsze znajdzie się coś w domu, żeby robić. Albo jak już człowiek jest zmęczony, jakieś, nie wiem, jakiś film obejrzeć na wideo czy na DVD. I tutaj niestety Pan Bóg no, nie jest najczęściej naszym pierwszym Bogiem. No i to jest tragiczne. Się uśmiechnąłem, ale dla mnie jest to bardzo poważny problem.

0: Modlitwa jest walką po prostu.
1: No tak, ale najpierw muszę zacząć walczyć o tę modlitwę.
0: Ale już jak są dwie osoby, to już w tym momencie jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. Ten etap po tym, jak dwie osoby z odnowy w Duchu Świętym przedstawiły cię Panu Bogu, w cudzysłowie oczywiście, ale i wyprosiły Jego taką no, zdecydowaną interwencję w twoim życiu. Jak jaka jest codzienność twoja? Jak z czym się mierzysz? Co jest jakby tym, co cię do Boga prowadzi, tym, co cię od Niego oddziela?
1: Czy moja codzienność to tak jak prawie chyba w każdym przypadku jest podzielona na życie rodzinne i na życie zawodowe. Życie zawodowe jest dosyć złożone, ponieważ prowadzę własną firmę, jednocześnie realizuję jakiś tam projekt, nazwijmy to państwowy. Jest to wszystko dosyć złożone. Jest to ciągłe podejmowanie decyzji, w którym kierunku być, iść, w którym miejscu się odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Staram się to omadlać. Podobnie zresztą jest w życiu rodzinnym. Także tutaj jest, staram się często modlić, to znaczy no, dużo czasu spędzam w samochodzie, dojazd w jedną i w drugą stronę zajmuje mi 1,5 godziny dziennie. Jeszcze muszę syna zawieźć do szkoły. Praktycznie przez ten cały czas no, staram się modlić. No, może to nie jest najszczęśliwsze miejsce, ale rzeczywiście no, pozwala spędzić dużo czasu na modlitwie. Ostatnio założyłem sobie, próbuję, wiem, potrzebna mi jest msza święta codzienna. Kiedyś miałem taki okres w swoim życiu, również zawodowym, że codziennie rano chodziłem na mszę świętą. No i efekty tego były kapitalne. I po prostu no, zobaczymy, może mi się uda to zrealizować. Borykam się również w życiu rodzinnym właśnie. No są różnego rodzaju konflikty, nie konflikty. Ostatnio przeżyliśmy tragedię, bo żona poroniła nasze dziecko. Była w drugim miesiącu ciąży. I to też taki, można powiedzieć, absurd niesamowity, po ludzku rozumiejąc, bo no, trudna sytuacja, a my czując niesamowity żal, że tak się stało, no postanowiliśmy od samego początku oddać to Bogu.

Zresztą od samego początku, jak tylko wiedzieliśmy, że Monika jest w ciąży, to było nasze trzecie dziecko. Staraliśmy się modlić i powiem szczerze, no, to nas strasznie przybliżyło. Zresztą no, bardzo często cierpienia i trudne sytuacje przybliżają ludzi. Także to nie jest może nielogiczne, ale nielogiczne jest to, że, czy może bardzo powszechne być może jest to, że

0: prawdopodobnie było w tym przypadku.
1: No ale co to zmienia w sytuacji, w której dzieje się coś tak dramatycznego? Jak to może na emocje wpłynąć na...
0: To może bardzo wpłynąć na emocje. To znaczy, no tak to się dzieje po prostu.
1: Czyli czego doświadczasz? Jako właśnie tej ingerencji Boga w tę sytuację?
0: To znaczy, no czuję się spokojny, czuję się... to znaczy, ja przeżywam w tej chwili bardzo silny wzrost uczucia w stosunku do mojej żony, do Moniki. Można powiedzieć, że być może Pan Bóg nam dał to po to, żebyśmy popatrzyli na nasze małżeństwo, być może z innej strony. Tak mi się wydaje. Nie próbuję tego analizować i rozkładać na czynniki pierwsze, bo to i tak by do niczego nie doprowadziło. Po prostu zapraszamy Pana Boga do tego i czujemy się z tym dobrze, czujemy się z tym lepiej. Nie wiem, co by się działo, gdyby nie było w tym Pana Boga. Też nie próbowałem sobie tego wyobrażać, ale intuicja mi mówi, że działoby się bardzo źle. Działoby się bardzo źle. Prawda? Zawsze można uciec w obwinianie drugiej osoby, zawsze można uciec w jakieś w odejście, prawda? Zawsze może być to powód do eskalacji różnego rodzaju konfliktów, różnic, które przecież w małżeństwie występują. A tutaj wręcz przeciwnie, kierunek jest

0: W dzisiejszych czasach taka próba orientowania swojej rodziny, swojego życia na Pana Boga jest, wiele osób, które to czyni, ale to nie jest jakoś takie strasznie powszechne. Czy macie jakieś oparcie w ludziach, którzy podobnie myślą, podobnie działają?
1: No tak, to mamy przyjaciół, którzy dokładnie tak robią. I to jest wspaniałe. Znaczy, chyba razem siebie wspieramy tymi naszymi małymi świadectwami, tym naszym życiem, tym naszym doświadczeniem i w tym wszystkim. Jesteśmy na drodze neokatechumenalnej w Legionowie, chociaż tak naprawdę to jesteśmy na poboczu, bo rzadko przychodzimy ostatnio na spotkania, na liturgię. No wiąże się to między innymi z tym, że jesteśmy trochę technicznie, jesteśmy daleko, tam ten dojazd, późne wieczorne powroty i dzieci, które raczej staramy się wcześniej kłaść spać, to wszystko jakoś tak nas troszeczkę odciąga od tego wszystkiego. Ja wiem, że to brakuje, problem jest po naszej stronie, brakuje determinacji. Ale mamy przyjaciół i na drodze, i poza drogą, i w odnowie Duchu Świętym, którzy wspieramy się nawzajem. Jesteśmy razem. Także to jest duża pomoc.
0: Czy potrafisz opisać Boga? Kogoś, z kim budujesz relacje? Kto to jest?
1: Nie próbuję. Nie próbuję definiować Boga. Ponieważ Bóg jest ten, który jest. I to jest cała definicja. Oczywiście Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, prawda? To pomaga jakoś sobie te relacje ustawić, prosząc Boga o mądrość, przy podejmowaniu decyzji, przy postępowaniu, modlę się do Ducha Świętego, prawda? Jeżeli staram się wyobrazić miłość Bożą, uciekam do Jezusa Chrystusa. No jest Bóg Stworzyciel, Bóg Ojciec. Natomiast to jest ten konwencjonalny sposób i nic poza tym. Po prostu to nie miałoby

sensu chyba, bo nie jesteśmy w stanie z definicji sobie tego wyobrazić. Ani fizycznie, ani w jakikolwiek inny sposób, niż jest to podane przez Kościół na talerzu, można powiedzieć.

0: To też jest jakieś też doświadczenie, prawda? To jest doświadczenie też moich innych przyjaciół, którzy pouciekali w jakieś tam, nie wiem, jogi, w jakieś tam energetyczne wyobrażenie Pana Boga, w jakieś inne sprawy. Oni szukali właśnie wizerunku Pana Boga, tak? Oni próbowali to sobie wyobrazić, oni szukali czegoś namacalnego i to ich zgubiło. No. I znam ludzi, którzy do tej pory są blisko Pana Boga, a po prostu ta ucieczka do definiowania tej osoby jest powodem ich ciągłych odejść, ich ciągłych, ale autentycznych odejść, ciągłych poszukiwania właśnie takich dróg, które są poza Panem Bogiem. Nie, no po prostu Pan Bóg jest ten, który jest i koniec. No, mamy Trójcę Świętą. Po co więcej? No, jeżeli trzeba byłoby powiedzieć na ten temat więcej, to Jezus by nam to powiedział.
1: Czyli doświadczasz po prostu Jego ingerencji w swoje życie. Czy
0: tak, dokładnie, dokładnie. I to jest wszystko. Ja po prostu się do Niego modlę, staram Mu się zaufać, staram Mu się oddać wszystko, co mam i to jest wszystko.
1: Czy jest jeszcze jakaś inna sytuacja, w której właśnie tak doświadczyłeś tego, że prosiłeś?
0: No, często się zdarzały takie historie. Na przykład podczas odmawiania różańca, to jest takie silne, kilka razy zdarzyło mi się silnie odczuć obecność złych duchów i ich odejście, tak? Czyli to, co się działo u mnie w głowie i sięgam po różaniec, modlę się i w pewnym momencie w sposób progowy, nie jakiś tam stopniowy, że tu czuję się coraz lepiej, jak na przykład po zażyciu jakiejś tabletki, lekarstwa, że coś zaczyna odchodzić, tylko nagle po prostu staje się innym człowiekiem, tak? Czyli tak jakby coś było i nagle nie jest, jakbym przeszedł z upału do klimatyzowanego pomieszczenia. Podobna sytuacje zdarzały mi się podczas Eucharystii, dlatego staram się na mszy świętej być jak najbliżej ołtarza, żeby nic mnie nie dekoncentrowało, żeby ta relacja z Jezusem widzialnym w postaci Najświętszego Sakramentu po prostu była jak najbliższa, jak najlepsza i nie zakłócona niczym innym, prawda? I to jest... po prostu ja tego doświadczyłem. No, dziękuję Bogu za to bardzo, że mogłem tego doświadczyć, bo to czyni mnie innym człowiekiem, to czyni mnie po prostu jego człowiekiem.
1: Powiedziałeś, że nie wszystkie rzeczy łatwo ci przyjąć, które Kościół mówi.
0: Tak, tak. To znaczy to, co się dzieje w Kościele, prawda? Jeżeli Kościół jest święty, dlaczego w nim jest tyle zła? Jeżeli Kościół jest święty, to dlaczego teraz te wszystkie historie ze znanymi, podziwianymi księżmi, którzy okazuje się, że mieli zupełnie inne życie wewnętrzne, jakieś dziwne. Jeżeli Kościół jest święty, to właśnie dlaczego tak się dzieje?
1: No bo Kościół jest święty, a ludzie tacy jacy są.
0: No tak, ale to taka jakaś właśnie moja prosta logika. No ale oddaję to Panu Bogu, no nie dyskutuję na ten temat.

0: No bo to są te bramy piekielne, prawda? Które jeżeli są ludzie w kościele, którzy czynią. Ja spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy odeszli od kościoła, dlatego że zostali bardzo mocno skrzywdzeni przez jednego czy drugiego księdza, nawet w sposób fizyczny. I to jest piekło przecież. To jest przecież piekło i to się dzieje w domu Bożym. Ale z drugiej strony po prostu widzę, że nasi bracia wierzą, protestanci, którzy właśnie z tych czy innych powodów odeszli od kościoła, wcale nie stworzyli niczego lepszego, a wręcz przeciwnie. Prawda? Tam jest chyba jeszcze gorzej, jeżeli o to chodzi. To są takie rzeczy. No, kwestia konsekwencji wieży Babel, tak? Czyli ja jestem jak najbardziej patriotą. Identyfikuję się, jestem Polakiem, identyfikuję się z narodem. Przyjmuję wszystkie wady i zalety tego narodu. Czasami bardzo dotkliwie. Brak zgody, brak jakiegoś ruchu, jakieś zupełnie absurdalne sytuacje, prawda? To, co się dzieje w tej chwili w naszych sferach rządzących. Zupełnie tego nie jestem w stanie zrozumieć. I zwłaszcza, że wystarczy pojechać, nie wiem, 500, 1000 kilometrów od miejsca zamieszkania i widzi się zarówno lokalnie, czy jakby w społecznościach lokalnych, jak i w społecznościach, chociaż tam się najbardziej to obserwuje, widzi się zupełnie odmienne postawy, zupełnie ludzie żyjący no, zupełnie innymi wartościami, biorąc pod uwagę życie społeczne oczywiście. Ale no, też nie jestem w stanie zrozumieć po prostu, dlaczego Kościół popiera jakby tą konsekwencję wieży Babel, czyli dla mnie jest to rozdźwięk, tak? Pomiędzy nauką Kościoła a nauką Jezusa Chrystusa, ale być może ja po prostu tego nie rozumiem. No, to jest, podchodzę też do tego z pokorą. Skoro papież tak mówił, człowiek, którego absolutnie, prawda, Jan Paweł II, który jest dla mnie absolutnym autorytetem, no to znaczy, że tak jest i koniec, no.
1: Jak popatrzysz na swoją historię, za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Za to, że jest.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji mojej rodziny.
1: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem był Michał Kamiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Boże.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
0: Bądź błogosławiony, Jezus Chryst.
1: Oddajmy Ci ten czas, Panie, aby Cię chwalić,
0: Panie.
1: Abyś
0: nas prowadził, tak. Abyś Ty mnie prowadził w tym wywiadzie, abyś Ty dawał mi słowa, abyś to przypominał mi wszystkie sytuacje.
1: Tak, Panie, niech Twoja chwała będzie, Panie, na naszych ustach, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię o Twoje światło, o pokój w nasze serce. Przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen.
1: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swoim Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawianie o Panu Bogu to jest coś dziwnego dla Ciebie, czy wręcz przeciwnie?
1: Zależy, z kim o tym rozmawiam. Jeżeli są to ludzie ze wspólnoty, w której jestem, tu są to ludzie wierzący, których znam, to nie jest to trudne, żeby rozmawiać o doświadczeniu Boga, o tym, jak z Bogiem żyjemy, kim jest dla nas Bóg. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy trzeba było porozmawiać o Bogu z kimś na uczelni, z kimś, kogo znam tylko z widzenia, z kimś, no, z kim nie mam takiej relacji jak z ludźmi we wspólnocie.
0: Mówisz o doświadczeniu Boga. Od kiedy go doświadczasz?
1: Takie żywe doświadczenie Boga w moim życiu doświadczam od 2005 roku, bo to był taki zwrotny punkt w moim życiu, kiedy się nawróciłem.
0: Ile miałeś lat?
1: 19.
0: Jak się człowiek nawraca w wieku lat 19?
1: W moim przypadku było to bardzo szczere. Kiedy na takich rekolekcjach seminarium wiary poznawałem Boga w takim sensie, że ktoś mi o nim opowiadał. Ktoś mi mówił, jaki Bóg jest, co może dla mnie zrobić, co chce dla mnie robić. To w moim sercu, w mojej duszy rodziło się pragnienie, żeby powiedzieć tak takiemu Bogu, żeby ten Bóg działał w moim życiu, żeby on w nie ingerował. Kiedyś nie żyłem z Bogiem tak jak teraz, bo do kościoła chodziłem. Jestem właśnie z rodziny katolickiej.
0: Mieszkasz na wsi, w mieście?
1: W mieście. Zawsze chodziłem do kościoła z mamą, tylko że traktowałem to jako obowiązek, co nie? Moja mama mówiła, chodź Michał, pójdziemy do kościoła. No i ja się ubierałem i szedłem.
0: A czy widziałeś, że to chodzenie do kościoła, wiara w Boga twojej mamy, że to coś zmienia w jej życiu? Jak patrzyłeś na to w dzieciństwie? Jesteś w domu, w którym jest Bóg.
1: Nie zwracałem na to uwagi, aczkolwiek właśnie nie widziałem zmian. Nie widziałem, żeby moja mama też doświadczała tego Boga. Nie widziałem czegoś. Nie widziałem zmiany przez to, że chodzi do kościoła. Nie widziałem, żeby jej to coś dawało.

0: jakim byłeś dzieckiem w podstawówce?
1: W szkole zawsze byłem grzeczny. Zawsze miałem dobre, wzorowe zachowanie. A
0: masz rodzeństwo?
1: Tak. Trójkę braci młodszych. Ale nie zawsze, bo zdarzało się, znaczy wpadłem w trochę gorsze towarzystwo, czy dla mnie było fajne.
0: Wtedy, tak?
1: Wtedy, tak.
0: A byłeś jakim chłopakiem? Chowałeś się po kątach, czy też rządziłeś w klasie?
1: Nie, raczej byłem takim skromnym chłopcem. A w tym towarzystwie właśnie to zaczęły się trochę wagary, jakieś urywanie się z lekcji. Paliłem papierosy już w podstawówce. No, ale w szkole byłem przykładnym chłopakiem, któremu nic nie było można zarzucić.
0: Czy podobało ci się to, czy też dostosowywałeś się po prostu do oczekiwań?
1: Nie wiem. Po prostu to robiłem. To było wtedy dla mnie takie fajne, okej. Oni tak robili, więc ja też to robiłem. Jak czegoś nie chciałem robić, to no co, tchórzysz, nie zrobisz tego. No więc jakby też robiłem coś wbrew sobie. Coś, czego może nie chciałem zrobić, coś, co było złe. Już wtedy wiedziałem o tym, że to jest złe. Ale robiłem to, bo żeby nie odstawać od grupy, od rówieśników, od tych ludzi, z którymi się wtedy zadawałem.
0: Czyli miałeś dwie twarze jakby, tak? W szkole jedną.
1: Mhm. I
0: drugą w grupie.
1: I drugą w grupie, z którą tam istniałem.
0: Do czego jak doszliście maksymalnie w tej paczce?
1: To tak trwało tylko. Siedzenie w domu, granie na komputerze, palenie papierosów i tak leciało, a potem poszedłem do gimnazjum, kontakty się pourywały i jakby po prostu od tego odszedłem. No, jakby do żadnego takiego dużego zła nie doszło.
0: A jaka sytuacja twoja w domu była? Jak się czułeś w domu?
1: W domu niczego mi nigdy nie brakowało. Zawsze miałem co jeść, zawsze miałem w co się ubrać, chociaż może nie było kolorowo. Koniec z końcem rodzice wiązali.

0: Mój tata pije alkohol. Nałogowo gra na komputerze, moim zdaniem. Ale teraz. Rozumiem go, bo wiem, że potrzebuje jakiegoś oderwania. A wtedy brakowało mi właśnie kontaktu z nim. Ten kontakt się urywał. Jak nie było komputera w naszym domu, to pamiętam, jeździliśmy razem na ryby, na rower. Bywały takie sytuacje. A kiedy pojawił się komputer, to stało się ważniejsze, żeby pograć na komputerze, a nie spędzić czas ze swoimi dziećmi. Mimo wszystko szanuję i jestem wdzięczny swoim rodzicom za to, jak mnie wychowali, za to właśnie, co włożyli do mojego serca, jakie właśnie metody, no wychowanie, jak mnie wychowali.
1: Jak potoczyło się później po gimnazjum twoje życie?
0: No, w liceum zacząłem jeździć na rowerze. Bardzo to lubiłem. Zacząłem jeździć z dwoma kolegami w coraz dłuższe trasy. I postanowiliśmy, że pojedziemy na wakacje rowerami na Mazury. Jeden z tych kolegów powiedział, że możemy dojechać do Płaskiej na Suwalszczyźnie nad kanałem Augustowskim i tam będzie taki obóz, taki zjazd rodzinny. Ukrył prawdę przed nami, bo nie chciał powiedzieć, że to będzie obóz z ludźmi niepełnosprawnymi, z Wiary i Światła, z takiego ruchu. My z drugim kolegą podejrzewaliśmy, że on coś kręci i potem to wyszło w drodze już. No i dojechaliśmy na ten obóz. Wtedy to już był czas, kiedy przejście z liceum na studia, czas rekrutacji na studia. Nie, to było później. No nic, i na tym obozie jakby byliśmy trochę z boku. Ten jeden kolega tam się dobrze odnajdywał, a ja z drugim kolegą, też z Michałem, byliśmy troszkę na uboczu. Pomagaliśmy im we wszystkim, modliliśmy się z nimi. I dla mnie to był taki czas, no jeszcze wiem, że byłem mniej dojrzały. Patrzyłem, co się tam dzieje. Patrzyłem, jak ci ludzie się zachowują. I już wtedy pamiętam jedną taką modlitwę końcową na obozie wieczorną, kiedy właśnie modliłem się do Boga. Trochę tak, jak mnie mama uczyła, trochę po swojemu. I powiedziałem, że jeżeli, Panie Boże, chcesz, to Ty mnie odnajdziesz.

0: Co myślałeś na temat jego? Czy, że istnieje, że się tobą interesuje? Jaki był wtedy twój obraz Boga?
1: Mój obraz Boga był taki, że była to dla mnie osoba bardzo odległa. Modliłem się do tej osoby, ale nawet nie oczekiwałem tego, że on odpowie na moją modlitwę, na moje wezwanie, na moje prośby, bo wtedy tylko prosiłem. Zawsze o coś prosiłem. I no nie miałem relacji z Bogiem. Nie żyłem z Bogiem. To było takie no z obowiązku. Do kościoła z obowiązku. Teraz trzeba klęknąć. Teraz trzeba się przeżegnać. A tak naprawdę komunię świętą często przyjmowałem, nie będąc w stanie łaski uświęcającej pod wpływem grzechu ciężkiego.
0: Jaki był efekt tej modlitwy?
1: Tej na obozie. Właśnie te rekolekcje. Seminarium wiary. I wtedy...
0: Ale dlaczego chciałeś iść na jakieś rekolekcje?
1: Można powiedzieć, że te rekolekcje przyszły do mnie. Bo... minęły wakacje i... chodziłem na spotkania. Zacząłem chodzić na spotkania też do tej wspólnoty z ludźmi niepełnosprawnymi. Minęło pół roku. To było właśnie koniec kwietnia 2005 roku.
0: Ale czemu tam poszedłeś? Mówiłeś, że się trzymałeś z boku wobec tej ekipy.
1: No tak, zaprosili nas. Więc stwierdziliśmy, że można spróbować, można zobaczyć. Na obozie było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Więc zaczęliśmy tam z nimi jakoś współpracować. To nadal było takie lekko zdystansowane, ale chodziliśmy. Jakieś tam czytanie na mszy się wzięło. Po prostu byliśmy z nimi. Aż w końcu zaczęli nas zapraszać, prawda, na takie spotkania przygotowawcze. Każde spotkanie. Staliśmy się tak... jakby awansowaliśmy. Staliśmy się bardziej odpowiedzialni za całą tą wspólnotę. Aczkolwiek nadal oni też nie naciskali. Czekali, aż się sami otworzymy. I potem właśnie czas miał i kwiecień 2005 rok w kościele, do którego wtedy też chodziłem, był plakat, że będą rekolekcje, seminarium wiary. I stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy, co to jest. Nie byłem wtedy do końca przekonany, że chcę tam iść. A w pierwszym, drugim spotkaniu przekonałem się, że to było fajne, to było dobre.

0: No i słuchałem. Słuchałem tam, kim jest Bóg, kim jest Jezus. I rosło we mnie to pragnienie, żeby Bóg był w moim życiu. I tam podjąłem taką decyzję.
1: Dlaczego? To są jacyś ludzie, coś tam mówią, jakichś słów używają. Tysiące razy byłeś w takich sytuacjach.
0: Widziałem, że to jest prawda.
1: Co?
0: To, co oni mówią, bo wszystko to potwierdzali swoim doświadczeniem Boga w swoim życiu. Na swoim życiowym doświadczeniu pokazywali mi, że tak naprawdę jest. Że Bóg jest i że Bóg w prawdziwy, rzeczywisty sposób potrafi dotykać osobistą rzeczywistość tego danego człowieka. I skoro on tego doświadczał, ja też pragnąłem doświadczać czegoś podobnego.
1: Czyli byli wiarygodni, tak?
0: Tak.
1: I robili to, co mówili?
0: Zgadza się.
1: I co widziałeś, co cię tak przekonywało do nich?
0: To, w jaki sposób się modlą, bo nie modlili się cały czas prosząc, tylko też uwielbiali Boga. To była taka żywa, spontaniczna modlitwa. I było widać, że ta modlitwa płynie z serca.
1: I co postanowiłeś?
0: Jednym z tematów tych rekolekcji było to, że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Jeżeli ktoś do tego się przyzna i wyzna, że Jezus jest jego Panem. I był taki czas właśnie w czasie tych rekolekcji, że było można podjąć taką decyzję. Można było się zastanowić, przemyśleć wszystko i zgodnie ze swoją wolą. Nikt nikomu niczego nie narzucał. Jeżeli chcesz, to powiedz, że Jezus jest twoim Panem. Powiedz mu, że chcesz, żeby On ingerował w twoje życie. Ja bardzo chciałem.
1: Dlaczego? Żeby ktoś inny ingerował w twoje życie?
0: To wynikało właśnie z tego wszystkiego, co tam usłyszałem. Może to było troszkę, to było może takie bardziej też emocjonalne. Ale byłem taki właśnie nakręcony na to, żeby ten Jezus, żeby on ingerował w moje życie, żeby on je zmieniał. Bo widziałem, że zmienia życie innych ludzi i zmienia je na lepsze.

0: prosiłeś go o to, tak?
1: Tak, była taka modlitwa i byłem wtedy bardzo zdecydowany. Przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
0: No i następnego dnia nic się nie stało.
1: Nie. Nie, następny dzień był zupełnie innym dniem. No to były jeszcze emocje. Ale to były bardzo dobre emocje, bardzo pozytywne emocje. Bo czułem się dobrze i czułem teraz, że moja modlitwa się zmienia. Że już nie tylko proszę Boga o coś, żeby załatwił mi parę cukierków, załatwił dla mnie jakąś sprawę, tylko zacząłem go czcić jako mojego Boga. Uwielbiać Jego imię. Pierwsza rzecz to zmieniło się moje podejście do mszy świętej. W czasie tych rekolekcji wyspowiadałem się z całego dotychczasowego mojego życia. Była taka gruntowna spowiedź. I od tamtego czasu właśnie nie przyjmowałem już komunii w sposób świętokradzki. Tylko zawsze byłem w stanie łaski uświęcającej. I zacząłem Eucharystię część po części przeżywać. Każdy znak krzyża, czytania, część eucharystyczną. Widziałem właśnie dopiero wtedy, że Bóg przychodzi do mnie przez mszę świętą, że przychodzi do mnie przez czytania i przez Eucharystię.
0: Co to znaczy, Bóg przychodzi do mnie przez Eucharystię?
1: To znaczy, że mogę się z Nim tam spotkać, że mam z Nim relację przez Komunię Świętą. Że On chce do mnie przyjść, a ja chcę Go przyjąć. Prawda? Jest taki fragment. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. I ja te drzwi otwierałem zawsze. Zawsze otwierałem te drzwi i przyjmowałem Jezusa do swojego serca, do swojego ciała. Zapraszałem Go na każdej Eucharystii. Chciałem być blisko Jezusa, bo było mi dobrze. Czułem się dobrze. Zaczęło jakby ta relacja z Jezusem zaczęła wypełniać to, czego wcześniej nie doświadczałem w domu. Nie tylko zacząłem doświadczać to w komunii, ale też w spotkaniu z drugim człowiekiem.

0: to znaczy?
1: Chodzi o to, że w tej wspólnocie z osobami niepełnosprawnymi no zacząłem się rzeczywiście angażować. Też uczyłem się grać na gitarze w tamtym czasie, więc coś wnosiłem, coś dawałem tamtym ludziom. Wnosiłem siebie, pomagałem im i doświadczałem z ich strony takiej wdzięczności. Ale to nie jest taka wdzięczność, jak można doświadczyć, prawda, coś dla kogoś się zrobiło, no dzięki, że dla mnie to zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. To była taka wdzięczność, która bardzo rozgrzewała moje wnętrze, dawała mi wielką radość i spokój. Czułem, że to jest taka właśnie wdzięczność, taka Boża wdzięczność. Takie najpiękniejsze momenty dla mnie w tej wspólnocie, kiedy przychodzi osoba niepełnosprawna i przytula się do mnie. Czułem właśnie wtedy, że wypełnia się ta pustka, która była wcześniej. Czułem, że Bóg wlewa w to miejsce spokój i on zmienia i leczy te zranienia tego, że nie mogłem mieć dobrej relacji z moim tatą na ziemi. I przez to, że Bóg to uzdrowił, teraz właśnie bardzo szanuję swoich rodziców, tatę i mamę. Właśnie jestem im bardzo wdzięczny i nadal są problemy, prawda? Nadal pojawia się złość, kłótnia z tatą. Ale od razu oddaję to Panu Bogu. Oddaję to Jemu, żeby... I przebaczam też. Że źle robi... Nie chcę żyć w kłótni z rodziną.

0: co robiłeś przed nawróceniem, czego nie robisz teraz?
1: Nie palę.
0: Jak to się stało?
1: Po części przez to, że jeździłem na rowerze. Przestałem palić, żeby mieć lepszą kondycję, żeby nie zatruwać sobie płuc. No, dowiedziałem się, że to jest złe. To jest mi niepotrzebne tak naprawdę. To jest tylko jakieś takie dziwne zaspokajanie jakiejś mojej przyjemności. No i przestałem to robić i nie robię tego.
0: Czym to życie się dzisiaj różni od tamtego?
1: Różni się tym, że teraz czuję, że Bóg cały czas jest ze mną w mojej modlitwie, w mojej pracy, na studiach, chociaż teraz nie studiuję, to wierzę, że Bóg to wszystko prowadzi tak, jak On chce, żeby to wyglądało, bo wierzę, że Bóg ma dla mnie plan.
0: A dlaczego studiowałeś i nie studiujesz?
1: Nie zdałem egzaminów, wyrzucili mnie z uczelni. Ale mam możliwość powrotu i chcę skończyć te studia.
0: Ale jak to, Pan Bóg ci nie pomógł w tym?
1: No właśnie. Na studia dostałem się, myślę, też dzięki Panu Bogu. I skoro do tej pory studiowałem na tej uczelni, teraz może nie zaliczyłem czegoś i no wiem, że mam skończyć ten konkretne studia. Mam skończyć chemię. I ja będę twardo brnął, żeby te studia skończyć. No.
0: Ale mówisz, że Pan Bóg ci pomaga, a tutaj taka skucha.
1: No też jest lenistwo, nie? Moje osobiste i jakieś zaniedbanie. I to jest takie nauczycenie, nie? Bierz się do roboty. Ja za ciebie studiów nie zdam.
0: Że Pan Bóg cię cuci.
1: No. To nie jest tak, że Pan Bóg pomaga i wszystko jest dobrze.
0: Robi za.
1: No. Pan Bóg nie robi za, tylko zachęca do pracy z Nim. Hey!

0: Jakie jeszcze inne rzeczy pokazał Ci w Tobie, że są do zmiany?
1: Że powinienem bardziej akceptować siebie. Wcześniej miałem problemy z tym, że nie podobało mi się to, że jestem niski. Teraz to nie stanowi żadnego problemu. No, zawsze byłem niższy od wszystkich chłopaków w klasie. A zacząłem w liceum grać w siatkówkę. I byłem w reprezentacji szkoły jako rozgrywający. Bóg pokazał, że nie muszę być wysoki.
0: Na boisku dla jednego miejsce jest.
1: Bóg uzdrowił takie myślenie, że jestem za niski, że jestem przez to gorszy. Nie, jesteś normalny i mi się taki podobasz.
0: Jak myślisz, jakie jest swoje powołanie?
1: Myślę, że moim powołaniem jest małżeństwo. To po pierwsze. I po drugie, moim powołaniem jest właśnie mówić o Panu Bogu. Tak jak ktoś mi powiedział o Bogu, tak czuję teraz, że to ja mam iść i mówić innym o Bogu. Żeby poznali Boga, żeby ktoś im tego Boga pokazał, że można w żywy sposób doświadczać Jego obecności. I Bóg mi to pokazał na modlitwie. Pokazał przez Słowo Boże. Modliłem się: Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty mi pokazał fragment. I modliłem się, otworzyłem Słowo Boże na Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale. Fragment, gdzie faryzeusze przekupują strażników, żeby rozpowiadali ludziom, że Jezusa z grobu zabrali uczniowie i żeby taką plotkę roznosili. I czytając ten fragment, czułem się zaproszony przez Boga do tego, żeby tą plotkę demontować. Żeby ludzie nie myśleli, że Boga nie ma, tylko że jest i czeka na ich decyzję.

0: kiedy człowiek idzie z Bogiem, to w dalszym ciągu jednak no, pozostaje w nim cała jego historia i konsekwencje różnych działań tej osoby, ale też innych osób. I co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej chwili? Z czym najbardziej się musisz zmierzyć? Co ci Bóg pokazuje?
1: Moim problemem jest takim właśnie z przeszłości, głęboko zakorzenionym. Jest mój problem z czystością. I cały czas z tym walczę. Staram się walczyć. Staram się podejmować walkę o to, żeby żyć w czystości z moją dziewczyną. To jest bardzo trudne, bo teraz dzisiejszy świat i reklama tak bardzo eksponują piękno kobiety w taki negatywny sposób. No i to właśnie, to też na mnie źle wpływa. To jest to, z czym muszę walczyć, żeby na ulicy nie popatrzeć na kobietę z pożądliwością. Na istotę, która jest stworzona na podobieństwo Boga, która jest piękna w oczach Boga.
0: Dlaczego Pan Bóg tak robi, jest wszechmocny? Przecież mógłby to jednym gestem swoim załatwić. Dlaczego zostawiać w tak trudnej sytuacji? No bo to jest strasznie trudna sytuacja.
1: To jest, myślę, coś, co mnie hartuje. Ta walka. Coś, co pozwala wzrastać mojej wierze. Bóg dopuszcza do nas takie rzeczy, z którymi możemy dać sobie radę.
0: Ale przecież twoje doświadczenie jest takie, że sobie nie dajesz rady z tym.
1: Raz sobie daję radę, raz nie. To jest nieustanna walka z szatanem, który przychodzi i daje pokusę, jakieś sytuacje.
0: Czyli to nie jest walka beznadziejna?
1: Nie. Nie, nie, nie. Chociaż często tak myślę, a właściwie też wiem, że to jest potrzebne, że no, po co walczysz? I tak przegrasz, i tak znowu upadniesz, i tak znowu wejdziesz w to samo bagno. Ale mówię nie szatanowi i idę do spowiedzi. Kolejny raz. Ale wiem, że to ma sens, bo potem czuję wielką radość. Jak się wyspowiadam i z czystym sercem przyjmuję znowu Jezusa w Komunii Świętej. Czuję radość, że mogę stawać czysty przed Jezusem.

0: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: Tu jest moja kolejna walka. Właśnie z modlitwą codzienną. Z modlitwą i właśnie, żeby w modlitwie spotykać się z Bogiem. Żeby z Nim przebywać na modlitwie. Też czasami sobie po prostu siadam, trzymam Pismo Święte w rękach i tak siedzę. I wierzę, czuję, że to też jest modlitwa. Że też w ten sposób spotykam się z Bogiem. Każdego dnia ponawiam tą decyzję, że Jezus jest moim Panem. I staram się działać, w sensie robić to, do czego Jezus mnie powołuje. Wiesz, że właśnie jakby no uczestnicząc w jakichś rekolekcjach, grając na nich, też gram na mszy, to wszystko...
0: Służysz.
1: Służę, tak. I wierzę, że to też umacnia moją relację z Jezusem.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Cieszę się, że tak jak wtedy się modliłem, jeśli chcesz, to ty mnie odnajdziesz, to cieszę się, że Bóg rzeczywiście mnie odnalazł, powołał, zaprosił do współpracy z Nim. I jestem wdzięczny za to, że On mnie leczy, że On mnie przytula swoją łaską.
0: Czy twoje życie ma sens?

0: moment takiego najbliższego przygarnięcia przez Boga?
1: To był też czas rekolekcji. Modlitwy oddania Bogu każdej części swojego życia. I wtedy oddawałem po kolei Bogu to, co dla mnie jest najważniejsze. To, z czego trudno mi zrezygnować. I kiedy to wszystko powierzyłem Bogu, złożyłem w Jego ręce, poczułem taką bardzo bliską więź z Bogiem, że teraz On tego nie zniszczy, nie zabierze, tylko będzie to pielęgnował.
0: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Chciałbym się pomodlić za ludzi, którzy mają problem i jakby konflikt z szatanem. Chodzi mi o ludzi w jakiś sposób zniewolony przez złe duchy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, daj nam, Panie, zrozumieć, co jest Twoją wolą. Daj nam, Panie, poznać, czego oczekujesz. Daj nam, Panie, Twoje słowa, Twoją miłość w nasze serca, byśmy potrafili Ci dobrze służyć. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Maryjo, serdecznie zapraszamy Cię do naszych serc, do tej całej sytuacji, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Bąk. Witaj.
1: Witam Cię, Robercie. Witam Państwa.
0: Twoja historia. Przestaliśmy ją opowiadać w ważnym momencie, czy też w jednym z wielu?
1: Czy w ważnym, czy w jednym z wielu? Na pewno w jednym z wielu.
0: Formalnie, ale pytam się o istotę rzeczy.
1: Mówiliśmy o ślubie moim, o sakramencie, który był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważnym.
0: Wcześniejsze doświadczenia twoje były równorakie i jedno chyba bardzo ważne, efekt ćwiczeń relaksacyjnych, medytacyjnych, nie wiadomo jakich, poczucie obecności,
1: tak,
0: obcej inteligencji,
1: tak, bardzo złej,
0: która źle ci życzyła, ale która źle rozegrała sytuację, bo się przestraszyłeś.
1: Tak się wydaje, że prawdopodobnie, no, później się dowiedziałem, że szatan może z nami zrobić tylko tyle, na ile pozwoli mu Bóg. I wydaje mi się, że to też była jakaś interwencja Boga, może przez aniołów później się dowiedziałem, że te duchy dobre naprawdę wiele mogą, że są stale przy nas i ich moc jest naprawdę potężna.
0: Nie podążałeś dalej w tym kierunku?
1: Nie, nie, nie.
0: Przestraszyłem
1: się i
0: odczułeś realną moc zła.
1: Tak, czegoś tak złego, że wszyscy sataniści, gdyby mieli wyobrażenie, jak zło jest to, w co się bawią, to by im, za przeproszeniem, plomby z zębów powypadały ze strachu. Żaden człowiek nigdy, żeby nie wiem jak bardzo się skupiał i wysilał, nie będzie tak zły, jak to coś. Czy ten ktoś.
0: I twoja historia toczyła się już w dobrą stronę, bo spotkałeś kobietę swojego życia.
1: Tak, moją obecną żonę Monikę. Tak jak wspominałem już w poprzednim naszym programie, w poprzedniej rozmowie, właściwie związek z nią, bo był to związek. Ja nie znoszę tego określenia wolny związek, bo to jest wzajemna, no, wewnętrzna sprzeczność, jak wolny to nie związek. Natomiast tak jak to w tej chwili jest w modzie, a i 20 lat temu było w modzie, no, żyliśmy, spotykaliśmy się i współżyliśmy bez ślubu, ale paradoksalnie właśnie podczas tych spotkań z nią gdzieś mój ateizm się rozpłynął.

0: nie
1: A
0: wiem.
1: Był dość ostry, bo...
0: Był dość ostry, tak.
1: Miałeś nawet epizod współpracy...
0: Z Jerzym Urbanem, z jego pismem Nie, tak, tak, więc... No i... Ale tak jak wspominałem, nigdy nie doznałem wtedy, bo później było różnie, ale wtedy nie doznałem nigdy żadnej przykrości ze strony ludzi Kościoła. Ja wiedziałem, że księża są pazerni, chociaż żadnego pazernego wtedy nie spotkałem, że są to alkoholicy, kobieciarze i tak dalej. Nigdy nic takiego mnie nie spotkało. Wszyscy księża, jakich wtedy, w okresie właśnie tego buntu, tej niechęci do Kościoła, których spotykałem, to byli dobrzy ludzie i pobożni. Też tutaj jakaś opieka Boża się chyba przejawiała, bo gdybym na tym etapie takiego chaosu spotkał właśnie jakiegoś księdza tego modelowego, czarnego, jak to pisano o nich w Nie i dalej się pisze w takich antyklerykalnych pismach, no to by mnie utwierdziło w jakimś negatywnym przekonaniu. Później ja spotkałem się z kapłanami, którzy delikatnie mówiąc nie do końca wypełniali swoją misję tak jak trzeba, ale mając już pewne przygotowanie, no ja potrafiłem na nich spojrzeć inaczej. I wracając do tego ważnego momentu, jakim był ślub, no najpierw było dzieciątko, co też się często powtarza, to taki schemat dość często powtarzany. I bardzo szybka decyzja. Jak się moja małżonka no już dowiedziała, że nosi dzidziusia w sobie, ja nie miałem ani chwili wątpliwości. To też jest dla mnie niesamowite, że ani pół sekundy nie zastanawiałem się na zasadzie, ma się urodzić, nie ma się urodzić. Byłem tego pewny i była we mnie jakaś wewnętrzna radość, że będzie to dzieciątko, będzie ten dzidziuś. Uważałem, już wtedy wiedziałem, że aborcja jest po prostu zabiciem. No to jest zabicie i to nie... Ja jestem trochę tak wojownikiem, więc wiem, że zabicie nie zawsze, znaczy zawsze jest złem, ale może być różny ciężar tego zła. Co innego zabić napastnika z bronią w ręku, a co innego zabić takiego malucha, który jest no, bezbronny, kompletnie niewinny. I myślę, że tutaj ta moja postawa w tym właśnie momencie, kiedy Monika... no, ze łzami w oczach, przestraszona, no bo to jest dramatyczny moment. Powiedziała, że jest dzidziuś w niej już i to, że podjąłem taką decyzję od razu, że nie miałem żadnych wahań, to chyba było ważne dla późniejszego mojego rozwoju duchowego, religijnego. Chociaż to nie znaczy, niech państwo sobie nie myślą, i ty, Robercie, też nie myśl, że się jakiś czerwony dywan natychmiast przede mną rozwinął i ja już po tym czerwonym dywanie maszeruję. Absolutnie nie. Ale była ta myśl, bo już wiedziałem, że Bóg jest i już tak zaczynałem myśleć o Kościele coraz lepiej, ale cały czas nie mogłem się przekonać, żeby do tego Kościoła pójść, uklęknąć i przystąpić do sakramentu spowiedzi.

No ale skoro pojawiła się myśl na ślub, ślub w kościele katolickim, bo oboje byliśmy ochrzczeni w kościele katolickim, Monika nigdy nie zatraciła wiary, co też było ważne, no to trzeba przystąpić do sakramentu, najpierw spowiedzi. Ja nie byłem bierzmowany, bo zarzuciłem współpracę z kościołem i przeszedłem na pozycje antychrześcijańskie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. A że zawsze jakoś dla mnie istotne były te archetypiczne postawy wojownika i tak jak wspominałem w poprzedniej rozmowie, kwestia prawdy była dla mnie szalenie ważna. Jeżeli coś robisz, to rób to prawdziwie. I no jeśli mam wejść w małżeństwo z tą kobietą, którą Bóg postawił na mojej drodze i mam to zrobić w sposób no jednak dobrowolny, coś ślubować, czyli złożyć jakąś przysięgę, no to muszę to zrobić na poważnie. Tak jak kiedyś wojownik ślubował swemu księciu, swemu panu, że będzie go bronił, a nie ucieknie z pola bitwy, to jest dokładnie ten sam schemat. Jaka wartość byłaby moja, gdybym robił to dla lipy? No jeżeli sakrament małżeństwa, który opiera się tak naprawdę na złożeniu pewnego przyrzeczenia, przysięgi tej drugiej osobie. Boga się bierze na świadka. On tutaj jest świadkiem tej naszej przysięgi, a sakramentu udzielamy sobie wzajem. Tak mnie wtedy poinformowano, że na tym to polega. Ale wiąże się też, trzeba przystępować z czystym sercem, w pełnej dyspozycji. No więc spowiedź. Spowiedź, u której nie byłem wiele lat. To była spowiedź u jezuitów na Starym Mieście. Ciężka, bardzo ciężka. Trafiłem na spowiednika, który bynajmniej nie chciał mnie głaskać po głowie, nie? Ciężko mi było po wielu latach. Ja nawet nie potrafiłem niektórych grzechów ubierać w jakieś słowa, w określenia fachowe, ale dzięki... właśnie ksiądz, który był spowiednikiem, ojciec jezuita, który był spowiednikiem, sam to ubierał i to bynajmniej nie próbował jakoś tego wygładzać, tylko nazywał rzeczy po imieniu takimi słowami dość twardymi. Spowiedź trwała prawie godzinę. To było pod koniec lipca, bo ślub mieliśmy mieć w sierpniu, właśnie rocznica teraz 16, a spowiedź była pod koniec lipca, było bardzo gorąco wtedy. Niby kościół jezuitów jest tym takim chłodnym dosyć, ale jak wyszedłem, to koszulkę, t-shirt mogłem wyrzymać dosłownie po tej godzinie. Także przeżycie było mocne.

0: pokutowałem, grzeszyłem i grzeszę do dzisiaj. No, taki jestem słaby. Za każdym razem, jak zgrzeszę i podnoszę się, no to proszę, Panie, no, daj mi siłę, żebym się znowu mógł
1: podnosić. A co zobaczyłeś w kościele?
0: W kościele, w sensie tym szerszym,
1: wróciłeś,
0: ciało.
1: Wróciłeś do...
0: Zobaczyłem fantastycznych ludzi, których wcześniej nie dostrzegałem, czy nie chciałem zobaczyć.
1: Co to za ludzie byli?
0: Wspólnoty. Wspólnoty, które... myśmy... nasze małżeństwo od początku miewało różne problemy. Oboje z Moniką, no, cierpieliśmy na pewne deficyty wyniesione z domu, czym się też teraz dowiadujemy, z tego domu rodzinnego. I to nasze kochanie, no, było takie trochę kalekie. Bardzo trudno nam było obojgu się przystosować do nowych ról małżeńskich. Szukaliśmy pomocy. I znaleźliśmy taką wyciągniętą dłoń w postaci domowego kościoła, który jest tak naprawdę tą oazą, ruchem światło-życie, tylko już dla małżeństw. Spotkaliśmy tam ludzi wierzących bardziej, mniej, a nie fanatyków religijnych. Też takich ludzi, którzy pokazywali nam wiarę codzienną, wiarę małżeńską w sposób... No właśnie, jak żyć z Chrystusem bez fanatyzmu? Jest to możliwe. Ludzie różnych zawodów, z różnych środowisk, można żyć. Można być dobrym mężem, dobrym ojcem i dobrym chrześcijaninem. Potem spotykałem jeszcze ludzi z innych wspólnot. No, przypomina mi się zawsze pewien cytat z Ewangelii, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, że Kościół naprawdę daje taką ogromną paletę różnych możliwości. Kiedyś ktoś mi powiedział, że w protestantyzmie, jak ktoś odczuwa nową potrzebę duchowości, to zakłada nową wspólnotę, to znaczy w sensie nowy kościół protestancki. U nas nie. U nas albo powstaje nowe zgromadzenie zakonne, albo właśnie nowy ruch świeckich. Ja nie uważam, żeby wszystkie wspólnoty były dla wszystkich. No, różnimy się między sobą, ale w tej mnogości jest też bogactwo Kościoła. Spotykałem ludzi z Odnowy w Duchu Świętym, spotykałem ludzi z Neokatechumenatu. Bardzo dużo dał mi kontakt z prałaturą Opus Dei. W pewnym etapie mojego życia, to były lata 90., ja miałem pewne problemy, bo studia, które prowadziłem, uległy zawieszeniu na czas właśnie małżeństwa, dzieciątko. Podjąłem pracę zawodową i bardzo trudno było mi do tych studiów wrócić. Ja zmieniałem promotorów, zmieniałem tematy pracy magisterskiej, kierunki studiów zmieniałem i w końcu trafiłem na jedne, drugie, trzecie dni skupienia w Opus Dei. Przez długi czas moim takim no dość stałym spowiednikiem był jeden z księży Opus Dei, ojciec Pedro, Don Pedro, który wiele rzeczy mi pokazał, też w sposób bardzo spokojny, moje wyobrażenia o właśnie czarnej masonerii działającej wewnątrz kościoła też musiały ulec konfrontacji z tym, czym naprawdę jest prałatura.

I kontakt, właśnie stała spowiedź, bardzo spokojna, dotykająca coraz głębszych pokładów mojej duszy, mojej duchowości, wiele rzeczy mi naprostowała. Nagle okazało się, że napisanie pracy dyplomowej, niemożliwe przez lat kilka, w ciągu 4 weekendów praktycznie się udało. Bo pokazano mi, że można chwalić Boga, robiąc po prostu normalne, codzienne czynności, ale robiąc je porządnie. Wyobraź sobie, że to jest twój suweren, twój książę, twój król. No nie będziesz przed nim odstawiał fuszerki jakiejś, tylko nawet takie codzienne czynności będziesz starał się robić no jak najlepiej. Jeżeli masz cel pod tytułem napisanie i obronienie pracy magisterskiej, no to rób to w sposób porządny, tak żebyś nie musiał się wstydzić przed tym swoim królem. I nagle się okazało, że 4 weekendy i ta praca, zresztą praca napisana o jednym z aspektów pontyfikatu Jana Pawła II. Na ocenę bardzo dobrą obroniona, więc udało się. I to są, później trochę mi się drogi z przyczyn organizacyjnych, czasowych rozeszły z prałaturą, ale cały czas mam w sercu dużo ciepłych wspomnień. Uważam, że to jest dla wielu mężczyzn, wielu facetów, trochę zagubionych w dzisiejszym świecie, wspaniała droga. No właśnie, droga, tak jak jedna z tytułów książek José María Escrivy. I namawiam serdecznie ludzi, żeby przynajmniej spróbowali tej formy no, wzrastania w wierze, bo tak bym to określił. Mi to bardzo dużo dało, bardzo dużo pomogło. Tak na to wszystko teraz patrzę, że jeśli postępuję zgodnie ze wskazaniami Kościoła, to jest mi po prostu lepiej. Również w takich sprawach no, po prostu codziennych. Kiedy od tych wskazówek odchodzę, to dość szybko daje się odczuć tego skutki. Mój kolega, mój przyjaciel Irek tak kiedyś namawiał ludzi niewierzących, z którymi prowadziliśmy dyskusję. Spróbujcie popatrzeć na Kościół nie jako ten kaganiec, który jest wam nakładany, żeby wam wolność ukrócić i odebrać szczęście, tylko jako na pewną skarbnicę wiedzy, która, gdybyśmy przestrzegali tych zasad, to wszystkim nam żyłoby się po prostu lepiej. Wierzącym, niewierzącym żyłoby nam się lepiej. No ale ja to wiem, natomiast nie zawsze zgodnie z tą wiedzą postępuję.

0: Ale Kościół to jest Chrystus, a nie jakaś tam organizacja, która ma zwiększać dobrostan na tej ziemi. Spotkanie z osobą to jest coś zupełnie dramatycznego, bo trzeba się jakoś po prostu opowiedzieć.
1: Tak.
0: Powiedz, czym jest sakrament w twoim życiu? Sakrament małżeństwa. Co to jest? Co dla ciebie znaczy to w drodze duchowej?
1: Tak jak już wspomniałem, to jest zwrot. Zwrot, no bo wszystkie sakramenty to jest takie wejście w Chrystusa tu w nasze życie. I sakrament akurat małżeński zapoczątkował dla mnie w ogóle życie sakramentalne, powrót do spowiedzi, do przyjmowania Najświętszego Sakramentu. I to jest różnie. Raz to jest bardziej regularnie, raz mniej regularnie. Jeśli jest tak, że się spowiadam, są takie okresy w moim życiu, że spowiadam się częściej, to i sakrament najświętszy przyjmuję częściej i jest lepiej. Potem są okresy ciemniejsze.
0: I dlaczego są ciemniejsze?
1: Skoro
0: jest lepiej?
1: No, muszę się podeprzeć tutaj cytatem świętego Pawła. Duch chorzy, ale ciało mdłe. Tak jak rozmawiam z wieloma ludźmi na ten temat właśnie. Dlaczego następuje upadek, skoro jest tak dobrze i właściwie w moim interesie, posłużę się takim biznesowym językiem, w moim interesie byłoby utrzymywać ten stan jak najdłużej. A jednak następuje okres ciemny. Wiesz, tutaj rozmawiam z ludźmi na ten temat, czytałem sporo książek, tutaj książki Chestertona i Lewisa. Ich takie wyznania dużo dają do myślenia. Następuje przesyt dobrem. Pozornie, dobro staje się mało atrakcyjne w tym życiu codziennym i zaczyna następować znudzenie. Wiem, że to brzmi jak bluźnierstwo. No jak może być znudzenie Chrystusem? Ale następuje...
0: Chrystusowi zależy tylko na szczerości.
1: Na szczerości, tak.
0: Czy miałeś pokusę zwątpienia?
1: Tak. Kłamałbym, gdybym powiedział,
0: Jak one na ciebie oddziaływują i jaki efekt jest?
1: To jest najczęściej pokusa płynąca ze strony takiej intelektualnej.

0: to nie były pokusy na zasadzie dramatyczne wydarzenie w życiu, nie. Każdy dramat, każde takie zderzenie się z prozą życia, wręcz przeciwnie, działa na mnie pobudzająco. To chyba powiedział ojciec Bocheński, który przecież był i żołnierzem, i kapelanem zarazem. W pierwszej światowej żołnierz, w drugiej kapelan. Wiedział, co to jest wojna, wiedział, co to jest śmierć, zabijanie, dramat. Że w okopach przed natarciem nie ma ateistów. I to jest wspaniałe. Rzeczywiście, jeżeli w moim przypadku, jeżeli jest jakieś dramatyczne przeżycie, śmierć kogoś bliskiego, choroba, strach, to tutaj nie ma zwątpienia. Natomiast zwątpienia, pokusy zwątpienia przychodziły i przychodzą, bo ja nie mogę powiedzieć, że mam pancerz nieprzebijalny na sobie. Nie. Przychodzą ze strony sceptycyzmu intelektualnego, jakiegoś racjonalizmu. Swego czasu dużo wchodziłem w dysputy, teraz tego nie robię, czuję, że to jest jałowe zupełnie dla mnie, prawdopodobnie również dla tych ludzi, w dysputy właśnie z racjonalistami, z Mariuszem Agnosiewiczem z portalu racjonalista.pl. Mam także w kręgu znajomych sporo ludzi, którzy no, lubią dyskutować, także jakieś książki.
1: Te sprawy się nie dzieją w intelekcie.
0: Oczywiście. W tej chwili już wiem. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest czas po prostu stracony. I dla mnie, i dla tych ludzi. To nie jest żadne świadectwo, oni tego nie odbierają jako świadectwo. Jest to tylko jałowe mielenie słów. Natomiast pewne zagrożenia dla mnie występują, bo właśnie taka pokusa intelektualna się dopiero dużo później musiałem dowiedzieć od ludzi, którzy na przykład zajmują się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu, że umysł, wspaniałe narzędzie, dar od Boga w końcu, nasz intelekt, nasz rozum nas oszukuje. Bez przerwy nas oszukuje. To nie jest coś takiego jak sobie Kant, że czysty rozum. Nie. Rozum zawsze będzie działał w jakichś kolejnach, jakichś schematów. I nie ma czegoś takiego jak czysty rozum, który rozbiera na części pierwsze cały świat, jest w stanie wszystko przeniknąć. To jest oświeceniowe złudzenie, iluzja.
1: To po prostu trochę lepszy komputer.
0: No. Jest to wspaniałe narzędzie, ale nie pozbawione wad, a może nas wspaniale oszukiwać. I właśnie cała sprawa związana z terapią, to jest... Kochani, odrzućcie rozum. Rozum was przez całe wasze uzależnienie wspaniale oszukiwał. Dawał wam tysiące intelektualnych, racjonalnych argumentów, żebyście mogli dalej pić, wąchać, brać, oddawać się hazardowi. My w naszym zachodnim przynajmniej świecie, inaczej to trochę wygląda na przykład w chrześcijaństwie wschodnim, trochę żeśmy za bardzo zaufali rozumowi. To jest chyba takie niechciane nieco dziedzictwo świętego Tomasza, który postawił mocno na rozum i nieco na tym straciły uczucia, że mało patrzymy na uczucia, a uczucia nie kłamią. Jeżeli ja mówię boję się, to ja się naprawdę boję. Jeżeli mówię czuję wściekłość na ciebie, to ja naprawdę czuję wściekłość.

0: Najtragiczniejsze zderzenie z prozą życia?
1: Najtragiczniejsze.
0: Przeżyte z Panem Bogiem?
1: Taki moment, kiedy na tle moich przeżyć alkoholowych ja przyszedłem do domu kiedyś w stanie wskazującym, jak to się mówi. Moja córeczka miała 3 lata wtedy. Ona tak na mnie popatrzyła, nie bardzo wiedziała, dlaczego ja się tak dziwnie zachowuję. I widziałem w jej oczach wielki strach. Żona była na mnie bardzo zła wtedy. I ja poczułem się tak zgnojony przez życie, przez alkohol. Czułem się odrzucony. Spakowałem manatki i wyprowadziłem się do żyjącej wtedy jeszcze mojej babci. Świeć Panie nad jej duszą. Wspaniała była kobieta.
0: Czyli dokonałeś samosądu nad sobą.
1: Tak, dokonałem samosądu i tak pamiętam, że szedłem sobie przez Bielany i tak czułem się odrzucony, bo tak studia rozbabrane, nieskończone, żadnego sensownego zawodu nie mam. Z żoną się pożarłem, córeczka malutka patrzy na mnie takimi przerażonymi oczami, co ten tata wyprawia, co ze mną będzie. No koniec, po prostu koniec. I tak wtedy pomyślałem, ale Bóg jest. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, nie proszę Cię o nic. Właśnie to była chyba najszczersza modlitwa w moim życiu. Jedna mi się taka jak do tej pory zdarzyła. O nic Cię nie proszę. Tylko ja Ci po prostu ufam. Co ma z Tobą, ze mną być, niech się stanie. Niech się po prostu Twoja wola dzieje, a nie moja, bo ja próbowałem tą swoją wolę na różne sposoby przeprowadzać, no i skutki są takie dość mizerne. Jeśli Twoją wolą jest, żebym ja się stoczył i stał się wrakiem, to ja się z tym zgadzam. Ja to przyjmuję. No nie stoczyłem się, nie jestem wrakiem, jak dotąd oczywiście, czyli mniemam, że wola Boża była inna w tym momencie, ale byłem tak, i powtarzam cały czas, to raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, gdzie ja w jakiś paradoksalny sposób w tym całym moim upadku dotknąłem jakiejś łaski. Czy może po prostu przyjąłem tą łaskę, która zawsze koło mnie była. Takiej łaski, że w sposób absolutnie ufny zgodziłem się z każdym rozwiązaniem, jakie dla mnie Bóg przeznacza. Mam umrzeć na nowotwór? Niech tak będzie. Mam umrzeć wskutek stoczenia się alkoholowego? Niech się tak stanie, jeżeli taka jest Twoja wola. Ma mnie żona nie przyjąć już do domu? Dobrze, jeśli taka jest Twoja wola, niech się tak stanie. Ale poddaję się całkowicie Twoim wyrokom. No i już nigdy nie byłem tak blisko tej łaski, bo już później było mi lepiej. Być może trzeba czasem, tak jak ten syn marnotrawny, być między świniami i żreć te strąki, żeby naprawdę poczuć tą miłość Bożą. Tyle tylko, że ja u mnie nie pojawiło się to zdanie, jestem niegodny ciebie. Nie, ja wiedziałem, że tutaj Bóg przyjmie mnie zawsze, w każdej sytuacji, żebym nie wiem jak był ubabrany. Także to było najtragiczniejsze wydarzenie, ale owoce dało dobre, no bo się nie stoczyłem. Z małżonką żeśmy się bardzo szybko jakoś pogodzili. Zacząłem sobie radzić w innych płaszczyznach życia. Po paru latach nam się jeszcze syn urodził, Tymoteusz.

0: mimo że tak jak mówię, no upadam, grzeszę, to jest tak dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, to nie jest wcale purpurowy dywan rozwinięty, po którym ja już w sposób sprężystym marszem do nieba idę. Nie, ja do nieba idę oczywiście, ja tam zamierzam się dostać. Natomiast to nie jest tak, że to jest droga bez wybojów, bez upadków. Nie, nie, oczywiście.
1: Z czym się mierzysz w sobie? Co jest teraz dla ciebie takim zadaniem na drodze duchowej swojej? Czego nie lubisz?
0: Co kłamstwo i strach. To są dwie rzeczy, które...
1: Strach jest rzeczą dobrą. To jest informacja o rzeczywistości.
0: Tak, natomiast nie chciałbym, by strach popychał mnie do grzechu. A tak się czasem niestety zdarza. Tak jak ci wspominałem i słuchaczom naszym na zeszłej rozmowie, pierwotnie były tylko dwa punkty kodeksu rycerskiego. Masz być odważny i masz się nie bać. Odważny to znaczy niekoniecznie nie odczuwać strachu, ale niech ten strach nad tobą nie zapanuje.
1: A drugi punkt to jest być szczerym.
0: To jest być szczerym, czyli kłamstwo i tchórzostwo ma być wyeliminowane, bo tchórzostwo to jest coś więcej niż odczuwanie strachu. To jest poddawanie się strachowi, czyli ucieczka. Bardzo często strach popychał mnie do kłamstwa. Z różnych powodów. To było czasem kłamstwo wobec ludzi innych i kłamstwo wobec siebie. Samo oszukiwanie, które też mnie bardzo, bardzo brzydzi. Przedstawianie rzeczywistości sobie samemu inaczej niż ona się przedstawia. Właśnie ze strachu. I to są dwie rzeczy, które no ja z nimi wojuję. Czasem wychodzę z tych walk niestety pokonany. Nie mogę powiedzieć tutaj uczciwie, że ja to przewalczyłem. Ale to są rzeczy, które mnie bardzo brzydzą. Właśnie kłamstwo i ten strach, który zaczyna nade mną panować i popycha do grzechu.
1: Czy widziałeś, zaobserwowałeś świadomie takie sytuacje, w których współpracowałeś z łaską?
0: Zdecydowanie tak. No, ten moment, o którym już opowiadałem, to nie ulega wątpliwości, że ja się tej łasce poddałem całkowicie i ona mnie przeprowadziła, ale...
1: Mówisz o momencie?
0: No o tym momencie właśnie upadku, kiedy ja zaufałem całkowicie łasce Bożej i dałem się jej prowadzić. Rzeczywiście przyjmowałem wtedy wydarzenia zewnętrzne bez buntu i takie, jakie one są, i starałem się tylko nie przeszkadzać właśnie, no nie szkodzić Bogu. No wspaniale nam się ta współpraca wtedy układała. Później, kiedy już się troszeczkę lepiej poczułem, to przestała się dobrze układać, bo już zacząłem mieć własne pomysły.

0: Natomiast owszem, to współdziałanie z łaską pojawiało się. Ja wspominałem też o tym, że przez dość długi czas współpracowałem z księdzem egzorcystą diecezjalnym warszawskim. Ta współpraca też zaczęła się w takich dość dramatycznych okolicznościach. Kolega do mnie zadzwonił: słuchaj, czy nie mógłbyś pomóc, bo jest potrzebna pomoc, no, również taka fizyczna, no, silnego chłopa. To był taki dość dramatyczny egzorcyzm. Wtedy ja zostałem zaskoczony i tym telefonem, i całą sytuacją. Trochę się lękałem, ale pamiętam, co powiedział ksiądz na takim szybkim, 15-minutowym kursie dla pomocników egzorcysty. Jedno zdanie zapadło mi w pamięci. Pamiętajcie, nie wolno się bać. I to jest rzeczywiście prawda. Absolutnie w jakichkolwiek tutaj tego rodzaju sytuacjach nie wolno się bać. Bóg jest tym, który wspiera w każdej sytuacji i nie wolno się poddać strachowi. I pamiętam, że tutaj współpraca z łaską, no, była odczuwalna, była wyczuwalna, kiedy żeśmy się modlili nad tymi ludźmi i z tymi ludźmi, którzy w różnym stanie przychodzili, bo to były osoby często może nie tyle opętane, takich przypadków jest niewiele, ale osoby, które weszły w kontakt z złym duchem, nieraz dość głęboko, i miały z tego tytułu duże kłopoty później w życiu. Potrzebowały pomocy, bardzo cierpiały i widziałem, że tutaj ta łaska im niesie wielką ulgę w tym cierpieniu.
1: No tak, a kiedy się manifestuje zły duch, to tak naprawdę już jest jego kompletna przegrana, no
0: tak,
1: bo
0: tak.
1: Kiedy został zmuszony do tego, by się ujawnić, no to wtedy...
0: No on się, to jest złość, ale już trochę taka bezsilna.
1: Tak, no ale chodzi o to, że jeśli człowiek może wolną wolą wypowiedzieć, prawda, wyrzeczenie się tego złego ducha, no to wtedy po prostu działa moc Chrystusa, bo Chrystus nie działa w takich sytuacjach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek opętany jest w transie, czyli właśnie jest pod władzą, do której kiedyś dopuścił, świadomie czy nieświadomie. A jeśli jest z tego wytrącany i potrafi się wyrzec, no to natychmiast sytuacja się kończy.
0: Tak. Natomiast jest tak, że często ludzie, którzy weszli w ten kontakt z złym duchem, oni może nie tyle byli bezpośrednio, ich wola została silnie naruszona przez tego złego ducha, no ale cierpieli. Ten duch się bardzo często już później przyjmowali sakramenty, ale jakoś cierpieli fizycznie i tutaj to wsparcie modlitewne dawało im ogromną ulgę. Więc widziałem naocznie, że takie łaska Boża wiele dokonać może i to współdziałanie z tą łaską Bożą to było coś wspaniałego. No teraz już ksiądz Jan nie pełni tej posługi, o ile mi wiadomo, bezpośrednio egzorcyzmów już nie sprawuje, modli się o uwolnienie nad różnymi osobami, które mają jakieś dręczenia, ale to był ważny okres w moim życiu, kiedy go tam wspierałem modlitwą.

0: też mi wiele powiedział na temat tego, gdzie mógłbym zajść, gdybym wszedł nieco głębiej w te eksperymenty z magią, z jakimś tam okultyzmem.
1: Myślę, że największą próbą dla chrześcijanina jest codzienność.
0: Zdecydowanie tak. Nie fajerwerki, nie jakieś starcia okrutne ze złym duchem, tylko właśnie codzienność.
1: Co na temat twojego chrześcijaństwa sądzi twoja żona?
0: Najlepiej byłoby ją o to zapytać. To znaczy, mogę...
1: Rozumiesz perfidię tego pytania?
0: Tak.
1: Bo ja wiem, co moja żona na ten temat ma do powiedzenia.
0: Ja myślę,
1: że świetnie jest być sztandarowym chrześcijaninem poza domem, a w domu.
0: Tak.
1: Mędą i zawali drogą.
0: Myślę, że tutaj nasze żony mogłyby znaleźć wspólny język, dlatego że wydaje mi się, że ona też dostrzega, że ja, no właśnie, tu radio Józef, egzorcyzmy, jakieś fajerwerki, jakieś wspaniałe deklaracje. A w życiu codziennym, kiedy trzeba żonę po prostu przytulić, spojrzeć jej w oczy z miłością i powiedzieć: Monika, ja cię kocham. Ja cię kocham, ja się bardzo cieszę, że Bóg postawił cię na mojej drodze. Ja kocham nasze dzieci. Właśnie tu jest ciężko. Łatwiej być radiowcem w radiu katolickim, dawać wspaniałe świadectwa, niż no właśnie przytulić ją i powiedzieć. To też jest pole walki ze mną, z własnymi słabościami. Ja mam nadzieję, że dzięki łasce Bożej ta walka będzie częściej wygrywana niż przegrywana.
1: Drodzy Państwo, już wiecie, co zrobić. Trzeba powiedzieć żonie o tym świadectwie. W jakiej intencji się pomodlimy? Żeby usłyszała to, co przed chwilą padło.
0: Ja chciałbym się pomodlić w intencji, no właśnie, małżeństw. Małżeństw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, bo Bóg czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi. Żeby właśnie potrafiły dostrzec łaskę Bożą, która ich wspiera cały czas, i żeby jej nie przeszkadzały.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, przychodzimy tutaj, żeby Ciebie chwalić, Panie. Daj nam, Panie, Twój pokój w nasze serca. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię o światło, oświeć nasz umysł. Duchu Święty Boże, namaść nasze serca, byśmy potrafili być Twoimi świadkami. Boże w Trójcy Jedynej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj do nas, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Po 30 latach poza krajem, jak widzisz Polskę dzisiaj?
1: Zawsze przeżywam moją wizytę w ojczyźnie i zawsze serce ekstra pika. Zawsze są łzy, które zaciskają gardło, bo Polska jest moją ojczyzną, ale Szwecja jest krajem, w którym mieszkam i tam jest mój dom, ale dusza polska i serce polskie.
0: Czemu wyjechałaś?
1: Nie planowałam mojego wyjazdu. Nagle stały się takie okoliczności przez stan wojenny i trudny był powrót z powrotem. Nie było tak łatwo.
0: Kiedy miałaś lat, jak wyjechałaś?
1: 16,5. I nie było w tych czasach tak łatwo. Po prostu nie było łatwo, że byłam niepełnoletnia. Władze szwedzkie wystąpiły z konkretną propozycją w trosce o mnie i z obawą, że skoro jest stan wojenny w Polsce, nie mam kontaktu z rodzicami, też nie jest gwarancja, że moi rodzice są przy życiu. I zadali mi pytanie, co zrobię, jak wrócę, jeśli nie mam rodziców, gdzie będę? Czy to będzie w ten czas dom dziecka, co się mną zaopiekuje? Więc nawet nie liczyłam się na taką reakcję i wystraszyłam się tej prawdy. Oczywiście powiedzieli, że zagwarantowali troskę, opiekę, pobyt stały dostałam bardzo szybko, nawet nie prosząc o to, ale oczywiście nie byłam pełnoletnia w tym czasie, więc pozwoliłam opatrzności Bożej się kierować i przyjęłam to, że w ten sposób, w jaki sposób Bóg czuwa nade mną. Oczywiście nie miałam żadnej gwarancji, że rodzice byli przy życiu, oczywiście, że byli, ale kontakt był zerwany i nie było naprawdę w ten czas, w tych czasach to było dużo trudniej niż na dzień obecny. Łatwo mówić po fakcie, co można by było zrobić, ale tak nie było.
0: Miałaś 16 lat.
1: Tak, 16,5 i okoliczności były trudniejsze.
0: Doszłaś do wniosku, że na razie tak jest lepiej.
1: Tak.
0: Byłaś blondynką wtedy?
1: Tak. Jestem blondynką, byłam blondynką, jestem blondynką.
0: Czy ta wiara, o której mówisz, wtedy również była ważna w twoim życiu?
1: Tak, kontrasty między moją ojczyzną, gdzie Polska jest krajem katolickim, a Szwecja jest krajem protestanckim, były ogromne. Na początku nie rozumiałam tego. Byłam młodziutką dziewczyną dorastającą i wszystko odbierałam przez pryzmat oczu młodej dziewczyny. Kontrasty były ogromne. Wydawało mi się, że w Szwecji wszystko jest oczywiście inne, inna kultura, inna mentalność i nagle wszystko było dozwolone. Problemy były i napiętrzały się z roku na rok. Wpadałam w pułapki społeczeństwa, które było ateistyczne i to życie nie było dla mnie takie łatwe. Miałam luźne związki z chłopcami i kiedyś po paru latach, kiedy w końcu spotkałam moich rodziców, zaczęliśmy rozmawiać i mama do mnie mówi, to nie jest korekt tak żyć, mieć luźny związek z chłopcem, bo tak nie należy. Natomiast ja nie rozumiałam tego i nie rozumiałam tego przykazania, co to znaczy nie cudzołóż. Więc dla mnie autorytetem w tym czasie był ksiądz. A ksiądz nawet w Szwecji powiedział, że katolicki to był ksiądz, że lepiej spróbować związek przed małżeństwem niż sobie komplikować sprawy. Więc kiedy po kilku długich latach nagle spotkałam się z moją mamą i zaczęłam prowadzić te dyskusje, nie był to łatwy temat. I dla mnie autorytetem był ksiądz. Ja mówię, mamo, ksiądz wie lepiej. Wiesz, tu jest inna kultura. W Polsce może jest taki rygor i to Bóg jest miłością, to nie jest nic w tym złego, bo sakrament małżeństwa jest poważny, a taki wybór też jest dla mnie poważny. Więc
0: zgrabnie stało wszystko na głowie.
1: Tak, i to nie było łatwe, więc...
0: Ale wcześniej, jak wyjeżdżałaś z Polski, byłaś osobą wierzącą.
1: Tak, byłam osobą wierzącą.
0: Z jakiego środowiska wyjechałaś? Miasto, wieś?
1: Ze Świnoujścia. Wyjechałam ze Świnoujścia i byłam praktykującą katoliczką, ale oczywiście przyznaję, że...
0: W rodzinie miałaś rodzeństwo?
1: Tak, brata, siostrę, mama, tata.
0: Chodzili do kościoła co niedziela?
1: Mama tak, tatuś nie był praktykujący ze względu na sytuację polityczną, jaka była, ale dbał o to, żebyśmy my byli wychowani po katolicku. W każdym razie czas pierwszych 10 lat był wielkim problemem dla mnie w Szwecji, dojrzewania do wiary, poznawania wiary od początku. Jako młoda dziewczynka na przykład przykazania Boże inaczej rozumiałam, inaczej byłem przedstawiony na katechezie, może tak skromnie wytłumaczone, kiedy w okresie dojrzewania jako młoda dziewczyna chciałam poznać prawdę o Bogu. Miałam wielkie pragnienie i pragnienie rodziło się z roku na rok przez konflikty, z którymi się spotykałam. Widziałam, że w moim życiu, mimo to, że dawałam sobie radę, żeby żyć i żeby przeżyć, ale była jakaś pustka i czegoś mi brakowało.
2: W czasie przed wyjazdem? Czy
1: już w Szwecji. Przez pierwsze 10 lat w Szwecji był to po prostu wielka była turbulencja w moim życiu. Były wielkie problemy. Problemy z akceptowaniem się w nowym kraju, osiągnięcia zrealizowania swoich planów zawodowych, szkoła, nauka języka, mieszkanie, stworzenie swojego gniazda domowego. W każdym razie tak samo równolegle przez niepowodzenia prywatne miałam wielkie pragnienie Boga i pragnęłam Boga, pragnęłam prosić Pana Boga, aby udzielił mi tej łaski, abym poznała prawdę o sobie i aby mi Bóg dał takie światło, żebym poznała prawdę taką, jaką jestem naprawdę. Nie tak, jak ja siebie odczuwam i widzę, tylko jak Bóg mnie widzi. I co to znaczy być katoliczką i jak żyć naprawdę tutaj na tym świecie, żeby po śmierci uzyskać życie wieczne, żeby umieć przejść stąd do wieczności. Spotykałam różne panie, które były starsze, które modliły się na różańcu i pytałam się tych pań w Sztokholmie, dlaczego pani się modli właśnie na różańcu? Co to oznacza ta modlitwa? A no wie pani Ewo, tak mnie mamusia i tatuś nauczyli, tak się modlę i tak wypoczywam sobie na tej modlitwie. No dobrze, stawiałam pytanie, ale co dalej? Czy ma ta modlitwa jakieś głębsze znaczenie? Dlaczego jest właśnie ona taka ważna? Wiele nawet starszych kobiet, które miały 60-70 lat, nie umiały mi dać odpowiedzi. No więc powiedziałam sobie, każdy ma jakieś przyzwyczajenia i różne modlitwy. Od poniedziałku do niedzieli to jest właściwie 7 dni w tygodniu. Kogo nie spotkam, każdy ma absolutnie inne modlitwy na każdy dzień. I ja mówię, Panie Boże, ja też pragnę się modlić, ale nie wiem, jak się modlić, jaki mam mieć program modlitw. Pragnę być Ciebie blisko, pragnę naprawdę poznać, co to jest grzech, które przykazania łamię i na czym one w ogóle polegają i jak żyć, żeby iść drogą świętości. Pytam ludzi nie potrafią mi konkretnie odpowiedzieć, stawiam krótkie pytania, nie mogę nawet otrzymać krótkiej, konkretnej odpowiedzi. Więc to był dla mnie wielki dramat w moim życiu. I powiedziałam do Boga Ojca, Ojcze, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy żyli w 1917 roku, kiedy Matka Boża odwiedziła Fatimę. Oni musieli przeżyć niebiańską radość. Ja w tym roku jeszcze nie żyłam. Urodziłam się w 64, więc dużo lat minęło, ale dam Ci jedną obietnicę, że sprzedam najcenniejszą rzecz, jaką mam w domu, za cenę jednego biletu. Okrążę całą kulę ziemską, aby wyjechać na spotkanie tam, gdzie Matka Boża się objawia. Jeśli jest gdzieś takie miejsce na świecie w tym czasie, kiedy

Dziękuję Ci nawet za paczkę cukierków, których mój tatuś dzisiaj mi dał, bo to dzięki Tobie, to ta łaska od Ciebie. A czy możesz jeszcze tak pobłogosławić, bo jeszcze chciałabym mieć sukieneczkę i buciki. I tak zawsze ten mój dialog był, jak pamiętam, od dziecka bardzo spontaniczny w relacji do Boga Ojca. Dla mnie Bóg Ojciec był ojcem, który był potężny, troskliwy i pełen miłości i współczucia. I taki miałam obraz Boga Ojca od dziecka. Czciłam i kochałam Matkę Bożą, Pana Jezusa, Ducha Świętego, ale bezpośrednio, można powiedzieć, omijałam w kolejce całą Trójcę oprócz Boga Ojca, a Bóg Ojciec był, sama nazwa skierowała na to, że był dla mnie Ojcem i On musi mnie wysłuchać i ja się czułam bardzo bezpiecznie w Jego objęciach.

0: Pewnego dnia w 1997 roku, 3 maja, wyszłam na plac tak zwany Kungsträdgården w Sztokholmie. Było to święto, świętowaliśmy, mieliśmy Polski Dzień w Sztokholmie, przedstawienie polskiej kultury, polskich naszych tradycji. I tam spotkałam dwóch Polaków. Jeden z nich bardzo mi zwrócił na siebie uwagę swoim zachowaniem w tym tłumie. Podeszłam do tego człowieka i widziałam, że był inaczej ubrany. Po jego twarzy było widać jakieś cierpienie, głębokie przeżycie. Podeszłam do tego człowieka i się zapytałam, skąd jesteś? On mówi, że jestem Polakiem z Polski, ale przyjechałem właśnie z Meczugorje. Ja mówię, a co to jest to Meczugorje? Nie słyszałam nigdy o takim mieście. Mówi, Meczugorje jest to miejsce, gdzie prawdziwie Matka Boża się objawia pod tytułem Królowej Pokoju. Ja mówię, naprawdę? On mówi, proszę Panią, ja naprawdę wierzę, że Matka Boża prawdziwie się tam objawia, bo byłem złym człowiekiem. Na oczach ludzi paliłem pieniądze, bo miałem tak ich dużo, że chciałem pokazać, że pieniądz dla mnie nie ma zawartości. I paliłem te pieniądze na oczach biednych ludzi, a oni czuli głód, a ja nie umiałem im dać tych pieniędzy, tylko paliłem. I kiedy usłyszałem o Meczugorje, też się buntowałem, nie chciałem, ale wiedziałem, że rozpada mi się małżeństwo, żona mi groziła rozwodem, że zabierze mi dziecko, że musiałem się zmienić. Ludzie siłą mnie zabrali do samochodu i pojechaliśmy do Meczugorje. Poczułem w sercu wielką radość i nagle światło Ducha Świętego przyszło do mojej duszy i zrozumiałem moje błędy i naprawdę pragnę, aby Pani tam też pojechała. Więc...
1: I tak mówi facet na placu spotkany, pierwszy raz tak, zobaczony.
0: Tak, i bardzo dziękowałam. Zrozumiałam, przez kontakt z tym mężczyzną zrozumiałam, że Bóg Ojciec prawdziwie wysłuchał mojego pragnienia spotkania się z Matką Bożą. Byłam bardzo szczęśliwa. Już w tym momencie poznałam radość w sercu, że prawdziwie Matka Boża tam musi odwiedzać to miejsce. Bo jakby było możliwe, żeby człowiek, który jest tak zły, który o sobie tak sam mu opowiedział, mógłby nagle się zmienić. To musiała być łaska z nieba. Więc zaprosiłam tego pana, aby przyszedł do mnie odwiedzić mnie do domu i na pół godziny nie chciałam nadwyrężać go czasem i powiedziałam, że będę skromna i konkretna w pytaniach, czy mógłby złożyć wizytę w domu i chciałam dowiedzieć się więcej na temat tego miejsca, szanując jego czas, że spotkaliśmy się publicznie. Na drugi dzień przyszedł ten pan do mnie do domu i powiedział mi króciutko o swoich własnych przeżyciach, jak bardzo się zmienił. Ja mówię, chciałam tylko wiedzieć, gdzie jest ten adres. On mówi, proszę panią, ja nie wiem, gdzie leży Meczugorje, gdzieś na południu Jugosławii, mnie tam po prostu zawieziono. Więc ja miałam wielki dylemat, jak znaleźć Meczugorje. Więc zbudziła się we mnie wielka ufność i powiedziałam sobie, Matko Boża, jeśli ty prawdziwie tam się objawiasz, to ja pragnę od ciebie pomoc, abyś stawiała na drodze ludzi, którzy mi wskażą ten kierunek, bo ja nie wiem, gdzie to na mapie leży, ale ślepo idę za tobą. I proszę o jeden znak, bo zrozumiałam, że Pan Bóg dał mi serce, w którym mogę rozważać i dał mi rozum, abym była rozsądna. I powiedziałam, jeśli Matka Boża tam prawdziwie jest, to prosiłam ją, aby w sercu dała mi poznać niebiańską radość jako na znak, że ona prawdziwie tam się objawia.

Myśmy czekali, jeśli chodzi o Fatimę. Wiele ludzi już zdąży umrzeć. Ja mogę umrzeć jutro, a ja potrzebuję tej Bożej radości i pomocy, bo ja chcę poznać prawdę o sobie. Ja chcę wiedzieć, jak mnie Bóg widzi i poznać prawdę, bo nie ma nic piękniejszego, jak być szczerym wobec samego siebie. I powiedziałam, muszę zaryzykować. I przypomniała mi się ta obietnica, że złożyłam Bogu Ojcu obietnicę, więc miałam bardzo drogocenny zegarek. Ten zegarek dostałam od kogoś w prezencie. Kosztował w ten czas 4000 dolarów. I ja powiedziałam, Boże Ojcze, ja nie chcę tych 4000 dolarów. I ja obliczyłam, ile mi kosztuje bilet i podróż do Meczugorje. I za tą cenę tylko chciałam sprzedać. Więc oczywiście kupiec się znalazł bardzo szybko. Dotrzymałam obietnicy i pragnęłam przyjechać do Meczugorje. Jechałam 24 godziny, przepraszam. Całą dobę jechałam. Oczywiście były tablice, gdzie były pola naminowane, żołnierze z karabinami, kontrola w autobusie non-stop, wyprowadzanie ludzi z autokaru. Nie było łatwo, moja podróż była trudna, ale nie bałam się. I pierwszy raz zaczęłam modlić się tak gorąco na różańcu. Bo sobie pomyślałam, jeśli ja jadę do Meczugorje, ja muszę się wyspowiadać. Ja chcę przeżyć generalną spowiedź całego mojego życia. Przecież na pewno to jest koszmar i dramat. Jeśli Pan Bóg odkryje prawdę i pokaże, jak On mnie widzi, no to będzie coś strasznego. I pierwszy raz z wielką miłością zacisnęłam różaniec w ręku, prosząc Matkę Bożą o tą łaskę, aby w tej Chorwacji znaleźć się jakiś kapłan, który mówi po polsku, żeby mógł mnie wyspowiadać. I pierwszy raz w życiu odmówiłam wszystkie 3 części różańca w intencji z kapłana o szczerą, generalną spowiedź. I kiedy już przybyłam już do Meczugorje, znalazłam gospodynię, wioskę. Poprosiłam tą panią gospodynię, żeby mnie zaprowadziła, gdzie jest kościół. I zaprowadziła mnie prosto do konfesjonału. Ja mówię, no ja chciałam jeszcze tutaj obejrzeć dookoła, jak to miasteczko wygląda. Ona mówi, nie, zacznij od tego konfesjonału. Spojrzałam, w tym konfesjonale siedział, jeszcze go nie znałam, ojciec Arkadiusz Smoliński, który później był przez wiele lat moim kierownikiem duchownym. Widziałam człowieka bardzo poważnego, o siwym włosie z wielką, długą brodą. Spowiednik, zakonnik, który był eremit, pustelnikiem. I niektórzy się tak bali, ale niektórzy mówili, że to jest bardzo głęboko uduchowiony kapłan, więc już mnie tak gospodyni postawiła w tej kolejce. Ja bym chciałam zwiedzić tutaj tą wioskę dookoła. Gospodyni konkretnie postawiła mnie przed konfesjonałem. No niech tak będzie. Wchodzę do konfesjonału i zaczynam rozmawiać z tym kapłanem po polsku, modlić się. I nagle przeżywam cud. Że podczas spowiedzi głos kapłana nagle zniknął. Kapłan miał głos, można powiedzieć, barwy basu, gruby, ciężki. Był to spowiednik, który miał około 80 lat. Mówił bardzo powoli, wyraźnie, z amerykańskim akcentem. Nagle w pewnym momencie głos znika. Nagle ciało i postawa kapłana się zmienia i przychodzi głos o barwie tenoru, można powiedzieć. I nagle zrozumiałam, że sam Jezus Chrystus do mnie przemówił. I w tym momencie miałam prywatne objawienie.

0: I moja spowiedź była piękna, najpiękniejsza spowiedź w całym moim życiu. Pan Jezus, jak na ekranie w kinie, pokazał mi wszystkie moje grzechy, grzechy z przeszłości. I pierwszy grzech, jeśli można tak powiedzieć, popełniłam, jak miałam 5 lat. Bo choć nie mówię o grzechach oficjalnie, ale tak naprawdę dzieci poznają świat przez rodziców. Kiedy rodzice na przykład przeklinają, dziecko nie zdaje sobie sprawy, coś powtarza. Pan Jezus pokazał mi wszystkie moje grzechy i w tym momencie zrozumiałam wszystkie 10 przykazań Bożych, na czym one polegają, jak się spowiadać. Najpiękniejsze było to podczas tej spowiedzi, kiedy Pan Jezus powiedział do mnie: witam Cię, Ewuniu. I dziękuję, że przybyłaś do Medjugorje tak prędko. Moja matka czekała na ciebie i ona ciebie tutaj zaprosiła. Bądź dobra i miła i pozwól się jej prowadzić. To ona przyprowadzi cię do mnie. Rozmowa ze Zbawicielem podczas tej spowiedzi, podczas tego prywatnego objawienia, prawie trwała 60 minut. W tym momencie w ekstazie straciłam czas, nie słyszałam żadnych dźwięków z zewnątrz, pomimo to, że był hałas, bo to było na zewnątrz. Nie miałam poczucia ani miejsca, ani obecności ludzi, dźwięków, koloru, ani czasu. Takie było moje przeżycie. Od tamtej pory spowiedź święta stała się dla mnie bardzo ważnym momentem w moim życiu. Dzisiaj spowiadam się regularnie. Wybrałam jeden dzień w tygodniu, piątek, jako dzień spowiedzi. I dzisiaj moja spowiedź polega na tym, że najpierw modlę się za kapłana. Modlę się bardzo dużo o światło Ducha Świętego dla kapłana, który będzie mnie spowiadał. A później modlę się za siebie, o tą łaskę, prosząc Pana Boga, Pana Jezusa, o łaskę przypomnienia mi grzechów i słabości, z których On pragnie, abym się wyspowiadała. Przeżywam spowiedź, bo zrozumiałam podczas tego prywatnego objawienia, jak ważna jest spowiedź, na czym ona polega. Nie polega spowiedź święta na tym tylko, żeby wyznać grzechy, bo zrozumiałam w ten czas, że Pan Jezus zna wszystkie moje grzechy, ale On pragnie wiedzieć, dlaczego je popełniłam. Pan Jezus pragnie, aby człowiek był szczery. Kiedy brak szczerości w sercu człowieka, w ten czas są wielkie konflikty, nieporozumienia między ludźmi, ale szczerość jest bardzo ważna. Przyznać się przed samym sobą, bo człowiek człowieka może oszukać, ale człowiek Pana Boga nigdy nie oszuka. Pan Bóg nas widzi zupełnie inaczej, niż my oceniamy sami siebie. Zrozumiałam, że spowiedź święta jest też bodźcem, aby zrobić krok do przodu na drodze duchowej. Spowiedź święta jest momentem łaski uzdrowienia mojej duszy, łaski uzdrowienia mojego serca, nawet i w chorobie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebiąc, wstąpił do piekła 3. dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi Pannie. Szczęść Boże, Doroto, Joanno, Marleno, Jolu, Łukaszu, Pawle, Gdyto, Sławku, Macieju, Anito, Barbaro, Tomaszu, Danielu, Mateuszu, Robercie. O dobry Boży dzień dzisiaj dla wszystkich z nas. Ja modlę się za Olgę, o wszystkie łaski sakramentalne dla niej, o uzdrowienie i bezpieczny powrót. Modlę się za Wiolę, we wszystkich jej intencjach, o uzdrowienie choroby psychicznej i za całą rodzinę, o wszelkie łaski. W moich stałych intencjach, gdzie czynno błagalny cały różaniec, to Dorota. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Oto ja, skrzydnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Maryja żyła w bezpieczeństwie. Maryja była szczęśliwa. Miała wyjść za wspaniałego mężczyznę. Miała mieć opiekę i szczęście. I zaryzykowała. Bóg powiedział jej: zaryzykuj. Bóg powiedział, że będę się tobą opiekował. Nigdy, żebyśmy nie wątpili w tę opiekę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlę się o Janka, za Janka, o głębokie przeżywanie tajemnic sakramentalnych, o rozeznanie powołania. Dziewczynie za wnuka Franka w dniu urodzin z prośbą o dar wiary, o rychłe uwolnienie Marty i siły do życia, o opiekę Matki Bożej i wszelkie łaski dla córki Zosi w kolejnym roku akademickim. Za Wiktorię, nawrócenie i opiekę Matki Bożej. To jest tajemnica, kolejna tajemnica radości. Myślę, oczywiście to nie jest pewna interpretacja, ale myślę, że Elżbieta nie czuła do spotkania z Maryją, że ma pod sercem dzieciątko. Myślę, że w chwili, w której Maryja przywitała się z nią, to, że dzieciątko się poruszyło, wywołało taką radość. No, gdyby to był kolejny raz, to byłaby po prostu taka część codzienności, rzecz powszednia. Natomiast to dzieciątko podskoczyło z radości, odczuwając obecność Boga. Obecność Boga w Duchu Świętym, a jeszcze w dodatku Boga, który ma już ciało ludzkie, ale jest Bogiem, pełnym Bogiem, w pełni Bogiem. Więc abyśmy dostrzegali znaki. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. O opiekę Matki Bożej i wszelkie łaski dla córki Zosi w kolejnym roku akademickim. za Wiktorię, o nawrócenie, opiekę Matki Bożej, o opiekę nad naszą rodziną. Modli się Maciej. Dziękuję Bogu za wszystko, zwłaszcza za Jego kochające serce. Boże, bądź uwielbiony. Modli się Gabriela. Za ojczyznę. Za ojczyznę i dusze czyśćcowe cierpiące, za kapłanów nieprzyjaciół Polski, za wstawiennictwo Andrzeja Boboli we wszystkich intencjach Anny. Dziękuję za naszych aniołów stróżów, dziękuję Zuzia, za Radę Niepokalaną FM, za Pana Roberta, za wszystkich z grupy Dwa Serca i we wszystkich intencjach tej grupy. O uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą. O zdrowie dla Jagody i opiekę nad jej bliskimi. Za mnie modli się Anastazja. Modlimy się za Tobą. O zdrowie dla Magdaleny, Piotra, Anny, Jerzego, Barbary, Sylwka. A za grzechy popełnione w naszej ojczyźnie. Modlę się za Zosię i Piotra. O głębie przeżywania sakramentów, o spełnienie marzeń. Tajemnica trzecia. Józef idzie do swojego miasta, do miejsca Dawidowego, tam gdzie jego pokolenie ma swoją przestrzeń, swoją i chciałbym teraz prosić Pana Boga o to, żebym miał takie głębokie wewnętrzne przekonanie, że należy się stosować do reguł, które są ustanawiane przez państwo, mimo że to jest związane z uleganiem sile, ale te wszystkie nakazy, które nie są sprzeczne z sumieniem, abym wypełniał. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za rodzinę, o zdrowie, dary Ducha Świętego, o potomstwo dla córki i zdrową pracę modli się Zbigniew we wszystkich intencjach. Anny się modlmy za tych, którzy nas oskarżają. Ja modlę się za Marię, o łaskę chrztu dla Krzysia. Za Krzysia się modlę o prawidłowy rozwój i o nawrócenie Mateusza. Zadziwiające jest w tej tajemnicy to, że rodzice Jezusa się zdziwili, kiedy Symeon mówił takie rzeczy o Jezusie. Przecież wiedzieli, że narodził się w cudowny sposób, że Elżbieta powiedziała mu o nim, że była wizyta anioła, że pasterze powiedzieli o chwale Bożej, która pojawiła się nad tym miejscem, gdzie byli i usłyszeli o tym, że rodzi się Mesjasz. Przecież oni powtórzyli to rodzicom Jezusa. Nie wiem, jak to interpretować. Być może w taki sposób, że to było tak mocne doświadczenie, że oni je wyparli. I módlmy się o to, abyśmy powrócili do tej pierwotnej miłości, aby jeśli mamy doświadczenie takiego przyjścia Pana Boga i abyśmy tego nie zakopali też, żebyśmy nie zakopali tych talentów, które wtedy dostaliśmy. A ci, którzy nie doznali takiego przytulenia, aby doświadczyli tej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Agnieszkę i wszelkie potrzebne dla niej łaski o żywą wiarę, dla dorosłych dzieci i męża oraz opiekę Maryi, za papieża i w jego intencjach na miesiąc październik. Ja modlę się za Franka, dziękując za to, że spotkali się w Santiago de Compostela z Olgą, moją żoną, i o to się modlę, aby wszystkie łaskę wszystkich sakramentów dla niego i o nawrócenie Ady za papieża. Się módlmy. To jest tajemnica, w której dokonują się rzeczy wielkie, ale też widzimy rzecz małą. Józef i Maryja co roku chodzili do Jerozolimy i byli w świątyni. Taki był obyczaj, takie było, o tym mówiło prawo. I ja chcę modlić teraz. I chodzili na święto Paschy, co oznacza, że w taki sposób też nieświadomie przepowiadali śmierć Jezusa właśnie w Paschę. Módlmy się o to, byśmy gorliwie wypełniali obowiązki stanu i aby Kościół był dla nas ostoją i abyśmy byli gorliwi w tym, co Kościół nam podsuwa i czasami czego wymaga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się w tej tajemnicy. Modlę się w tej tajemnicy za Klarę, o wszystkie łaski, które są, które Bóg przygotował dla niej. Modlę się o łaskę sakramentów dla niej. Modlę się o to, by miała siły do tej trudnej, do tego trudnego wyzwania, jakim jest, jakim są bardzo wymagające studia, jakim jeszcze ona pracuje momentami i być może na tym drugim roku nie będzie to możliwe. O wszystkie łaski po prostu dla niej. Boże, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, ja chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. O dobrze przeżyty dzień dla całej rodziny, o potrzebne łaski w intencji pielgrzymki dzisiaj. Modli się Krzysztof o pracę dla Radosława i dobrego wierzącego męża dla Marty i dar potomstwa, o chrzest dla Marka, o nowy, lepszy świat po paruzji. Za wszystkich, którym obiecałem modlitwę, za Adama, Karola, Kalinę, Jacka, o potrzebne łaski dla nich w intencji Filipiny, aby w swej chorobie i cierpieniu widziała Jezusa. Jezus nad Jordanem utwierdził się w odczytaniu swojego powołania. Musimy zabiegać o to, żeby mieć pewność co do swojego powołania. Wtedy wszystkie talenty Bóg będzie oczyszczał i wspierał. Wtedy będziemy żyli szczęśliwie i w pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O, za Zdzisława o łaskę trzeźwości prosi Joanna. Jezu, oddaję Ci siebie i moich bliskich, Ty się tym zajmij. O uwolnienie z uzależnień i o potrzebne łaski modli się Maciej. Modlę się w intencji Moniki i Michała o żywą wiarę, łaskę sakramentów świętych, o Bożą pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy. Modli się Katarzyna w intencji Filipiny, aby w swojej chorobie i cierpieniu widziała Chrystusa. Za ukochaną żonę, aby uwolniła się od toksycznej relacji, wróciła do domu, Bożą pomoc. Modlę się w intencji Moniki o uwolnienie. Jezu, oddaję Ci siebie i moich bliskich, Ty się tym zajmij. Za Zdzisława, dziękczynnie, za udaną negocjację z Grzegorzem. Bóg jest wielki i wspaniały, to Edyta. Za wrogów Kościoła katolickiego i o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Za świętej pamięci mamę Irenę, o załatwienie, o zbawienie dla niej, to Elżbieta. O opiekę Matki Bożej na ten dzień oraz o wszelkie potrzebne łaski dla mnie, mojej rodziny, modli się Bartłomiej. Proszę Cię, Jezu, o błogosławieństwo finansowe. Bardzo potrzebuję Twojej pomocy. Modli się Irena, Iwona, za Paulę we wszystkich jej intencjach. Ta tajemnica mówi nam o tym, ona jest objawieniem się boskości Jezusa. I abyśmy wszystkie pamiętali o wszystkich cudach, które On dokonał. I módlmy się o to, byśmy Maria teraz już była pewna, że Jezus jest przynajmniej prorokiem, wielkim prorokiem. Bo musiała widzieć Jego cuda w czasie życia ukrytego, więc tylko ona je pewnie widziała i ludzie musieli być ich nieświadomi, kto był przyczyną, tak? Czyja moc ich uzdrowiła. I Maryja teraz po prostu prosi Jezusa o cud. Więc chciałbym się teraz modlić, abym nie zmarnował tych łask, które, aby się ujawniły, potrzebują posłuszeństwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się z Jarosławem w trudnej sprawie o uzdrowienie duszy i ciała syna Aleksandry i Angeliki, opiekę nad nimi, opiekę czułej mamy Maryi, za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat. Ja modlę się za Tosię, aby głęboko przeżywała sakramenty, o to, by pracowała w tym roku naturalnym, dziękując za to, że są postępy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywitała się z nami Anna i Marcin przywitał się z nami. To jest tajemnica cierpienia, abyśmy pamiętali, że to cierpienie łatwiej jest przeżywać z Panem Jezusem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Po raz kolejny przypominam, że czym innym jest wpisywanie zawsze na nowo pewnych intencji, bo to widać, że są kopiuj i wklej, bo te same błędy w tym samym miejscu są popełniane. Więc to jest taka rada. No a jeśli komuś wpisywanie intencji przeszkadza w modlitwie, to najlepiej po prostu mieć przygotowaną taką, no, zebranie wszystkich intencji i wklejenie ich po prostu. Bo no, najlepiej byłoby, żebyśmy się modlili jak najbardziej owocnie, abyśmy potrafili serce zaangażować w tę modlitwę. Ja w tej tajemnicy modlę się, tak jak Jezus rozmawiał ze świętymi, modlę się o to, byśmy my nawiązali relacje, bo oni chcą nam pomagać, nie tylko aniołowie, ale też, bo przecież tajemnica świętych obcowania jest bardzo ważna dla katolików. Zabasie Bogdana, siostry Bronisławy i księdza Krzysztofa, za nasze rodziny, ochronę pod Twym płaszczem niepokalana, o nawrócenie chrzestnej córki Kamili, o uzdrowienie z boreliozy za wstawiennictwem świętej Rity, o męża, o to, aby się nawrócił i żeby szanował mnie i innych ludzi, odchodząc od alkoholu. To chyba Danuta, nie zapamiętałem wszystkich pseudonimów, za mamę, siostry, braci i ich rodziny. U cudu zdrowienia Moniki w poniedziałek ma operację, o zaufanie dla siostry oraz znalezienie rozwiązania na wyjazd do Medjugorje, o godzenie się z wolą Bożą, o pamiętanie dla księdza Pawła. Proszę świętego Michała Archanioła o opiekę nad wszystkimi osobami konsekrowanymi i nad klerykami. Modli się Marlena, Zabasie, Bogdana. Modli się Andrzej. To jest tajemnica przemienienia na górze Tabor, o obcowanie ze świętymi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak był na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za ostatnio zmarłego Mieczysława, o uzdrowienie z choroby alkoholowej dla męża Ireneusza. Święty Michał Archaniele, broń go w tej walce z demonem uzależnienia, o wybaczenie grzechów moich, w mojej rodzinie, grzechy osób, można się modlić o zbawienie dla wszystkich, o to, żeby opuściły czyściec, o siły dla Grażyny i o znalezienie dobrego kapłana do pewnej posługi, o potrzebne łaski. Potrzebne łaski dla posługi w parafii, widenty księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta. O wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże. Proszę też o nowe powołania do Marlena, o nawrócenie w rodzinie za moich sześniaków, aby rana po oparzeniu szybko zagoiła się, za duszę Michała, aby przebywał w obecności Bożej, o dar łaski wiary za Janka, dla Janka, Kuby, o nawrócenie Adama, o przebaczenie i uwolnienie. Modli się Elżbieta za siebie i za żonę Martę, modli się Sławek, ja modli się za wszystkich, których skrzywdziłem, których mam w sercu i za których odpowiadam, za wszystkich podopiecznych poradni, za wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do rozwoju radia i kanału Tajemnica ustanowienia Eucharystii. Jezus powiedział, że Królestwo Boże będzie królestwem, w którym wszyscy zbawieni będą ciałem, duszą i ciałem. Powiedział, że znów będzie pił owoc, że będzie pił wino w Królestwie Bożym. Trudno mi sobie wyobrazić to szczęście. I modlę się o to, aby ludzie, którzy nie mają, których kultura pozbawiła wiary w to, że istnieje niebo, oni też nie wierzą, że istnieje piekło. Dzięki przez to się strasznie kaleczą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionym owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O nawrócenia w rodzinie za moich chrześniaków modli się Elżbieta, aby rana po oparzeniu szybko się zagoiła. Za duszę Michała, aby przebywał w obecności Bożej, o dar łaski, wiary dla Janka i Kuby, o nawrócenie Adama, o przebaczenie i uwolnienie za siebie i za żonę Martę. Dziękujemy i modlimy się za Ciebie, Mirosławu, za chorych, których mam w sercu, modli się Barbara, Królową Różańca Świętego, proszę ruchy tęczmin, komisji lekarskiej. Maryjo, kochana mamo, wyproś mi uzdrowienie z choroby tarczycy, od razu dziękuję. To Edyta, ja modlę się za wszystkich z mojej rodziny oraz za przyjaciół. Tajemnica pierwsza, bolesna. Nie wstydźmy się tego, że prosimy Ojca o to, żeby oddalił od nas cierpienie. Jezus się modlił o to, więc to jest dobra prośba, bo wtedy Bóg zabierze wszystkie te cierpienia, które są nadmiarowym krzyżem, które nie są konsekwencją naszych grzechów, a przynajmniej część z nich. I wtedy możemy nieść swój krzyż. I wtedy mamy siły na to, żeby unieść swój krzyż. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za moich chrześniaków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za Marcina, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za nawrócenie mojej mamy i wuja Janusza. Za nieuleczalnie chorych modli się Andrzej. Za zmarłych z naszych rodzin, za te dusze, które potrzebują modlitwy. Za dzieło Niepokalana FM, pana Roberta. Wszystkich współtwórców, ich współtwórców, za ich rodziny, za dzieci. Za mamę modli się Jola w dniu imienin. Za siostry i szwagra, Jezu, Ty wiesz, ufamy Tobie, zwyciężaj. To tatua Maryjo. W intencji zmarłych z mojej rodziny, wszystkich zmarłych, których znałam. Matko Boża, oddaj cierpienie w mojej rodzinie, uzdrów i nawróć Renatę. Niech podejmuje rozsądną decyzję w jej rodzinie za małżeństwo Ewy i Jurka. Tajemnica druga, bolesna. Ja w tej tajemnicy modlę się o to, żeby czasami jesteśmy traktowani przez Boga wyjątkowo, czasami opatrzność Boża niby wbrew sprawiedliwości, tak jak Barabaszowi, oddala od nas klęski duchowe. Dziękujmy Bogu za to gorąco. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za małżeństwo Ewy i Jurka, za dusze czyśćcowe, o potrzebne łaski Boże błogosławieństwo dla Marcina, Wiktorii, Michała i Laury, o szczerą, rzetelną i głęboką relację z Bogiem dla każdego z nas, za Przemka, aby porzucił grzeszne życie i wrócił do żony Karoliny i córki Łucji, za moją bliską i dalszą rodzinę, modli się Mirosława, za moich serdecznych przyjaciół. Dziękuję Tobie, Matko Boża, za wszystkie łaski, jakimi mnie i bliskich obdarzasz, za wszystkie łaski Jezusowe przez ręce Maryi. Ja modlę się w tej tajemnicy za okultystów, artystów, ludzi, którzy są opętani, za wszystkich uzależnionych, za wszystkich zniewolonych, za intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem, i też o wybaczenie, żeby mi wybaczyli moje słabości. Modlę się za tymi osobami, które wspierają nas modlitwą, postem oraz jałmużną, dla wszystkich, którzy ofiarują cierpienie w naszej intencji. Jezus był w tej tajemnicy, jest czas zawarty, taki czas, w którym Jezus był opluwany, dręczony, i modlę się o łaskę, abyśmy my, opluwani i dręczeni, zobaczyli swoją winę w danej sytuacji, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy jesteśmy, bardzo często myślimy, że takie sytuacje są całkowicie niesprawiedliwe, ale czasami jest tak, że fiksujemy się na tej niesprawiedliwości, która może być absolutnie realna, ale nie dostrzegamy poprzez tę fiksację, zapatrzenie się tylko i wyłącznie w swoją krzywdę. Czasami nie widzimy swojej winy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Za moich chrześniaków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Droga krzyżowa, Jezus spotyka niewiasty. Za przemkę, aby porzucił grzeszne życie i wrócił do żony Karoliny i córeczki Łucji, za odnalezienie dobrej pracy dla Janka i Kuby, za wszystkich, do których mam zadrę w sercu, który nie potrafię przebaczyć. Kwi Chrystusa, okryj nas wszystkich, tu modlących się i naszych bliskich. Uczyń niewidzialnymi dla zła. Owocne spotkanie z koleżankami po dłuższym czasie. Ja modlę się za podopiecznych poradni i we wszystkich intencjach, w których się pogubiłem. Tajemnica Drogi Krzyżowej. I Jezus mówi niewiastom, aby modliły się za swoje grzechy, za grzechy swoich dzieci, za Jerozolimę. Ja modlę się w tej chwili o to, abym w ogóle wszystkie grzechy, jakie mam, jakie popełniłem, nawet te, które są odpuszczone w sakramencie pokuty, abym potrafił zadośćuczynić i tym sposobem starą konsekwencję tych grzechów, tak jak odpusty ścierają te konsekwencje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji mojej chrypki i chorych oczu. Tajemnica ukoronowania, tajemnica w niebo wzięcia Maryi. Ja w tej tajemnicy modlę się za wszystkich bliskich zmarłych, szczególnie za Wieśka, Zygmunta, Marka, za Luśkę i Andrzeja oraz za mojej świętej pamięci Dominika, abyśmy wszystkie nasze trudności powierzali w ręce Maryi, o ile nam jest trudno, bo na przykład mieliśmy kłopoty w relacji z ojcem, albo tego ojca w ogóle nie było. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moją całą rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, za chrześniaków i ich rodziny, modli się Marlena za Aleksandra, aby dobrze szło mu w nowej pracy i nie miał trudności z porannym wstawaniem. Ja modlę się za wszystkie moje intencje, szczególnie za te codzienne, za które modlę się w piątej tajemnicy bolesnej. Obyśmy się modlili o dobrą śmierć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się w tej tajemnicy o wszystkich, których dzisiaj zapomniałem, a za których codziennie się modlę. Edyta modli się za szwagra Andrzeja, aby w Bogu odnalazł radość życia. Marlena, z prośbą o wszystkie potrzebne łaski dla darczyńców i wspierających kanał i Radio Niepokalana FM i otwarcie serc nowych ofiarodawców, za moją chrzestną, o zdrowie dla niej i jej bliskich. W tej tajemnicy widzimy, jak radują się, jak pałają serca uczniów i jest w Nowym Testamencie jest o tym, jak ucieszyła się Maria Magdalena, uczniowie idący do Emaus, święty Jan i święty Piotr, i na pewno Jezus objawił się Maryi. Niech Jezus nas wszystkich chroni i wyprasza i obdarza nas łaską wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza, dziękczynię za ten i inne, odmawiane dzisiaj różańce na całym świecie. Dziękczynię za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej i o wszystkie łaski potrzebne i błogosławieństwo Boże dla prowadzącego, jego rodziny i współpracowników. Ja też dziękczynię za możliwość codziennej wspólnej modlitwy. Bóg zapłać, ta Emilia, za koleżankę Małgorzatę, aby odnalazła drogę do Boga. i z niej nigdy nie zeszła. Robercie, odpoczynku i zdrowia. Zesłanie Ducha Świętego, abyśmy otwartym sercem przyjęli te łaski. Przepraszam, to jest tajemnica w niebo wstąpienia. Módlmy się o łaskę otwartego serca na przyjście Ducha Świętego. I tak jak apostołowie, którzy zostali od tajemnicy zmartwychwstania aż po tajemnicę w niebo wstąpienia, byli przygotowywani do swojej misji i byli gotowi na śmierć, o to, żebyśmy my otwierali się też na Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuszcz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nas winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Robert, mój krajanin, pisze tak. Robercie, pamiętaj o tym, że oprócz pracy ważny jest również wypoczynek. Módl się o Twoje zdrowie. Bóg zapłać. Prosimy, daj nam wielu świętych kapłanów, braci i sióstr zakonnych, świętych konsekrowanych i wszystkich, abyśmy żyli Ewangelią. Za samotnych, o których nikt nie pamięta, modli się Barbara, ja modlę się za Barbara, we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, dziękczynnie za dobre serce brata Kornela, o wszelkie łaski dla niego. Ja się modlę o cierpliwość na modlitwie dla nas wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję za wszystkie życzenia zdrowia. Jak tylko skończę różaniec, to po śniadaniu wezmę sobie słuszną dawkę czosnku zatopionego w maśle, bo dzisiaj nigdzie nie wychodzę i nie będę się spotykał z ludźmi. Bóg zapłać za Pana Roberta i jego dzieła. My módlmy się o to, abyśmy przez błogosławione serce Maryi dotarli do świętego serca Jezusowego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica ukoronowania Maryi w intencjach Matki Przenajświętszej, modli się Marlena. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się z nami na Różańcu, za wszystkich na świecie, gdzie jest wojna. A ja też modlę się o to, aby Królestwo Maryi rozszerzało się na wszystkie serca, rozszerzyło się na wszystkie serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca, Dzień Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto byśmy się codziennie tutaj spotykali. Niech nam błogosławi Pan i niechaj nas strzeże. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju.

0: klęknąłem i prostymi słowami zacząłem powtarzać za tym mężczyzną. Właśnie oddałem życie Panu Jezusowi. Powiedziałem: Panie Jezu, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci wszystko, co otaczam, dom, mieszkanie, te wszystkie sytuacje. I tak z serca, tak ze szczerości, otwartości oddałem to wszystko. I w tym momencie, jak skończyłem mówić, poczułem, jak Pan Bóg zdejmuje ten ciężar. Poczułem się taki po prostu lekki, swobodny, taki pokój. Coś, co można powiedzieć, nie da się opisać słowami, co czułem po prostu w sercu, od środka po prostu, co wychodziło.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Przyjechałem do Warszawy, tak jak wspomniałeś, w 2016 roku. Poznałem duże miasto. Zobaczyłem po prostu, jak to jest w dużym mieście, po prostu pęd, ludzie gdzieś pędzą. Sam się wdałem w ten pęd, taka gonitwa. No i w pewnym momencie zaczęły po prostu przychodzić też problemy, zapytania po prostu, jaki to ma sens, po co tak po prostu pędzić w tym wszystkim, jaki to ma cel. No w środku po prostu czułem taki smutek, taką po prostu pustkę. Mimo że spotykałem się z ludźmi, mimo że mam rodzinę, no to po prostu w sercu czegoś po prostu brakowało i było naprawdę ciężko. No nie wiedziałem właśnie, też czekałem tej odpowiedzi właśnie na te pytania. Jak i co można zrobić, gdzie mogę znaleźć tą odpowiedź. No wcześniej mi się to kojarzyło chrześcijaństwo z takim niedzielnym chodzeniem do kościoła. Nieraz tam bywało, że byłem na tygodniu, ale tak byłem w kościele, byłem myślami już co ja będę dalej robił i nieraz byłem nawet na mszy świętej i tak jak to długo ta msza święta trwa. I tak kojarzyło mi się z sakramentami, że ślub, chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, ale tak poza tym to tylko było tak coś takiego, tak w skrócie. Tak, forma, w sumie wiedziałem, że jest Bóg, ale to

mówi, że nie poddawajmy się, mówi Bóg wszystko może i opowiada o uzdrowieniu żony, że żona została uzdrowiona z 4 guzów i Pan Bóg daje im dziecko, że lekarz też nie potrafi tego wytłumaczyć, a jest przez ileś tam lat pracuje jako lekarz i nie potrafi wytłumaczyć w jaki sposób po prostu, że mówi, nie wiem, nie mogę tego powiedzieć w jaki sposób, mówi, chodzi tutaj o cud, cud się tutaj u Państwa wydarzył. Film tak, idąc na ten film, też nie spodziewałem się jakiś tam, tylko tak no mówię, dobra, wieczorem pójdę. I tak mówię, siedziałem w mieszkaniu i taki po prostu jakiś smutny, ale mówię, idę tam, bo czuję, że coś tam się wydarzy po prostu, ale do końca sam nie wiedziałem, po co tam idę. Ale tylko te słowa jeszcze tego mężczyzny, że jeszcze dzisiaj może twoje życie wyglądać inaczej dzisiaj, w kolejnych dniach, jeśli życie oddasz Panu Jezusowi. No i przychodzę na ten film, oglądam ten film i sam film po prostu zobaczyłem, w jakich ludzie po prostu sytuacjach, jak dziękuję Panu Bogu za uratowanie życia, kataklizmy, różne sytuacje na świecie. I ten film oglądałem i takie miałem uczucie, jakby się po prostu czas zatrzymał. Byłem skupiony na tym filmie, na tych ludziach, którzy wypowiadali. Widziałem to po prostu, tak odczuwałem. Oni to z serca wypowiadali o swoim życiu, jak to po prostu przeżywają i co zawdzięczają właśnie Panu Bogu. Uratowanie życia, bo mogli po prostu zginąć. Inni zginęli, a oni przeżyli. I oni właśnie o tym mówią. I o tych też czterech mężczyznach, którzy też przewozili obraz Pana Jezusa w tym filmie. I też po prostu, jak opowiadali, jak ich życie wcześniej wyglądało, jak potem. No to tak można w skrócie powiedzieć. Modlitwa oddania życia Panu Jezusowi, wyznania Go Królem Królów, Panem Panów i przebaczenia krzywd drugiemu człowiekowi, które przez nasze postępowanie, uczynki, sytuacje sprawiliśmy w życiu. Ale to mówię, to właśnie jest tak, że też nieraz, kilka razy się nawet modliłem, przecież chodziłem do spowiedzi i w moim życiu wtedy nie widziałem takich przemian, przełomów, a wtedy uklęknąłem i prostymi słowami zacząłem powtarzać za tym mężczyzną. Właśnie oddałem życie Panu Jezusowi. Powiedziałem, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci wszystko, co otaczam, dom, mieszkanie, te wszystkie sytuacje. I tak z serca, tak ze szczerości, otwartości oddałem to wszystko. I w tym momencie, jak skończyłem mówić, poczułem, jak Pan Bóg zdejmuje ten ciężar. Poczułem się taki po prostu lekki, swobodny, taki pokój. Coś, co można powiedzieć, nie da się opisać słowami, co czułem po prostu w sercu, od środka po prostu, co wychodziło. Wypowiadałem to z wiarą, że każde słowo z zamkniętymi oczami, byłem skupiony na tych słowach, co wypowiadam. Wypowiadam właśnie z serca. Dokładnie, od razu, tak jak wcześniej jeszcze wspomniałem, że poczułem po prostu zdjęcie tego ciężaru, taki pokój w sercu i od razu zaczęła taka radość narastać. Gdzie mówię, wcześniej, mimo tego, nawet przyjeżdżając do Warszawy, nie miałem takiego pokoju, nigdy wcześniej. Nie czułem takiego pokoju, mimo że nawet modlitwy odmawiałem, przystępowałem do sakramentów, była taka radość, ale właśnie wtedy, jak wyznałem Pana Jezusa Królem i Panem, dosłownie się wszystko zmieniło, jak te słowa tego mężczyzny, który mówił, że jeszcze dzisiejszego wieczoru zobaczycie po prostu w swoim życiu przemianę. Dzisiejszego wieczoru, i może jutro, może za kilka miesięcy, ale mówi, że zobaczycie to, jeżeli tak z serca wyznacie Pana Jezusa Królem Królów i Panem Panów. Oddacie życie Panu Jezusowi. Tak, tak, właśnie tak teraz jak mówisz, to przypomniało mi się, bo też była tam mowa o tej kierownicy, że możemy sami kierować, a możemy kierownicę przekazać Panu Jezusowi, żeby to On kierował naszym życiem. Dokładnie, wchodzi i to od razu po prostu człowiek czuje w środku taką przemianę, taki po prostu pokój, radość. Czujesz się kochany, gdzie otaczający świat

0: Nikt nie jest ci w stanie tutaj na tym świecie tego po prostu dać, bo czujesz to w sercu właśnie, to miłość, radość, pokój, gdzie nigdy wcześniej tego nie odczuwałem. Widzisz to piękno. No i mówię, stopniowo mnie zaczął wyprowadzać, zacząłem widzieć w swoim życiu małe, większe cuda i mówię, coraz bardziej się też do Pana Boga zbliżałem, że nieraz sobie siadałem i tak przyglądałem się, mówię, i tak nawet sam do siebie po prostu widziałem, że Bóg cały czas był ze mną, po prostu nawet jak się urodziłem, w wielu sytuacjach nawet, gdzie, tylko że ja po prostu Pana Boga wtedy nie widziałem. Nie widziałem Jego działania, nie widziałem Jego ręki, że jest przy mnie cały czas. Talita Kum były pierwsze takie rekolekcje. No Talita Kum, no to były, można powiedzieć, spotkanie, gdzie no, cały weekend był niesamowity. Niesamowity no, przeżywanie całego weekendu. I można powiedzieć, jeszcze bardziej poczułem w sercu tą miłość, jak Pan Bóg mnie kocha. Poczułem też, no można powiedzieć, radość przebywania z ludźmi, po prostu rozmowy z ludźmi. Zobaczyłem też ogólnie, szukając wspólnoty i nawet jak spotkałem, mówię, wspólnotę Przymierze Miłosierdzia, to od razu widziałem właśnie, że to jest ta wspólnota, że mnie Pan Bóg tutaj posyła. I te rekolekcje jeszcze bardziej mi uświadomiły i dały też odpowiedź, dały też takie przemienienie na to, że to jest ta droga, że to jest ta właściwa droga, którą Pan Bóg chce, żebym szedł w życiu. Dokładnie, żeby po prostu też przez Przymierze Miłosierdzia zobaczyć ludzi wkoło po prostu, którzy nieraz człowiek nie widzi, a jest tyle ludzi potrzebujących, tyle ludzi, którzy czekają na to miłosierdzie, czują się samotni, mają różne problemy w życiu. W sumie to jest każdy dzień spotkania z drugim człowiekiem, bo tak naprawdę nie wiem, kiedy tego człowieka spotkam, przez różne też posługi, czy u sióstr misjonarek na pobożeńskiej, modlitwa z tymi braćmi, siostrami. Zaczynamy od modlitwy, od spotkania najpierw w grupie osób, które posługują, które przychodzą na posługę, potem modlitwa z tymi osobami, które przychodzą na ten posiłek przed Najświętszym Sakramentem, a potem wydawanie tych posiłków, czyli jeden, na przykład nalewanie herbaty, stawianie talerzy, wydawanie pieczywa, no i dolewanie po prostu tej zupy, ile tam potrzebują, ile jeszcze zostaje tym braciom, siostrom, którzy przychodzą na to jedzenie. I coś niesamowitego właśnie, często po posłudze odczuwasz po prostu nawet w czasie posługi taką ogromną po prostu w sercu radość, miłość, że Bóg jest w tym drugim człowieku. Że mówię, nawet ten taki prosty gest nalania zupy, dania herbaty sprawia ogromną radość, że dzielisz się z tym człowiekiem, że patrzysz na tego człowieka z taką miłością, którą Pan Bóg wlał wcześniej w serce. A oprócz, mówię, takich posług, czy ewangelizacja bezdomnych, czy wyjście też na Pradze Północ, w różne miejsca, to nieraz nawet w drodze do pracy, czy jak wracam z pracy, widzę osoby, no to też się zatrzymuję, rozmawiam z nimi, nieraz się zapytam, czy coś potrzebują do jedzenia. Nieraz prosta rozmowa potrzebują, nieraz rozmowy, nieraz modlitwy. A nieraz pytam się tak w wolności, czy chciałby różaniec, bo akurat mam różaniec, jeżeli chce osoba, no to jej daję i proszę ją, żeby tylko używała, żeby się modliła na tym różańcu. No wiele takich było, między innymi taka historia mnie zapadła z ewangelizacji na Dworcu Centralnym. Jak było, akurat spotkaliśmy, można powiedzieć, braci, siostry i tam część osób rozmawiają z innymi osobami potrzebującymi, ubogimi. No ja z jednym bratem tak stoję, rozmawiam i on w pewnym momencie tak usnął. No ja się tak zacząłem w duchu modlić i w pewnym momencie przyszła mi po prostu taka myśl, że totalnie niczym się nie różnię od tego brata, który on właśnie usnął, z którym chwilę wcześniej rozmawiałem i no było to dla mnie, dziękowałem Panu Bogu, bo pokazał mi w ten sposób, że jesteśmy tacy sami, należymy do jednego Boga Ojca i niczym się nie różnimy właśnie i wszyscy jesteśmy grzeszni.
1: W sumie jako taką modlitwy ulubionej nie mam dla zawsze. Najważniejsze jest, żeby na modlitwie spotkać się z Bogiem. Czy będę się modlił Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo, czy będę odmawiał Różaniec, czy nawet będę swoimi słowami modlił, to nie chodzi, mówię, czy jakaś jest, może być ulubiona modlitwa, lepsza, gorsza właśnie, bo tylko chodzi, mówię, żeby się właśnie spotkać z Panem Bogiem i żeby każde, nawet słowa, które modlitwy modlić się po prostu, to żeby rozważać w sercu, tak jak Maryja rozważała. No tak, dokładnie, może nawet prostymi słowami zawierzać nawet dane sytuacje ludzi, czy widzimy, ktoś na ulicy potrzebuje tej modlitwy, czy czyni coś, co nie tak powinien po prostu czynić, to możemy, mówię, takimi krótkimi słowami zawierzyć. Panie Jezu, miej w opiece tego mężczyznę czy kobietę, chroń ją, opiekuj się i Pan Bóg nas słyszy i widzi nasze serce, widzi, czy to z serca ta modlitwa płynie. No to wszystko, mówię, zawsze łaską, nawrócenie jest łaską i to, że akurat ja czy jakaś inna osoba się nawróciła, no to też ileś tam osób wcześniej się też modli do Pana Boga w intencji nawrócenia ludzi na świecie i jeżeli ktoś, to jest zupełnie za darmo, tylko trzeba po prostu stanąć w prawdzie, stanąć przed Panem Bogiem, może być w różnych miejscach, może być na ulicy, Pan Bóg jest wszędzie i powiedzieć właśnie taką krótką modlitwę, nie musiała jakiś po prostu wymyślać, szukać w internecie, tylko własnymi słowami po prostu, bo Bóg nas słyszy, Bóg jest przy każdym człowieku, w każdej sytuacji. Dokładnie, żeby uznać, że jestem słaby i to tak jak w tej Ewangelii, faryzeusz i celnik. I faryzeusz mówił, że zrobił tyle, tak w skrócie jak mówię, a celnik stał z tyłu i głowę spuścił i mówi: Boże, zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. No i Bóg widzi te serce właśnie, widzi, jacy jesteśmy. Możemy stać na samym końcu tłumu, możemy głowę mieć spuszczoną, czy uklęknąć nawet możemy. I tak z serca po prostu, bo Bóg widzi nasze serce, możemy nawet stać. Tak samo jak widzi nasz, On nas cały czas, nasze serce widzimy, jak kochamy drugiego człowieka, jak spoglądamy na tego człowieka, jak nawet pomagamy komuś, czy po prostu jest to z miłości, czy po prostu pomagamy, żeby mieć z tego jakąś korzyść na przykład. No zawsze właśnie jest ten lęk, strach, bo nawet troszeczkę z innej strony powiem, jak miałem oddać jedną rzecz. Tak mi się przypomniało. No do jednej firmy gdzieś kiedyś pracowałem, w jednej z firm i po prostu zapomniałem oddać tą rzecz i mi się przypomniało i chciałem koniecznie oddać i jaki ogromny po prostu taki lęk, strach przychodził, ale po prostu padałem na kolano, dawałem po prostu to Panu Bogu. Jak po prostu zrobiłem ten krok odwagi, stanąłem w prawdzie, wziąłem to, co nie moje, zawiozłem do tej firmy, po prostu poczułem ulgę. I tak samo każdy, nawet czy osoba uzależniona od alkoholu, od narkotyków, jeżeli stanie przed Panem Bogiem w prawdzie, powie, że Panie Boże, Panie Jezu, jestem słaby, widzisz moją słabość, widzisz, że sobie nie radzę, jest po prostu naprawdę mi ciężko. Ty umarłeś za mnie na krzyżu, pokonałeś ten grzech, ty już to zwyciężyłeś. Ja ci oddaję moje cierpienie, moją chorobę, tylko proszę cię o to, żebyś ty to prowadził. Oddaję ci, Panie Jezu, stery mojego życia. I wystarczy, mówię, takimi krótkimi słowami po prostu z serca powiedzieć z ufnością, czy księdza Dolindo: Jezu, ty się tym zajmij. Tam Pan Jezus przekazał księdzu właśnie Dolindo. Taka krótka właśnie też modlitwa jest i tam Pan Jezus mówi, w jaki sposób, jak
0: tak spokojnie to przeczytamy w spokoju, to właśnie zobaczymy. Zobaczymy właśnie, w jaki sposób nawet Pan Bóg oczekuje od nas, jak się modlić, jak zawierzać Jemu tę sytuację, bo właśnie nawet w Ojcze Nasz mówimy, bądź wola Twoja. Właśnie nie tak, jak ja chcę, tylko tak, jak Bóg chce. Bóg widzi lepiej, wie lepiej, zna nas lepiej, zna nasze sytuacje lepiej niż my sami. No sakramenty mają, mówię, Pan Bóg szczególnie no, działa przez sakramenty i wiele razy w życiu się przekonuję o tym po nawróceniu, że ciągle się nawracam. Nawet mówię, taka sytuacja z życia, wstaję rano, totalnie źle się czuję, chory praktycznie w środku, tak jakby jakaś choroba, coś tam w środku, umieram dosłownie. Nie mogę uśmiechu wydobyć, taki ciężar, tak słabo. Zrobiłem sobie rachunek sumienia, spisałem to wszystkie grzechy podczas rachunku sumienia i w pracy siedzę, tak wyczekuję, kiedy, żeby dojść do kościoła, do sakramentu pokuty i pojednania. Jeszcze w autobusie spotkałem znajomą właśnie ze wspólnoty i mówię do niej, że dzisiaj mam słaby dzień, ale tylko Pan Jezus jest mi w stanie pomóc. Muszę właśnie dojść do Pana Jezusa, Pan Jezus jest tylko w stanie uleczyć. Jak zachodzę do kościoła, klękam w konfesjonale i wyznaję te grzechy. I podczas ostatniego wyznania grzechu ksiądz udziela rozgrzeszenia, a ja żałuję za te grzechy. W momencie, jak ksiądz udzielił rozgrzeszenia i Pan Jezus uzdrowił mnie przez sakrament pokuty, wstałem, przyszła taka radość, miłość, pokój. Wychodząc z kościoła, mówię, jaki świat jest piękny, jacy ludzie są piękni po prostu. W sercu czujesz taką radość, miłość, pokój. I normalnie cieszysz się tym życiem po prostu, jakie Pan Bóg ci dał. Także to jest taki jeden, mówię, sakrament pokuty, pojednania. Szczególnie też jest bardzo ważny, po żeby przystępować właśnie, korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. To już bardzo ważny jest też Eucharystia, msza święta. Żeby też przychodzić na tą mszę świętą, nawet w ciągu tygodnia, jak ktoś ma słabszy dzień, w koło jest tyle kościołów, parafii i warto z tego korzystać, bo to jest coś co niesamowitego, jak Pan Bóg uzdrawia, przemienia podczas sakramentów. No Duch Święty, jak mówię, jak przychodzi, no to mówię, nie wiemy, kiedy przyjdzie i jak przyjdzie, bo ten Duch Święty wie i nigdy w sumie nie miałem spoczynku w Duchu Świętym, jak inne osoby nieraz widziałem, miały spoczynki w Duchu Świętym, ale nawet jak Duch Święty przychodzi z tą miłością do serca, czy w modlitwie, czy nawet podczas rozmowy z człowiekiem na ulicy, Duch Święty przychodzi i, no mówię, Duch Święty jest naprawdę niezbędny, potrzebny. Bez Ducha Świętego nie bylibyśmy w stanie uwielbiać Boga Ojca, Jezusa Chrystusa. Nie bylibyśmy w stanie dziękować Panu Bogu, Jezusowi, modlić się też, bo Duch Święty prostuje i tak naprawdę Duch Święty to jest, no jest podstawą w Kościele podczas mszy świętej. I no Duch Święty jest praktycznie, można powiedzieć, nawet w każdym człowieku, każdy człowiek ma Ducha. I jeżeli się otwieramy też na działanie Ducha Świętego, no to niesamowite prowadzenie, żeby się dać prowadzić Duchowi Świętemu, słuchać tych natchnień, które Duch Święty nam mówi, pokazuje przez sytuację, przez życie codzienne, bo Duch Święty jest cały czas z nami w różnych miejscach i często nawet do nas mówi przez różne sytuacje, tylko pytanie, czy my odpowiemy na te natchnienia Ducha Świętego. No powiem na przykład taką sytuację, jak miałem z jedną panią, wychodzę z pracy i stoi taka pani oparta o słup. No i tak zapytałem się jej, czy coś do jedzenia by chciała. No poszłem i kupiłem do jedzenia, wróciłem i zacząłem z nią rozmawiać i podczas rozmowy była właśnie taka łaska, czułem po prostu obecność Boga, po prostu w sercu czułem miłość, radość, pokój w sercu i mimo tego ruchu tych samochodów, które jechały, ludzie przychodzili, w pewnym momencie normalnie tak jakby tych samochodów, ludzi nie było. Byłem skupiony na tej kobiecie, która w niesamowity sposób, mimo tej sytuacji, w jakiej jest, opowiadała o życiu po prostu, jak po prostu radość, jak dziękowała za to, nawet za taki drobny gest, którym kupiłem jej jedzenie, po prostu dziękowała, rozmawiała, dzieliła się sytuacją w życiu, z takimi drobnymi sytuacjami i podczas rozmowy taka po prostu ogromna radość i ogromne takie słuchanie, taka szczerość, otwartość. I to w sercu po prostu człowiek czuje, jak Pan Bóg po prostu przychodzi w tym momencie i podczas rozmowy z tą kobietą, wychodząc, jeszcze bardziej moja wiara urosła, bo jest tak, że my idziemy, niesiemy żywego Jezusa do drugiego człowieka, ale i ten drugi człowiek do nas przynosi i podczas spotkania nawet przypadkowego na ulicy, w różnych miejscach, może nas Pan Bóg tak dotknąć, tak przemienić, że wyjdziemy z tej rozmowy zupełnie inni niż przed rozmową. Nigdy się, jeżeli oddamy Panu Bogu życie, nigdy się nic złego nie stanie. Tylko to też nie jest tak, że jak oddajemy życie Panu Jezusowi, nie jest tak kolorowo, że wszystko już będzie od tej pory idealnie. Bo każdy w życiu dźwiga krzyż. Jesteśmy tutaj na ziemi i nie ma człowieka bez krzyża. Jeden bardziej cierpi, drugi ma inne cierpienia, ale każdy dźwiga krzyż. I w tym dźwiganiu tego krzyża Pan Jezus nam pomaga. Pan Jezus niesie razem z nami. Jeżeli Mu oddajemy te stery życia, no to Pan Bóg widzi nasze serce. Ale Pan Bóg szanuje naszą wolność. On wszystko o nas wie, nas bardzo kocha, to wszystko z miłości i naprawdę warto. Jak masz jakiś problem, sytuację, widzisz, że nie dajesz już rady, czy nawet zastanawiasz się nad jutrem, co będzie jutro, no właśnie spróbuj, nic nie masz do stracenia. Powiedz takie krótką modlitwę, mówię: Jezu, oddaję Ci swoje życie, wyznaję Cię Królem, Panem i Zbawicielem. I Ty mnie prowadź. I nie ma się co bać, tylko po prostu stanąć w prawdzie. Wiem, że jestem grzesznikiem, wiem, że jestem nędznym grzesznikiem. I Pan Jezus już umarł na krzyżu, pokonał tą chorobę, pokonał śmierć. Wszystkie moje problemy, smutki, to wszystko pokonał. Dlatego nie ma takiego problemu, który by Bóg nie rozwiązał, tylko musi być nasze tak. Największy cud to cud uzdrowienia duszy, uzdrowienia ciała i uzdrowienia też drugiego człowieka podczas modlitwy za tą osobę, gdzie Pan Bóg w niesamowity sposób uzdrowił. Też tak szybko opowiem, byłem na ekstremalnej drodze krzyżowej, po ekstremalnej drodze krzyżowej noga mnie bolała i już ciężko mi było iść w pracy. Wróciłem do pracy i pomodliłem się chwilę nad nogą. Raz mniejszy ból, drugi raz mniejszy ból. I trzeci raz się do Pana Jezusa pomodliłem i Pan Jezus uzdrowił tą nogę. Chwała Panu. I tego samego dnia byłem u koleżanki. Też noga ją bolała. Pomodliłem się nad tą nogą i też Pan Jezus w niesamowity sposób uzdrowił tą nogę i to wszystko dzięki Bogu, nie dzięki mojej modlitwie, tylko dzięki Bogu, to Bóg czyni cuda i Jemu się należy chwała i cześć. O, sens cierpienia jest bardzo, mówię, no, głęboki, bo można cierpieć za kogoś, można cierpieć za dusze czyśćcowe, można cierpieć też tutaj na ziemi, cierpieć, żeby już później nie pokutować w czyśćcu. No, różne są sensy cierpienia, tylko no, żeby to zrozumieć, no to też właśnie też jak człowiek cierpi, cierpienie ma sens. Może nam się nawet wydawać, że po co cierpimy, ale nawet mówię, miałem kiedyś taką sytuację, że jak cierpiałem i właśnie ofiarowałem to cierpienie. I po chwili tak minęło, można powiedzieć, nie pamiętam ile czasu, ale po prostu poczułem, jak po prostu Pan Bóg to cierpienie po prostu zabiera w tym momencie. I I właśnie zaufałem Panu Bogu w tym cierpieniu. Zawsze Kościoła trzeba też słuchać, bo my jesteśmy przede wszystkim też Kościołem. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego i zawsze też trzeba być posłusznym Kościołowi, nawet jeżeli nam się może wydawać, że no, myślimy inaczej, ale wiele razy też, jak nie oddałem życia Panu Jezusowi jeszcze przed nawróceniem, nieraz nawet spotykam i po nawróceniu osoby, które no, mówią, że tyle się dzieje w Kościele i tego, ale też ja mówię o tym dobru, bo nawet jeżeli widzimy zło, no to Pan Bóg też i czyni dobro, jeszcze więcej się tej łaski wylewa, widzimy to dobro, nawet jeżeli nie widzimy, to Pan Bóg nam pokaże, jak odejdziemy z tego świata po prostu, ile się dobra wylało i wiele razy nawet jak miałem jakieś problemy, porozmawiałem z księdzem i nawet podczas tej rozmowy niesamowicie Pan Bóg zadziałał i dał mi odpowiedzi, dlatego szczególnie księża, Kościół jest niesamowity. Odkryć właśnie to piękno Kościoła. Przede wszystkim chciałbym podziękować za życie każdej osoby, każdego mężczyzny, kobiety, bo jesteście synami, córkami Boga, jesteście piękni i to, że jesteście na ziemi, macie misję, którą Pan Bóg wam dał, macie różne powołania. I dziękuję za wasze życie, za to, że jesteście, bo bez was no, nie byłoby tego samego, bo każdy ma misję i ja akurat mam taką misję, inny ma taką misję i bez tego człowieka by nie była ta misja zrealizowana, jaką Pan Bóg powierzył. I chciałbym teraz właśnie zawierzyć te wszystkie osoby, które nas słuchają, Panu Jezusowi, zanurzyć w Jego krwi wasze lęki, wasze zmartwienia, te wszystkie sytuacje, choroby, z którymi się zmagacie, cierpienie. Bo Pan Jezus umarł na krzyżu, pokonał te wszystkie lęki, choroby, cierpienia. I zawierzyć też również Mamie Maryi, żeby was jeszcze bliżej przybliżała do swojego Syna Jezusa. Szczególnie teraz w Wielkim Poście, żeby też znaleźć ten czas. No i jeżeli mówię, macie jakieś problemy, sytuacje, no to mówcie prostą taką modlitwę. Zamknijcie oczy w spokoju. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. I każdy dzień zaczynajcie od oddania tego dnia, tych sytuacji, które przed wami, osoby, ludzi, zawierzajcie Panu Jezusowi. Oddaję, Panie Jezu, Tobie ten dzisiejszy dzień, te sytuacje, tych ludzi, zanurzam w Twojej przenajświętszej krwi i Ty prowadź, Ty wiesz lepiej. I zawierzajcie też Bogu Ojcu, Panu Jezusowi, Duchowi Świętemu, jak i również dziękujcie za te wszystkie dary, łaski, które otrzymujecie. Właśnie, żeby nie tylko prosić, ale i dziękować. Dziękować za przeżyty dzień. Dziękować za dzisiejszą przeżytą niedzielę. I właśnie uwielbiać Pana Boga, uwielbić Go w tym życiu, w tych sytuacjach, braciach, siostrach. Także niech będzie chwała Panu Bogu, Jezusowi, Duchowi Świętemu. Dziękuję za życie każdego brata i siostry. Zawierzam Panu Jezusowi, Duchowi Świętemu i Mamie Maryi te wszystkie osoby, wasze cierpienia, zmartwienia, choroby. Amen.
2: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: 1884 roku Fryderyk Engels uznał monogamiczną rodzinę, tradycyjną rodzinę za szkodliwy przeżytek. Ciekaw jestem, czy wiedzą o tym postępowi zwolennicy europejskich wartości. Czy ci wykształceni z dużych miast potrafiliby zaakceptować to, że są marksistami? Engels był propagatorem marksizmu, utrzymywał Marksa. Czy progresiści są w stanie pojąć, że wyznają absolutnie starożytne przesądy? Na początek dowcip absurdalny. Spotykają się dwaj przyjaciele i jeden mówi: hej, co robi ta opaska na twojej nodze? Zsunęła mi się z głowy. Dokładnie tak wyglądają moje rozmowy z zadowolonymi z siebie mieszkańcami dużych miast, tymi wykształconymi, tymi zadowolonymi z siebie, tak? Oni naprawdę chcą nas ucywilizować, oświecić, zedrzeć ten kołtun ciemnocie. Ludzie, którzy posługują się wulgarnym językiem, ludzie, którzy nie czytają książek, ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest cywilizacja, w której są wychowani, którzy myślą, że zginęły miliony czarownic, którzy myślą, że inkwizycja wymordowała miliony ludzi. Oni tak rzeczywiście myślą. Ci ludzie wierzą, że Polacy szarżowali z szablami na czołgi, bo tak zostali wykształceni. Są przekonani, że scena z filmu Lotna, w której Ułang próbuje przerąbać lufę czołgu szablą, że to jest reportaż z pola walki, tak? A to jest tylko symboliczny wyraz narodowej apostazji Andrzeja Wajdy. Oni naprawdę są oburzeni prześladowaniami osób LGBT w Polsce. Nie wszyscy z nich są cynikami i przynajmniej część ma dobrą wolę. Orze, oni szczerze mają nas za moherowych troglodytów. Nie są w stanie dostrzec braku logiki w wywodach swoich idoli. Jak mówiłem, są odcięci od klasycznego wykształcenia. Niedawno był jakiś serial, w którym postaci ubrane w ubiory z XIX wieku wyrażali się współczesną polszczyzną, to znaczy K, H, P i tak dalej. Oni nie rozumieją, że w ten sposób zaglądają w lustro. Każdy może przerabiać każdy utwór na dowolny sposób, tak? Szekspir mógłby zostać nazwany plagiatorem, bo on odtwarzał struktury fabularne znanych w jego czasach sztuk teatralnych, tylko że on w te schematy fabularne, które zresztą zmieniał, ale on tam wkładał nieprawdopodobną wiedzę o wnętrzu człowieka. I teraz ci ludzie mają swój świat, który jest całkowicie oddalony od rzeczywistości. Są na przykład święcie przekonani, że istnieją prawa zwierząt. Tak. I teraz zwierzę to absolutnie nie jest rzecz, tak? Ale też nie jest osobą. Prawa mogą mieć tylko osoby. Za psa, który pogryzie człowieka, odpowiada właściciel. Dlaczego? Dlatego, że pies nie jest osobą. Czyli nie jest osobnym bytem. Nie ma sumienia, nie może podejmować moralnych decyzji. Za psa, który pogryzie człowieka, odpowiada właściciel psa. Tak jakby on to zrobił sam. I teraz ci obrońcy praw zwierząt, oczywiście człowiek, który dręczy zwierzę, wypisuje się z naszej cywilizacji, jest po prostu obrzydliwym, nawet nie chcę używać słów tutaj, tak? Szczególnie zwierzę, które nie może się bronić. Natomiast zwierzęta nie mają żadnych praw. Bo inaczej, jeśli uznamy, że mają prawa, to tak jakbyśmy się cofnęli do czasów, kiedy wieszano konia za to, że kogoś kopnął czy stratował. Pamiętam taki reportaż z Indii, gdzie słonia powieszono za to, że stratował jakichś ludzi. To jest, czujecie państwo absurd takiej sytuacji. Natomiast wiele osób nie czuje absurdu sytuacji, w której przedkłada się los zwierzęcia nad los człowieka. To jest coś absolutnie absurdalnego, tak? A czasami rzeczy stawia się wyżej niż człowieka. No bo czym jest matka Ziemia, tak? Gaja. To jest przedmiotem. Składa się z płaszcza, z wnętrza, z jądra. Jest rzeczą. I teraz są ludzie, którzy gotowi są ubezpłodnić się w imię ochrony przedmiotu. I oczywiście ktoś, kto nie chce chronić środowiska człowieka, jest samobójcą. Ochrona środowiska człowieka jest dziś absolutną koniecznością. Tak? Te wszystkie klimatyczne sprawy, które doczepiono do obrony środowiska człowieka, te bzdury klimatyczne, które mówią, że to człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu, to sklejenie jest formą manipulacji. Chodzi o to, ale popatrzcie państwo, mówi się o obrońcu środowiska. To jest manipulacja, no bo co jest w środku tego środowiska? Środowisko to jest jakaś przestrzeń, jakiś obszar, który ma środek. I to są ochrona środowiska człowieka. I to należy robić, ponieważ to jest w naszym interesie. Nie ma jakiejś abstrakcyjnej obrony, jakiejś abstrakcyjnej ochrony środowiska. To jest kolejna manipulacja. Z niej może wyniknąć to właśnie, że rzeczy stają się ważniejsze od ludzi. I teraz zwierzę nie jest w stanie odróżnić dobra od zła. Po prostu. Nie ma praw zwierząt, jest troska i odpowiedzialność. Troska i odpowiedzialność. Żadnych praw. Skoro nie ma praw człowieka, to skoro nie ma praw zwierząt, to człowiek jest tym bardziej odpowiedzialny za zwierzęta. Ci wykształceni inaczej, tak, mieszkańcy wielkich miast, obruszyliby się, gdyby powiedzieć im, że głoszą marksistowską ideologię. Tak, no bo skąd oni mają wiedzieć, że 140 lat temu pewien syn bogatych mieszczan, utrzymujący filozofa, który zaczynał od pisania wierszy satanistycznych, nazywał się Marks i popularyzował jego twórczość Marksa. Kto by wiedział, że napisał książkę Pochodzenie rodziny własności prywatnej i państwa, w której uznał właśnie monogamiczną, tradycyjną rodzinę za szkodliwy przeżytek. I ci wykształceni z dużych miast, wielkich miast, nie mają pojęcia, że w 1919 roku bolszewicy, zgodnie z opartą na przemyśleniach Engelsa dyrektywą Trockiego, w kolejnych zdobywanych rosyjskich miastach ogłaszali dekret o nacjonalizacji i dystrybucji kobiet. Skasowanie takich pojęć jak moja żona, mój mąż, komuniści osiągali przy pomocy losowania. Kobieta musiała przez kwartał żyć z mężczyzną, który ją wylosował. Do następnego losowania. Rozumiecie? Kobieta musiała przez kwartał żyć z mężczyzną, który ją wylosował. Obywatele, towarzysze mężczyźni mieli też prawo korzystać z kobiety nie częściej niż 4 razy w tygodniu i nie dłużej niż przez 3 godziny. Jacy towarzysze, no ci bardziej zasłużeni, o jakie kobiety chodzi? No od dziewczęta, od 16 do 25 lat. I w ten sposób płynnie przechodzimy do czasów współczesnych. Kilka lat temu niemiecka feministka Bini Adamczak w rozmowie o niesamowitym wydarzeniu w historii ludzkości, czyli o rewolucji październikowej, o rewolucji bolszewickiej, tak udzieliła takiego wywiadu dla czasopisma Bez Dogmatu i tutaj cytat. nowe prawo dotyczące małżeństwa było najbardziej postępowe na świecie. Pozwalało na ślub lub rozwód za pomocą jednej kartki papieru. Rozumiecie? To jest postęp. I ona mówi, bolszewicy nie chcieli uczynić mężczyzn i kobiety równymi i dać im pełne uznanie. Chcieli całkowicie znieść system podziału na płeć. Przecież my to widzimy dzisiaj, że to się realizuje. Te wszystkie ideologie, gender i inne, feminizm, one czerpią z marksizmu, tylko nikt nie chce tego wiedzieć. I chęć zniesienia podziału na płeć, tak, prowadzi do tego, że dziś, kiedy wypowiesz publicznie słowo, że istnieje tylko, istnieją dwie płci, mężczyzna i kobieta, to jest news, jeśli ta osoba jest znana, albo jeśli to powie nawet najbardziej znana pisarka ostatnich lat, pisarka literatury, twórczyni literatury popularnej, czyli pani Rowling, która broni to tej prostej prawdy, że istnieją mężczyźni, istnieją kobiety, no, była opluwana również przez swoich aktorów, znaczy aktorów tych filmów, których scenariusz był oparty na jej książkach. Aktorów, o których nikt by nie słyszał, pewnie, gdyby nie twórczość pani Rowling. Tak? Rowling była przeciwniczką Brexitu, zażartą, opluwała Donalda Trumpa w bardzo inteligentny sposób i ona opublikowała kryminał, w którym występuje transseksualny seryjny morderca. Ale to tak przecież być nie może. Tak przecież być nie może, żeby seryjny morderca był transseksualistą. Ci ludzie z firmy, którzy pracowali nad grą opartą na fabule Harry Pottera, z racji transfobii, to kolejne słowo, które nie ma najmniejszego sensu, nie chcieli pracować nad tą grą. Zatrudnili w dziale dziecięcym pewnego wydawnictwa, zagrozili odejściem z pracy, jeśli wydawnictwo wyda nową powieść Rowling. Redaktor największego na świecie fan klubu Harry Pottera zachęcał do zaprzestania kupowania książek Rowling. Tak? Emma Watson i Daniel Radcliffe potępili ją, tak, ci aktorzy. A w naszej prasie można było przeczytać tak niesamowite, mogę podać taki cytat, że Newsweek napisał, nie, na temat, jednym wpisem pani Rowling zakwestionowała cały swój dorobek artystyczny. Proszę przemyśleć to zdanie. To znaczy, wartość dorobku artystycznego zależy od tego, jakie autor wyznaje poglądy. To bardzo odkrywcza teza. Rowling powiedziała publicznie, że mianem kobiety można określić jedynie te osoby, które miesiączkują. No to jest rzecz oczywista. Ale profesorowie z najbardziej postępowych uniwersytetów twierdzą, że mężczyźni również mają miesiączki, co więcej, mogą zajść w ciąż. Od czasów Engelsa, jak rozumiem, wszyscy wiedzą, że monogamia to skandal. Bestializacja ludzi ma różne oblicza. W sercach polskich dzieci matkę ojczyznę zastąpiła matka ziemia. Mam 6 dzieci. Wiem, że tak jest. Matkę ojczyznę zastąpiła matka ziemia. Humanizuje się zwierzęta. Ludzi sprowadza się do jednej porządliwości. Nasze państwo musi, jak tylko będzie w rękach osób myślących zdroworozsądkowo, będzie musiało dla cywilizacji zachodniej odzyskać uniwersytet, szkołę i pomóc osobom zdroworozsądkowo myślącym odbić kulturę. Bo jeśli nie, to wrócimy do czasów Engelsa. Drodzy Państwo, jeśli w jakikolwiek sposób korzystacie z tego, co tutaj na tym kanale jest te treści wszystkie, jeśli cokolwiek dzięki nim no, stało się jakimś dla was podarunkiem, to proszę o wsparcie. Trwa zrzutka, linki do zrzutki na moim Facebooku, w poście, który jest przypięty u góry samego profilu i tutaj w opisie tego kanału. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty był tym, który daje światło, tym, który daje łaskę, tym, który daje miłość, tym, który chroni nas i nasze rodziny. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Duchu Święty, przychodź, abyśmy potrafili pełnić wolę Ojca przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko,
1: naszymi prośbami
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
1: Panno chwalebna i błogosławiona,
0: o Pani nasza, orędowniczko nasza,
1: pośredniczko nasza,
0: pocieszycielko nasza,
1: Synem swoim nas pojednaj,
0: Synowi swojemu nas polecaj,
1: swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kazimierz Szałata. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Przeglądałem książeczkę, którą dał mi Marek Jaromski. Przeglądałem ją tylko, bo nie miałem czasu jej czytać. O fundacji. Fundacji, która służy upamiętnieniu Francuza, filozofa, który zajmował się trędowatymi. Między innymi. Co to za człowiek, któremu warto jest taki pomnik budować, działania i dawania innym?
1: To jest człowiek, który najkrócej mówiąc wyleczył gdzieś około 20-25 milionów trędowatych i wcale nie był lekarzem.
0: Milionów.
1: Nie był lekarzem. Wziął do ręki Pismo Święte i rozmawiał o prostych rzeczach, o tym, że Pan Bóg nas kocha. Jeżeli Pan Bóg nas kocha, to właściwie wszystkie problemy się prawie rozwiązują, bylibyśmy to zrozumieli. Raoul Folro był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Raoul Folro. Człowiekiem niezwykłym. Jeżeli ktoś spotkał raz w życiu Raoula Folro, to wracał z tego spotkania zupełnie innym. I to jest również moje doświadczenie. Ja nie znałem Raoula Folro. Kiedy prowadziłem sesję Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, pojawił się pan André Récipon, syn duchowy Raoula Folro. Po krótkiej rozmowie powiedział mi, no potrzebuję kogoś takiego jak ty, a już wtedy prowadziłem konwersatorium etyki medycyny na miarę człowieka. Robiliśmy ze studentami dużo ciekawych rzeczy i to na poziomie formacyjnym i na poziomie takiej pracy charytatywnej, bo tego rozdźwięku między jednym a drugim nie ma i być nie może. Pojawiłem się w Paryżu. W Paryżu dostałem misję utworzenia ruchu Folro w Europie Środkowej, dlatego że oprócz tego, że Folro objechał 32 razy kulę ziemską, wpadł na pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, Światowego Dnia Trędowatych, oprócz tego, że wyleczył po drodze około 20 milionów trędowatych, Raoul Folro, bo uciekła mi myśl, będziemy musieli powtórzyć.
0: Nie ma w tej audycji powtórzy.
1: Powtarzamy.
0: Tak, wszystko pozostaje.
1: Zupełnie magikiem słowa i potrafił ludzi otwierać, potrafił ludzi nawracać, potrafił z ludzi wydobywać coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. I moje doświadczenie polegało na tym, że przez ładnych parę lat wykładałem filozofię, etykę i tak męczyliśmy się nad tym, żeby jakiś wzruszający przykład na etyce, na ćwiczeniach znaleźć czy na seminarium. Kiedy tak naprawdę to, jeżeli weźmiemy za Raoula Folro do ręki Arystotelesa, to zobaczymy, że filozofia to nie jest nauka teoretyczna, jest bardzo praktyczna, bo tak jak inne nauki prowadzą do wiedzy, tak filozofia prowadzi do mądrości, a przecież wiemy, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim stracić. Mądrość jest niesłychanie praktyczna. Filozof jako świadek prawdy nie może zostać głuchy na wołanie o pomoc. Nie może pozostać na poziomie tylko teoretycznym. Jeżeli oczywiście, że można być filozofem, to znaczy zatrzymać się na poziomie wiedzy i przekazywać ludziom to, czego się nauczyłem z mądrych książek. Przeczytałem 3000 książek i piszę tak 3001 książkę. Ale sam Arystoteles mówi, że filozofia to jest przede wszystkim postawa. I raptem zobaczyłem, jak bogata może być filozofia, jak wielką i wspaniałą rzeczą jest prawdziwe doświadczenie rzeczywistości, które domaga się od nas nie tylko wiedzy, ale świadectwa. I to Raoul Folro zaprowadził mnie już po raz trzeci na powódź. Od 3 miesięcy jestem w Wilkowie i wcale nie zawiesiłem jakby ani na chwilę mojej pracy nad filozofią, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że razem z tymi ludźmi, którzy zostawili swoje domy, którzy wzięli bezpłatne urlopy i razem ze mną tam pomagają, naprawdę doświadczamy czegoś bardzo ważnego w rzeczywistości, czegoś bardzo ważnego w ludziach. I wydaje mi się, że z każdym dniem coraz bardziej coś rozumiemy z tej rzeczywistości, bo nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale też i coś rozumieć, bo dzięki temu budujemy to, co Ingarder nazywał niszą taką ekologiczną człowieka, to znaczy budujemy świat przejrzysty, świat, w którym możemy uczestniczyć w sposób przytomny. Inaczej ślizgamy się tylko na poziomie samych teorii. Więc Raoul Fauré dla mnie, spotkanie z myślą Raoula Fauré było takim mocnym doświadczeniem na poziomie samej filozofii. On sam był filozofem, co prawda nie wybrał kariery uniwersyteckiej, ale przemawiał na największych uniwersytetach w świecie i to, co przekazał, swoje posłanie, swoją wizję czegoś, co Paweł VI nazywał cywilizacją miłości, która jest naszym zadaniem, to zrobił dużo, dużo więcej niż wszyscy inni filozofowie XX wieku. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, kim był ten człowiek, to był to człowiek bardzo, bardzo mądry, człowiek realistyczny, który potrafił dokładnie zobaczyć, na czym polega realizm miłosierdzia, takiego pojęcia, które zostało w naszej kulturze zniszczone, zagubione i dzisiaj zamazane i nie bardzo wiemy, czym ono jest, a tak naprawdę, jeżeli byśmy wrócili do początków miłosierdzia, które leży u podstaw Europy, miłosierdzie zrodziło się ze spotkania mądrości.

0: Jeżeli nie służy człowiekowi, a dzisiaj wiemy, zwłaszcza na terenie bioetyki, jak dużo kłopotów nam sprawia wiedza i gwałtowny postęp w naukach, bo nie nadążamy za tym, żeby mądrze się posłużyć tą wiedzą. Wiedza, która wspiera się na wierze, jest wiedzą, która jest mądrze wykorzystywana i Europa tak się budowała.
1: Musimy wrócić jeszcze z obowiązku dziennikarskiego do 20 milionów wyleczonych trędowatych. Co to znaczy? To jest metafora?
0: To nie jest metafora.
1: W jakich latach on żył?
0: Raoul Fauré rozpoczął swoją batalię na rzecz trędowatych mniej więcej w okresie II wojny światowej. Zaczęło się od spotkania z siostrą Eugenią, która wróciła z Abidżanu i opowiadała o straszliwym losie tych ludzi, których już Raoul Fauré wcześniej spotkał. Może zacznę od tego, że Raoul Fauré zafascynowany był Karolem de Foucault i zafascynowany był kulturą łacińską, właśnie tą kulturą chrześcijańską, europejską kulturą, która stała się pierwowzorem, czy jakimś wzorem dla wszystkich innych kultur. I kiedyś, kiedy pisał reportaż na temat Karola de Foucault w czasie podróży po Saharze, po miejscach, w których Karol de Foucault świadczył wobec muzułmanów o obecności Chrystusa Eucharystycznego w Eucharystii, zepsuł się samochód kiedy zatrzymał się samochód, Foucault zobaczył dosyć dziwnych ludzi, którzy byli wynędzniali, którzy byli w odosobnieniu, w zamknięciu i zapytał przewodnika, kim są ci ludzie. Więc przewodnik w sposób zupełnie obojętny odpowiedział, a to są trędowaci. A dlaczego oni są zamknięci? A bo są trędowaci. Czy ktoś im pomaga? Trędowatym? I wtedy wrócił do Europy i uświadomił sobie najpierw, a później wszystkim innym, że jeżeli my w ten sposób traktujemy naszych braci, których dotknęło największe nieszczęście, jakie można sobie wyobrazić, to nie mamy prawa nazywać się uczestnikami kultury, cywilizacji, a tym bardziej nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Kiedy to mówił Fauré na samym początku, wszyscy czuli się urażeni i obrażeni. Przemawiał w Akademii Francuskiej. Wszyscy zdziwili się, jak to nasza kultura nie jest humanistyczna, nasza kultura nie jest chrześcijańska, o czym on mówi. Ale Fauré nie zrażał się i powołał Akademię Młodych, bo mówił, że starzy już nic nie zrozumieją i powołał do Akademii nowej akademii, przez siebie stworzonej Akademii Francuskiej, 15-latków. Ale taki prawdziwy plan zrodził się właśnie od spotkania z siostrą Eugenią. Siostra opowiadała straszliwe rzeczy o tych ludziach, których spotkała gdzieś tam w rejonie Laguny Abidżanu, w Adzopę. I wtedy Raoul Fauré jakby odkrył w sobie powołanie zrobienia czegoś tak radykalnego na rzecz trędowatych. I ta jakby metodologia, ona jest wzięta wprost z Ewangelii. To znaczy Raoul Fauré przez to, co zrobił, przez to, co mówił, pokazał nam logikę miłosierdzia, którą ukazuje przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przypowieść, którą słyszeliśmy 1000 razy, bo chodzimy do kościoła. To jest taka prosta rzecz. Ktoś potrzebował pomocy, dużo ludzi przechodziło, nikt nie zauważył, a ktoś tam przechodził i zauważył go, opatrzył jego rany. Ale tak naprawdę w tej przypowieści jest coś niesłychanie istotnego. Najpierw dobry Samarytanin to jest realista. To znaczy taki, który patrzy na zewnątrz, nie tylko poprzez własny pryzmat swoich potrzeb, swoich projektów, planów, ale jest ten, który widzi realną rzeczywistość, taką, jaką ona jest. No, tego się wymaga od filozofa przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, trzeba być realistą. I druga rzecz, Raoul Fauré zauważa drugiego człowieka, bo my drugiego człowieka to zazwyczaj zauważamy, jeżeli jest nam potrzebny. Zresztą to możemy sprawdzić, jak dużo w nas jest egoizmu, jeżeli zajrzymy do naszych telefonów komórkowych. Kogo myśmy tam wpisali sobie? No, przede wszystkim tych, których potrzebujemy, niekoniecznie tych, którzy nas potrzebują. Dobry Samarytanin dalej zatrzymuje się. To jest szalenie ważny gest, dlatego że że każdy z nas się spieszy, zwłaszcza to jest

0: to jest znak naszych czasów. Wszyscy mamy strasznie ważne rzeczy. Dzisiaj jestem po rozmowie z moim dziekanem. Habilitacja jest ważna. Tutaj w maju telefon za telefonem błagają mnie o pomoc, bo w gminie Wilków 8 wiosek znalazło się pod wodą. Wiedzą, że zajmowałem się, organizowałem tę pomoc kilka lat temu. No, jak ja mogę tam nie pojechać? To miłosierdzie, ono się buduje na różnych etapach, które są mało zauważalne, więc dobry Samarytanin najpierw zauważa, potem zatrzymuje się, potrafi się zatrzymać. Co to znaczy? Ja nie jestem ważny. Ja nie jestem ważny, moje plany nie są ważne. Pan Bóg mi stawia tutaj kogoś, żebym ja zweryfikował swoje plany, bo być może one są śmieszne, być może mi się tylko wydaje, że są takie ważne. Jest następny etap, taki też bardzo ważny w tej logice miłosierdzia. Dobry Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, pochyla się, to zawsze podkreślam to moim studentom na Uniwersytecie Medycznym, to jest szalenie ważne. Spojrzeć, pochylić się, to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka z tej samej wysokości. Nie taki lekarz, dzisiaj młodzi lekarze są wysocy, takie 2 metry, 5 centymetrów, stoi przy suficie nad tą babcią, która skulona leży na łóżku. Wystarczy kucnąć, usiąść, żeby przynajmniej tym gestem pokazać, że chcę zobaczyć świat z mojego punktu widzenia. Ja to dzisiaj widzę też na powodzi. Ile jest mędrkujących ludzi, dlaczego się wybudowali. Patrzę na ten świat z zupełnie innej perspektywy. I tak naprawdę fenomen tego, co się dzieje od 3 miesięcy w gminie parafii Wilków, może zrozumieć tylko ten, kto miał odwagę założyć buty gumowe, wejść do tego gnoju i spróbować wyciągnąć zamoknięte, gnijące kołdry. To wtedy może zacząć patrzeć na świat z tej samej wysokości i zrozumieć drugiego człowieka. I proszę zobaczyć, że na samym końcu dobry Samarytanin opatrzył rany. Bo nam się wydaje, cały czas żyjemy w takim złudzeniu, że za parę lat to my odkryjemy lek na raka, odkryjemy lek na AIDS, odkryjemy inne leki i będziemy szczęśliwi. A dzisiaj, żeby wyleczyć trędowatego, to wystarczy 30 zł polskich. Mamy wykształconych lekarzy. Mamy antybiotyki. Trąd jest od 20 lat chorobą, która się bardzo dobrze leczy. I dalej ludzie umierają na tę straszliwą chorobę, bo tak naprawdę to nam nie leków, nie umiejętności opatrywania ran, tylko potrzeba nam zauważyć tych, którzy potrafią się zatrzymać, a reszta jest tylko zwykłą konsekwencją. I Raoul Fauré pokazywał, że tak naprawdę to dlatego trąd zabija ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, dlatego że nas dotyka również trąd. Trąd moralny. I tak naprawdę to jego skuteczność, jego walki polegała na tym, że on objechał 32 razy kulę ziemską, owszem, spotykał się z trędowatymi, ale przede wszystkim nas leczył z egoizmu, bezbożności i wszystkich innych trądów, jakie dzisiaj zna współczesny świat.
1: I realnie populacja osób chorych zmniejszyła się o 20 milionów w wyniku jego działań?
0: Raoul Fauré zorganizował jako pierwszy człowiek, uświadomił całemu światu dramat tych ludzi, bo byśmy po prostu zapomnieli o trędowatych. Trzeba się uderzyć w pierś. Ja zanim spotkałem pana Andrea Sipo, zanim spotkałem się z ruchem Fauré, nie wiedziałem o tym, że są trędowaci. Ja cały czas spotykam się z tym, że ktoś mówi trędowacie, że to byli w średniowieczu. Ale wtedy odpowiadam tak, ja widziałem, jeździłem po Afryce, widziałem trędowatych, spotykałem się z nimi, witałem się z nimi, dotykałem ich. To jest rzeczywistość. To kiedyś działo się, kiedy ojciec Bejzym płynął 3 miesiące na Madagaskar, to było bardzo daleko. A dzisiaj to są odległości 3 godziny lotu, 4 godziny lotu samolotem. Świat stał się jedną wielką wioską, a myśmy o trędowatych zapomnieli, bo trędowaci, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Trędowaci są w tych krajach, na których nikomu nie zależy. I jest to, jak Fauré mówił, wielki skandal naszej cywilizacji, że jeszcze żyją trędowaci. I rzeczywiście Fauré zmobilizował cały świat. Przemawiał w ONZ-cie, bywał często u Pawła VI, papieża Pawła VI, bywał wszędzie, gdzie tylko można było, był na tyle odważny, że nawet starał się zapobiec II wojnie światowej, był na spotkaniu z Mussolinim, słynne spotkanie, które skończyło się skończyło się tym, że Mussolini słuchał, a potem na koniec powiedział mu: ma pan ładny krawat, panie von Roy. Powiedział wtedy, wracając: ten człowiek jest stracony. I wtedy napisał książkę Dwie twarze Antychrysta o Hitlerze i Stalinie. Stąd myśmy o Raoulu von Roy nic nie wiedzieli, dlatego że aż do 96 roku był zapis cenzury, nie można było niczego publikować. Na Zachodzie jest to postać mniej więcej znana jak postać Matki Teresy, natomiast te publikacje, które się teraz ukazują, to są pierwsze publikacje o Raoulu von Roy. Jedyna książeczka, Księga Miłości, była rozdawana od lat w Lourdes i kto był w Lourdes, to przywiózł taką malutką książeczkę z myślami Raoula von Roy.
1: I jego działania doprowadziły do zmniejszenia się populacji osób chorych w takiej skali, o której była mowa.
0: Najpierw zaczął od budowania pierwszej takiej wzorcowej wioski w Adzope, ta pierwsza wioska, gdzie trędowaci mogliby uczyć się normalnie żyć. Nie byliby zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na przeklęte wyspy, jak wyspa Molokaj, na której pracował ojciec Damian, żeby najpierw tworzył takie wioski, które stały się wzorem dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz trędowatych. Założył ruch, światowy ruch na rzecz trędowatych. Dzisiaj ten o wielkości tego ruchu świadczy fakt, że co trzeci trędowaty, licząc pracę Caritasu, licząc pracę wszystkich organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci trędowaty jest pod naszą opieką, pod opieką naszych ośrodków. To Raoul von Roy wspierał badania w Instytucie Pastera nad trądem, które doprowadziły do tego, że wreszcie w latach 80. udało się skonstruować taką kombinację antybiotyków, że ta terapia stała się możliwa. Jak powiedziałem jeszcze lat temu, 16, nie wiedziałem nic o von Roy. Dzisiaj wiem wszystko, dlatego że co roku biorę udział w kongresach, między innymi w komisji medycznej i od 5 lat jestem jednym z dwóch spadkobierców myśli Raoula von Roy. Dostaliśmy Jacques Ładungo z Łagadugu i ja dostaliśmy tytuł honorowy spadkobiercy myśli Raoula von Roy, co jest niesłychanie zobowiązujące i co każe nam być specjalistami od trądu. Trąd jest wywołany przez bakterię z rodziny tej, która wywołuje również gruźlicę. Niestety, mówię niestety, to jest choroba tylko ludzka. To jest rzadka choroba ludzka, w związku z tym nie można wyhodować szczepionki. Ja każdego roku słyszę przy okazji Światowego Dnia Trędowatych jakieś apele o zbieranie pieniędzy na rzecz szczepionki. Nie ma takiej szczepionki, bo póki co nie ma takiego organizmu, na którym można by wyhodować trąd. Przy okazji jeszcze tylko dorzucę, ponieważ o trądzie my wiemy ciągle bardzo mało, że podstawowa postać trądu leczy się dosyć dobrze. Chodzi tylko o to, żeby w miarę wcześnie wykryć trędowatego, bo można być zarażonym i przez 10 lat wszystkich zarażać dookoła siebie i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się trędowatym. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze tych oznak, można wyleczyć trędowatego, on całkowicie wraca do zdrowia. Natomiast bardzo często misjonarze trafiają na takich chorych, którzy nie mają już rąk, nóg, oczu, są bardzo mocno okaleczeni, stąd takiego trędowatego się wyleczy, ale nie przywróci do zdrowia. I dzięki skutecznej terapii udało się zradykalizować trąd w sposób bardzo znaczący, bo z tych 20 milionów liczba trędowatych spadła do 500 000.
1: Dzisiaj. Na całym świecie. Czyli co, cywilizacja się sprawdziła? Czyli ten pierwszy jego flash, ta pierwsza fotografia Europy, tak to powiedzmy, dziś już jest nieaktualna?
0: To nie jest jeszcze takie proste, bo jeżeli ja spotykam siostrę, która zajmuje się, mówię to z trudem, która zajmuje się chorymi na taką specjalną postać trądu, która jest zagrożeniem na dalej dla tych, którzy się opiekują trędowatymi, Ulcer de Biruli, to jest trąd, bakteria, która zjada skórę.
1: Jest siostra, bo nie zrozumiałem.
0: Znaczy tak, jest siostra, która zajmuje się takimi chorymi, zwłaszcza
1: dzieci. Na specjalną odmianę
0: trądu, która jest straszliwa, nie leczy się, bakteria jest odporna na wszystkie antybiotyki. Bakteria zjada skórę, więc człowiek jest zdrowy, ale jak siostra mi opowiada, przynoszą jej dziecko, rozwija z prześcieradeł i dziecko ma wszystkie wnętrzności na wierzchu, bo na całym brzuchu nie ma skóry i nie ma żadnego ratunku. Jedynym w tej chwili ratunkiem jest, a zwłaszcza to dzieci dotyka ten trąd, no to są radykalne amputacje. To znaczy, jak jest zajęta rączka, trzeba ją amputować i spotykam siostrę po raz kolejny na kongresie w Paralemonii, ale pytam o jej pracę, więc ona mówi, że jest zmęczona, bo ona dziennie czasem 10 amputacji wykonuje. Natomiast po południu idzie na oddział zobaczyć te dzieci, rozwija bandaże, jak dziecko no, czasem umrze. Pierze bandaże, prasuje. Jak tak słucham, bo nie ma bandaży, po prostu nie ma bandaży. Jak tak słucham i nawet popatrzę na ten nasz kongres i potem przyjadę się po Paryżu, po Warszawie, a tam nie ma bandaży, to kiedyś to było daleko. Dzisiaj to jest kwestia kilku godzin. Jest w nas bardzo, bardzo dużo egoizmu. Ja to zrozumiałem w Niamey, kiedy byłem w takim ośrodku. Niamey to jest stolica Nigru, nie myli z Nigerią, bo Nigeria jest bogatsza. Niger to jest ten pas Sahelu najbiedniejszych krajów. Mali, Burkina Faso, Niger jest chyba najbiedniejszy, gdzie żaden kraj europejski nie ma żadnego interesu, bo tam bawełnę by uprawiali, ale kto to przetransportuje? Tańsza jest z Azji. Nie ma kolei, te kraje nie były skolonizowane wystarczająco, żeby coś tam powstało. Poza tym na skutek przesuwania się pustyni Sahary w ciągu 10 lat wyschły wszystkie rzeki, wyschły wszystkie jeziora, studnie kopane. No i mamy w tej chwili przed sobą tragiczną przyszłość. Mówi się, że być może w ciągu najbliższych lat 120 milionów będzie musiało umrzeć z głodu, jak nie ma wody, nie ma roślin, nie ma zwierząt. No i niemożliwe jest życie ludzi. I tam w tym kraju muzułmańskim pracują cztery siostry ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Cztery młode dziewczyny, które zbierają dzieci umierające z głodu. I opowiadały mi siostry historię o takim dziecku, które próbowano uratować. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to też wiem, jak mówię w Europie czy w Polsce, to ja wiem od razu, że słuchacz nie wie, o czym mówię, bo ktoś mi przerywa i mówi, że u nas w Bieszczadach też dzieci chorują na chorobę głodową. Są niedożywione. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to mówię o dzieciach, które nie jadły wczoraj, nie jadły przedwczoraj, nie jadły tydzień temu.
1: I nie zjedzą.
0: I już jutro niczego nie zjedzą, bo ich organizm jest tak wyniszczony, są na etapie śmiertelnej choroby. I to dziecko, o którym mi siostra opowiadała, była na takim etapie. To dziecko miało założoną sondę. Próbowano to dziecko leczyć. Spytałem siostrę, czym leczą? Spiruliną. Myślałem, że to jakiś lek, ale gdzie tam leki w Niamey? To jest taka roślina, która ma dużo witamin, podobne do rzepaku. No i siostry powiedziały, że teraz już wiadomo, że to dziecko musi umrzeć, bo nie ma już procesu trawiennego. To wszystko gnije i jest wydalane. I kiedy wracałem, matka tego dziecka dała mi go na rękę i powiedziała, że jak ja go zabiorę, to go uratuję. Ona musi wrócić, bo ona ma 10 dzieci i kilka kilometrów codziennie wodę dla tych dzieci nosi. I był taki moment, kiedy miałem to dziecko na ręku i wiedziałem, że tak naprawdę to dziecko umiera, jest umierające z mojej winy, z winy każdego z nas, dlatego że jemu nie zabrakło chleba, jemu zabrakło miejsca w nas. Bo żeby to dziecko żyło, to trzeba by było dla niego 10-15 groszy dziennie. Ono by żyło na garść prosa, kawałek chleba. I Ralph Waro kiedyś mówił coś takiego, że codziennie rano miliony ludzi na całym świecie, takich dobrych ludzi, dobrych chrześcijan, otwierając gazetę przy porannej kawie, wzruszają się do łez, że znów dzieci gdzieś umierają z głodu. Ale co ja zrobię? Ich jest miliony. I te miliony ludzi, odkładają gazetę, idą do swojej pracy. Kiedy ja dzisiaj jestem w Zastowie Polanowskim, w Zastowie Karczmińskim, gdzie ludzie stracili wszystko i dzisiaj muszą jeszcze zajmować się waleniem tych domów, które zagrażają. Nie mają nic, zupełnie nic. I tak sobie myślę, gdyby każdy z nas dał złotówkę, mielibyśmy 40 milionów. Gdyby każdy z nas dał dwa złote, mielibyśmy 80 milionów. Gdyby jedna parafia pomogła jednej rodzinie, byłaby tam i kuchenka gazowa, i byłaby pralka, i jakieś naczynia by się znalazły. Ale w samej parafii Wilków jest 8 wiosek, w każdej wiosce 200 domów, no to nas wszystkich przerasta i zarazem nas usprawiedliwia, że możemy nic nie robić. My mamy wielkie szczęście, że mamy na całym świecie misjonarzy. Ludzi, którzy pracują, którzy spotykają się z biedą i naprawdę ich praca jest skuteczna o tyle, o ile jest wsparta przez nas. Więc oprócz tego wzruszenia potrzebny jest ten gest. To dziecko na moich rękach umierało, dlatego że zabrakło nie te 15 groszy, ale naprawdę spotkało się z naszą obojętnością nas wszystkich, a usprawiedliwiamy się na najróżniejsze sposoby. Oni są sobie winni, a murzyni to nie pracują, a po co tam mieszkają, skoro tam wody nie ma? No ja też słyszę, a po co tam mieszkają tak blisko wał, skoro ich zalewa? Zawsze możemy znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie, ale do sądzenia to jest Pan Bóg. To święty Wincenty mówił, że jak narzekali na niego, że pomaga pijakom i prostytutkom, to mówił: sądzić Pan Bóg będzie sądził, a ktoś mnie prosi o pomoc, ja powinienem na nią odpowiedzieć.
1: Na koniec audycji podamy konto, tak? Ale jednak zmierzę się z tą emocją, którą Pan ewokuje, bo oczywiście naturalnym odruchem gatunku Homo sapiens najczęściej bywa pomoc, prawda, człowiekowi w potrzebie, ale dlatego nazywamy się sapiens, a ja jestem geografem z wykształcenia, żeby po pierwszej takiej powodzi na wszystkie siedliska z terenów zalewowych po prostu wyeliminować, dlatego że kultura polega na tym, że przenosi informacje o świecie przez horyzont pokolenia. I zapewniam, że w średniowieczu nie budowano domów w takich miejscach. I tu nie chodzi o osądzanie, tylko tutaj chodzi o przyszłe za 30 lat czy za 60 lat takie same wydarzenie klimatyczne, które nastąpi, na pewno nastąpi. I spadnie te 70 czy 150 milimetrów wody na metr kwadratowy i spadnie. I żadne wały, jeśli popatrzymy na Niemcy, które wybetonowały wszystkie rzeki, i tam jest jeszcze gorzej niż było przed melioracją, bo Meyer nie znaczy robić dobrze, tylko robić głupio. I oddzielmy te dwie rzeczy. Oddzielmy te dwie rzeczy, to znaczy myślenie o przyszłości od szukania pretekstu, żeby wyłączyć się z jakiejś zbiorowej traumy, bo Polska przeżywała taką traumę, prawda? Pierwszą pod Smoleńskim, a drugą w potokach deszczu. I to Wilkowo jest wyzwaniem. I to dziecko jest wyzwaniem. I myślę, że ten numer konta, chociaż to całkowicie nie radiowe, ale myślę, że...
0: Zawsze w sekretariacie można zatelefonować i w sekretariacie podadzą numer konta.
1: Podamy natomiast dwie rzeczy, drodzy Państwo. I numer konta, i numer telefonu.
0: I numer telefonu. Tak jest.
1: Ta audycja od 12 lat, którą prowadzę od 12 lat, nigdy nie toczyła się jak ten akurat odcinek, ponieważ pocieszenie i strapienie to jest rozmowa o człowieku poprzez najczęściej porządkowana jest historia człowieka poprzez czas. Ale już w tej chwili nie da się jej uporządkować w taki sposób, jak zwykle. Więc no, widzieliśmy osobę, Pana osobę, ponieważ to Pana relacja z Bogiem jest tematem tej audycji. Ja ją widziałem czy słyszałem wielokrotnie, pana osobowość i to, w jaki sposób Pan przeżywa rzeczywistość i w jaki sposób odnajduje wolę Ojca. Bo jak rozumiem, kiedy wybierał Pan pomiędzy naturalną rzeczą, jaką jest kontynuowanie kariery naukowej, jeśli się jest doktorem, no to wszyscy zdolni do tego doktory stają się doktorami habilitowanymi. Jak Pan musiał wybierać pomiędzy tym, żeby pojechać i wyciągać śmierdzące kołdry, a tym, żeby robić rzeczy oswojone i w których dobrze się Pan czuje, czyli czytać, myśleć i tworzyć. Czy ten wybór był realny?
0: Wyboru w pewnym momencie nie ma, to znaczy ja...
1: Ale ja pytam się o Pana. Czy były jakieś argumenty również na rzecz drugiej opcji?
0: Nie. Nie. To jest rzecz pilna. Zawsze mówię, że jeżeli taksówkarz słucha w radiu, że ktoś woła o pomoc, to może powiedzieć, że nie ma czasu, bo się spieszy. Czy ktokolwiek inny, ale filozof nie ma prawa. Myślę, że to dotyczy teologa. Ksiądz profesor Sipko mówił...
1: Chrześcijanina.
0: Tak, nie ma wyboru. Ten wybór jest jasny. Ksiądz profesor Sipko, którego bardzo cenię, szanuję i teraz piękne recenzje pisze z jego książek, bo wydaje piękne książki, mówił, że na pytanie, czy etyk ma postępować etycznie, odpowiada, że ornitolog wcale nie musi umieć fruwać, ale ja myślę, że ornitolog powinien przynajmniej próbować czasem podskoczyć czy wyfrunąć. Myślę, że tak jak Foro pokazał, czym jest filozofia, czym jest właściwie nauczanie na poziomie mądrości, to nie ma być przekazywanie wiedzy, tylko samemu trzeba czasem wziąć te buty gumowe. Natomiast ja to wszystko zawdzięczam spotkaniom z ludźmi. Pan Bóg postawił na mojej drodze tyle ważnych ludzi i postawił na mojej drodze i moją rodzinę, i moją Anię, która od 8 lat jest w niebie, ale która bardzo wyraźnie mi pomaga. To ona przecież siedziała i najważniejsze rzeczy robiła, kiedy była powódź w 2001 roku. Jest takie
1: Ania
0: jest moja córeczka, założycielka misyjnego apostolstwa niepełnosprawnych dzieci, o której wiele razy mówiliśmy na antenie jeszcze radia Józef. Omawialiśmy książkę Misja małej Ani. Od Ani się bardzo dużo nauczyłem. To jej posłanie, zanim odeszła do nieba, zostawiła nam takie piękne hasło: Bóg mnie kocha, i które stało się dla nas kluczem do zrozumienia fenomenu jej życia, bo Ania miała 11 lat, natomiast kiedy zginęła, nie uświadamiałem sobie tego, że ją znają w tak wielu miejscach, że przyszły depesze z Madagaskaru, z Rwandy, z Kongo, z Indii. Była dzieckiem, które jeździło na wózku. To było nasze doświadczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie, ale zarazem doświadczenie promieniowania miłości przez człowieka, któremu żyje się trudniej, ale który nie oczekuje właściwie pomocy, bo nam pomaga swoim, przede wszystkim swoim takim zaufaniem, takim na co dzień dziecięcym zaufaniem. Byli ludzie, których spotkałem, jak powiedziałem, ci ludzie z ruchu Raoula Fauré, którym bardzo dużo zawdzięcza. Pamiętam, to człowiek idzie prowadzony przez innych. Pan Bóg posługuje się innymi i kiedy zadał Pan pytanie o te podejmowanie decyzji, ono się coraz wyraźniej widzę, że trzeba mówić tak po prostu. Trzeba mówić tak wtedy, kiedy przychodzi wezwanie i wyzwanie. Ja tego wiele razy doświadczyłem. Raoul Fauré mówił, że tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze liczy, przelicza i mu czegoś brakuje. Natomiast Raoul Fauré mówił, że chrześcijanin marzy i realizuje marzenia. I to się naprawdę sprawdza. I wiele razy już tego doświadczyłem. Pamiętam tutaj w tym studio, rozmawialiśmy z panem Markiem Jaromskim. Była taka trudna sytuacja, robimy festiwale misyjne, było to przed chyba siódmym festiwalem misyjnym, akurat okazało się, że obiecane finansowanie padło, a tu ni stąd ni zowąd trzeba mieć 20-30 tysięcy za dwa dni. No i pan Marek mnie pyta, kiedy ty masz ten festiwal i co, nie masz tych pieniędzy? Więc mówię, tak, ten festiwal mam pojutrze i tych pieniędzy nie mam. To ty jesteś szurnięty facet. No ale się okazuje, że zdarzyło się kilka razy i festiwale odbywają się. W tym roku też w czwartek dowiedziałem się, że na niedzielę nie dostanę 30 tysięcy, które były obiecane, dlatego że no tak naprawdę to czas wyborów byłby inne potrzeby, bo te pieniądze nasze są zawsze jakoś polityczne, czym bardzo żałuję.
1: Podajmy teraz numer telefonu.
0: 0502-06-7420, to jest mój telefon.
1: 502-06-7420
0: i podaję adres strony internetowej, to jest fundacja Małpka. Przepraszam, adres strony internetowej jest fundacja.szalata.pl. Mailowy fundacja@szalata.pl.
1: 502-06-7420.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Drodzy państwo, pomyślałem sobie o tym, że wobec rzeczywistości Matka Teresa, kiedy umierała, powiedziała, że umiera, kiedy jest więcej umierających na ulicach niż wtedy, kiedy zaczynała. Czyli w porządku pogańskim klęska. Ona przez 17 lat nie miała sygnału od Boga, że wysłuchuje ją. Ale to był najsilniejszy człowiek, jeden z trzech najsilniejszych ludzi, jakich widziałem w ogóle. W swoim życiu. I moje pytanie jest takie. Czy my jesteśmy w stanie i dlaczego niektórym to się udaje, choćby na milimetr zbliżyć się do tego wzorca, jakim jest Chrystus. I dlaczego święty Maksymilian, dlaczego Jan Paweł II, dlaczego ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, kardynał Wyszyński, Matka Teresa. Dlaczego im się to udało? Czy siostrze Faustynie? I czego my nie wiemy na temat ich walki i poświęcenia i tych decyzji wewnętrznych, codziennych. Czyli innymi słowy, jak od Pana i ode mnie, daleko jest świętość. Czy to jest jeden krok i rzut szaleńca Bożego? Czy to jest, nie wiem, ile Pan ma przed sobą dni, ile ja mam przed sobą dni, ale miliard decyzji.
0: My oczywiście szukamy takich łatwych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam cały czas potwierdzał nasze decyzje. Jest jakaś mądrość w myśli świętego Augustyna, który tak bardzo faworyzuje łaskę za bardzo, bo przecież my też coś w tym życiu możemy zrobić, nawet złego. Ale coś w tym jest, że my staramy się być mądrzejsi niż jesteśmy. Staramy się wszystko racjonalizować. Oczywiście, że chcielibyśmy, żebyśmy budowali tu na ziemi cywilizację miłości, żebyśmy oglądali owoce naszej pracy. Ale przecież ja jeżdżąc, a już 38 razy pojechałem do parafii Wilków wożąc chleb, ja wcale nie widzę, żebym... No, ludzie dziękują, czasem płaczą i prawie całują po rękę, ale też ludzie się coraz bardziej są zdenerwowani, ludzie się biją, bo wiedzą, wszystko stracili, co wyrwą, to jest ich. I trochę mnie zmartwiła ostatnia wizyta, kiedy mieliśmy dwie awantury przy chlebie. Ale wydaje mi się, że no, dojrzałość polega na tym, żeby zdystansować najpierw ludzkie emocje. Bo przecież w życiu duchowym człowieka nie da się wyeliminować emocji, a one są bardzo groźne i one no, są trudne, bo my jesteśmy zniecierpliwieni cały czas. Dlaczego Pan Bóg nam nie odpowiada? A potem się okazuje, że nam odpowiedział, tylko trzeba trochę czasu. Matka Teresa umiera i mówi, jest coraz więcej biedy i mogłaby czuć się zawiedziona. Ale Pan Bóg
1: wykonała gigantyczną pracę.
0: Ale była ogromna praca, przede wszystkim ogromna mądrość. Ja już o tym mówiłem, taka ogromna mądrość, bo przecież my nie wyleczymy milionów, tylko wyleczymy jednego, a potem drugiego i trzeciego, a mój kolega wyleczy jeszcze dwóch. I jak to profesor Patrick Delobie mówił, żeby zrobić rewolucję, to potrzeba trzech, ale dobrze motywowanych, którzy się nie oglądają za siebie, tylko robią to, do czego nas wzywa Pan Jezus, a ta nauka jest strasznie prosta i może dlatego trudna. Znów wrócę do Raoula Fauré, bo tak zaczęliśmy o nim mówić. On denerwował, drażnił, ale nawracał ludzi, a mówił rzeczy strasznie proste. Kiedy zajrzy się, a wyszły teraz dzieła wszystkie Raoula Fauré, w tym roku udało mi się dzięki wydawnictwu Niedzieli wydać taki zbiór, no to te rzeczy szokują, dlatego że są proste. My o nich wiemy, ale sobie nie uświadamiamy, że na co dzień robimy z Pana Boga albo roznosiciela polis ubezpieczeniowych, bo Pan Bóg ma mnie zabezpieczyć przed tym, przed tamtym, a przecież potem się okazuje, że nie o to chodzi. Że robimy z Pana Boga księgowego, który tam skrupulatnie liczy nasze uczynki i to tak bardzo się ty o to troszczymy, że drugiego człowieka nie zauważamy. A jeszcze raz mówię, Ewangelia jest strasznie prosta, dlatego że prosta, to my jej nie przyjmujemy, dlatego że my wolimy troszkę takiej dialektyki. Jak jest coś skomplikowane, to my sobie pokombinujemy, wyinterpretujemy i wyjdziemy na swoje. A w rozmowie z Panem Bogiem to się nie da. To się nie da. Tam są proste pytania.
1: Czyli
0: proste
1: na to pytanie
0: odpowiedzi.
1: Jest, droga do świętości to prostota i łaska.
0: To jest prostota, to jest prostota, łaska, otwarcie na łaskę i umiejętność mówienia tak, a nie kombinowania. Był taki bardzo trudny moment w moim życiu, kiedy jacyś no, ludzie, którzy sobie strasznie pogmatwali swoje życie. Zresztą jedna bliżej duchowna osoba i ja ich zaprowadziłem do kościoła na wsi. I oni do dzisiaj pewnie mają mi za złe, bo pewnie myślą, że ja zamówiłem kazanie. I tam był taki prosty chłopak po seminarium, który powiedział rzecz genialną. I to kazanie było jedno z najlepszych kazań. Jeżeli chciałeś być nauczycielem, nie kombinuj. Bądź nauczycielem, Pan Bóg dał ci powołanie. Jeżeli chciałeś być kapłanem, nie kombinuj. Jeżeli chciałeś być bankierem, nie kombinuj. Licz te pieniądze, bądź uczciwy, bo do tego zostałeś powołany. I myślę, że jak patrzę na święte, a święci są strasznie ważni, bo my nie wejdziemy na Mount Everest. Ale to jest strasznie ważne, że są tacy, którym to się udało, a my możemy próbować za nimi tych parę kroków zrobić. Jak patrzę na świętych, to przede wszystkim to są ludzie, którzy nie kombinowali. Tylko jeżeli przyszło stawić czoła temu, co im się zdarzyło, no to stawili z zaufaniem, bo człowiek, który zaczyna się kłócić z Panem Bogiem, jest po prostu śmieszny. No, jest śmieszny, żałosny i sam jakby niszczy w sobie to, co jest w człowieku szlachetne.
1: O co się pomodlimy razem z naszymi słuchaczami teraz? Jakie intencje?
0: Ja myślę, że pomodlimy się o mądrość dla nas wszystkich, o taki dar Ducha Świętego, dlatego że my od czasów oświecenia w ogóle nie rozumiemy, czym jest mądrość. Uwierzyliśmy w Bożka wiedzę, która jest nam potrzebna, tylko że wiedza bez mądrości nas niszczy i nas ostatecznie może zniszczyć. Tak od XIX wieku mówimy o tym, ale nic z tego nie wynika. Kapłanom jest potrzebna mądrość, Boża mądrość. Rodzicom jest potrzebna mądrość. Dzieciom, każdemu na swoim poziomie mądrość. I z mądrości rodzą się również mądre i dobre decyzje. I również mądra odpowiedź Panu Bogu na powołania, jakie stawia przed nami w tych tysiącu decyzji, które mamy podjąć jeszcze dzisiaj.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Kazimierz Szałata. Myślę, że nie ostatni raz. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maria pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie.
1: Jesteśmy. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
1: Dzisiaj mamy spotkanie z ojcem Andrzejem Napiórkowskim, który jest profesorem, który jest teologiem i który jest mariologiem. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć.
0: Jak najbardziej. Witam Państwa, witam Panią redaktor. Mam taki dar, że mam powołanie w powołaniu w tym moim byciu Paulinem. No, już od 42 lat jestem zakonnikiem w białym habicie. W tym moim podstawowym powołaniu jest powołanie do teologii. Także mam zaszczyt być teologiem.
1: To są bardzo, bardzo ważne słowa. Dzisiaj teologowie są nam bardzo potrzebni w świecie, w tych różnych zawirowaniach, również wewnątrz Kościoła, którzy będą nam pewne kwestie prostować, wyjaśniać, a to dotyczy również tego tematu, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać, czyli Niepokalanej. Nasze radio przyjęło właśnie takie imię, Niepokalana FM, a to jest wielkie zobowiązanie, prawda?
0: Ale też i piękna misja.
1: Żeby nie było tak, że to tylko obowiązek. No właśnie. My chcemy w tych rozmowach, które prowadzimy z osobami duchownymi, ale też ze świeckimi, próbować przybliżać zwykłym ludziom Pana Boga i opowiadać o może czasami trudnych kwestiach teologicznych takim językiem, który będzie zrozumiały dla zwykłego człowieka, ale też, który będzie dotykał serca. Więc ja bardzo mi zależy na tym, żeby ojciec też często odwoływał się do swojego doświadczenia, takiego osobistego, i opowiadał o tym, co jak ojciec osobiście doświadcza tych spotkań z Matką Najświętszą, duchowych oczywiście, z Panem Jezusem. No i takie moje pierwsze pytanie, to które zresztą już wysłałam ojcu w mailu. Kiedy zakochał się ojciec w Maryi?
0: Nie wiem, co rozumiemy przez słowo zakocham. Zakochał się, bo miłość to jest najpierw jakieś zauroczenie, fascynacja. No chyba muszę powiedzieć, u mnie tego etapu nie było, bo ja wciąż dorastam i nie rozumiem ani siebie, ani Maryi. Jestem ciągle w drodze. Oczywiście jak dostanę kwiaty, jak mam urodziny, imieniny, rocznice kapłaństwa, dostaję kwiaty, czy jak wpadnie mi grosz jakiś, to kupuję tutaj u krakowskiej kwiaciarki kwiaty i niosę tak cichcem do kaplicy naszej wewnętrznej zakonnej i nie stawiam sobie na biurku w celi, tylko niosę Maryi. Ale moja maryjność, jeśli miałbym być taki bardzo osobisty, przepraszam może za takie wyznania, to jest taka rodzinność, która wyrosła i z polskiej tradycji, a przede wszystkim z domu rodzinnego. Dlatego miałem szczęście wspaniałych rodziców. No tata mój już nie żyje, mama natomiast skończyła w tym roku 92 lata, więc myślę zawsze o nich, o moim księdzu proboszczu, o nauczycielach, katechetach, o życiu oazowym, o pielgrzymkach pieszych. To wszystko było pewnym procesem. I dopiero na tym gruncie rodzi się jakaś więź, jakaś relacja z Maryją. Ale żeby ta moja pobożność maryjna dopiero z czasem przyjdzie jakaś refleksja intelektualna, była zrozumiała, to muszę najpierw powiedzieć po prostu o mojej wierze. Ta moja wiara była bardzo mocna, taka, bym powiedział, Jezusowa. Dopiero z czasem przyszło odkrycie, że Jezus jest Chrystusem. Później miałem takie swoje lata, już w życiu zakonnym, że zacząłem odkrywać Boga Ojca. Gdzieś po 30 latach w życiu zakonnym to zacząłem z kolei bardziej modlić się do Trójcy Świętej. Taką zresztą robiłem moją mariologię i eklezjologię w moich wykładach na uniwersytecie czy w seminarium wyższym duchownym, w różnych seminariach zakonnych i diecezjalnych. Także to był taki proces. Nawet sobie nieraz myślałem i mówiłem moim studentom, że Najświętsza Maria Panna na pewno by się ucieszyła, jakbyśmy oddali parę jej świąt, czy wspomnień, czy uroczystości, które obchodzimy w Kościele, oddali Duchowi Świętemu. Tak sobie myślę, że z tego odkrywania Jezusa, Trójcy Świętej, to pora nastała w moim życiu duchowym do odkrywania bardziej tajemnicy Ducha Świętego, który jest dla nas właśnie tą czystą miłością. I może tutaj byłoby jakieś takie złączenie właśnie tej samej czystej miłości, jaka jest Ojcem i Synem, którą jest właśnie Duch Święty, i w to jego prowadzenie by mnie bardziej prowadziło z modlitwy do Maryi, do wejścia w jej szkołę. Jej szkołę, czyli tu myślę, to co my często taki błąd robimy, że częściej się modlimy do Maryi, jak naśladujemy ją. A istota prawdziwej maryjności polega na jej naśladowaniu. To jest prawdziwa szkoła Maryi, a nie tylko na modlitwie. Zresztą każda dobrze ustawiona modlitwa maryjna jest przede wszystkim modlitwą z Marią do Ojca, do Boga, do Trójcy Świętej. Tu u nas w klasztorze tak właśnie taki, skoro o Duchu Świętym zacząłem mówić, mamy Ojca, co skończył, Ojca Jana, co skończył 100 lat, jest Ojciec Stanisław, co skończył 90 lat, więc takie tematy mamy też eschatologiczne. No i ostatnio jeden z ojców mówi, że trzy rzeczy nas w niebie zadziwią. Będą trzy zdziwienia. Czy pani redaktor słyszała?
1: Nie, nie słyszałam, czekam.
0: No pierwsze zadziwienie będzie takie, że w ogóle tam nie będzie ludzi, o których myślimy, że oni na 100% znajdą się w niebie. Już kto jak to, ale oni na pewno tam będą. Drugie zdziwienie będzie takie, że spotkamy tam tych, których to w ogóle, ale to w ogóle byśmy nie oczekiwali. Już kto jak to, ale nie oni. Trzecie zdziwienie to będzie takie, że my tam się sami zobaczymy.
1: No to chyba jest najlepsze zdziwienie. Tak. Obyśmy wszyscy tego zdziwienia mogli dostąpić.
0: No, także ta moja relacja do Najświętszej Marii Panny jest bardzo, bardzo mocno i trwale wpisana w tajemnicę misterium Trójcy Świętej.
1: Ale wspomniał ojciec też o takich początkach związanych z rodziną i opowiedział ojciec, jak jest to miejsce, w którym ta maryjność też dojrzewała, rodziła się i rodzina, która podprowadzała trochę pod te tajemnice Maryi. Ale ja tak się zastanawiam, co w takim razie z tymi ludźmi, którzy w domu nie doświadczyli wiary, nie mieli możliwości spotkania się z Maryją, z różańcem na przykład, z innymi nabożeństwami, majówkami śpiewanymi. Ja ze swojego doświadczenia właśnie pamiętam te majówki u mojej babci na wsi i chociaż wtedy zupełnie sobie z tego sprawy nie zdawałam, na ile to jest, jak bardzo to jest ważne, to do mnie wraca teraz. I ja z ogromną nostalgią wspominam tamte majówki śpiewane. Czy tak nie było też u ojca? I co właśnie z tymi osobami, które tego doświadczenia nie mają? Jak one mogą do Matki Bożej dotrzeć?
0: No są różne drogi. No, cóż ja mogę powiedzieć, to jest tajemnica każdego ludzkiego życia i to musi być działanie obopólne, to znaczy musi Duch Święty zadziałać, otworzyć ich umysł i serca, ale musi być też działanie człowieka. Zobaczmy na sytuację w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło wina. Jezus nie robi sam cudu. Musi być współdziałanie ludzkie. Zauważmy, co Maria mówi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maria jest kapitalna, jest bardzo mądra, bo mówi, no, my byśmy w naszych jakichś kazuistycznych czy rygorystycznych zapędach powiedzieli, nie rób tego albo zrób to. Maria nie. Ona mówi, zdaje się na wolę Jezusa, bo normalnie, no, znaczy normalnie, w cudzysłowie, matka powiedziałaby tam do syna, synu, powiedz im jakąś fajną, antyalkoholową mowę, że już dość, wystarczy, popili. No, czyż nie tak? A ona wcale nie daje mu propozycji jakiegoś apelu antymonopolowego, antyalkoholowego. Mówi, nie poucz ich, jak oni mają być abstynentami. Nic z tych rzeczy. Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. To, co miał już zrobić, on zrobił, bo dał swojego syna, dał nam matkę. I chcę przez to powiedzieć, że jest działanie Boga i to działanie Boga wkracza w naszą rzeczywistość na tyle, na ile my Panu Bogu pozwalamy. Każdy ma swoje życie, ponosi za nie odpowiedzialność. Nie zbawiajmy nikogo na siłę. Zobaczmy, co robił Jezus. Jezus uczył nas o Królestwie Bożym, przedstawił około 50 przypowieści o Bogu Ojcu, o tajemnicy Królestwa Bożego i powiedział, jeśli chcesz. Wielu ludzi mówiło, tych jego słuchaczy, no tego się nie da słuchać, innym razem cię posłucham. Ty nie znasz życia. I odchodzili. I Pan nasz za nikim nie biegł, nie przepraszał, nie zmieniał. Słowo padło. I przyniosło plon obfity, stokrotny, 80-60-krotny. Więc tu jest ludzka wolność, prawda? To już zaczęło się od ogrodu Eden. Chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem determinizmu. My nie jesteśmy zniewoleni. Tu nie ma koncepcji podwójnej predestynacji, to co mówił Calvin, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, czy przeznaczeni na potępienie, czy na wybawienie. Nie, jesteś wolny. I Pan Bóg tą wolność człowieka wziął, obdarował go, więc dotarcie, wracam do pytania pani redaktor, jest miłość Boga do każdego człowieka, bo tak jak Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi, tak też wszystkich odkupił. Czy się wszyscy zbawią, my tego nie wiemy. To jest tajemnica ludzkiej wolności i miłości Boga. My o tym nie orzekamy. Ale człowiek, skoro ma, chce być szczęśliwy i przeżyć życie sensowne, to nie może niszczyć samego siebie. Czyli my jesteśmy tak stworzeni, skonstruowani, że jesteśmy otwarci na nieskończoność. My nie jesteśmy nieskończeni, ale jesteśmy otwarci na nieskończoność. Potrzebujemy czegoś, co nas przekracza, co nas nasyca. Potrzebujemy tej transcendencji. Językiem religijnym powiemy, że chcemy Boga. My chcemy Boga. Bo człowiek jest tak stworzony, że on nie może żyć bez pewnego świata, który go przekracza. I ja nie wiem, co z tymi ludźmi, co nie znają Boga, co nie dotknęła ich Najświętsza Maria Panna. Ona też jest ich matką, choć jest w pierwszym rzędzie matką wierzącą. Tak, jak Jezus, Jan 20, Jezus daje testament pod krzyżem, to nie tylko mówi do Jana, oto matka twoja, ale mówi też do Maryi, oto syn twój. My czasami zapominamy, że Maria też ma zobowiązanie. Tak? Człowiek jak umiera, to nie mówi nic albo mówi tylko parę słów i to są wtedy bardzo ważne słowa. Na pewno nie jedna z nas tutaj osób była przy śmierci osoby, która umiera, prawda? To wiemy, jaki ciężar gatunkowy jest tych słów. jak Jezus mówi do Jana, oto matka twoja, to Jan to bierze na poważnie, ale mówi też do Marii, oto syn twój. Więc to jest dla nas wielkie pocieszenie, umocnienie, że Maria też ma ten testament, tak? I ona też się troszczy. I chcę powiedzieć przez to,

0: moimi protestantami. No i dało się wyczuć pewien mur i niechęć przyjęcia tej prawdy, że Maryja tutaj nikogo nie zasłania, tak jak ojciec powiedział. No, ona jest tak jak w Kanie Galilejskiej. Ona cały czas pokazuje na Jezusa. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Czy protestanci mają szansę na spotkanie Maryi?
1: To znaczy, no, świat protestancki jest bardzo bogaty i podchodzą z ekumeniczną wrażliwością. To jest mi smutno, że niektóre nurty protestanckie są tak nawet nie tylko pasywnie, ale nawet wrogo nastawione do pobożności maryjnej. I to mówię z całą miłością do braci protestantów, bo jestem osobą, która napisała chyba pierwszy, w Lublinie był pierwszy podręcznik do ekumenizmu. Tutaj w środowisku krakowskim byłem pierwszym, który napisał podręcznik do ekumenizmu. Trzeba tutaj troszkę rozróżnić ten świat protestancki, bo są na przykład Anglikanie. W Anglii jest duże miejsce pielgrzymkowe odwiedzane przez Anglikanów, i ono jest jeszcze sprzed czasu aktu supremacji, przed 1534, kiedy król Henryk VIII odłączył się od kościoła katolickiego. To sanktuarium maryjne funkcjonowało i ono po dzisiaj funkcjonuje. Wycliffe, czy później Hus, czy Luther, to byli czciciele Maryi. No, jest przepiękny komentarz do Magnificat, który wyszedł spod pióra Marcina Lutra, więc, ale tu bracia protestanci niech nie będą dla nas wyznacznikiem z paru powodów. Pierwszy powód to jest biblijny, bo jest 5 miejsc w Piśmie Świętym, które mówią o tym, żeby czcić Maryję. Jeśli oni wyznają zasadę sola scriptura, że tylko Pismo Święte, to niech będą konsekwentni. A mamy 5 miejsc, gdzie jest wezwanie do kultu maryjnego. Jakie to są miejsca? To jest pierwsze pozdrowienie Archanioła Gabriela w Nazaret w chwili zwiastowania. Zdrowaś Maryjo, kecharitomene, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Dalej mamy pozdrowienie Elżbiety w Ain Karim. Błogosławiona jesteś matką mojego Pana. Dalej mamy kobietę z tłumu, która krzyczy, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Nawet bezimienna kobieta czci Maryję. To są wszystko miejsca biblijne. Mamy 3. Czwarte jest nawet samo wyzwanie Maryi. Odtąd błogosławić mnie będą. I 5. miejsce, list do Rzymian, gdzie ze stworzenia poznaje się piękno Stwórcy. Maryja jest przepięknym obrazem, przepiękną ikoną Boga. Jak się w nią wpatrujemy, jak ją próbujemy naśladować, wchodzimy do jej szkoły, to my czcimy Boga. Tak jak piękny jest wazon czy jakaś rzecz, no to myślimy o Twórcy. I Maryja podprowadza nas pod Twórcę. Więc proszę mi nie mówić, że w Biblii nie ma miejsca, żeby czcić Maryję. Po drugie, nasza teologia katolicka, zwłaszcza w Europie, ulega pewnej niezdrowej protestantyzacji. Mówię to z całą sympatią i wrażliwością ekumeniczną. Przepraszam, że powiedziałem o moich tutaj pracach na rzecz jedności chrześcijan. Ulega takiemu zafałszowaniu i tutaj popada tylko w tą zasadę albo sola scriptura, albo solus Christus. Gdzie jest cała myśl patrystyczna? Gdzie są kościoły przedchalcedońskie? Dlaczego jest tam czasami bliżej do protestantyzmu niż do kościołów koptyjskiego, armeńskiego czy innych, które wywodzą się ze starożytnych stolic apostolskich? To jest dziedzictwo wiary, więc pilnujmy się raczej tutaj objawienia, to co nam Pan Bóg przekazał przez Jezusa Chrystusa. A to objawienie nie jest zawarte tylko w Piśmie Świętym. Według teologii katolickiej, którą mam zaszczyt tutaj prezentować, objawienie nasze zawarte jest w Piśmie Świętym i tradycji. Przecież tradycja wyprzedza nawet pismo.

0: Pismo to jest ważna, bardzo ważna, część spisana tradycji. Więc oczywiście mamy tradycję przez duże T i przez małe T. To zajmował się tym taki francuski teolog Congar. No bo są takie małe tradycje, które my powinniśmy usuwać. No, są małe tradycje przez T. W opowieściach Ojców Pustyni czytałem taką historię, jak to mnisi odmawiali brewiarz, modlili się psalmami, wpadł kot. No i przeor mówi, on nam przeszkadza uwiązać tego kota. No to mnisi złapali tego kota, uwiązali go i mogli spokojnie odmawiać brewiarz. Następnego dnia się znowu zgromadzili, no nie ma kota, wczoraj był kot, trzeba zachować tradycję. Uwiązali tego kota, no i tak się modlili. Po paru latach ten kot zdechł. Przerwano modlitwę psalmami. Abba, przeor, kazał przynieść nowego kota. I oni się tylko modlili, jak był ten kot. Więc takie tradycje my przez 2000 lat w Kościele mamy, narastają i je kasujemy. Ale jest ta tradycja apostolska, pisana przez duże T, i ona wraz z Pismem Świętym to jest źródło naszej wiary. Tam jest zawarte objawienie.
1: Ojcze, poruszmy temat objawień maryjnych. Bo wspomniał ojciec o tym, że Maryja jest piękna, jest najpiękniejsza i to jej piękno wskazuje nam na Stwórcę. No i moje pytanie, czy my wiemy, jak Maryja wygląda? Mamy świadectwa osób żyjących jeszcze dzisiaj, które z Maryją się spotkały, które nie potrafią wręcz opisać tego piękna, ponieważ to jest trudne do opisania, a z drugiej strony mamy doświadczenie nasze takie wewnątrzkościelne, kiedy spotykamy się z różnymi dziełami sztuki, na których ta Maryja była przedstawiana w różnych stylach, najróżniej oddana, namalowana, choćby ikona jasnogórska, która pojawiła się też w różnych odsłonach, choćby w Chorwacji, Serbii i wielu innych krajach południowych, bo znam tę historię paulińską o tych kopiach Matki Bożej Częstochowskiej, Czarnej Gospy. I za każdym razem artyści próbują ją oddać jak najpiękniej, no ale chyba efekt nie jest taki, jak powinien być.
0: No pani redaktor tłumaczyła książki nawet z chorwackiego już na polski o Matce Bożej, więc ma rozeznanie.
1: Ciekawa, bardzo ciekawa historia.
0: Ale o jakiej Maryi mówimy, tej historycznej czy wniebowziętej?
1: Wniebowziętej.
0: Bo o historycznej, no to nie zachowały się żadne antefakty, żadne zdjęcia czy podobizny. No Maryja była piękna kobieta, Żydówka, jak wiemy z badań historycznych. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maryja pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. No, coś w jej postaci jednak było szlachetnego, pięknego. Jakaś moc, jakaś energia, którą wzbudzała fascynację, zainteresowanie, no nieprzypadkowo oko Józefa spoczęło na niej. Musiała w sobie mieć jakiś urok i to nie wynikało tylko z jakiegoś jej estetycznego, zewnętrznego wyglądu, ale po prostu z tego, że była niepokalana, tak? Homer w Iliadzie, gdy przeglądamy literaturę grecką, to jest VIII wiek przed naszą erą, jedno z pierwszych zapisów, to mówi, że niepokalane jest wino. I on rozumie przez to greckie słowo niepokalane, że jest to wino bez domieszki, czyste, bez żadnych dodatków. To tak jak mamy czasami wino, które jest blend, ma różne szczepy, prawda? A czasami jest tylko jeden szczep winogron w butelce, prawda? I niepokalana dla mnie w pierwszym słowa tego znaczenia oznacza, że ona nie czciła żadnego innego boga, bożka. a w Izraelu wówczas też było tego sporo, była cała oddana tylko Jahwe, tylko Bogu. I to jest jej dziewictwo i czystość, że ona nie skalała się kultem wobec żadnego obcego Boga, tak? I teraz to tu bym widział tą jej piękność historyczną, prawda? Tej Maryi z Nazaretu, która rodzi Jezusa. Natomiast gdy chodzi o jej wygląd jako wniebowziętej, jej wygląd jest już inny niż tej Maryi historycznej. Dlaczego? Bo ona ma uwielbione ciało, tak? I chrześcijaństwo jako jedna z niewielu religii, no ma parę rzeczy wyjątkowych, dlatego tu musimy się strzec przed zestawianiem chrześcijaństwa na jednej płaszczyźnie z islamem, czy z buddyzmem, czy z konfucjonizmem. To nie jest tak. Budda to nie jest Jezus, Budda to nie jest też to samo co Mahomet. Tu musimy sobie chrześcijanie zastrzegać tą wyjątkowość chrześcijaństwa, która wypowiada się w paru elementach, ale do tego może wrócimy. Natomiast cielesność Maryi w niebo wziętej jest inna niż cielesność Maryi z Nazaretu. Tak? To jest ta sama Maryja i nie jest ta sama Maryja. To nie jest ta Maryja historyczna, tylko z uwielbionym człowieczeństwem. To nam pokazał Chrystus właśnie zmartwychwstały Pan. Mówimy właśnie, że ten Jezus historyczny jest tożsamy z ukrzyżowanym Panem, chwalebnym. Bo on ma już po śmierci uwielbione ciało. I każdy z nas, z ludzi, będzie miał takie przemienione człowieczeństwo. Tak? I ta Maryja, która, bo wspomniała pani redaktor o objawieniach Matki Bożej, więc tak. Maryja ukazuje się w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Więc tutaj czasami z tych opisów objawień maryjnych mamy jak gdyby uchylony rąbek zasłony, jak ona wygląda z tych przekazu świadków czy widzących, jak czasami mówimy.
1: No ciekawe jest to, że Maryja, nie wiem czy nie zawsze, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, wybiera sobie osoby, którym chce się ukazać. Są to osoby bardzo proste, albo dzieci, albo osoby dorosłe, które mają takie proste serca. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to nie jest wykształcony teolog, który będzie potrafił wszystko nazwać? No właśnie, dlaczego tak się dzieje?
0: No mamy też objawienia i Józefa, mamy objawienia też nawet samego Jezusa jako zmartwychwstałego Pana. Weźmy łagiewniki i siostrę Faustynę, także weźmy mistyków, weźmy świętych, błogosławionych. No, znamy film Mela Gibsona Pasja, który powstał na podstawie tego pierwszego tomu objawień
1: Katarzyny Emerich.
0: Jest drugi tom jego objawień, jej objawień, tej bawarskiej mistyczki, który z kolei jest poświęcony Maryi. I tym tomem zasugerowany papież Benedykt pojechał pod Efes do tego domku Maryi. Więc te objawienia Maryi są różne. Oczywiście nam bardziej do świadomości przenikła Fatima czy Lourdes, czy może nawet, ale no polski Getrwałd, prawda? Tam nie było dzieci. Więc tu troszkę, przepraszam, że tak będę prostował, ale ja bym się bał stwierdzić, że objawia się tylko dzieciom. Natomiast bym szedł raczej w kierunku tym, że objawia się tym osobom, które przyjmą jej orędzie i nie będą jego przekręcać, nie będą nadinterpretować, nie będą reinterpretować, nie będą dodawać swojego, tylko ukazuje się ludziom przede wszystkim raz, po pierwsze wierzącym, dwa, którzy przekażą to orędzie takie, jak ona podaje. Ja jestem na przykład bardzo szczęśliwy, jako Paulin, że na Jasnej Górze nigdy nie było objawień.
1: Tak. Dlaczego?
0: Dlatego, że jest to zdrowa, piękna polska pobożność maryjna. Czasami dajemy sobie wmówić to, że nasza pobożność maryjna jest nadmierna, czy rozbuchana, czy zbyt zemocjonalizowana. To po części jest prawda. Ale mówią to ludzie o niskich czołach, którzy nie widzieli na przykład pobożności hiszpańskiej, czy włoskiej, czy nie byli na Filipinach. Ja też nigdy nie byłem na Filipinach, nie wiem dokładnie jak tam wygląda, ale wiem jak wygląda w Europie. Przypominam sobie książkę świętego Johna Henry Newmana, który teraz niedawno został ogłoszony doktorem Kościoła katolickiego i on bardzo jako pastor anglikański z Oxfordu szukał wiary, bo był niezadowolony z sytuacji Church of England i pojechał do Europy, przyjechał, zobaczył Europę i opisuje to w swojej książce Apologia Pro Vita Sua. Zdaje sprawę ze swojego życia i bardzo go zraziła pobożność hiszpańska i włoska, że jest taka tylko obrzędowa, że jest tradycyjna. Miałem znajomego księdza, który pracował, był tam inkardynowany, już wpisany do diecezji włoskiej, pracował na Wyspach Liparyjskich, to jest tam za Sycylią. I była jakaś uroczystość maryjna i opowiadał mi sytuację, zrobili procesję z figurą, cała wioska niosła feretrony, to było niedawno, z 15 lat temu. I przechodzili koło gospody, karczmy, zostawili tą figurę Matki Bożej na stojaku, sami poszli do karczmy tam napić się piwa czy wina, czy coś chłodnego, żeby się schłodzić. Puściutko było. On był tak zaszokowany, że prawie że mowę stracił, został przy tej figurce Maryi. Oni się pokrzepili, ci włoscy czy sycylijscy wieśniacy wrócili i poszli dalej. No u nas w Polsce to by się nie zdarzyło, więc powtarzam, polska maryjność jest piękna, ona czasami jest nieuczesana, bądźmy z niej dumni, ale wrócę do książki Apologia Pro Vita Sua. I Newman, który ostatecznie przechodzi na katolicyzm, zdaje sprawę ze swojego życia, bo zaczęli go oskarżać katolicy, że on takim jest kryptoanglikaninem, że on tak nie do końca przeszedł. A znowuż Anglicy mówili, że to zdrajca, bo konwertyta przeszedł na katolicyzm. No i on odchodzi na ubocze, zakłada sobie oratorium. Notabene kilka tygodni temu aktualny król Anglii nawet pojechał do tego oratorium Newmana. Newman udaje na takie odludzie, modlitwę i pisze tą książkę, żeby zdać ze swojego sprawę życia i podaje powód konwersji, bo mówi Kościół katolicki rzymski jest dalej kościołem apostolskim. Zachował to, co idzie od Jezusa. I to jest dla niego argument, żeby stać się katolikiem, że to dziedzictwo, które przekazał Jezus, nauczali apostołowie, jest niezmienione w kościele katolickim. I wracam do początku. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie przez wieki. Tak? Ona tam narastała. Jak się wejdzie do tej kaplicy jasnogórskiej, to czuć, to człowiek zyskuje inną energię, inną moc, bo to jest omodlone już przez ludzi, ale też działanie Boga. Tu niedaleko Krakowa jest Kalwaria Zebrzydowska, takie sanktuarium maryjne. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że w tym sanktuarium archidiecezji krakowskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, jest kopia obrazu Matki Bożej. Oryginał jest w Myślenicach. I przed tym oryginałem mało się kto modlił, nie było działania Bożego. Zrobiono kopię, zaczęli ludzie się modlić, przyszła moc Boża z góry. Jak się człowiek spotka z Panem Bogiem, to dzieją się rzeczy piękne.
1: Ale czy to znaczy, że Pan Bóg wybiera sobie pewne miejsca na miejsce kultu, na swoje miejsca?
0: Jak poczuje, że jest otwartość człowieka, on tam wchodzi z łaską. Nie niszczy, ale daje moc Bożą, udziela się. To jest to samo udzielanie się Boga, którego my, chrześcijanie, najpełniej właśnie doświadczamy w Eucharystii, tak? Bo tam mamy Boga osobowego. Tak? Jezus Chrystus jest też obecny i poza Kościołem. ale w Kościele jest najpełniej. Dlaczego? Bo on jest tutaj pełny osobowo. Ktoś może być obecny gdzieś myślą, duchem, może wysłać e-maila, wejść na social media i też gdzieś być tam w jakiś sposób obecny. Ale najpełniej człowiek jest obecny, jak jest obecny jako osoba. I tylko w Kościele katolickim i w kościołach, które zachowały sukcesję apostolską, bo jest ważnie sprawowane misterium Eucharystii, jest w pełni Jezus Chrystus. Oczywiście luteranie, czy metodyści, czy kościoły episkopalne chcą, jak podpisujemy z nimi jakieś deklaracje, żebyśmy nazywali ich kościołami. My ich to szanujemy. My szanujemy i mówimy, to jest kościół luterański. Ale nasza teologia katolicka mówi wyraźnie, jednoznacznie. Kościołem nazywamy tylko taką wspólnotę wiary, gdzie jest sukcesja apostolska i dzięki temu jest ważnie sprawowany misterium Eucharystii.
1: Tak jest.
0: Więc nie było nas w tej górze objawień i nie potrzeba, bo tam człowiek wychodzi do Boga, a Bóg mu się udziela właśnie przez Maryję. Mhm. I Maria nie modli się, my się do niej nie modlimy. Ona modli się z nami. To jest właśnie najpiękniejsza modlitwa. Maria jest z nami, bo ona jest w pełni człowiekiem, prawda? Bo Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Jezus Chrystus nie jest człowiekiem. On jest i Bogiem, i człowiekiem. A Maria jest cała i tylko albo aż człowiekiem, dlatego ona tak jest nam też i bliska.
1: Są takie historie, bo ojciec opowiada o tym, że doszedł do Maryi, do tej maryjności pewną taką drogą, bo ona się pojawiła trochę później. Najpierw był Pan Jezus, potem Trójca Święta i potem Maryja.
0: Bóg Ojciec.
1: I tak jest. A zdarzają się przecież takie historie, że ktoś, kto nie ma żadnego związku z Kościołem albo wręcz jest wrogo nastawiony do Matki Bożej, jedzie sobie na przykład, no ja podam taki przykład, który jest mi bliski, Medjugorje, który no też jest w pewnym sensie kontrowersyjny, bo te objawienia nie zostały jeszcze oficjalnie przez Kościół potwierdzone. I tam dokonuje się pewien zwrot. Wręcz Medjugorje jest znane z tego, że osoby, które tam jadą, dostają powołanie. I poprzez spowiedź, to jest też przecież to miejsce nazwane takim konfesjonałem południa Europy, dochodzi się do odkrycia miłości Boga właśnie przez Maryję. Co ojciec myśli o Medjugorje i o takich miejscach, które jeszcze cały czas są gdzieś tam na drodze, rozeznaje się.
0: Kardynał Joachim Meissner, arcybiskup Kolonii, który bardzo lubił przyjeżdżać do Krakowa, tutaj zatrzymywał się w naszym klasztorze. Zawsze rano też wstawał, chodził do ogrodu. Raz nasz brat zakonny nie otworzył tej furty do ogrodu, żeby on sobie rano pospacerował przed mszą świętą. No to chodził tak, aby się spocić, zmęczyć, z pierwszego piętra na trzecie, tam i z powrotem, żeby mieć kondycję. To taki był człowiekiem bardzo zdyscyplinowanym. I on mówił, jacy wy Polacy jesteście szczęśliwi, że u was nie zanikł jeszcze konfesjonał. Bo dlatego księcia kościoła wielkiego formatu, Meissnera, było bardzo ważne, żeby była Eucharystia i konfesjonał. Spowiedź święta i msza święta. Mówił, to są dwa płuca. Jak w duszpasterstwie to zaniknie, to nie będzie ani duchowości, ani rozkwitu życia wewnętrznego. Nie będzie tej poduszki takiej, prawda? Bo dzisiaj mamy bardzo ciekawe czasy, wiele ułatwień, ale też wiele wyzwań, takich zagrożeń, które uderzają właśnie w człowieka wewnętrznego, psychicznego. Dlatego potrzebujemy takiej duchowej poduszki. Tak? Czytaj modlitwy, rozmyślania. No paradoksalnie 4 czy 5 godzin, jak to dane statystyczne podają, spędzamy przed telewizorem, przed monitorem, a nie możemy się zdecydować na 10 minut lektury Pisma Świętego. No, to będzie miało swoje konsekwencje, prawda? Więc Te dwa sakramenty to są takie dwa filary. Jeśli jest spowiedź i Eucharystia, to będzie dobrze, ale jeśli chcemy, żeby było bardzo dobrze, to w dzisiejszych czasach musimy wejść w jakieś wspólnoty pogłębionego życia religijnego, czy domowy kościół, czy oaza, czy studium właśnie Biblii w jakiejś grupie, wspólnocie, bo ten czas niesie nowe wyzwania i pyta się o jakość naszej wiary, prawda? Pamiętam, jak byłem rektorem, to często mnie się pytano, a ile ty masz kleryków? Ilu jest seminarzystów? A mało kto mnie zapytał, a jacy oni są? Tak? Ciągle mamy w głowie taką kwalifikację numeryczną, a nie jakościową.
1: To chyba też świadczy o tym, że nie wolno mierzyć wagi pewnych miejsc, tak jak Fatima czy Częstochowa, ilością pielgrzymek, które tam przybywają, bo przecież każdy to jakoś tam odbiera indywidualnie. Ja pamiętam mojego męża Chorwata, który wchodząc do kaplicy jasnogórskiej, pozostał bez słowa. To jest to, o czym ojciec mówi, że to jest te 800 lat, które się czuje każdą swoją komórką. Widok tych wszystkich wod, które są rozwieszone na ścianach. No to jest każdy z nich to jest historia jednego człowieka i jeszcze tysiąca innych, które prawdopodobnie modliło się za tego, kto te wota tam zostawiał. Odpowiedzi na razie na temat Medjugorja nie otrzymałam. Wydaje mi się, że jest to temat trudny.
0: Te objawienia jak gdyby jeszcze trwają i nie trwają. No więc właśnie. Nie można mówić, jeśli nie są zamknięte, bo nie wiadomo, co jeszcze przyniesie. I to jest normalna procedura. Więc taki paradoks, ciekawy paradoks.
1: Ciekawy paradoks, ale to też przypomina mi taką historię związaną z sanktuarium tutaj na wschodzie, w Kodniu Matki Bożej Kodeńskiej, które jest właśnie dowodem tego, że to Pan Bóg wybiera miejsce i błogosławi temu miejscu. Obraz, który został wykradziony. Człowiek, który został obłożony karą kościelną za to, że ten obraz wykradł, nagle staje się, zapuszcza korzenie w tej społeczności i Maryja mówi tak temu miejscu i Bóg mówi tak temu miejscu, a może odwrotnie, najpierw Bóg. Więc to są takie tajemnice, że mimo tych różnych...
0: Na nieprawości ludzkiej Pan Bóg buduje dobro.
1: No właśnie. No, my możemy taki argument krytyczny postawić jakby wobec każdego sanktuarium, bo wokół sanktuariów przecież toczy się zwykłe życie, jest handel i są takie osoby, które
0: nie
1: jadą...
0: Tylko.
1: No właśnie.
0: Najgorsze, że jest handel jeszcze z Panem Bogiem, bo to, że handel między ludźmi, to... Bo często są przypadki, często gęsto właśnie tej religijności transakcyjnej. No to inny temat.
1: No właśnie. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak traktować sny, w których pojawia się ktoś święty, Maryja czy Jezus? Czy to są objawienia prywatne już, czy to jest po prostu tylko sen, na który nie trzeba zwracać uwagi? Czy to coś nam mówi?
0: No sny są także nośnikiem, pewnym pasem transmisyjnym tego, co ta rzeczywistość pozaziemska chce nam przekazać. Rzadziej nam się chyba śnią święci czy błogosławieni, raczej nasi bliscy, nasi rodzice, co odeszli na drugą stronę życia, czy jacyś znajomi. Pan Bóg w Biblii mamy, jak przekazuje swoją wolę, na przykład świętemu Józefowi. W zasadzie Józef jest taką postacią dosyć ciekawą, bo nie ma ani jednego słowa jego.
1: Tak.
0: Ani jednego słowa. A cały czas Pan Bóg komunikuje się z nim tylko przez sny. Więc myślę, że to każdy powinien indywidualnie sam rozeznawać. One mają charakter absolutnie podrzędny wobec tego objawienia podstawowego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, które jest nam udzielane i przekazywane w czasie liturgii, zwłaszcza niedzielnej, kiedy jako wspólnota ludu Bożego gromadzimy się razem i we wierze chcemy iść drogami zbawienia. Ale też tak totalnie nie lekceważyłbym tych snów, bo to jest pewna jedność, oczywiście dynamiczna, tego świata widzialnego i niewidzialnego. Mhm. Święci błogosławieni chcą nam pomagać, oni nam podpowiadają, robią nam jakieś wyrzuty sumienia, coś nam przypominają. Tak samo my im pomagamy przez naszą modlitwę, przez naszą szlachetność i prawość. Jeśli chcemy być złączeni właśnie z Chrystusem, skracamy ich czasami pobyt czyśćcowy, prawda? Bo co to jest czyściec? Czyśćca nie wymyślił Pan Bóg, tak? Czyściec to nie jest jakiś obóz koncentracyjny, to nie jest męczarnia, tylko czyściec jest to wielkie pragnienie człowieka, żeby jak najszybciej złączyć się z Panem Bogiem. To jest jak promień miłości, którym zaczynamy pałać do Boga, bo Duch Święty tak nas rozświetlił, tak otworzył nam oczy, rozdarł na nasze serca, bo nasze serca są z kamienia. Ono musi pęknąć, żeby coś się z nami działo. I wtedy zaczynamy tak łaknąć Pana Boga, tak Go pragnąć, tak jesteśmy z Nim zafascynowani. I to jest czyściec, bo my chcemy jak najszybciej połączyć się z tym najpiękniejszym, największym dobrem, które nie jesteśmy nawet w stanie wypowiedzieć czy opisać. I święci, i błogosławieni, tu jak mówię święci, błogosławieni, to myślę o tej drugiej grupie, co powiedziałem, gdy chodzi o zadziwienie na początku. To nasi rodzice, czasami bliscy, sąsiedzi, przyjaciele, oni chcą nam pomóc. Dlatego oni w ten sposób nam przekazują, prawda, jakąś tam wiadomość, a przede wszystkim no, chcą nas na te ścieżki zbawienia sprowadzić.
1: Dlaczego, jeszcze ostatnie pytanie, o Marię Współodkupicielkę. Dlaczego Kościół tak broni się przed przyznaniem tego tytułu Matce Bożej?
0: Temat, no ale dobrze. Maria cieszy się pewnymi przywilejami. I mamy tylko dwa dogmaty. Dlaczego dwa dogmaty? Bo nieomylność papieska została dopiero ogłoszona, zdefiniowana w XIX wieku, 1870, Konstytucja Pastor Eternus, był dogmat o nieomylności papieskiej. Papież ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu. I to się kończyło tak zwane stulecie maryjne z dogmatem o wniebowzięciu w 1950 roku. I na Soborze Watykańskim II też były pewne głosy, żeby ogłosić Marię Cor Redemptrix, współodkupicielką. Ale ojcowie Kościoła, ojcowie soborowi w czasie Soboru Watykańskiego II, lata 1962-65, powiedzieli nie, nie róbmy Maryi krzywdy. Maryję trzeba wciągnąć, a nie stawiać poza lud Boży. Trzeba ją włączyć bardziej w Kościół. Dlatego wśród 16 dokumentów soborowych nie wydano osobno żadnego dokumentu maryjnego ani mariologicznego. Tylko ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele stał się mariologią. I nosi tytuł Mariologia Chrystotypiczna i Eklezjotypiczna. Błogosławiona Maryja Dziewica w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I ten ósmy rozdział Konstytucji o Kościele jest mariologią. Mariologia została włączona w Kościół. Kościół potrzebuje Maryi, a Maryja poza Kościołem nie ma sensu. I w związku z tym ta mariologia stała się bardziej eklezjalna, bardziej kościelna i bardziej zorientowana na Chrystusa. Innym z powodów było także ta wrażliwość ekumeniczna, otwarcie na świat innych chrześcijan, żeby nie zacieniać roli Chrystusa jako jedynego odkupiciela. Dzieje apostolskie 4:12. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Więc Chrystus jedynie, jedyny odkupiciel. Później po Soborze Watykańskim II w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, lata 1978-2005, również ponownie podniosły się głosy jednak ogłosić Maryję jako współodkupicielkę. Papież, który robi ogłasza dogmat, to nie robi tego sam z siebie, tylko słucha ludu Bożego. No i Jan Paweł II bardzo mądrze też postąpił, bo zwołał teologów i zlecił to zadanie Papieskiej Akademii Maryjnej. No przebadajcie, czy większość ludzi rzeczywiście tak myśli, zapytajcie się księży biskupów. I odbył się wielki kongres i ten kongres stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Dlaczego nie ma takiej potrzeby? Bo Kościół katolicki ogłasza dogmat tylko wtedy, jak jakaś prawda wiary jest zagrożona, jest stawiana pod znak zapytania. Tym się nikt nie zajmował. To zobaczmy na ten dogmat maryjny niepokalane poczęcie, jest ogłoszony dopiero w XIX wieku, albo w niebowzięcie w XX, 1950. Choć myśmy to wierzyli już przez 20 wieków. Więc jak nie ma potrzeby, nie dogmatyzujemy. Zostawiamy wolność. Tylko jak wchodzimy w błędną drogę, to ogłaszamy ten dogmat.
1: Ale czy to nie jest tak?
0: Na gruncie amerykańskim jest dosyć spora grupa teologów. To są tak zwani, bo tam teologia amerykańska jest bardzo taka biblijna. Oni literalnie trzymają się Pisma Świętego. I teraz jak został papież Amerykanin, to pomyśleli, że znowuż tą sprawę uda się przeforsować. Ale papież Leon XIV jest roztropny i podtrzymał nauczanie i teologów, i Jana Pawła II. I odrzucił to. I dlatego zlecił dykasterium do spraw wiary wydać pewną notę. I ukazała się nota, która wszystkie te maryjne przywileje jak najbardziej podtrzymuje, natomiast wycofuje się jednoznacznie z jakiejś tendencji, żeby ogłaszać kolejny dogmat współodkupicielki. My ją możemy spokojnie dalej czcić i nazywać, bo przecież mówimy pod twoją obronę. Nazywamy ją pośredniczką i współodkupicielką. I to wszystko jest prawda, tylko nie ma potrzeby dogmatyzowania, bo współodkupicielami możemy też rozumieć nawet naszych szlachetnych rodziców, czy dobrych ludzi, którzy dają nam fajny przykład. Bo wszyscy jesteśmy ludzie jakoś połączeni, nie tylko przez naturę, ale przez środowisko, przez pragnienia, przez myśli. Oddziaływujemy na siebie, interpersonalne są reakcje, więc jakoś też na tej drodze zbawienia się łączymy i idziemy do przodu. Rodzice uczą dzieci wiary. To przecież rodzina jest najwspanialszym pierwszym seminarium. To jest właściwy Kościół, rodzina. I tam też jest to współodkupienie, ale zanurzone w tym jedynym współodkupicielu Jezusie Chrystusie.
1: Ojcze, bardzo dziękuję. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Dużo mi to w głowie rozjaśniło. Mnie osobiście. Tego się trzymajmy. Jesteśmy w rodzinach odpowiedzialni za to, żeby pokazywać Maryję, jak bardzo jest piękna, że jest niepokalana, najczystsza. No i niech nas prowadzi.
0: Szczycimy się naszą polską maryjnością, bo naprawdę jest unikalna, mówię to z całą odpowiedzialnością po moim jakimś tam skromnym rozeznaniu, ale jestem już 35 lat księdzem katolickim, mam zaszczyt być katolickim teologiem, 42 lata mam życia zakonnego i moi uczniowie pracują na różnych placówkach świata, opowiadają mi i naprawdę polska maryjność jest piękna. Pamiętam na jednym sympozjum ktoś, bo ja bardzo nie lubię, jak mówią, że na przykład, no, jak umierał Rahner w 1984 roku, Karl Rahner, taki niemiecki teolog, mówiono, największy teolog XX wieku. Później była moda na Baltazara, taki szwajcarski teolog, Hans Urs von Balthasar. Pisali u mnie doktoraty i o Adrien von Speyer i tak dalej. I na jednym sympozjum ktoś mówi, Hans Urs von Balthasar, największy teolog XXI wieku. No mnie aż skręciło, no ktoś to zauważył, no i zadał dobre pytanie temu prelegentowi. Dlaczego Hans Urs von Balthasar jest największym teologiem XXI wieku, skoro w Szwajcarii są puste kościoły? Dla mnie największym teologiem jest święty Paweł Apostoł. Natomiast polska teologia ma sporo braków, ale ma też zalety. Przede wszystkim tą zaletę, że jest służebna wobec ludu Bożego. I tego nie mają inne tak teologie w innych krajach. ale polska teologia właśnie jest służebna, ona ma tą funkcję służebną i polscy księża teologowie tutaj robią wielką pracę. Czytałem niedawno wywiad z biskupem niemieckim, który jest odpowiedzialny za pion ewangelizacji w kościele. To taki niemiecki teolog Michael Kale przysłał mi ten wywiad, co ja o nim sądzę. I ten niemiecki biskup odpiera te zarzuty, że taka tragiczna sytuacja katolików w Niemczech. I mówi, ale to my zmieńmy nasze myślenie. I daje taki przykład, cytuję prawie, że jak to jest, że myśmy wymordowali 1/3 księży katolickich polskich w czasie II wojny światowej. On Niemiec tak pisze. I ta pozostałość po II wojnie światowej polskich księży musiała stawić czoło komunizmowi. I dali radę. Tak? I on kończy ten swój wykład właśnie. Idźmy w głębie naszej wiary, a nie patrzmy, ilu nas jest. Więc mamy naprawdę tutaj, ale to pokornie i z drżeniem, mamy powód do tego, żeby być dumni z naszej maryjności, bo jest piękna.
2: Niepokarana FM. Pokoju

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
0: Bądź błogosławiony, Jezu Chryste.
1: Oddajemy Ci ten czas, bądź Panie, aby Cię chwalić, Panie.
0: Ty nas prowadził, tak. Abyś to Ty mnie prowadził w tym wywiadzie, abyś to Ty dawał mi słowa, abyś to Ty przypominał mi wszystkie sytuacje.
1: Tak, Panie, niech Twoja chwała będzie, Panie, na naszych ustach, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię o Twoje światło, o pokój w nasze serce. Przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen.
1: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawianie o Panu Bogu to jest coś dziwnego dla Ciebie, czy wręcz przeciwnie?
1: Zależy, z kim o tym rozmawiam. Jeżeli są to ludzie ze wspólnoty, w której jestem, po prostu są to ludzie wierzący, których znam, to nie jest to trudne, żeby rozmawiać o doświadczeniu Boga, o tym, jak z Bogiem żyjemy, kim jest dla nas Bóg. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy trzeba było porozmawiać o Bogu z kimś na uczelni, z kimś, kogo znam tylko z widzenia, z kimś, no, z kim nie mam takiej relacji jak z ludźmi we wspólnocie.
0: Mówisz o doświadczeniu Boga. Od kiedy go doświadczasz?
1: Takie żywe doświadczenie Boga w moim życiu doświadczam od 2005 roku, bo to był taki zwrotny punkt w moim życiu, kiedy się nawróciłem.
0: Ile miałeś lat?
1: 19.
0: Jak się człowiek nawraca w wieku lat 19?
1: W moim przypadku było to bardzo szczere. Kiedy na takich rekolekcjach seminarium wiary poznawałem Boga w takim sensie, że ktoś mi o nim opowiadał. Ktoś mi mówił, jaki Bóg jest, co może dla mnie zrobić, co chce dla mnie robić. To w moim sercu, w mojej duszy rodziło się pragnienie, żeby powiedzieć tak takiemu Bogu, żeby ten Bóg działał w moim życiu, żeby on w nie ingerował. Kiedyś nie żyłem z Bogiem tak jak teraz, bo do kościoła chodziłem. Jestem właśnie z rodziny katolickiej.
0: Mieszkasz na wsi, w mieście?
1: W mieście. Zawsze chodziłem do kościoła z mamą, tylko że traktowałem to jako obowiązek, co nie? Moja mama mówiła, chodź Michał, pójdziemy do kościoła. No i ja się ubierałem i szedłem.
0: A czy widziałeś, że to chodzenie do kościoła, wiara w Boga twojej mamy, że to coś zmienia w jej życiu? Jak patrzyłeś na to w dzieciństwie? Jesteś w domu, w którym jest Bóg.
1: Nie zwracałem na to uwagi. Aczkolwiek właśnie nie widziałem zmian. Nie widziałem, żeby moja mama też doświadczała tego Boga. Nie widziałem czegoś. Nie widziałem zmiany przez to, że chodzi do kościoła. Nie widziałem, żeby jej to coś dawało.

0: jakim byłeś dzieckiem w podstawówce?
1: W szkole zawsze byłem grzeczny. Zawsze miałem dobre, wzorowe zachowanie. A
0: masz rodzeństwo?
1: Tak. Trójkę braci młodszych. Ale nie zawsze, bo zdarzało się, znaczy wpadłem w trochę gorsze towarzystwo, czy dla mnie było fajne.
0: Wtedy, tak.
1: A
0: byłeś jakim chłopakiem? Chowałeś się po kątach, czy też rządziłeś w klasie?
1: Nie, raczej byłem takim skromnym chłopcem. A w tym towarzystwie właśnie to zaczęły się trochę wagary, jakieś urywanie się z lekcji. Paliłem papierosy już w podstawówce. No, ale w szkole byłem przykładnym chłopakiem, któremu nic nie było można zarzucić.
0: Czy podobało ci się to, czy też dostosowywałeś się po prostu do oczekiwań?
1: Nie wiem. Po prostu to robiłem. To było wtedy dla mnie takie fajne, okej. Oni tak robili, więc ja też to robiłem. Jak czegoś nie chciałem robić, to no co, tchórzysz, nie zrobisz tego. No więc jakby też robiłem coś wbrew sobie. Coś, czego może nie chciałem zrobić, coś, co było złe. Już wtedy wiedziałem o tym, że to jest złe. Ale robiłem to, bo żeby nie odstawać od grupy, od rówieśników, od tych ludzi, z którymi się wtedy zadawałem.
0: Czyli miałeś dwie twarze jakby, tak? W szkole jedną.
1: I
0: drugą w grupie.
1: I drugą w grupie, z którą tam istniałem.
0: Do czego jak doszliście maksymalnie w tej paczce?
1: To tak trwało tylko. Siedzenie w domu, granie na komputerze, palenie papierosów i tak leciało. A potem poszedłem do gimnazjum, kontakty się pourywały. I jakby po prostu od tego odszedłem. No, jakby do żadnego takiego dużego zła nie doszło.
0: A jaka sytuacja twoja w domu była? Jak się czułeś w domu?
1: W domu niczego mi nigdy nie brakowało. Zawsze miałem co jeść, zawsze miałem w co się ubrać, chociaż może nie było kolorowo. Koniec z końcem rodzice wiązali.

0: Mój tata pije alkohol. Nałogowo gra na komputerze, moim zdaniem. Ale teraz rozumiem go, bo wiem, że potrzebuje jakiegoś oderwania. A wtedy brakowało mi właśnie kontaktu z nim. Ten kontakt się urywał. Jak nie było komputera w naszym domu, to pamiętam, jeździliśmy razem na ryby, na rower. Bywały takie sytuacje. A kiedy pojawił się komputer, to stało się ważniejsze, żeby pograć na komputerze, a nie spędzić czas ze swoimi dziećmi. Mimo wszystko szanuję i jestem wdzięczny swoim rodzicom za to, jak mnie wychowali. Za to właśnie, co włożyli do mojego serca, jakie właśnie metody, no wychowanie, jak mnie wychowali.
1: Jak potoczyło się później po gimnazjum twoje życie?
0: No, w liceum zacząłem jeździć na rowerze. Bardzo to lubiłem. Zacząłem jeździć z dwoma kolegami w coraz dłuższe trasy. I postanowiliśmy, że pojedziemy na wakacje rowerami na Mazury. Jeden z tych kolegów powiedział, że możemy dojechać do Płaskiej na Suwalszczyźnie nad kanałem Augustowskim i tam będzie taki obóz, taki zjazd rodzinny. Ukrył prawdę przed nami, bo nie chciał powiedzieć, że to będzie obóz z ludźmi niepełnosprawnymi, z Wiary i Światła, z takiego ruchu. My z drugim kolegą podejrzewaliśmy, że on coś kręci i potem to wyszło w drodze już. No i dojechaliśmy na ten obóz. Wtedy to już był czas, kiedy przejście z liceum na studia, czas rekrutacji na studia. Nie, to było później. No nic, i na tym obozie jakby byliśmy trochę z boku. Ten jeden kolega tam się dobrze odnajdywał, a ja z drugim kolegą, też z Michałem, byliśmy troszkę na uboczu. Pomagaliśmy im we wszystkim, modliliśmy się z nimi. I dla mnie to był taki czas, no jeszcze wiem, że byłem mniej dojrzały. Patrzyłem, co się tam dzieje. Patrzyłem, jak ci ludzie się zachowują. I już wtedy pamiętam jedną taką modlitwę końcową na obozie wieczorną, kiedy właśnie modliłem się do Boga. Trochę tak, jak mnie mama uczyła, trochę po swojemu. I powiedziałem, że jeżeli Panie Boże chcesz, to Ty mnie odnajdziesz.

0: co myślałeś na temat niego? Czy, że istnieje, że się tobą interesuje? Jaki był wtedy twój obraz Boga?
1: Mój obraz Boga był taki, że była to dla mnie osoba bardzo odległa. Modliłem się do tej osoby, ale nawet nie oczekiwałem tego, że on odpowie na moją modlitwę, na moje wezwanie, na moje prośby, bo wtedy tylko prosiłem. Zawsze o coś prosiłem. I no nie miałem relacji z Bogiem. Nie żyłem z Bogiem. To było takie no z obowiązku. Do kościoła z obowiązku. Teraz trzeba klęknąć. Teraz trzeba się przeżegnać. A tak naprawdę komunię świętą często przyjmowałem, nie będąc w stanie łaski uświęcającej pod wpływem grzechu ciężkiego.
0: Jaki był efekt tej modlitwy?
1: Tej na obozie. Właśnie te rekolekcje. Seminarium wiary. I wtedy...
0: Ale dlaczego chciałeś iść na jakieś rekolekcje?
1: Można powiedzieć, że te rekolekcje przyszły do mnie. Bo... minęły wakacje i... chodziłem na spotkania. Zacząłem chodzić na spotkania też do tej wspólnoty z ludźmi niepełnosprawnymi. Minęło pół roku. To było właśnie koniec kwietnia 2005 roku.
0: Ale czemu tam poszedłeś? Mówiłeś, że się trzymałeś z boku, wobec tej ekipy.
1: No tak, zaprosili nas. Więc stwierdziliśmy, że można spróbować, można zobaczyć. Na obozie było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Więc zaczęliśmy tam z nimi jakoś współpracować. To nadal było takie lekko zdystansowane, ale chodziliśmy

kościele, do którego wtedy też chodziłem, był plakat, że będą rekolekcje, seminarium wiary. I stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy, co to jest. Nie byłem wtedy do końca przekonany, że chcę tam iść. A w pierwszym, drugim spotkaniu przekonałem się, że to było fajne, to było dobre.

0: No i słuchałem. Słuchałem tam, kim jest Bóg, kim jest Jezus. I rosło we mnie to pragnienie, żeby Bóg był w moim życiu. I tam podjąłem taką decyzję.
1: Dlaczego? To są jacyś ludzie, coś tam mówią, jakichś słów używają. Tysiące razy byłeś w takich sytuacjach.
0: Widziałem, że to jest prawda.
1: Co?
0: To, co oni mówią, bo wszystko to potwierdzali swoim doświadczeniem Boga w swoim życiu. Na swoim życiowym doświadczeniu pokazywali mi, że tak naprawdę jest. Że Bóg jest i że Bóg w prawdziwy, rzeczywisty sposób potrafi dotykać osobistą rzeczywistość tego danego człowieka. I skoro on tego doświadczał, ja też pragnąłem doświadczyć czegoś podobnego.
1: Czyli byli wiarygodni, tak?
0: Tak.
1: I robili to, co mówili?
0: Zgadza się.
1: I co widziałeś, co cię tak przekonywało do nich?
0: To, w jaki sposób się modlą, bo nie modlili się cały czas prosząc, tylko też uwielbiali Boga. To była taka żywa, spontaniczna modlitwa. I było widać, że ta modlitwa płynie z serca.
1: I co postanowiłeś?
0: Jednym z tematów tych rekolekcji było to, że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Jeżeli ktoś do tego się przyzna i wyzna, że Jezus jest jego Panem. I był taki czas właśnie w czasie tych rekolekcji, że było można podjąć taką decyzję. Można było się zastanowić, przemyśleć wszystko i zgodnie ze swoją wolą. Nikt nikomu niczego nie narzucał. Jeżeli chcesz, to powiedz, że Jezus jest twoim Panem. Powiedz mu, że chcesz, żeby On ingerował w twoje życie. Ja bardzo chciałem.
1: Dlaczego? Żeby ktoś inny ingerował w twoje życie?
0: To wynikało właśnie z tego wszystkiego, co tam usłyszałem. Może to było troszkę, to było może takie bardziej też emocjonalne. Ale byłem taki właśnie nakręcony na to, żeby ten Jezus, żeby on ingerował w moje życie, żeby on je zmieniał. Bo widziałem, że zmienia życie innych ludzi i zmienia je na lepsze.

0: prosiłeś go o to, tak?
1: Tak, była taka modlitwa i byłem wtedy bardzo zdecydowany. Przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
0: No i następnego dnia nic się nie stało.
1: Nie. Nie, następny dzień był zupełnie innym dniem. No to były jeszcze emocje. Ale to były bardzo dobre emocje, bardzo pozytywne emocje.

0: No, czułem się dobrze i czułem teraz, że moja modlitwa się zmienia. Że już nie tylko proszę Boga o coś, żeby załatwił mi parę cukierków, załatwił dla mnie jakąś sprawę, tylko zacząłem go czcić jako mojego Boga. Uwielbiać Jego imię. Pierwsza rzecz to zmieniło się moje podejście do mszy świętej. W czasie tych rekolekcji wyspowiadałem się z całego dotychczasowego mojego życia. Była taka gruntowna spowiedź. I od tamtego czasu właśnie nie przyjmowałem już komunii w sposób świętokradzki. Tylko zawsze, zawsze byłem w stanie łaski uświęcającej. I zacząłem Eucharystię część po części przeżywać. Każdy znak krzyża, czytania, część eucharystyczną, wiedziałem, widziałem właśnie dopiero wtedy, że Bóg przychodzi do mnie przez mszę świętą, że przychodzi do mnie przez czytania i przez Eucharystię.
1: Co to znaczy Bóg przychodzi do mnie przez Eucharystię?
0: To znaczy, że mogę się z Nim tam spotkać, że mam z Nim relację przez Komunię Świętą, że On chce do mnie przyjść, a ja chcę Go przyjąć. Prawda? Jest taki fragment. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. I ja te drzwi otwierałem zawsze. Zawsze otwierałem te drzwi i przyjmowałem Jezusa do swojego serca, do swojego ciała. Zapraszałem Go na każdej Eucharystii. Chciałem być blisko Jezusa, bo było mi dobrze. Czułem się dobrze. Zaczęło jakby ta relacja z Jezusem zaczęła wypełniać to, czego wcześniej nie doświadczałem w domu. Nie tylko zacząłem doświadczać to w komunii, ale też w spotkaniu z drugim człowiekiem.

0: to znaczy?
1: Chodzi o to, że w tej wspólnocie z osobami niepełnosprawnymi no zacząłem się rzeczywiście angażować. Też uczyłem się grać na gitarze w tamtym czasie, więc coś wnosiłem, coś dawałem tamtym ludziom. Wnosiłem siebie, pomagałem im i doświadczałem z ich strony takiej wdzięczności. Ale to nie jest taka wdzięczność, jak można doświadczyć, prawda, coś dla kogoś się zrobiło, no dzięki, że dla mnie to zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. To była taka wdzięczność, która bardzo rozgrzewała moje wnętrze, dawała mi wielką radość i spokój. Czułem, że to jest taka właśnie wdzięczność, taka Boża wdzięczność. Takie najpiękniejsze momenty dla mnie w tej wspólnocie, kiedy przychodzi osoba niepełnosprawna i przytula się do mnie. Czułem właśnie wtedy, że wypełnia się ta pustka, która była wcześniej. Czułem, że Bóg wlewa w to miejsce spokój i on zmienia i leczy te zranienia tego, że nie mogłem mieć dobrej relacji z moim tatą na ziemi. I przez to, że Bóg to uzdrowił, teraz właśnie bardzo szanuję swoich rodziców, tatę i mamę. Właśnie jestem im bardzo wdzięczny i nadal są problemy, prawda? Nadal pojawia się złość, kłótnia z tatą. Ale od razu oddaję to Panu Bogu. Oddaję to Jemu, żeby... I przebaczam też. Że źle robi. Nie chcę żyć w kłótni z rodziną.

0: co robiłeś przed nawróceniem, czego nie robisz teraz?
1: Nie palę.
0: Jak to się stało?
1: Po części przez to, że jeździłem na rowerze. Przestałem palić, żeby mieć lepszą kondycję, żeby nie zatruwać sobie płuc. No, dowiedziałem się, że to jest złe. To jest mi niepotrzebne tak naprawdę. To jest tylko jakieś takie dziwne zaspokajanie jakiejś mojej przyjemności. No i przestałem to robić i nie robię tego.
0: Czym to życie się dzisiaj różni od tamtego?
1: Różni się tym, że teraz czuję, że Bóg cały czas jest ze mną w mojej modlitwie, w mojej pracy, na studiach, chociaż teraz nie studiuję, to wierzę, że Bóg to wszystko prowadzi tak, jak On chce, żeby to wyglądało, bo wierzę, że Bóg ma dla mnie plan.
0: A dlaczego studiowałeś i nie studiujesz?
1: Nie zdałem egzaminów, wyrzucili mnie z uczelni. Ale mam możliwość powrotu i chcę skończyć te studia.
0: Ale jak to, Pan Bóg ci nie pomógł w tym?
1: No właśnie. Na studia dostałem się, myślę, też dzięki Panu Bogu. I skoro do tej pory studiowałem na tej uczelni, teraz może nie zaliczyłem czegoś i no wiem, że mam skończyć ten konkretne studia, mam skończyć chemię. I ja będę twardo brnął, żeby te studia skończyć. No.
0: Ale mówisz, że Pan Bóg ci pomaga, a tutaj taka skucha.
1: No też jest lenistwo, nie? Moje osobiste i jakieś zaniedbanie. I to jest takie nauczycielnie, nie? Bierz się do roboty. Ja za ciebie studiów nie zdam.
0: Że Pan Bóg cię cuci.
1: No. To nie jest tak, że Pan Bóg pomaga i wszystko jest dobrze.
0: Robi za.
1: No. Pan Bóg nie robi za, tylko zachęca do pracy z Nim.

0: Jakie jeszcze inne rzeczy pokazał ci w tobie, że są do zmiany?
1: Że powinienem bardziej akceptować siebie. Wcześniej miałem problemy z tym, że nie podobało mi się to, że jestem niski. Teraz to nie stanowi żadnego problemu. No, zawsze byłem niższy od wszystkich chłopaków w klasie. A zacząłem w liceum grać w siatkówkę. I byłem w reprezentacji szkoły jako rozgrywający. Bóg pokazał, że nie muszę być wysoki.
0: Na boisku dla jednego miejsce jest.
1: Bóg uzdrowił takie myślenie, że jestem za niski, że jestem przez to gorszy. Nie, jesteś normalny i mi się taki podobasz.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Myślę, że moim powołaniem jest małżeństwo. To po pierwsze. I po drugie, moim powołaniem jest właśnie mówić o Panu Bogu. Tak jak ktoś mi powiedział o Bogu, tak czuję teraz, że to ja mam iść i mówić innym o Bogu. Żeby poznali Boga, żeby ktoś im tego Boga pokazał, że można w żywy sposób doświadczać Jego obecności. I Bóg mi to pokazał na modlitwie. Pokazał przez Słowo Boże. Modliłem się: Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty mi pokazał fragment. I modliłem się, otworzyłem Słowo Boże na Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale. Fragment, gdzie faryzeusze przekupują strażników, żeby rozpowiadali ludziom, że Jezusa z grobu zabrali uczniowie i żeby taką plotkę roznosili. I czytając ten fragment, czułem się zaproszony przez Boga do tego, żeby tą plotkę demontować. Żeby ludzie nie myśleli, że Boga nie ma, tylko że jest i czeka na ich decyzję.

0: kiedy człowiek idzie z Bogiem, to w dalszym ciągu jednak no, pozostaje w nim cała jego historia i konsekwencje różnych działań tej osoby, ale też innych osób. I co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej chwili? Z czym najbardziej się musisz zmierzyć? Co ci Bóg pokazuje?
1: Moim problemem jest takim właśnie z przeszłości, głęboko zakorzenionym. Jest mój problem z czystością. I cały czas z tym walczę. Staram się walczyć. Staram się podejmować walkę o to, żeby żyć w czystości z moją dziewczyną. To jest bardzo trudne, bo teraz dzisiejszy świat i reklama tak bardzo eksponują piękno kobiety w taki negatywny sposób. No i to właśnie, to też na mnie źle wpływa. To jest to, z czym muszę walczyć, żeby na ulicy nie popatrzeć na kobietę z pożądliwością. Na istotę, która jest stworzona na podobieństwo Boga, która jest piękna w oczach Boga.
0: Dlaczego Pan Bóg tak robi, jest wszechmocny? Przecież mógłby to jednym gestem swoim załatwić. Dlaczego zostawiać w tak trudnej sytuacji? No bo to jest strasznie trudna sytuacja.
1: To jest, myślę, coś, co mnie hartuje. Ta walka. Coś, co pozwala wzrastać mojej wierze. Bóg dopuszcza do nas takie rzeczy, z którymi możemy dać sobie radę.
0: Ale przecież twoje doświadczenie jest takie, że sobie nie dajesz rady z tym.
1: Raz sobie daję radę, raz nie. To jest nieustanna walka z szatanem, który przychodzi i daje pokusę, jakieś sytuacje.
0: Czyli to nie jest walka beznadziejna?
1: Nie. Nie, nie, nie. Chociaż często tak myślę, a właściwie też wiem, że to jest podszept, że no, po co walczysz? I tak przegrasz, i tak znowu upadniesz, i tak znowu wejdziesz w to samo bagno. Ale mówię nie szatanowi i idę do spowiedzi. Kolejny raz. Ale wiem, że to ma sens, bo potem czuję wielką radość, jak się wyspowiadam i z czystym sercem przyjmuję znowu Jezusa w Komunii Świętej. Czuję radość, że mogę stawać czysty przed Jezusem.

0: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: Tu jest moja kolejna walka. Właśnie z modlitwą codzienną. Z modlitwą i właśnie, żeby w modlitwie spotykać się z Bogiem, żeby z Nim przebywać na modlitwie. Też czasami sobie po prostu siadam, trzymam Pismo Święte w rękach i tak siedzę. I wierzę, czuję, że to też jest modlitwa. Że też w ten sposób spotykam się z Bogiem. Każdego dnia ponawiam tą decyzję, że Jezus jest moim Panem. I staram się działać, w sensie robić to, do czego Jezus mnie powołuje. Wierzę, że właśnie jakby no uczestnicząc w jakichś rekolekcjach, grając na nich, też gram na mszy, to wszystko...
0: Służę,
1: tak. I wierzę, że to też umacnia moją relację z Jezusem.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Cieszę się, że tak jak wtedy się modliłem, jeśli chcesz, to ty mnie odnajdziesz, to cieszę się, że Bóg rzeczywiście mnie odnalazł, powołał, zaprosił do współpracy z Nim. I jestem wdzięczny za to, że On mnie leczy, że On mnie przytula swoją łaską.
0: Czy twoje życie ma sens?
1: Tak.
0: Jaki cel jest? Jaki sens?
1: Sens jest taki, że żyję z Bogiem. I coś chociaż może nie wychodzi, coś się nie układa, jest Bóg, który mnie podtrzymuje.
0: Kogo poznałeś? Kim on jest? Co to za osoba?
1: Teraz dla mnie Bóg jest przyjacielem. Mogę ze wszystkim do Niego się zwrócić. Z każdym problemem, z każdą sytuacją. Dzielę się też z Nim swoimi radościami. Z tego, co jest w moim życiu fajne, dobre i wesołe. Dziękuję Mu za to, że mam takie sytuacje. No właśnie, Bóg jest przyjacielem.

0: moment takiego najbliższego przygarnięcia przez Boga?
1: To był też czas rekolekcji. Modlitwy oddania Bogu każdej części swojego życia. I wtedy oddawałem po kolei Bogu to, co dla mnie jest najważniejsze. To, z czego trudno mi zrezygnować. I kiedy to wszystko powierzyłem Bogu, złożyłem w Jego ręce, poczułem taką bardzo bliską więź z Bogiem, że teraz On tego nie zniszczy, nie zabierze, tylko będzie to pielęgnował.
0: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Chciałbym się pomodlić za ludzi, którzy mają problem i jakby konflikt z szatanem. Chodzi mi o ludzi w jakiś sposób zniewolony przez złe duchy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Babiarz. Witaj.
1: Witam serdecznie, moje uszanowanie. Cześć.
0: Właściwie powinienem tak. Drodzy Państwo, już za chwilę z nami, proszę Państwa, tak, rzeczywiście, oto. Powiedz mi, czym sport różni się od teatru?
1: Bo ja wiem, sport i teatr. Wiesz, to akurat są te dwie dziedziny, które się jakoś łączą w moim doświadczeniu życiowym. No jednak sport zakłada bardzo daleko idącą improwizację. Znaczy według pewnych reguł ludzie z sobą rywalizują, czasami walczą wprost, czasami pośrednio. W każdym razie jednak nie wiadomo, jak to się skończy. W teatrze mamy tekst dramatu, nauczony na pamięć przez aktorów. No i w teatrze wiemy, jak się to skończy, przynajmniej na podstawie tekstu. No i może to właśnie najbardziej odróżnia. No i jeszcze chyba, gdybyśmy popatrzyli na budynek teatru i na taką typową arenę sportową, no powiedzmy, niech to będzie stadion, no to na stadionie mamy taką sytuację, w której widownia okala to terytorium, na którym rywalizują sportowcy, podczas kiedy no, przyjęta przynajmniej w naszej kulturze widownia teatralna jest jednak naprzeciw sceny. No kiedyś w greckim teatrze ona miała taki charakter, że jakby półkolem ogarniała troszeczkę proscenium, więc to było bardziej zbliżone, ale no tak, tak, są takie zbieżności i rozbieżności między tymi dwiema rzeczywistościami.
0: To są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz. Obecność widza w stosunku do przestrzeni, w której rozgrywa się to, co widz ogląda, ale o tym za jakiś czas. Obsługujesz potężne emocje. Patriotyzm jest bardzo ważnym elementem polskiego sportu. I uczestniczyłeś przynajmniej w kilku czy kilkunastu takich momentach, kiedy no, skupiało się wokół jakiegoś wydarzenia, które miałeś szczęście relacjonować, tylu ludzi, ilu przy, nie wiem, mszach papieskich, czy przy jakichś takich sytuacjach w sposób oczywisty dla Polaków ważnych. Ale wiesz, ja pamiętam jeszcze Wojciecha Fortunę.
1: Ja też pamiętam.
0: I ten drugi skok, jak drżeliśmy, i on wygrał o 1/10 punkta. Drugi razem skoczył słabo.
1: Tak, tak.
0: I powiedz mi,
1: to prawda.
0: Bo patriotyzm jest formą miłości, jedną z takich form spajania ludzi. Kiedy, już będąc komentatorem sportowym, zorientowałeś się, że tym właśnie sport bywa, może być?
1: Chyba najbardziej wtedy, kiedy zacząłem jakby komentować wielkie wydarzenia, w których to ja budowałem narrację komentatora. To znaczy ja komentowałem i wcześniej, ale powiedzmy pierwszych kilka lat mojego doświadczeń komentatorskich to jednak było bycie takim asystentem troszeczkę, prawda? Czyli takim drugim komentatorem, na przykład współpracując z Włodzimierzem Szaranowiczem przy lekkiej atletyce. To jego narracja była tą narracją główną, a ja coś dopowiadałem w określonych momentach. Oczywiście to coraz bardziej później się równoważyło. Natomiast takim momentem przełomu były Igrzyska Olimpijskie w Atenach, kiedy ja komentowałem pływanie i to ja byłem głównym narratorem. Miałem oczywiście obok eksperta świętej pamięci Jana Wiederka, znakomicie znającego się na pływaniu, bo wtedy szefa szkolenia Polskiego Związku Pływackiego. I wtedy wszyscy, bo to jeszcze jest, co jest istotne, że wtedy wszyscy oczekiwali na złoty medal Otylii Jędrzejczak. Ona była wtedy wielką faworytką, rekordzistką świata. Ten rekord już 2 lata przed igrzyskami ustanowiła. Wygrała w międzyczasie Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w 2003 roku i wszyscy oczekiwali tego sukcesu. Więc to jest takie, no bo inaczej ludzie reagują na sukces nieoczekiwany, takie zaskoczenie, a inaczej, kiedy wszyscy czegoś oczekują, wszyscy mają wielkie nadzieje, no i ten sukces ostatecznie przychodzi, więc ta piramida jakby rośnie jeszcze w dwójnasób. No i ja miałem to szczęście komentować ten złoty medal w Atenach i no i potem to takie jakby jeszcze echo tych wydarzeń długo bardzo się rozchodziło. No to zresztą pozwoliło mi jakby w pewnym sensie też uzyskać takie papiery mistrzowskie, mówiąc językiem rzemiosła, tamto wydarzenie. I rzeczywiście wtedy czułem, że to cała Polska patrzy. No, już rok wcześniej na tych Mistrzostwach Świata, kiedy byłem, to też miałem takie poczucie, bo wtedy z kolei przeżyłem takie doświadczenie, kiedy to zadzwoniła do mnie rzeczniczka ówczesnej minister edukacji, bo wtedy sport nie miał osobnego ministerstwa, był wewnątrz Ministerstwa Edukacji. I poprosiła, żebym ja spowodował, aby pani minister mogła złożyć bezpośrednio gratulacje tuż po wyścigu, w którym spodziewano się złotego medalu Otylii Jędrzejczak. No i były z tym różne przygody, bo ja oczywiście nie miałem takich możliwości, no nie mogłem pobiec z mikrofonem nigdzie ze swojego stanowiska komentatorskiego, bo komentator siedzi na stanowisku i jest do niego trochę przykuty przez urządzenia, z których korzysta. No, różne były z tym przygody, ale wtedy poczułem, że no, organa państwa też uważają, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Znaczy, mogłem tego przypuszczać, ale doświadczyłem tego bezpośrednio wtedy.
0: Posłuchaj, Polacy cierpią na zaniżone poczucie wartości. Od 300 lat tej cesze narodowej, pogłębieniu jej pomagają sąsiedzi i bliżsi i dalsi. W każdym razie wszyscy ci, którzy zainteresowani są, żeby w tym miejscu nie było państwa potężnego. I sport był, szczególnie w PRL-u, tak? Ale ja myślę, że w dalszym ciągu takim, bo Polacy strasznie łakną sukcesu i reagują na ten sukces w sposób być może nawet nadmierny. Chociaż ja to kocham, tak, bo kocham być Polakiem, mimo że jestem Węgrem, w którymś tam już pokoleniu w Polsce mieszkającym. Ale o co mi chodzi? Że ty, jak powiedziałeś, budujesz narrację, czyli znów wracamy do teatru i sportu, tworzysz na żywo scenariusz i też od ciebie zależy i to musisz jakby a vista, tak, się odnosić do różnych sytuacji, bo przecież Otylia mogła, nie wiem, zachłysnąć się, nie wiem, co się w spływaniu może zdarzyć, że przegra o jedną setną, tak?
1: Tak.
0: A mogła w ogóle nie wystąpić, bo coś by się z jej zdrowia... I tak dalej. I teraz chodzi mi o to, że po raz pierwszy pomyślałem sobie, i jak powiedziałeś o tym teatrze i o sporcie i o tej arenie, o tym, jak otaczana jest ta osoba, która gra, ta, która jest w centrum uwagi, to pomyślałem sobie, że tak jak w teatrze greckim najważniejszą rzeczą było katarzis, czyli takie wspólne przeżycie pewnej wartości, tak? Antygona, no to wiadomo, że ważniejsza jest godność ciała ludzkiego, godność ludzka niż władza państwowa. I żadna władza państwowa nie ma prawa ingerować w rzeczy pomiędzy mną a osobą nieżyjącą. Także że są pewne prawidła niepodlegające sile władzy, tak? I Grecy, przeżywając Antygonę w setkach teatrów, przeżywali tę samą emocję wszyscy naraz, tak? I dzięki temu powstał naród grecki, tak? I my mamy też te emocje sportowe, że dziś dzięki mediom możemy przeżywać narodowy katarzis, to znaczy moment, w którym, no bo za naszego czasu ostatnio, tak, śmierć prezydenta, tak, Solidarność, 1980 rok, to były momenty, kiedy naród przeżywał jedną emocję wspólnie.
1: Tak.
0: I ty możesz uczestniczyć w czymś takim i możesz Polakom dać coś wielkiego, korzystając z tego, że piszesz scenariusz widowiska, które ogląda cała Polska.
1: Ja myślę, że ja bardziej podążam za wydarzeniem, że jednak ten scenariusz, znaczy ja nie, moja rola ma charakter a roli akompaniatora, tak ją sobie wyobrażam, czyli jest, znaczy ten sportowiec czy ci sportowcy jednak są w rolach głównych, a ja jestem ja mam akompaniować. I teraz oczywiście akompaniament ma znaczenie, no bo inaczej się śpiewa a cappella, a inaczej stowarzyszeniem, nie wiem, fortepianu. Ja mam być tym fortepianem i oczywiście współtworzę w jakimś sensie to wydarzenie i to widowisko, no ale oni są w rolach głównych. Natomiast też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, mianowicie o tym, że Polacy łakną sukcesu, no to wiesz, możemy sobie prześledzić w takim szybkim sprincie, jak bardzo Polacy jeszcze wtedy przecież nieliczni posiadający radio w 1928 roku, ale bardziej reagując na doniesienia prasowe, przeżywali złoty medal Haliny Konopackiej w Amsterdamie. To był pierwszy złoty medal olimpijski, który w ogóle Polska zdobyła na letnich igrzyskach. Później doniesienia o złotym medalu Kusocińskiego. On stał się jakby takim bohaterem, właśnie biorącym troszeczkę z bohaterów antycznych, zwłaszcza, że wygrał 10 kilometrów jeszcze z Finami, którzy wtedy uchodzili za biegaczy najlepszych. Po II wojnie światowej mieliśmy sytuację, w której zostaliśmy stłamszeni przez Związek Sowiecki, ale nagle są Mistrzostwa Europy w boksie w 1953 roku w Warszawie i ci polscy bokserzy w pięciu kategoriach w finałach wygrywają z tymi radzieckimi pięściarzami i to papaż tam jest wynoszony na rękach z hali gwardii, no takie wydarzenia. Potem gramy z tym Związkiem Radzieckim w piłkę nożną w 1957 i wygrywamy z nimi 2-1, mimo że Jaszyn broni w bramce. Potem wygrywamy z nimi w 1976 roku w siatkówkę, prawda? To też był taki moment,
0: Wyścig pokoju.
1: No wyścig pokoju, oczywiście Ryszard Szurkowski, który czterokrotnie wygrał tenże wyścig pokoju, wcześniej Królak wygrał w 1956 roku, tak, tak jest. Wreszcie w hokeja, słuchaj, mamy teraz, w tym roku przypadają nam dwie rocznice, 70, czyli 70 rocznica zwycięstwa nad radzieckimi hokeistami, wtedy absolutnie najlepszymi na świecie, no może poza NHL, ale NHL nie mogło grać na igrzyskach. W 76 roku mamy Mistrzostwa Świata u nas w Katowicach i Polacy wygrywają 6-4. Tak. To jest w ogóle kompletnie szok.
0: Kosmiczna rzecz. I teraz, bo mnie chodziło o ten element improwizacji, o którym mówisz, to znaczy, że ty się nastawiasz na pewne rzeczy, ale które mogą nastąpić, ale jednocześnie no, budujesz pewną narrację i ty, wyobrażam sobie, że ktoś, kto miałby złą wolę, mógłby tą narracją, taką potężną emocję, która ze zwycięstwa eksploduje, zmniejszyć, obniżyć, tak? A ty jesteś temu, żeby służyć tej emocji narodowej, tak? Bo sport to są fakty, tak? Minuty, sekundy, centymetry.
1: Tak.
0: Więc o to mi bardziej chodziło, że tak. Uczestniczysz w jakimś niezwykłym misterium miłości Polaków do siebie i tam chyba coś jeszcze więcej jest. Myślę, że to nie tylko chodzi o jakieś takie socjologiczne elementy. Dla mnie narody są jakimiś podmiotami, które są warte miłości same w sobie. Nie wiem, jaki ty masz stosunek do...
1: No, skoro naszym zadaniem jest, zadaniem apostołów było nauczanie wszystkich narodów świata i w taki sposób zostało to od Zbawiciela sformułowane, a nie na przykład całej ludności świata. Ale jednak narodów, które różnymi językami władały, a dar języków, który wraz z zesłaniem Ducha Świętego został dany apostołom i wszystkim jego ich następcom, sukcesorom, no to właśnie był po to, żeby całą tę różnorodność, ale podmiotową różnorodność, żeby nauczać tej najważniejszej rzeczy, czyli dobrej, przekazywać dobrą nowinę. Tak, tak, zgadza się. To jeżeli aż, no to jakby weszliśmy na ten najwyższy już z możliwych poziomów tego, czym jest narracja i przekaz, prawda? No bo dobra, no trudno dla, nie wiem, człowieka wierzącego katolika o ważniejszy przekaz niż przekaz dobrej nowiny.
0: Tak, tak, tak. Zaraz do tego, może nie zaraz, ale do tego na pewno dojdziemy. Ja chcę zapytać o olimpiadę, która się toczy. Dla mnie ona istnieje gdzieś bardzo daleko w tle, ale dotarł do mnie sukces chłopaka, który jest lektorem w kościele,
1: tak, tak.
0: A formacja lektorska wcale nie jest to coś małego. Tam ci ludzie naprawdę przybliżają się do Boga dzięki mądrości zawartej w doświadczeniu kościoła. I być to nie jest, nie każdy może zostać lektorem. Powiedz coś o tej olimpiadzie, bo ja nic o niej nie wiem.
1: No igrzyska już, wiadomo, zimowe igrzyska, które nastąpiły po ukonstytuowaniu się w ogóle samych igrzysk letnich, natomiast te igrzyska, jakby to powiedzieć, no poprzednie zimowe w Pekinie były w okresie szaleństwa pandemicznego i w sposób świadomy zdecydowaliśmy, że komentatorzy tam nie jadą, tylko komentują z Warszawy. Pojechali reporterzy i naprawdę przeżyli swoiste takie no, doświadczenie graniczne, bo te obostrzenia na miejscu były kolosalne, doświadczyli tego sportowcy, bo nasza łyżwiarka Natalia miała tam kolosalne problemy, ostatecznie nie dopuszczono jej do startu, mimo że czuła się zupełnie dobrze, no bo tam testy coś wykazały i w gruncie rzeczy ona teraz tu też startuje, Natalia Maliszewska, na igrzyskach w Turynie, przepraszam, nie w Turynie, tylko w Mediolanie naturalnie, ale ten moment szczytu możliwości, bo to każdy sportowiec ma taki top w swojej karierze, prawda? Kiedy ma szczyt swoich możliwości, no to on przypadał jednak na tamte lata. Minęły 4 lata, niby niewiele, ale w życiu człowieka jest to bardzo dużo. I teraz Natalia na pewno będzie próbowała, czy próbuje to wszystko jakoś zrównoważyć i sobie powetować, ale też ma na pewno taką świadomość, że coś jej zabrano. No więc właśnie teraz jesteśmy w Europie, nie mamy różnic czasu, nie mamy jakichś nadzwyczajnych obostrzeń, no i rywalizujemy w Mediolanie. No, jakby to powiedzieć, igrzyska tutaj we Włoszech to też zawsze jest jakieś wydarzenie związane z faktem, że Włochy to jest też kultura wielowarstwowa, może jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o Europę, pewien wzorzec estetyczny, który naturalnie zmieniał się przez lata, no ale no, wyraźnie było widać, że trzeba do tego jakoś nawiązać, że to Mediolan, to i La Scala, prawda, i Leonardo da Vinci i inne sprawy, to było widać w czasie uroczystości otwarcia tych igrzysk. No, w każdym razie jesteśmy na zimowych igrzyskach we Włoszech, czyli jakby w takiej trochę też kwintesencji tego, co się zimą w sporcie może zdarzyć.
0: I powiedz, jak Polacy się mają, bo ja wiem tylko tyle, że jest srebrny medal, nieoczekiwany, niesamowity i...
1: To znaczy tak, wiadomo, że Kacper Tomasiak nie był może faworytem, natomiast był kandydatem do medalu, jeżeli takimi gradacjami określamy szansę. Dlatego, że był takim zawodnikiem, który już śmiało tam w pierwszej dziesiątce się pojawiał zawodów w Pucharze Świata. No i na tej skoczni tak zwanej normalnej, bo wiadomo, są dwa rozmiary skoczni. Jedna to jest ta normalna, czyli ta nieco mniejsza i ta większa, czyli duża skocznia. To będzie ten drugi konkurs i on się odbędzie jutro, więc czekamy też z wielkim podnieceniem, no bo skoro Kacper zdołał zdobyć medal na tej skoczni normalnej, dlaczego nie miałby zdobyć na skoczni dużej? Oczywiście mówi się, że większe szanse miał na normalnej, ale to, jeżeli ktoś jest na takiej fali, na jakiej on się znajduje, to właściwie nie ma dla niego rzeczy, po ludzku rzecz biorąc, niemożliwych. Dlatego czekamy szalenie na ten drugi występ indywidualny Kacpra Tomasiaka. Oprócz tego mieliśmy jeszcze szansę, no, nazwisko Damiana Żurka bardzo często się pojawiało i pojawia, to znakomity polski sprinter, pan Czernista, łyżwiarz Szczypki, startuje na 500 i 1000 metrów. 1000 metrów ten dystans już był, tam zajął czwarte miejsce, zabrakło mu 700 sekundy, ale głównym jego dystansem jest dystans 500 metrów, więc wciąż ta największa szansa, ten najmocniejszy atut jest przed nami na zdobycie jakiegoś drugiego medalu, ewentualnie trzeciego.
0: Miejmy nadzieję. Posłuchaj, mówiliśmy o miłości ojczyzny i jest walka z polskością i z Polską. I z tą polskością i Polską walczą, po pierwsze walczy światowa, międzynarodowa lewica. Tak jak z każdym innym przejawem miłości do ojczyzny, tak z każdym innym patriotyzmem walczą. Mają zupełnie inny pogląd na świat i uważają, że takie więzi narodowe po prostu ograniczają. My wiemy, że się mylą. Jest też walka z Kościołem, jest też walka z rodziną, tak? Ale z polskością w dodatku walczą również kraje zainteresowane tym, żeby Polskę kolonizować. Tak? Przez 123 lata byliśmy w sposób formalny skolonizowani. Polska nie istniała, ale wcześniej już byliśmy pruską i rosyjską takim protektoratem i później też, tak? Potem PRL też kilkadziesiąt lat. Tych czasów wolności jest niewiele. Na otwarciu olimpiady, i to zauważyłem na katolickich forach, był taki symbol, w którym płonący, w którym dopatrzono się, i to nie jest, i nie jestem jakby jakoś skrajnie negatywnie do tej obserwacji nastawiony, że tam jest pentagram, że tam, tak jak na poprzednich igrzyskach, znaleziono symbolikę, która nie jest symboliką neutralną, tak? Która jest symboliką walki. I ta walka i z Kościołem, patriotyzmem, ona trwa. Jak dobrze myśleć o tych ludziach? Jak ich próbować zrozumieć? Bo widzimy, że tej miłości mężczyzny i kobiety, miłości człowieka do ojczyzny, miłości człowieka do Boga, do Jezusa, że są ludzie wrodzy, którzy robią wszystko w przestrzeni społecznej, żeby tych możliwości przeżywania tak świata było jak najmniej, i systemowo wprowadzają, niszczą po prostu różne formy miłości. Jak ty to widzisz, tę walkę z Kościołem, tę symbolikę, tę walkę z patriotyzmem, z rodziną? Jak ty w tej wojnie kulturowej się znajdujesz?
1: Ja, cóż, staram się być przede wszystkim czujny, dlatego że to jest tak, że jeżeli jesteśmy na wojnie, to musimy liczyć się z tym, że możemy zostać zranieni, a nawet zabici, prawda? To jest takie doświadczenie człowieka, który żyje w pewnym zagrożeniu. Jest to stan, który, co tu dużo mówić, wyzwala pewien szczególny sposób patrzenia na świat. Przy czym ja oczywiście posługuję się w tej chwili metaforycznie tymi określeniami, ale mimo że jest to metafora, bo to nie chodzi mi o żadną wojnę, że tak powiem, na ostro, ale o wojnę kulturową właśnie, o której wspomniałeś. Jednak czuję się, że jeżeli wchodzimy do wielkiego wydarzenia, to wchodzimy na terytorium, w którym obowiązują inne reguły niż te, w których zostaliśmy wychowani. Czyli na przykład, jeżeli jako takie wyróżniki będziemy stawiali sobie czy to stosunek do religii chrześcijańskiej, katolickiej, czy to kwestie kulturowe właśnie dotyczące rodziny, mężczyzny, kobiety, to wiadomo, że to terytorium globalistyczne próbuje nam narzucić inną narrację. Gdzie są nasze że tak powiem, gdzie jest nasza szansa? Nasza szansa jest po pierwsze w wierze, a po drugie w pewnych ludzkich głęboko zakorzenionych, bo pochodzących z naturalnego prawa, przyzwyczajeniach, że to, co jest nam narzucane jak gdyby, jakby to powiedzieć, odgórnie, że to nie jest coś, z czym ludzie łatwo rezonują. Bo to, że media o tym piszą, to media to nie ludzie. Media to nie ludzie. Tak zwany zwykły człowiek, każdy z nas jest zwykłym człowiekiem, ale tak zwany zwykły człowiek jakby nie ma w swoim odruchu wątpliwości co do faktu, na przykład, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Nie, natomiast i inna jest ta narracja.

0: stale słyszymy o pewnych pojęciach, to nimi nasiąkamy, a nasiąkanie jak gdyby powoduje, że ten rodzaj naszego wewnętrznego oporu, obrony jest gdzieś zniesiony, bo gdzieś ten nasz intelekt jest uśpiony. No tak można by to najbardziej krótko scharakteryzować.
1: Kościół, z którym walczą, jest z jednej strony instytucją, tak, ale z drugiej strony jest ciałem Chrystusa, czyli Boga, który stał się człowiekiem, który zwyciężywszy śmierć, dziś może dawać życie i ludziom, którzy się mu oddadzą, może po pierwsze zapomnieć wszystko to, co zrobili złego wcześniej, a po drugie dać szansę na życie godne i owocne, tak, że nawet mordercy, bo my sobie wyobrażamy, że mordercy, nie wiem, pedofile, to jest coś najgorszego, co można zrobić. Nawet tacy ludzie mają szansę na niebo, co dla nas jest trudne do zrozumienia. Ale teraz chciałbym zapytać się o twoje najtrudniejsze doświadczenie i o miejsce Chrystusa w tej historii. Nie wiem, czy ją opowiadałeś, nie wiem, czy ją chcesz opowiedzieć. Jeśli nie chcesz, to po prostu jednym zdaniem odpowiedz. Ale jak Bóg dziś, wiesz, na różańcu modliła się z nami od kilku tygodni 27-letnia dziewczyna i dziś dowiedzieliśmy się, że zmarła. Jej mama na jej czacie messengerowym i na tym kanale YouTube'owym, na którym się modlimy, o tym napisała. W tej chwili jestem z nią w kontakcie. Ona trafiła do szpitala, ma z ciśnieniem 190. Jestem w kontakcie z jej siostrą Agnieszką i modlimy się. Wiesz, dzieją się rzeczy ostateczne, tak? I religia jest tym, co pozwala na poważne podejście do poważnych rzeczy. Więc pytam cię o rzecz najpoważniejszą chyba w życiu człowieka, czyli relacje z najbliższą osobą i zerwanie tej relacji.
0: Tak, tak. O śmierć żony mnie pytasz. Jak ja to przeżywałem? Tak, rzeczywiście to choroba, zwłaszcza choroba ciężka, jakim jest nowotwór, powoduje, że to świadomość zagrożenia życia narasta, prawda, wraz z tą chorobą. I towarzyszenie w niej tej ukochanej też powoduje, że sam staje się, sam, dla mnie samego się to wszystko urealnia. Żeby jakoś to streścić w sposób syntetyczny, całe to doświadczenie dla nas było też doświadczeniem wielkiego zbliżenia do Pana Boga, no bo skoro zbliżamy się do granicy śmierci, to zbliżamy się też do najbardziej dosłowny sposób do spotkania z Nim. No i jedno z nas twarzą w twarz, drugie wciąż będąc przed tą granicą, którą jest śmierć. Przygotowanie do tego spotkania, odnowienia życia sakramentalnego, towarzyszenie w modlitwie. Ostatecznie bardzo ważną taką sprawą był fakt, że moja żona w tej ostatniej fazie choroby była w domu, a nie w szpitalu. Czyli że ja byłem cały czas przy niej, także córka. I ostatecznie żona zmarła w naszej obecności. Poprzedniego dnia był kapłan, ksiądz udzielił sakramentów, absolucji, więc jakby mieliśmy też takie poczucie, że zostało uczynione wszystko to, co można najlepszego w tej sytuacji zrobić. To mimo całej trudności przeżywania śmierci tej ukochanej, najbliższej osoby, jednak daje i taki wewnętrzny pokój, no i nadzieję, przede wszystkim nadzieję i na jej zbawienie, ale także, ja sobie tak nazywam, nadzieję na powtórne spotkanie. Już w obliczu Pana Boga, w obliczu Najwyższego.

0: ale to spotkanie, które za którym się tęskni, prawda? No bo za tym najbliższym zmarłym po prostu się tęskni. No, ja tutaj jestem w mieszkaniu, które całkowicie urządziła moja żona i właściwie rozmieszczenie sprzętów, rozmieszczenie jakby dekoracji, wszystko to jest jej pewien rodzaj wizja i estetyka, więc ona tutaj w tym sensie ze mną jest. Jest też ze mną poprzez to, co w naszej wierze wyznajemy właściwie przy każdym pacierzu, czyli w świętych obcowaniu, w tym sensie, że, no, że i w modlitwie, i w tej łączności subtelnej, ale prawdziwej, która jest między tymi, którzy już są tam po tamtej stronie i między nami. O, tak bym to, o tym opowiedział.
1: Powiedz, bo o tej nadziei, o której mówisz, tak, to też był w moim życiu taki przełom. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 10 lat i w pewnym momencie, no i to w sposób oczywisty rzutowało na całe życie chłopaka, tak? Brak ojca w domu. I kiedy to sobie zacząłem uświadamiać, tam już w latach 30., 40., 50. mojego życia, i miałem takie doświadczenie, że w pewnym momencie dotarło do mnie zmysłem wiary, że ja go kiedyś przytulę. W taki sposób, jaki nigdy nam się nie było dane przytulić, czyli dwóch mężczyzn, tak, którzy przytulają się cali, tak jak ja z moim synem i jednym i drugim się mogę przytulić. I to też jest, że moment, kiedy Jezus wszedł do mojego życia w taki sposób namacalny, tak, to właśnie tym gestem do mnie przyszedł. Ja zobaczyłem, wiesz, długowłosego mężczyznę. Jego twarzy wtedy nie widziałem. To było na modlitwie, na rekolekcjach, które w domu przeżywałem, ignacjańskich, na Dąbrowskiego w Warszawie. I ten mężczyzna to mnie podszedł i mnie przytulił. Tak? I tutaj było całe to doświadczenie wylania się tego oceanu miłości. Tak? I uświadomienie sobie tego jakoś całkowicie uspokoiło mnie, tak, że nie tylko powtórnie przytulę się z Jezusem, tak, jak umrę i pójdę tam, mam nadzieję, że tam, i że też spotkam tam mojego ojca w taki właśnie sposób. Właściwie nie wiem, o co chcę cię zapytać. Chcę, abyś podzielił się doświadczeniem swojej wiary, że bo wiara to jest coś namacalnego, tak jak pokój jest czymś namacalnym, tak jak Jezus mówił, rozsyłając uczniów, że jeśli wejdziecie do czyjegoś domu, jeśli tam będzie człowiek godny, to ten pokój wasz na niego zstąpi, a jeśli to będzie człowiek niegodny, to ten pokój do was powróci, czyli jest czymś materialnym ten pokój, tak jak miłość, tak jak nie czujemy powietrza, ale jak z pędzącego samochodu wystawimy rękę, to wiemy, że to powietrze jest. I jak byś podzielił się, słuchają nas również ludzie absolutnie niewierzący, tak? Całkowicie niewierzący. Jak byś podzielił się doświadczeniem swojej wiary?
0: Wiara to jest rzeczywiście coś niesłychanie realnego w moim życiu. I to, jak sięgam pamięcią, to jednak zawsze tak było. Mam taką łaskę, że ja nie przeżyłem w moim życiu jakiegoś zupełnego odejścia od Pana Boga. To jest bo dzięki temu jakby ta więź jest więzią permanentną. Ona oczywiście czasami słabła i wiadomo, że takie chwile się zdarzały. Niemniej jest to więź permanentna. Ale powiedziałbym, że ostatnich kilkanaście lat mojego życia jest jakby wielkim przyspieszeniem, czyli jeszcze dodatkowym urealnieniem tej wiary z różnych powodów. Może po pierwsze też dlatego, że od pewnego momentu człowiek ma poczucie, zupełnie naturalną refleksję, że sam przeszedł już jakby ten szczyt fizycznych możliwości w swoim życiu, w związku z tym, że zaczyna się po prostu starzeć. Zaczyna się starzeć, ale nie chciałbym tego sprowadzić do takiego banalnego doświadczenia, że jak słabość, no to wtedy tym bardziej. Nie. Chodzi bardziej o to, że doświadczając słabości i cierpienia, bo takie też na mnie przyszło, gdzieś w międzyczasie trafiłem do szpitala, miałem operację na kręgosłup. W każdym razie chodzi o to, że im bardziej przeżywamy słabość, tym bardziej ta moc Boża nas podtrzymująca jest dla nas doświadczalna. No tak właśnie jak opisałeś to z pędzącym samochodem i tym powietrzem, którego moc doznajemy, kiedy wystawiając rękę. Że im większa słabość, w której się znajdujemy, tym więcej tej łaski i tym większa nasza zdolność do jej zauważania. Też dla mnie ważną niesłychanie sprawą było i jest to, że myślę, że często może się pojawić w życiu człowieka taki rodzaj zniechęcenia, że mimo że jest wierzący, że wypełnia pewne praktyki, to jego życiu nic się nie zmienia, w tym sensie, że dalej ma te same słabości, dalej popełnia te same grzechy, które wyznaje podczas spowiedzi. I w pewnym momencie dotarło do mnie dopiero, mimo że pewnie powinno dużo wcześniej dotrzeć, że ta zmiana, ta przemiana, czyli to nawracanie, doświadczenie, którego człowiek właściwie ma permanentnie, odbywa się wtedy, kiedy człowiek bardziej do Pana Boga przylgnie, że jakby z własnymi siłami się nie wydobywamy z własnych słabości i grzechów, że chęć, bo to jak człowiek ma dużo energii, jest młody, to mu się wydaje, że właśnie, że sam, zresztą no, istnieje nawet w kulturze taki wyraźny jakby rys, że człowiek chce się sam zbawić, prawda? To taka gnoza, która nas gdzieś tam kusi na przestrzeni dziejów w różnych aspektach kultury, a i w dzisiejszym kulturze myślę, że moglibyśmy ją dostrzec bez najmniejszego trudu. I to poczucie słabości, wracam jeszcze raz do przeżycia słabości związanego ze zdrowiem, z bezradnością i z innymi tego typu, że to poczucie słabości i jednocześnie mocy Bożej, towarzyszenia, no szalenie nas do Pana Boga zbliża, a z kolei modlitwa, no to jest... To z kolei jest takie doświadczenie w moim przypadku, ale myślę, że w każdym przypadku, że to jest takie powolne wspinanie się po tej ściance wspinaczkowej. Modlitwa niczym linia taternicza nam umożliwia nieodpadnięcie od tej ściany. A nawet jeżeli byśmy na chwilę utracili kontakt z tą ścianą, po której się wspinamy ku górze, to i tak ta lina będzie nas chroniła. My nie runiemy w przepaść, więc to nas też szalenie ubezpiecza. I ta poczucie tej opieki i obecności no wielokrotnie mi towarzyszyło w różnych chwilach i nadal towarzyszy. Mam takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg jest tuż obok.
1: Czy możesz jedną taką sytuację opisać, którą możesz opisać? Takiego
0: Ale roku? Rzeczywiście, zdarzyło mi się kiedyś, a to już było dawno temu, ze 30 lat, niedługo minie, że w jakichś okolicznościach trafiłem do wróżki. Nawet nie dlatego, żebym sam jej poszukiwał, tylko było to następstwem wywiadu, którego udzieliłem jakiś tygodnikowi, który już dzisiaj nie istnieje, i nagrodą za ten wywiad miał być horoskop. Wtedy nie zdawałem sobie jeszcze sprawy do końca z zagrożeń z tego wynikających, to znaczy troszkę przypuszczałem, ale tak nie miałem takiej wiedzy, którą nabyłem później, też trochę dzięki tobie przecież i dzięki twojej encyklopedii New Age dla chrześcijan. Otóż ja poszedłem, spotkałem się i w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, a może by, czy pani potrafi zahipnotyzować No to pani powiedziała, że owszem, ma takie umiejętności, że potrafi. Czy pani by mnie nie zahipnotyzowała? No dobrze, to musimy się umówić w określony dzień. No więc umówiliśmy się, to było w takich koło końca godziny 14. Przyszedłem, no i ta pani prosiła, żebym usiadł naprzeciwko niej, zapaliła świecę, no i rozpoczęła ten proces próby zahipnotyzowania mnie. No i to trwało kilka minut, ale no, nic nie nastąpiło. I ta pani powiada do mnie, wie pan co, w panu jest jakiś kolosalny opór, że ja nie jestem w stanie pana wprowadzić w stan hipnozy. No i podziękowaliśmy sobie, rozstaliśmy się jako ludzie niepokłóceni z sobą i ja sobie dopiero później uświadomiłem, że ten opór to anioł stróż, nic innego. Żeby było jeszcze konkretniej, to wszystkie te zdarzenia miały miejsce w bliskiej odległości kościoła, którego patronem jest święty Michał Archanioł. No dosłownie w prostej linii może 150 metrów. Skojarzenie jest oczywiste. Anioł stróż na to po prostu nie pozwolił, nie dopuścił. Mimo że moja wola, przecież w końcu ja tam przyszedłem, żeby dać się zahipnotyzować, tak? Że nawet ta moja wola nie, na szczęście dzięki Panu Bogu nie wystarczyła.
1: Ten gest zapalenia świecy, ona zapaliła tę świecę szatanowi, demonowi.
0: No, to nie miałem takiej świadomości
1: tak,
0: wtedy.
1: Tak, ale to jest właśnie akt oddania czci. W ogóle sprawy widzialne i niewidzialne, połączone z popkulturą i przenikające popkulturę, te wszystkie nurty tak zwanej wiedzy tajemnej, czyli niezgodnej z autorytetem wiary i z autorytetem ośrodków akademickich, z autorytetem nauki. To jest osobny temat i dziś 70% ludzi jest poddanych takim oddziaływaniu i oni są tego nieświadomi. Ale ja chciałbym zapytać cię jeszcze o sakrament małżeństwa. Jak twoja wiara na przestrzeni trwającego przecież tak w czasie małżeństwa sakramentalnego, czy widzisz oddziaływanie tego sakramentu w swoim życiu po prostu? Czy jak patrzysz na historię tych lat?
0: Oczywiście, zwłaszcza, że do tego, że to nie było takie proste w moim przypadku, czyli nie było to w taki sposób, że od początku byliśmy małżeństwem sakramentalnym. Trzeba było wielu lat i dążenia, i próśb, i oczekiwań, i zabiegów, żebyśmy mogli stać się z małżeństwem sakramentalnym. Więc myśmy dużo dłużej byli ze sobą, będąc małżeństwem niesakramentalnym, ale ostatecznie mocy tego sakramentu doznaliśmy i to było wielkie przeżycie, no nie tylko przeżycie, bo to co tam przeżycie, wielka moc i łaska, bo jak się na coś tak bardzo czeka i jak coś jest z różnych powodów trudne do zrealizowania, ale później jednak się staje, no to człowiek docenia, tym bardziej być może, tym bardziej niż gdyby miało to być no, taki sposób nieco łatwiejszy. No, wspaniały, bo to, żebym to tak nie wyszło, że wszystkim życzę trudności. Nie, jeżeli ktoś w sposób naturalny, to ma wielką łaskę. No ale i mówię o swoim doświadczeniu. Rzeczywiście tak było. I ponieważ no, domyślasz się, że ja... No teraz, mieszkając sam, mając portret żony tuż obok, no często jakby zwracam się do niej myślami, ale też faktem jest, że ten sakrament szalenie, dochodzenie do niego, a następnie sam sakrament nas jeszcze szalenie zbliżył i połączył, że to i on nas w gruncie rzeczy też zaopatrzył łaską na ten najtrudniejszy czas, czyli czas choroby żony. No to przecież bez tego byśmy tego tak nie mogli przeżyć razem właściwie w każdej niemal chwili. Więc no to jest, no jest to wielka, wielka łaska, wielkie zbliżenie. No jest to zaproszenie Pana Boga już bezpośrednio do życia, do przeżywania miłości. Tak, to jest no, coś najważniejszego. Zresztą też okres choroby i śmierci żony uświadomił mi w sposób bardzo dosłowny, że jednak no, żona jest człowiekowi najbliższym drugim człowiekiem. Najbliższym, dlatego że oczywiście bardzo bliscy są rodzice, mama, tata, prawda, dzieci. No, jesteśmy bardzo związani miłością, ale z żoną mężczyzna, a z mężem kobieta wiąże się jednak na taki sposób. Dwoje ludzi, którzy jakby nie są krewnymi, nie są, są sobie obcy gdzieś kiedyś, od pewnego momentu zaczynają się właśnie stawać sobie no, najbliżsi.
1: Powiedz, jak dzieci w tym wszystkim, w twojej wierze, tak, która też potem, którą Bóg dzięki tobie żonie twojej, twojej mógł zaoferować swoją osobę i relację ze sobą. Jak dzieci i wiara?
0: Wiesz, to też jest temat taki, no, jakby to powiedzieć. No, mijały lata, dzieci. Wiesz, ja nie chciałbym się jakby przesadnie zagłębiać w szczegóły z tego powodu, że nie chciałbym, raz, że dzieci w momencie, kiedy myśmy stali się małżeństwem sakramentalnym, były już dorosłe. W związku z tym, a też nie chciałbym za dużo rzeczy zdradzać, bo oni, więc wiesz, wolałbym pozostać, no na pewno dla nich to jest przeżycie wielkie i bardzo ważna sprawa, natomiast no, nie chciałbym tego przesadnie uszczegóławiać w tej chwili.
1: To jest jasne i oczywiste. Powiedz, jakie masz plany życiowe? Bo powoli wchodzimy w czas taki, kiedy czujemy oddech na plecach.
0: Wiesz co, mój plan to jest niczego szczegółowo nie planować, czyli zdać się na reżyserię Pana Boga, żeby Panu Bogu nie popsuć szyków po prostu. Myślę, że Pan Bóg to wszystko planuje i przeprowadzi najlepiej, więc raczej przestaję sobie stawiać jakieś takie cele, że koniecznie coś muszę zrobić, albo że to koniecznie musi być tak czy inaczej. Nie, właśnie przestaję myśleć troszkę w tych kategoriach, bo zdaję sobie sprawę, że po pierwsze jest to, może to przeszkadzać w tym, co naprawdę jest dla mnie dobre, czyli ja sam mogę w ten sposób stawiać tamę. A po drugie, no zdaję sobie też sprawę, że moje życie zbliża się do granicy, w związku z tym, co tu planować? No, najlepiej by było planować, jak no, zasłużyć, nie, to nie jest dobre słowo, jak no, przejść do rzeczywistości nadprzyrodzonej, no bo ta rzeczywistość nadprzyrodzona, która nam się wyłania jako tajemnica, ale my przecież w przekazie naszej wiary tę tajemnicę jednak mamy też dookreśloną, że mamy objawione części tej tajemnicy na tyle, na ile możemy je poznać, ale no, z kolei pokora musi nam podpowiedzieć, że pewnych rzeczy nie zgłębimy do końca, czyli no bo to jest właśnie ta kwestia tajemnicy, która generalnie w wierze odgrywa bardzo istotną rolę. Oto wielka tajemnica wiary, no ale tu mówimy o Panu Jezusie i o Jego misji zbawczej i przeistoczeniu. Natomiast no właśnie, ta nadprzyrodzone, bo wraz ze zbliżającym się kresem konkretyzuje się nadprzyrodzoność. Tak bym powiedział. A nadprzyrodzoność jest no, esencją tego, co jest sensem naszej wiary niejako, prawda?
1: Gdyby przyszedł ktoś do ciebie, ktoś, kogo jakoś akceptujesz i powiedział ci, czy chcesz służyć do końca życia już, czy chcesz pójść na służbę, porzucić to, co robisz i pójść na służbę. Jak myślisz w takiej teoretycznej sytuacji, jakie by było twoje rozumowanie?
0: Moje rozumowanie by było takie, że jeżeli to jest służba Panu Bogu, to no to jest, to nie można odpowiedzieć inaczej niż tak. Dlatego, że no w innym przypadku zanegowałbym całą swoją wiarę, dlatego, że wiara w gruncie rzeczy, ja wiem, że dzisiaj się dużo mówi o indywidualizmie, znaczy, że jakby dzisiejszy człowiek jest taki zindywidualizowany i że tam pojawiają się jakieś wątki takie egocentryczno-humanistyczne, niemniej no wiara jest służbą. Matka Boża określa siebie jako służebnicę, a w niej widzimy najdoskonalszy wzorzec wiary.
1: Powiedz mi, kim jest Bóg, którego poznałeś przez całe swoje życie?
0: Ojcem. Ojcem, przy czym nie chodzi mi to tylko o osobę Boga Ojca, ale o Boga w Trójcy Jedynego. Przeżywanie Boga jako Ojca wynika z faktu, po pierwsze, że tą najważniejszą modlitwą, którą poznajemy, jest modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, ale po drugie też dlatego, że ja też miałem bardzo głęboką więź z moim tatą. I on, tata zmarł już ponad ćwierć wieku. Temu ja byłem dorosłym człowiekiem, więc no w tym sensie, że ty miałeś 10 lat, kiedy twój tata zmarł, a ja miałem 36, prawda? Więc to zupełnie inna sytuacja. Niemniej ja byłem bardzo z ojcem związany i ojciec był bardzo głęboko wierzącą osobą i był dobry. To znaczy, mieć dobrego ojca to jest wielka łaska, dlatego że bardzo łatwo wtedy jest człowiekowi uwierzyć i wskutek tego doznać dobroci Boga Ojca. Więc ja mówię, że ja mam w sumie łatwo. Ja mam wiele rzeczy, jakby zostało mi danych tak w taki sposób jako dar, który niezasłużony przecież zawsze, ale że jest mi z tym stosunkowo łatwo, prawda? Bo łatwo mi sobie te wszystkie rzeczy w sobie uporządkować i przeżywać relacje z Panem Bogiem jako relacje z Ojcem.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Przemysław Babiarz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję na rychłe spotkanie. Yes. Tobie dziękuję i Państwu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniam się, do usłyszenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddajmy Ci ten czas. Chcę Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, także o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. Z religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy. Też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja na tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co po mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób. To ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem i zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako gdzieś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie, wtedy to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no, zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No, ja też chyba gdzieś wewnętrznie czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nic nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary. Ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, Nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: bardziej szczęśliwa.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam, że nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwszy raz spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy. I tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Ale znaczy, ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie jest to, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie znajomi się śmiali czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję, wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy, są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. Ja mówię, że będzie fajniej, nie potrafię mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, a ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mi poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak to za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć, tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga. Nie słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach i na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakąś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać i poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po tych kilku kłótniach, no to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa. Które gdzieś tam... Wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie jest w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną nie jedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy, myślałam na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I Owszem, mam jeszcze jakieś różne problemy. Ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no, za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co do ciebie pan ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało.
1: Mm-hmm.
0: Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie się mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4 godziny na okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem, idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić, czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie najchętniej poszłabym spać o wszystkim.

0: dobra, mam pewne wymagania, które mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. Były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty i poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
1: I co już wtedy?
0: Miałam takie momenty, szczególnie nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało. Jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, dałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nałóg. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła, kiedy. I właśnie, mnie oaza uratowała. Bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i to przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Czy miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Bo, znaczy, ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla

0: mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
1: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
0: W jakiej intencji? Ach. Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy i normalnie będziemy przeżywać te wszystkie tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą już mam w sercu cały czas, to jest o to, żeśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żeśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon, bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, jaka wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po powstawieniu, po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak? Czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak? Szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego, a w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne?
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjańskiej filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. To ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. Ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego, to wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka, i chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi, to z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak? Czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo, bardzo dzisiaj myślę też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro, od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa. I z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z drugiej strony, z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz, gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. Ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle Jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówią o sytuacji duszpasterskiej, tak? Że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspominam o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa, ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, czy jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. W pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że ja się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś, no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości, natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych, nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej, nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadku, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, nie ulegnę tej presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie służ prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
0: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Joga jest elementem soft power, oprócz Bollywood hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej?
1: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Coudenhove-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
0: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym multikulturalizmie.
1: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego. Wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny, Heldover Heidegger. Chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciałem w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak pan Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcję tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
0: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski jest, był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować no w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
1: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
0: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych. No, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, myśląc ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak, ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
1: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz, i w związku z tym, no, no

0: upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
1: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
0: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc, sami. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko, po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatni może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.

0: Mówi, że gdzie się nie ruszy, to słyszy kroki za sobą, że jak się kładzie na łóżku, to z łóżka wychodzą ręce, zaczynają go wciągać, jak gdyby w głąb tego łóżka jakaś niewidzialna ręka zakrywa mu usta, by nie mógł krzyczeć, inna podrzyna mu gardło i takie rzeczy dzieją się w nieskończoność. I kiedy zaczął mi o tym opowiadać, powiedziałem, Pietruch, ja przeżywam dokładnie to samo. Ja myślałem, że mam mózg rozwalony od ćpania, ale od czego tobie się to stało? Wtedy Pietruch powiedział, no Harnaś, ten trzeci z nas, przeżywa dokładnie to samo. Ja w publicznym radiu wtedy usłyszałem audycję, w której ktoś dowodził, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się złych mocy jest zastosowanie kart Tarota. Kiedy wziąłem do rąk tą talię, momentalnie wszystkie te objawy, które ja przechodziłem, które przechodził Pietruch, które przechodził Harnaś, dokładnie w tym momencie się to skończyło. W wieku, nie wiem, może jakichś 6-7 lat, świat, który obserwowałem wokół siebie, wydawał się bardzo niestabilny, niezapewniający poczucia bezpieczeństwa. Mała wioska, ostra bieda, rzeczywistość, która stawała się coraz wyraźniejsza ze wszystkimi swoimi złymi wpływami. I to zło w tym świecie stawało się coraz wyraźniejsze. To, jak funkcjonowały rodziny wokół, wszystko to powodowało, że dla mnie życie z biegiem czasu wydawało się coraz bardziej nie do zniesienia i nie do przyjęcia.
1: I jako nastolatek? Do czego cię to doprowadziło w tym wieku właśnie? No bo coś z tym trzeba zrobić.
0: No tak, ja nazywam to syndromem poparzonej duszy. Kiedy człowiek ma poczucie, że wszystko mu nie pasuje, że wszystko jest nie tak, z biegiem czasu nie jest w stanie tego wytrzymać i zaczyna szukać ulgi. Dosyć szybko zaczęło się picie, myślę, że w wieku 13 lat, to zdarzało mi się już być dość często pijanym. Zaczęło się ćpanie wszystkiego, co popadnie, no a później okazało się, że wpadłem w pewną dziurę, w której siedziałem bardzo długo.
1: Co to za dziura?
0: Liczyło się tylko to, żeby oderwać się od rzeczywistości. Nie miało znaczenia, co się piło, co się ćpało, nie miało znaczenia, co się robiło. Miało znaczenie tylko to, żeby nie uczestniczyć w tej szarzyźnie życia, która była nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Dopiero gdzieś w okolicach 17 roku życia zacząłem sobie zadawać pytania i myśleć o tym, że to nie tak miało być. Wtedy już wyglądałem jak ofiara obozu koncentracyjnego. Jeśli chodzi o moje podejście do Kościoła katolickiego, to gdzieś w wieku 11-12 lat stwierdziłem, że za bardzo nie mam czego tam szukać i nie wracałem do tego ponownie. Miałem lekkie jakieś zainteresowania medytacją, jakimiś innymi tego typu historiami, ale to było bardzo pobieżne, także nie można było tego poważnie potraktować. Muzyka satanistyczna niosła ze sobą przesłanie, którego nie traktowałem ja, ani chyba żaden z moich znajomych poważnie, jakoby było to czymś, co nas będzie jednoczyć z jakimś mistycznym szatanem gdzieś w zaświatach.
1: Ale słuchałeś raczej takiej muzyki?
0: Tak, słuchałem i raczej traktowaliśmy to jako pewną formę szpanu. Ja też osobiście byłem znanym wytwórcą dewocjonali satanistycznych, także to było częścią kultury, częścią jakiegoś rodzaju szpanu, ale na pewno nie...
1: Buntem na pewno.
0: Tak, tak, ale na pewno nie utożsamiałem tego z duchowością, choć duchowość jakaś w tym była. Jednak stało się coś takiego, że na tym etapie, kiedy jeszcze słuchałem muzyki metalowej, zaczęła ogarniać mnie obsesja samobójcza. Było to tak nienaturalne i tak, jakby to powiedzieć, spoza mnie,
1: zewnętrzne,
0: że w końcu doszedłem do wniosku, że musi się coś w moim życiu zmienić, bo jeżeli będę tak wewnętrznie molestowany przez cały czas tymi myślami, to w końcu mogą one doprowadzić do tego, że coś z tym zrobię. W zasadzie uświadomiłem sobie w którymś momencie, że zaczynam przeżywać coś takiego jak wstyd, Z tego powodu, że jeszcze żyję, bo skoro wiem, jak bardzo bezsensowne jest życie, skoro uświadamiam sobie, jak głupi jest świat, w którym żyję, jak beznadziejną istotą jest człowiek i tak dalej, to uczestniczenie w tym wszystkim jest strasznie żenujące. Więc kiedy zacząłem zderzać się z takimi myślami we mnie i jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że to jest coś, co przychodzi do mnie z pewną presją, że to nie są do końca moje wnioski, ale jest to coś, co jest mi w pewnym sensie narzucane. Wtedy postanowiłem odbić od całej tej kultury związanej z metalem. Stałem się bardziej, że tak powiem, punk rockowy, ale to wiązało się z tym, że może myśli były dużo bardziej weselsze, jeśli tak to można ująć, ale za to styl życia był nie mniej, a nawet jeszcze bardziej destrukcyjny. Wiedziałem, że nie nadaje się do ośrodka odwykowego, bo by pójść do ośrodka musiałbym być zdolny do poddania się jakiejkolwiek dyscyplinie, a to nie wchodziło w rachubę. I zacząłem zadawać sobie bardzo świadomie takie pytania, co by musiało się wydarzyć, żeby moje życie się zmieniło i co jest moim największym problemem. Więc ustaliłem, że moim największym problemem jest poczucie braku sensu istnienia, braku sensu życia i to obezwładnia mnie.
1: Jak się w twoim życiu pojawiły karty tarota? W jaki sposób?
0: Byłem głodny duchowości. Pamiętam, że którejś nocy, kiedy wracałem porządnie przećpany, wręcz zacząłem mówić w powietrze, że nie wiem, co tam jest, ale chcę, żeby to w końcu do mnie przyszło. Nie wiem, co to za siły i moce stoją za tymi wszystkimi buddyjskimi, hinduskimi guru, za wróżbitami, za różnego rodzaju bioenergoterapeutami, tego typu ludźmi, ale wiedziałem, że chciałbym doświadczyć tej duchowości, bo jeśli mają oni coś, czego potrzebuję, to musi do mnie przyjść. I mniej więcej po tym, kiedy gdzieś zapadła we mnie i została wyrażona w słowach taka decyzja, wydarzenia zaczęły bardzo szybko nabierać tempa i kręcić się w bardzo dziwny sposób. Miałem dwóch najbliższych kumpli ze swojej wioski. Ja przez jakiś tydzień nie wychodziłem z łóżka. Miałem najróżniejsze halucynacje, głosy, firanka zeskakiwała mi z okna, zamieniała się w suknię ślubną i zaczynała pusta tańczyć po pokoju. Łóżko, na którym leżałem, oddychało tak, jak gdybym leżał na jakimś wielkim zwierzęciu. Słyszałem szmery w ścianach, pełna schizofrenia, także żadnych objawów by w tym nie zabrakło. Różnego rodzaju wrażenia dotykowe, pełno tego było. I trwało to nieustannie przez ileś dni. Zakończyło się to w taki sposób, że przyszedł do mnie Pietruch, człowiek, który nie ćpał. Z wielkim trudem powiedział: Korzeń, jesteś jedyną osobą, której się do tego przyznam, ale wygląda na to, że zwariowałem. Mówi, że gdzie się nie ruszy, to słyszy kroki za sobą, że jak się kładzie na łóżku, to z łóżka wychodzą ręce, zaczynają go wciągać, jak gdyby w głąb tego łóżka jakaś niewidzialna ręka zakrywa mu usta, by nie mógł krzyczeć, inna podrzyna mu gardło i takie rzeczy dzieją się w nieskończoność. I kiedy zaczął mi o tym opowiadać, powiedziałem: Pietruch, ja przeżywam dokładnie to samo. Ja myślałem, że mam mózg rozwalony od ćpania, ale od czego tobie się to stało? Wtedy Pietruch powiedział: no Harnaś, ten trzeci z nas, przeżywa dokładnie to samo. Ja w publicznym radiu wtedy usłyszałem audycję, w której ktoś dowodził, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się złych mocy jest zastosowanie kart tarota. Kiedy wziąłem do rąk tą talię, momentalnie wszystkie te objawy, które ja przechodziłem, które przechodził Pietruch, które przechodził Harnaś, dokładnie w tym momencie się to skończyło. Wszystko, co się działo w poprzednich dniach, wyglądało jak jakiś duchowy spisek mający doprowadzić mnie do dokładnie tego momentu. Kiedy wróciłem do domu, położyłem pierwszą z kart na stole I zaczął się w moim umyśle proces, który był niewytłumaczalny. Zacząłem sobie przypominać, co ta karta znaczy, jednocześnie wiedząc, że nigdy tego nie wiedziałem. Kiedy brnąłem w tą rzeczywistość, zacząłem doświadczać rzeczy przerastających moją wyobraźnię. Wielokrotnie znajdowałem się poza ciałem, rozmawiałem z jakimiś dziwnymi istotami duchowymi. Nie potrafiłem odnieść się do tego do końca. Nabywałem w ten sposób pewną wiedzę.
1: Miałeś przewodnika, nauczyciela jakiegoś?
0: Tak. Nazywałem go takim symbolicznym imieniem Prometeusz. W zasadzie on nawet zasugerował, że mogę go tak nazywać. Powiedział, że ma w moim życiu do odegrania taką rolę i ma takie cele dla mnie jak Prometeusz, czyli przychodzi przynieść mi światło i ja to światło mam uchwycić i ponieść dalej. Było to dla mnie bardzo fascynujące i przeżywałem coś, co dzisiaj nazywam takim poczuciem arystokracji duchowej. Wielu ludzi wchodzących w okultyzm ma poczucie, że...
1: Absolutnie wyjątkowi są.
0: Tak. I na pewno jest to uczucie, które mi towarzyszyło. Ale w którymś momencie doszło do pewnego wydarzenia, które stało się dla mnie punktem zwrotnym. Znalazła się u mnie młoda dziewczyna w klasie maturalnej, która przyszła po to, bym rozłożył jej tarota, bo ona chciała wiedzieć, na jakie ma pójść studia, do jakiego miasta i tak dalej. Takie naiwne pytania maturzystki. Kiedy tarot leżał na stole, wszedłem w taki trochę głębszy stan hipnotyczny niż zwykle się to działo i nie patrząc już nawet na karty, zacząłem mówić do niej, co się będzie działo w jej życiu. Więc powiedziałem jej, zapomnij o studiach, nie pójdziesz na żadne studia, za 3 miesiące będziesz w ciąży. Facet, z którym zajdziesz w ciąży, wcale nie będzie się do tego przyznawał. Będziesz miała problemy przez jakiś czas wynikające z tego, ale koniec końców pobierzecie się, zostaniesz tutaj, całe życie będziesz mieszkała na Mazurach. I zacząłem przebijać się z tego hipnotycznego stanu, przysłuchując się temu, co do niej mówię. I kiedy spojrzałem jej w twarz, zobaczyłem na jej twarzy przerażenie, którego nie mogło usprawiedliwić to, co jej powiedziałem. Ona patrzyła przerażona w jedno miejsce na stole, na karcie tarota, na której ikonie znajdowała się ryba przybita kilkoma mieczami, zaczęła pojawiać się krew. Z tej narysowanej karty, z tych narysowanych ran zaczęła wypływać krew na tą kartę i na stół. I to było tak przedziwne wydarzenie, że kiedy uświadomiłem sobie, że oboje to widzimy naraz, wiedziałem, że muszę w jakiś sposób tę dziewczynę uspokoić, więc zacząłem mówić rzeczy głupie, jak to bywa w takich sytuacjach. Powiedziałem, nie przejmuj się tym, tak się dzieje za każdym razem. Oczywiście to nie było prawdą. Postanowiłem odprowadzić ją do domu. Kiedy doprowadziłem ją pod drzwi jej mieszkania, to musiałem ją oderwać od siebie, odginając każdy palec z mojej ręki, wepchnąć ją przez drzwi mieszkania. Było to wydarzenie robiące ogromne wrażenie na niej, ale ja w tamtym momencie, kiedy wracałem do domu już po tym, jak ją odprowadziłem, zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że biorę udział w czymś, co jest niezwykle rzeczywiste, niezwykle realne, że jest prawdziwe, ale nie wiem, dokąd to prowadzi. Postanowiłem, że wszystkie swoje okultystyczne akcesoria, notatki, książki, karty tarota, wahadełka i wszystko inne, cokolwiek miałem zgromadzone w tym okresie, odkładam na bok i podjąłem taką decyzję, że za 3 miesiące, kiedy już zdystansuję się do tego, przemyślę sprawę od nowa. Już tego dnia rzeczywistość się zmieniła. Od tego dnia zacząłem doświadczać udręczenia demonicznego ze wszystkimi najbardziej ekstremalnymi objawami takiego udręczenia.
1: Kiedy to się skończyło? To znaczy, kiedy był moment, kiedy zostałeś uwolniony?
0: Przez kilka miesięcy byłem dręczony codziennie. I praktycznie codziennie myślałem o samobójstwie i codziennie, kiedy myślałem o samobójstwie, wyświetlały mi się te momenty, kiedy byłem poza ciałem. I zadawałem sobie pytanie, czy rozstanie się z ciałem, czy zniszczenie swojego biologicznego ciała doprowadzi do tego, że naprawdę będę miał jakąś ulgę. Przychodziły mi różne rzeczy do głowy. Któregoś dnia przyszło mi do głowy, żeby się pomodlić. Myślałem, czy istnieje jakiś Bóg, którego mógłbym obchodzić i który byłby wrogo nastawiony do tego, co przeżywam. Więc kiedy zastanawiałem się nad tym, to jedyna postać, która mi się wyświetliła we wszystkim, co widziałem, to był Bóg Żydów. Na szczęście wtedy nie wiedziałem, że to... Może inaczej, nie to, że nie wiedziałem, ale w jakiś sposób było to zakryte w mojej głowie, że jest to ten sam Bóg, co Bóg chrześcijan. Dlatego też w sposób odważny postanowiłem pomodlić się do Boga Żydów i powiedziałem: Jahwe, Boże Żydów, jeżeli naprawdę istniejesz, jeżeli Ciebie obchodzę, to proszę, objaw mi się i pomóż. Nie wiedziałem, co Bóg z tym zrobi, ale w tym czasie, kiedy modliłem się, pewna dziewczyna sprzątała swój pokój. I w trakcie, kiedy go sprzątała, ilekroć spojrzała na półkę, tam na jej półce jedna książka zaczynała pulsować. To było dla niej tak intrygujące i tak nietypowe, że podeszła do tej półki, wyciągnęła książkę z tej półki, otworzyła w przypadkowym miejscu, gdzie było napisane, że udziałem wszystkich czarowników będzie Jezioro Ogniste, to jest Śmierć Druga.
1: Biblia to była.
0: Słucham?
1: Biblia to była.
0: Tak, to był Nowy Testament i ona trafiła na fragment z Księgi Apokalipsy. I kiedy przeczytała te słowa, od razu jej wyświetliłem się ja. Od razu pomyślała, że musi zanieść mi tą książkę i prosić mnie o to, żebym ją czytał. Czytałem go nie dlatego, że nawracałem się, nie dlatego, że wierzyłem, nie dlatego, że byłem gotów to zaakceptować, ale dlatego, że odczuwałem ulgę. Więc starałem się tą ulgę odczuwać jak najczęściej się dało. I w związku z tym po jakimś czasie zacząłem rozumieć, co jest tam napisane. Minęło kilka tygodni, byłem przez cały czas trzeźwy, i we mnie nie powracało to pragnienie, które wcześniej powodowało, że byłem w szponach nałogu. Czytałem przez kolejne miesiące, byłem dręczony przez demony. W moim umyśle pojawiał się zupełnie nowy światopogląd, jeśli chodzi o rzeczywistość duchową. Byłem osobą, która coraz bardziej zdawała sobie sprawę z tego, że zostałem uwolniony przez Boga ze swego nałogu, a jednocześnie miałem straszne problemy demoniczne. Na końcu Ewangelii Marka przeczytałem, że wierzący w imieniu moim demony wyganiać będą. Kiedy potraktowałem poważnie te słowa, zacząłem biegać do wszystkich ludzi, których posądzałem o wiarę. Rozmawiałem z wieloma księżmi, nawet rozmawiałem z jakimiś świadkami Jehowy, ze wszystkimi ludźmi, którzy w jakikolwiek sposób kojarzyli mi się z tym, że to mogą być ludzie w jakiś sposób wierzący. Spotkałem Pawła, to był człowiek, z którym kiedyś imprezowałem. Nie widziałem się z nim od miesięcy. Spytałem, co u ciebie słychać. On mówi, wiesz, nawracam się. A co u ciebie, Korzeń, słychać? Ja mówię, nie wiem, może też się nawracam. Nie wiem, na czym to polega, ale czytam Biblię. Jakoś zaczynam powoli to rozumieć i mam ogromne problemy z demonami. Paweł parsknął śmiechem, ale kiedy mu opowiedziałem, co się dzieje, zadzwonił do wszystkich swoich znajomych w Polsce, których mógł prosić o modlitwę i zaczęła się modlitwa o mnie w wielu miejscach Polski. Później zorganizował małą grupę młodzieży. Tam, nie wiem, może było około 30 osób i to byli ludzie z różnych wspólnot. Tam byli młodzi baptyści, jacyś młodzi adwentyści, ludzie z katolickiej oazy, jacyś niezrzeszeni młodzi zielonoświątkowcy. I to byli młodzi ludzie, którzy spotykali się, żeby pośpiewać razem religijne piosenki, czasami się pomodlić. Było to coś dość zabawnego jak dla mnie. Ale Paweł zaprowadził mnie na to spotkanie i powiedział, że mam opowiedzieć, co się u mnie dzieje. Więc powiedziałem to tak krótko i zwięźle, jak umiałem. Kiedy skończyłem, podniosłem oczy i zobaczyłem, że większość z tych... ludzi przejęła się tym na tyle, że wycisnęło to im łzy z oczu i zaczęli w takiej atmosferze się modlić. Chłopak, który siedział obok mnie, był nastolatkiem, pewnie młodszym ode mnie, zaczął mówić do tego ducha i powiedział: ten człowiek należy do Chrystusa. Ty nie możesz dłużej przebywać w nim. Musisz odejść. W tym momencie zapadłem w całkowitą ciemność i na pewno nie przypominało to scen z Egzorcysty czy tego typu wydarzeń, ale kiedy wybudziłem się z tej ciemności, miałem świadomość, że moje wnętrze zostało oczyszczone, że zostałem wypełniony spokojem. Ogarnęło mnie tak niewyobrażalne poczucie komfortu i ulgi,

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Barbara Andrianicz. Spotykamy się o godzinie 15:00 tradycyjnie na modlitwie koronką do miłosierdzia Bożego. Codziennie towarzyszy nam w tym wielkim poście, również dzisiaj, w środę, święta siostra Faustyna, która zostawiła nam wielkie bogactwo w postaci swojego dziennika duchowego. I fragmenty tego dzienniczka zostały podzielone na rozważania, które czytam każdego dnia w tym Wielkim Poście. Na dzisiejszy dzień przygotowałam taki fragment. Posłuchajmy. Przyczyną Twoich upadków jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na mnie. Wiedz, że sama z siebie nic nie możesz. Nawet łask moich nie jesteś zdolna przyjąć bez szczególnej pomocy mojej. Jezu, nie pozostawiaj mnie samej. Ty, Panie, wiesz, jak jestem słaba. Jestem przepaścią nędzy, jestem nicością samą. Więc cóż w tym będzie dziwnego, jeżeli mnie pozostawisz samą i upadnę? Więc Ty, Jezu, musisz być ustawicznie ze mną, jak matka przy słabym dziecku. Niech mnie wspiera łaska Twoja, Panie, abym nie upadł ciągle w te same błędy. A gdy upadnę, pomóż powstać i wysławiać Twoje miłosierdzie. Niech mnie wspiera łaska Twoja, Panie, abym nie upadał ciągle w te same błędy, a gdy upadnę, pomóż powstać i wysławiać Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci, dobry Jezu, za to, że spotykasz się z nami w każdej koronce do miłosierdzia Bożego. Dziękuję Ci za to, że jesteś blisko nas. Dziękuję Ci za to, że mimo naszej słabości jesteś cały czas przy nas, za to, że się do nas przyznajesz. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w każdym moim upadku mogę spojrzeć na Ciebie, powstawać, za to, że w każdym tym upadku nie osądzasz mnie, tylko wyciągasz do mnie swoją rękę. Dzisiaj modlimy się za tych wszystkich, którzy nie mają już siły powstawać z upadków, z kolan. Ale dziękujemy też za to, że potrafimy upaść na kolana. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy mieli wiarę w to, że Twoja wyciągnięta ręka potrafi nas wyciągnąć z każdego naszego dołu, z każdej przepaści. Modlimy się za osoby chore, cierpiące, umierające, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za naszych darczyńców. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Nasi patroni, wszyscy święci i aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dzisiaj, jak zwykle, pomagał nam w realizacji tej modlitwy Marcin Dziekoński, który również na dziś przygotował nam piękne, krótkie mini słuchowisko, takie na dzisiaj, na dzisiejsze czasy, słuchowisko o dzisiejszym świętym i zaraz nam opowie, kto jest świętym, który nam szczególnie patronuje dzisiaj.
1: Dzień dobry Basiu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj audycja, ostatni dzień o świętym Edwardzie, królu i męczenniku. Przeniesiemy się do X wieku, do Anglii. I tam poznamy historię młodego, 16-letniego króla, który zmaga się ze szlachtą, ze spiskami, których celem jest ograniczenie wpływów kościoła katolickiego w Anglii.
0: No to jest wielka rzecz. Pierwsza kwestia, która mi się tutaj kojarzy, to jest po pierwsze 16 lat, czyli taka krótka rolka w postaci mini słuchowiska dla młodych ludzi. Sama jestem ciekawa, jak młodzi ludzie odbierają takie mini słuchowiska, bo oni lubią oglądać, a tutaj jest wersja na ucho. Ma też poruszyć. A ja chętnie bym się dowiedziała od naszych słuchaczy, jeżeli macie jakieś informacje zwrotne od waszych dzieci, wnuków, jak to słuchowisko jest odbierane, dajcie nam znać. Za dzisiejszą koronkę bardzo dziękuję. Spotykamy się jutro o godzinie 15 i codziennie na Różańcu Świętym już od 5:30 w Radiu Niepokalana. Zostańcie z Bogiem, szczęść Boże.

0: To była sprawa kilku godzin. Wiecie, lato, plaża, tysiące ludzi wszędzie, gdzie sześcioletnia dziewczynka, która gdzieś zawieruszyła się. No strach, strach, prawda? Pamiętam, jak chodziliśmy, żeby ją odnaleźć i w tym samym momencie nie mogliśmy iść wszyscy, bo to była 19, kiedy nam o tym powiedziano, o 19 jest nasze nabożeństwo. I pamiętam, jeszcze wtedy ksiądz Radek głosił ją kazanie. I w tym momencie właśnie mówił, że czuje, że ta dziewczynka się znalazła i że ma to powiedzieć. A myśmy ją tam gdzieś jeszcze próbowali znaleźć. I mówił, że przecież nic się nie stanie, jak nie powie tego. Nikt się o tym nie dowie. Ale z drugiej strony w końcu zaryzykował i powiedział. I pamiętam, że jak on to powiedział, w tym samym momencie ta dziewczynka weszła. Bo akurat ją jakiś policjant wprowadził. No niesamowite to było. A co jest najważniejsze, że myśmy takie medaliki rozdawali Matki Boskiej Niepokalanej. I to było takie głoszenie, że Maryja się zatroszczy o te osoby. Takie było słowo. I rzeczywiście ta dziewczynka ten medalik miała na sobie. Więc ufamy, że to Maryja ją tak przeprowadziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak całkiem bez Boga to chyba nie. Ale byłam na takiej pustyni duchowej, można tak nazwać, więc wiem, co znaczy taki okres oddalenia, takiego nieodczuwania obecności jego w życiu. Mogłabym powiedzieć, że to jest taki czas tęsknoty, często nieuświadomionej może. Mam na myśli taką rzecz, jak takie coś, że człowiek idzie w swoje właściwie pragnienia, w swój świat, szuka na własną rękę, co go może rozwinąć, zadowolić i gdzieś w tym wszystkim zapomina o istnieniu Boga, może w ten sposób. Ja po prostu byłam w takim miejscu, że nie miałam pojęcia o tym, że Bóg jest osobą żywą, realną, że można mieć z Nim relacje i no, chodziłam do kościoła w niedzielę, tak jak większość pewnie moich znajomych wtedy katolików, ale nie budowałam z nim więzi, więc cała moja energia, cały świat gdzieś skupiał się w poszukiwaniach, gdzie można by było z kim porozmawiać, z kim wejść w jakąś taką relację, z kim lub czym się zabawić, gdzie się rozwijać na własną rękę, nie? I jak tu samemu sobie problemy swoje rozwiązać. To był taki czas, on trwał, myślę, że około 7 lat, taka przysłowiowa pustynia rzeczywiście. No i po tym czasie rzeczywiście czułam, że coś tutaj mi w sercu woła. Gdzie ten Pan Bóg? Czy na pewno nic więcej nie ma? Czy może nie tyle Pan Bóg, ale o co tutaj w tym życiu chodzi? To było takie głębokie wołanie. Wydaje mi się, że gdzieś może, nie wiem czy większość, ale sporo osób tego doświadcza. A to właśnie jeszcze ciekawe jest, bo kiedy jest się na jakiejś takiej, nazwijmy to pustyni, to człowiek odczuwa jakieś pragnienie. I nie wiem, jakie tam pytania sobie zadaję, tylko pewnie coś w stylu, jak mogę się napić. No u mnie to było tak, że poszukiwałam rzeczywiście głębi, jakiejś głębi, jakiegoś spotkania. Trudno było mi to wytłumaczyć czego, ale wiedziałam, że gdzieś w stronę Boga muszę iść. Nie wiedziałam, że znajdę to, co teraz. Nie miałam pojęcia, co ja tam znajdę właściwie, ale wiedziałam, że tam trzeba iść. I po prostu poszłam tak, dałam się namówić na jakieś rekolekcje komuś. Od tego się zaczęło, powiedzmy. To akurat były rekolekcje Szkoły Nowej Ewangelizacji. Wtedy to był kurs Filipa. Ale wiem, że teraz to jest kurs Nowe Życie. Porównywalny również z Talita Kum, który prowadzi Przymierze Miłosierdzia. To są takie kursy bardzo dobre, takie rekolekcje, powiedzmy, na pierwsze spotkanie Pana Boga lub też na pogłębienie więzi. Ja się z czymś takim spotkałam i to było takie, powiedzmy, pierwsze boom, uświadomienie sobie, że Bóg jest żywy. Tam się czegoś dowiedziałam, tak, to był taki początek. Spotkałam osoby, które rzeczywiście tak żyją, są takie, no były, on, to są osoby, to były osoby, które były z nim w relacji, które już coś doświadczyły, już mogły się czymś podzielić. Więc słuchałam, byłam spragniona tych wiadomości, byłam spragniona relacji, więc słuchałam, przyglądałam się i zapragnęłam też spotkać tego Boga. Widziałam też szczęście na ich twarzach. Nie wiedziałam, że to jest aż tak możliwe, bo no ja wcześniej w dzieciństwie spotkałam się z czymś takim, bo też jestem dzieckiem oazy. Wychowałam się na oazie, pojechałam na jakieś takie rekolekcje i to było bardzo fajne, piękne spotkanie. Natomiast, jak mówiłam, później przeszłam przez taką trochę pustynię, trochę poszukiwanie po swojemu. I tutaj, kiedy doświadczyłam już jako ten młody człowiek, już taki, już po studiach spotkania z Bogiem, to było zupełnie na innym poziomie. To było takie wow, Kościół rzeczywiście może być żywy. Że Jezus jest żywą osobą, w tym momencie zaczęła się w moim życiu rewolucja. To ja chcę żyć inaczej. Jeżeli tak jest, to warto poszukać, kim On jest. To warto by zobaczyć, poznać Go bardziej. No i w tę stronę zaczęłam właśnie iść wtedy. Tak, bo w pierwszym momencie oczywiście wydawało mi się, że to jest wszystko i że już spotkałam, zaczęło się i zarazem skończyło, ale nie, to zawsze jest proces. I teraz jak patrzę wstecz na swoje życie, to też widzę, że nie było takiego jednego tylko nawrócenia, tylko to jest taki cały czas proces, bo Pan Bóg jakby przychodzi na każdym poziomie w inny sposób. Inaczej mówił do mnie, jak byłam dzieckiem, inaczej później, jak po studiach się z Nim spotkałam, tak na serio. A inaczej jest teraz. I też po drodze były różne etapy, więc widzę to jako całość trochę taką większą w tym momencie. A to ciekawe pytanie, bo rzeczywiście jestem po studiach muzycznych i zawsze bardzo fascynowała mnie muzyka. W szkole to zawsze było tak, że uczyłam się grać. Miałam takie etapy, że chciałam grać jak najlepiej, jak najwięcej ćwiczyłam. Bardzo mnie fortepian fascynował, więc grałam. Jeszcze do dziś pamiętam Beethovena, jak to był dla mnie ogromna frajda, że grałam jego utwory. Natomiast kiedy poszłam w stronę uwielbienia i muzyki takiej właśnie z Bogiem, to odkryłam, że jeszcze jest coś więcej. W muzyce i w relacji, bo to się jakoś razem łączy u mnie, ale rzeczywiście w muzyce, że są przestrzenie, o których istnieje nie miałam pojęcia. Oczywiście wiedziałam, że są osoby, które komponują, ja się nigdy na to nie odważyłam wcześniej, ale teraz widzę, że jest taka przestrzeń duchowo-muzyczna, w której Duch Święty wchodzi i wtedy tworzymy takie utwory, których nie wiedziałam, że mnie na to stać po prostu. Więc jestem zafascynowana tą przestrzenią. Rzeczywiście jest to coś takiego, na co nie do końca... Mam jakąś wpływ. Ja daję swoje 2 ryby i 5 chlebków, a on w to wchodzi i tworzy coś więcej. To jest fascynująca sprawa. Ludzie potem pytają, o, jaka fajna była ta piosenka. Tam taki refren był, 2 zwrotki, no nie? Tam jakiś bridge nawet może tam gdzieś się pojawiał. I skąd ty to znasz? Gdzie? Skądś wykopałaś? Mówię, no właśnie, przed chwilą Duch Święty podpowiedział, więc rzeczywiście jest to strasznie fajna zabawa. Dobre pytanie, bo właśnie tak tutaj siedzę i myślę, kiedy to się zaczęło? I wiesz, że nie wiem, ale to było chyba coś takiego, że usłyszałam, rzeczywiście pojawiłam się na jakimś spotkaniu uwielbienie z uzdrowieniem, bo teraz jest tego sporo w kościele. Można się wpisać w Google msza święta z uzdrowieniem czy uwielbienie. Nawet teraz niedawno Marcin Zieliński prowadził takie spotkanie z uzdrowieniem. No jest tego dużo. W każdym razie pojawiłam się gdzieś na jakimś spotkaniu tego typu i rzeczywiście doświadczyłam takiego czegoś jak przemiana postawy wewnętrznej, jak to, że z takiego czegoś, że nic mi się nie chce, nagle zaczęło mi się rzeczywiście, jakbym wstała duchowo. Zaczęło mi się chcieć oddychać, inaczej zaczęłam oddychać. Zaczęło mi się chcieć tworzyć, poczułam wolność taką i moc. Tak jakby coś się we mnie wyprostowało, więc rzeczywiście zaczęłam to drążyć i okazało się, że jest to temat również, którym zajmuje się Kościół, nasz Kościół katolicki, tak, bo Szkoła Nowej Ewangelizacji tworzy również warsztaty dla muzyków, nazywające się Kurs Dawida i on bardzo wiele mi pomógł, bo rzeczywiście na ten kurs w końcu pojechałam. I tam dopiero odkryłam, jak bardzo ważne jest dla mnie osobiście uwielbienie i muzyka dla Boga. Tak, ale ja uważam, tak właśnie odczuwam też tak w środku, że Duch Święty jest twórczy. I rzeczywiście jak w pewnym momencie myślałam, że śpiew i gra jest już wszystkim dla mnie absolutnie, wtedy okazało się, że nie, że jest jeszcze więcej. Są na przykład właśnie, tak jak mówisz, flagi, jest taniec. Spotkałam się z tańcem uwielbienia, o którym istnieniu też wcześniej nie miałam pojęcia, że można tak całym sobą tańczyć dla Boga. No, wcześniej nie miałam pojęcia. Wcześniej tam chodziło się na dyskoteki, wytańczył się człowiek, wrócił do domu, przespał się, fajnie było i tyle. A że można to robić dla Boga. I zaczęłam to odkrywać. Okazuje się, że to wszystko jest w ogóle w Biblii. Można znaleźć potwierdzenia, że już Dawid tańczył, prawda, dla króla i nasz, i też narody, Izrael, kiedy zwyciężał te wszystkie bitwy, to naprzedzie szli właśnie tańcerze, śpiewacy, uwielbiający Boga. I wiele takich sytuacji mamy też tam opisane. Jak oni wykrywali wojny, kiedy na okrzyki uwielbienia często wróg uciekał już. Więc to jest rzeczywiście ciekawy temat. Można by o tym całą konferencję powiedzieć. Oczywiście. I każdemu tego życzę. Tak, to wystarczy niewiele właściwie. Poświęcić swój czas i no, spróbować, uwielbiać go, ustawić go na właściwym miejscu, oddawać mu chwałę, po prostu to nawet mówić, śpiewać, krzyczeć, że ty jesteś Bogiem moim i tak... I też jak Bóg przebywa w fale swego ludu, no, kiedy spotyka się Jego lud i ogłasza Jego chwałę, oddaje Mu tę chwałę, wtedy rzeczywiście chwała Boża wstępuje, zmienia rzeczywistość. Atmosfera jest inna. I rzeczywiście wróg ucieka. Tak, doświadczyłam tego. Rozumiem. No, po prostu to się zaczyna zawsze od spotkania. Uwielbienie jest relacją. To jest przebywanie ze swoim przyjacielem. Od tego się zaczyna i nie ma co się tak od razu napinać, bo jeżeli ktoś tego nigdy wcześniej nie robił, to najpierw trzeba poszukać spotkania z przyjacielem. Przyjacielem, mam na myśli Boga oczywiście, ale można to przenieść na życie, żeby sobie łatwiej to jakoś wyobrazić. Jeżeli jest osoba, na której mi zależy, którą kocham, no to chcę z nią spędzać czas, chociażby ten kwadrans dziennie gdzieś poświęcić. Chociażby nawet, jeżeli nie można rzeczywiście, no to chociaż w myślach, ale budowanie relacji. I wtedy to przychodzi naturalnie. I wtedy przychodzi to, że ja się z tobą spotykam i cieszę się, że jesteś, nawet jeżeli mam trudny dzień, ale cieszę się, że jesteś, chcę ci oddawać chwałę. A potem już człowiek może się wszystkiego uczyć technicznie, to tak jak tańca. Krok. No na pewno trzeba pytać o to Boga na modlitwie i też spotykać się, albo przede wszystkim nawet ze swoim sercem. Jak to się robi? Na pewno nie można lekceważyć swoich pragnień. Ja bardzo wiele błędów popełniłam przez to, że szłam według tego, co gdzieś trzeba było zrobić. Ktoś mi podpowiadał, a lekceważyłam to, co miałam wypisane tam w sercu. Nie wiem, czy tak się spotykają inni, ale ja się spotkałam z takim stwierdzeniem, że wola Boża na pewno jest inna od woli mojej i tu będzie na pewno konflikt. Gdzieś to założyłam sobie na starcie i utrudniała mi ta myśl bardzo wiele, bo myślałam, że muszę przekonać mojego Boga do moich ścieżek i tak dalej. Okazało się, że to jest wielki błąd, wielka nieprawda, bo to, co ja mam wypisane w głębi serca, to przecież mój Stwórca mi wypisał, więc moje pragnienia z głębi serca jak najbardziej są realizacją mojej misji, mojego powołania i tak dalej. I rzeczywiście, kiedy to odkryłam, to poczułam się niesamowicie wolna. Niesamowicie. To była po prostu modlitwa, ale też taka właśnie... Są takie rekolekcje pomagające, jak na przykład kurs... To akurat, na przykład Samuel, to są takie rekolekcje powołaniowe, które wiele potrafią człowiekowi powiedzieć już wewnątrz wspólnoty Przymierza Miłosierdzia.

chcę powiedzieć, że jest więcej. Że jest więcej niż sobie gdzieś założyliśmy. Bo jak mówimy talenty, to nie wiem, czy tak jest u nas, ale często się kojarzy nam, że śpiewamy, talent, czyli śpiewam, talent, czyli maluję. I tak mniej więcej to gdzieś tutaj się zamyka. Ale talentów jest o wiele więcej. Nawet sam taniec. Taniec to może być taniec towarzyski, taniec solo, może być taniec z flagami, może być taniec przeróżne, prawda? Więc talent to jest szerokie pojęcie. No i myślę, że Pan Bóg chce nam też powiedzieć, że Duch Święty jest czymś więcej, że jest twórczy. Że jeżeli my myślimy, że na flagach się świat kończy, to on już mówi, to dopiero się zaczyna, już zapominamy, idziemy dalej, jest więcej. Żebyśmy próbowali za nim nadążyć. Myślę, że o to też chodzi. Tak, znaczy ja właściwie prowadzę, ale też bardziej organizuję i współprowadzę. Zapraszam do współpracy zawsze jakieś osoby, które mają doświadczenie uwielbienia i no na tańcu to jest... Na tańcu ja nie jestem ekspertem od tańca, może jeszcze przynajmniej. Są osoby, które są w tym o wiele lepsze. I tutaj mam doświadczenie w przemiłej współpracy z wieloma wspaniałymi osobami od tańca z flagami, od chociażby ekipa Worship Style, czy też inne osoby tutaj z Warszawy. Na czym polegają? Przede wszystkim na tym, że żeby spotykać się z Bogiem w nowy sposób. Tutaj mamy, taki warsztat wygląda w ten sposób, że rozwijamy się tanecznie, jeżeli chodzi o warsztat taneczny. Rozwijamy swoje umiejętności, też wiedzę rozwijamy, bo dowiadujemy się, czym są dane kolory, o co tutaj chodzi, jakie mają znaczenie. Dowiadujemy się też jakiegoś kontekstu biblijnego, który tego dotyczy i używamy to w praktyce. O czym informują pragnienia? Na pewno o tym, co jest w głębi nas. Jak już jest takie piękne słowo, że głębia przyzywa głębię. Ja myślę, że one nam mówią o czymś, co często chcemy gdzieś może zasypać, bo nam się wydaje, że to jest jakieś zbyt wielkie, może niewygodne, a może nie dotyczy to nas. Często jest taka historia o kurze i o orle, pewnie większość słyszała, że orzeł wychowywał się z kurą i całe życie myślał, że jest kurą. Patrzył w górę, o jak pięknie leci orzeł. Kura mówi, tak, ale ty jesteś kurą, ja jestem kurą. No i orzeł umiera. Więc pragnienia mówią często o nas prawdę, której ciężko jest jakby uwierzyć. Ja to sobie mówię tak, jeżeli Pan Bóg mówi przez te pragnienia, zrób to, zrób tamto, pierwsze, co mi się pojawia w głowie, ja? Niemożliwe, zupełnie niemożliwe. Ale myślę, że właśnie cała zabawa polega na tym, żebyśmy wchodzili w ten temat i odpowiadali, dobrze, to ja spróbuję. Chociaż wydaje mi się, że jestem kurą. Tak, to jest też piękne pytanie. W ogóle wydaje mi się, jestem przekonana, że Pan Bóg do każdego z nas ma swoją osobistą ścieżkę dostępu. I że to nie jest takie jednolite. Oczywiście uwielbiamy Boga wszyscy razem i to jest generalnie, załóżmy, że wszyscy podnosimy ręce, wszyscy skaczemy, czy tam krzyczymy, jak się umówimy. Ale to osobista relacja, no to wymaga takiego czasu spotkania. Jeżeli ja sobie siądę z moim przyjacielem pod drzewem i moja z nim relacja polega na tym, że ja sobie siedzę i go słucham, no to on uczy się, ja się uczę jakiegoś jednego wspólnego języka. Jeżeli ktoś inny ma taki pomysł, że pójdzie do kościoła, usiądzie w ławce i będzie to jego cisza i jego spotkanie, no to tu będzie inaczej. Każdy ma jakby, to jest ciekawe, ale każdy może sobie zbudować ją z Panem Bogiem po swojemu. I to będzie takie właśnie intymne, powiedzmy, prywatne. Ale są też, mówię, wspólne, styczne, to, że chodzimy jako my katolicy na Eucharystię, że jeżeli inne denominacje mają spotkania na wieczerzach, każdy ma, mamy też wspólne jakby takie działania, ale mamy też indywidualne. No, jest to prawda, że słucha serce, tylko że są różne poziomy tego słuchania. Ja też tak miałam. Ja się świetnie bawiłam. Jakby mnie ktoś próbował nawrócić w tamtym czasie, tak mówiąc mi, idź do Boga na siłę, to w ogóle nie chciałabym go słuchać. Ja się dobrze bawiłam. Ja miałam dobre intencje. To był jakiś taki poziom, w którym byłam. Więc nie jest to jakimś kłamstwem. Słucham swoich piosenek. Wręcz nie należy tak odrzucać na siłę, myślę. Tylko no, pytać się Pana Boga, czy to jest wszystko. Bo jest w nas taka głębia, której nie zakłamiemy, nie jesteśmy w stanie. Można to do jakiegoś momentu, myślę, a w pewnym momencie ona się i tak upomni. Jest jakieś wołanie, którego nie warto lekceważyć, bo ono się będzie dobijało, no po prostu. Może to nie chodzi nawet o piosenkę, ale może ta osoba, przykładowo, jest to osoba, która, no tak jak mówisz, słucha tam popu i mówi, że jej serce się uspokaja. Dobrze, ale może jest coś większego, może jest jakieś zaproszenie na przykład do

0: tego, żeby zaczęła rzeźbić, albo żeby, nie wiem, zbudowała jakąś taką relację z osobą, do której się boi podejść. To są różne ciekawe tematy, prawda? Tak, ale to jest też to, że ja nie jestem żadnym takim ekspertem właściwie, bo ja też jestem zwykłym człowiekiem i mam wzloty, upadki. Czasami mam taką sytuację, że nie chce mi się wstać z łóżka i mówię, Boże, dzisiaj nie pogadamy. I muszę rzeczywiście wykonać pewną pracę, żeby dojść do tego poziomu zero. Jak mówi mój taki przyjaciel, wszyscy budzimy się poganami. Trzeba nam od nowa wstać, przypomnieć sobie, kim jesteśmy. O, jest taki film 50 pierwszych randek, może ktoś widział. Tam jest taka dziewczyna, która codziennie o poranku zapomina, kim była i od rana musi sobie od nowa wszystko przypomnieć. Tak mówię, często, że ten film często jakby symbolizuje no mnie i myślę, że też wielu innych chrześcijan, że wstajemy i właściwie zrobiłoby się po swojemu. Co, no umyć zęby, zjeść szybko, iść do pracy, jest zły dzień lub dobry. Różne są w życiu sytuacje. Ale właśnie myślę, że co jest ważne, to żeby zawalczyć o siebie i wbrew temu, co się czuje, stanąć w tej świadomości, kiedy to się uda i się oddaje Bogu chwałę, wszystko się zmienia. Autentycznie, tak jakby ktoś mi zdjął czapkę z głowy, czy tam co innego, całe samopoczucie. To kwestia jest paru minut, jeśli wykonam ten wysiłek, jest zupełnie inny dzień. To jest rzeczywiście sprawdzona prawda. Takiej ciemnej nocy to chyba może nie doświadczyłam, ale mam takie etapy, kiedy mam wrażenie, że on jest gdzieś daleko. Gdzieś daleko po prostu tak sobie żyję i mam wrażenie, że moje modlitwy gdzieś trafiały w próżnię, że tyle się modliłam, jakbym darła palcami ziemię, a on po prostu gdzieś nie słyszał. No. Miałam taki etap w swoim życiu. Ale teraz też widzę, że to był po prostu taki czas, kiedy jakby wołałam, a nie było z mojej strony słuchania takiej prawdziwej relacji. Jest zupełnie inna sytuacja, kiedy mamy relację z przyjacielem. Na przykład jeżeli jest jakaś pani w sklepiku, do której przychodzimy, prawda, robimy tam zakupy i ona, my się z nią przyjaźnimy, to jest, prawda, bardziej prawdopodobne, że ona nam coś załatwi, niż kiedy jest to osoba obca. Więc kiedy jest to osoba nam bliska jakaś i powiemy, słuchaj, trzeba mi zrobić to i tamto, potrzebuję, żebyś mi sprowadziła jakieś tam przedmioty, no nie wiem, w tempie szybszym, ona spojrzy na nas z ciepłem i z miłością prędzej, niż gdyby to była obca. Tak samo z Bogiem, myślę. Wtedy myślałam, że jak będę więcej modlitw odprawiać, to on mnie prędzej wysłucha. A teraz widzę, że to nie tak. Przynajmniej w moim przypadku to jest, odkryłam, że jest ważniejsze zasłuchanie się i zobaczenie go jako osoby, która po prostu czeka na relacje. To myślę, że jest dla niego ważne. I to jest takie właśnie moje doświadczenie. I wtedy jest pokój i też większe zrozumienie, kiedy świat się toczy trochę inaczej niż myślałam. No i to jest piękne. Szema Izrael to jest wręcz pierwsze przykazanie, które gdzieś może zapomnieliśmy. Gdybyśmy słuchali, to byłoby wszystko lepsze.
1: Czym jest według ciebie ewangelizacja?
0: Tak jak jeden biskup powiedział, że teraz nie potrafię przypomnieć, to biskup Dajczak czy Ryś, jest wychodzeniem z miłością. Wręcz powiedziano nam kiedyś wprost, że jeżeli wychodzicie i nie kochacie tych ludzi, to w ogóle nie wychodźcie. No bo my tak naprawdę często nie jesteśmy wcale lepsi, a wręcz nie mamy prawa czuć się lepsi, bo nie mamy takiej samej historii jak osoba, do której idziemy, prawda? Nie wiemy, co tam przeżyła, ale mamy ten przywilej, że możemy podzielić się dobrą nowiną i być dla kogoś światłem, którego być może potrzebuje. Więc trzeba, myślę, podchodzić z miłością do tej osoby, do której się wybieramy. Dzieleniem się miłością. No i oczywiście przede wszystkim Jezusem, bo Jezus jest miłością. Mam, ale zdecydowanie za mało, bo uważam, że powinno się tak codziennie wychodzić z miłością i to jest taki cel, do którego dążę, ale rzeczywiście jest tak. Są sytuacje, gdy na przykład miałam takie przekonanie, może to jest sytuacja z Lednicy akurat. W ogóle Lednicę polecam jako pierwsze miejsce dla ewangelizacji. Jest to po prostu nasz teren, bo sama Lednica jest pięknym miejscem. To jest teren nasz, to znaczy kościoła już i tak jakby no, zło, które tam gdzieś próbuje coś zrobić, jest mniejszością i nie ma za bardzo szans. Więc rzeczywiście są tam piękne sytuacje, piękne spotkania. Nie mówię, że gdzie indziej nie ma, ale tak na początek. I rzeczywiście miałam taką sytuację, kiedy czułam takie ponaglenie gdzieś w środku, żeby podejść do pewnych osób, które tam stały w tłumie. Widziałam dwie osoby i no podeszłam i też, co tu mówić, zaczęłam dzielić się moim świadectwem życia z rodziny, jak tam było, w ogóle wszystko. I w pewnym momencie ta osoba, mimo tego, że nie chciała mnie na początku słuchać, zaczęła płakać, przeżywać. Okazało się, że dokładnie moja historia dotyczy jej, że ona ma taką samą historię. Więc też to spotkanie dało mi bardzo wiele do myślenia, że Pan Bóg często stawia nas w sytuacjach, kiedy osoba, którą nam gdzieś pokazuje, jakby przeżyła coś podobnego i potrzebuje usłyszeć. Jest to piękne. Ewangelizacja nadmorska, tak jak nazwa wskazuje, idziemy brzegiem morza, ewangelizujemy, głosimy Jezusa. Jest to ciekawe, bo to jest zorganizowane w ten sposób, że przed wyjściem są 4 dni chyba rekolekcji. I na tych 4 dniach rekolekcji uczymy się. Część uczy się śpiewać, dzielimy się na takie zespoły. Część uczyła się tam jakieś sztuki teatralne robić i też uczymy się, w jaki sposób podchodzić, jak mówić, jak zagadywać. Tworzymy takie teamy, takie zespoły. Wtedy, jak ja byłam tu już jakieś parę lat temu, to były takie 2 zespoły. Nie orientuję się dokładnie, jak jest w tym momencie. I taki team po prostu idzie z flagami, ze śpiewem, z jakimś, z pewnym programem. I śpiewa, cieszy się Bogiem brzegiem plaży, zupełnie w takiej swobodzie, bo nie mając nic, tak z taką lekkością. A potem podchodzimy i rozmawiamy z ludźmi o Bogu. I zapraszamy na spotkania, które odbywają się wieczorem. Są to przeważnie msze z modlitwą uzdrowienia. Bardzo piękne nabożeństwa. Tak to wygląda. Aha, i jeszcze co jest najważniejsze, idziemy przede wszystkim, może przede wszystkim takie doświadczenie ewangelizacji na żebraka. To znaczy z takim zaufaniem, że Pan Bóg się zatroszczy o to, gdzie będę spać, gdzie będę, co będę jeść i jak ja to przeżyję. Oj tak, powiem tak, że jak się przeżyje pierwszy dzień i się nie brakowało ani kawy, ani jedzenia, ani niczego, co tam kto potrzebuje, no to jest fajnie. Jak się przeżyje drugi, to jest tak całkiem nieźle, ale jak tak minie tydzień, to tak trochę byłam przerażona wręcz, jak to jest możliwe. To chyba Bóg naprawdę jest. Są takie fajne sytuacje. Znaczy, ja to na przykład pamiętam, że jak Pan Bóg rozmnażał chleb, to było bardzo ciekawe, że szliśmy tą grupą, modliliśmy się na przykład koronką do Miłosierdzia Bożego i w pewnym momencie przychodziła osoba i zapraszała całą grupę na obiad. To było piękne doświadczenie. Myśmy po prostu stali, odmawiali koronkę na przykład, a potem przychodził ktoś i nas zapraszał. I to było takie dla mnie na początku, jak to jest, jak to jest. Jest tam też taki jeden pan w Kołobrzegu, który zaprosił całą grupę na lody. No przecież nie musiał, prawda? Pierwsze potrzeby człowieka to chleb i woda. Ludzie byli wspaniali, naprawdę dzielili się wszystkim, co mogli. I też mieliśmy takie świadectwa z tego, że osoby, które się dzieliły, później na przykład miały wielkie błogosławieństwo w tej pracy, że w sezonie takim, który już nie był sezonem typowo, wiecie, letnim, później interes się rozwijał, chociaż w normalnych warunkach wcześniej tak nie było, więc mało tego, że dostali spłatę za te nasze obiady, to jeszcze więcej osób przychodziło. I no mamy takie właśnie głosy. Były też świadectwa uzdrowienia. Szczególnie zapadło mi w głowę właśnie taka, jak ja chodziłam, to była taka dziewczynka, która zginęła na plaży. To była sprawa kilku godzin. Wiecie, lato, plaża, tysiące ludzi wszędzie, 6-letnia dziewczynka, która gdzieś zawieruszyła się. No strach, prawda? Pamiętam, jak chodziliśmy, żeby ją odnaleźć i w tym samym momencie nie mogliśmy iść wszyscy, bo to była 19, kiedy nam o tym powiedziano, o 19 jest nasze nabożeństwo. I pamiętam, jeszcze wtedy ksiądz Radek głosił kazanie. W pewnym momencie właśnie mówił, że czuje, że ta dziewczynka się znalazła i że ma to powiedzieć. A myśmy ją tam gdzieś jeszcze próbowali znaleźć. I mówił, że przecież nic się nie stanie, jak nie powie tego. Nikt się o tym nie dowie. Ale z drugiej strony w końcu zaryzykował i powiedział. I pamiętam, że jak on to powiedział, w tym samym momencie ta dziewczynka weszła. Bo akurat ją jakiś policjant wprowadził. No niesamowite to było. A co jest najważniejsze, że myśmy takie medaliki rozdawali Matki Boskiej Niepokalanej. I to było takie głoszenie, że Maryja się zatroszczy o te osoby. Takie było słowo. I rzeczywiście ta dziewczynka ten medalik miała na sobie. Więc ufamy, że to Maryja ją tak przeprowadziła. Nie. Ktoś po prostu z osób mówił, że ten medalik, który nakładamy, tak jak jest napisane w tym przesłaniu, jest na medaliku napisane, że osoby, które noszą ten medalik, Maria będzie się nimi opiekowała. To było bardzo zwyczajne. Tak, bardzo dobrze, jeżeli się idzie z Duchem Świętym na ewangelizację, bo wtedy jest porządek, wtedy jest tak, jak trzeba i Duch Święty najlepiej wie. Tylko jest oczywiście nam trudno zaufać, na początku zwłaszcza. Wydaje się, że my powinniśmy wszystko zrobić, ale są takie sytuacje, kiedy czujemy się słabi, nędzni, beznadziejni, nie nadający się do niczego. I wtedy wkracza Duch Święty, wtedy może się pokazać. Często właśnie musimy czuć się tak niedołężni, żeby on właśnie zadziałał. Wielokrotnie byłam świadkiem tego, że w chwili, kiedy naprawdę już wydaje się, że nic nie zrobię, nic nie zrobimy, bo mój team w ogóle się nie nadaje. Ja dzisiaj nic nie powiem o Bogu, w ogóle nikogo, z nikim nie chcę o niczym rozmawiać. Często w tych sytuacjach Duch Święty robił niesamowite rzeczy, przyprowadzał ludzi. I wtedy wiadomo było też, kto tutaj działa, prawda, że to nie jest takie od nas, z naszej mocy, z naszej wspaniałości, tylko że właśnie udało nam się otworzyć drzwi temu silniejszemu, temu, który wie, który zna tych ludzi najlepiej. Takim doświadczeniem jest chociażby to, że był sobie jeden dzień, w którym w ogóle nie wyszliśmy. W ogóle, bo taka była pogoda, lało, wiało, grzmiało, nie nadawało się po prostu dochodzenie na plaży, w ogóle po mieście, ponieważ ludzi nie było w mieście. I nie mogliśmy zapraszać ludzi na nabożeństwo, nic nie mogliśmy zrobić. Tylko cały dzień spędziliśmy na adoracji, na uwielbianiu Boga, na takim przebywaniu z Nim po prostu. I to było dla nas niesamowitym zaskoczeniem, bo tego dnia na nabożeństwo przyszło najwięcej osób. Tak. I ta pani teraz jest moim wzorem. Podziwiam ją, serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. Ponieważ ona teraz głosi Jezusa w koszalińskiej ekipie. A też muszę powiedzieć, że bardzo dużo nauczyłam się i bardzo, bardzo wiele czerpię od tej ekipy, od Jezusa na stadionie. I co to było? Jak to było? No po prostu zabrakło nam noclegów. Ja i koleżanka jakoś tak siedziałyśmy, zostałyśmy same po nabożeństwie, wszyscy gdzieś tam już poszli i my tylko dwie. I siedziała sobie taka pani, która mówi, co dziewczynki, nie macie gdzie spać, no to chodźcie do mnie. Miałam co prawda nikogo nie brać, bo coś tam, ale wzięła nas. To było niesamowite, bo ona słuchała, dla nas to było naturalne, co my tam przeżywamy i tak dalej. Ona słuchała, wchłaniała to wszystko. I ja nie miałam pojęcia, że to ma jakieś znaczenie. A to już było wiele lat temu. I rzeczywiście ona nas ugościła wspaniale. W ogóle niczego nam nie brakowało. Ja się czułam jak w pałacu, jak królowa po prostu. Chociaż miałyśmy tylko dwie koszulki, które na okrągło prałyśmy na zmianę. Więc rzeczywiście niczego nam nie brakowało i ufam, że wierzę, że Pan Bóg ją sobie wynagrodził, bo wygląda na szczęśliwą, jak patrzę na te filmiki, których głosi Ewangelię. To jest świetne pytanie, bo to jest dla mnie szkoła, taka nauka właściwie bardziej tego. Staram się podchodzić do człowieka po prostu jak do człowieka. Nie robię jakichś spektakularnych ewangelizacji, jeśli mam być szczera. Ale bardzo bym chciała do tego dojść, bo to jest do takiego czegoś, że żyję życiem swoim, właśnie tak głoszę. Trudno jest mi w ogóle samą siebie ocenić, ale wydaje mi się, że żyję normalnie. Że jestem taką zwykłą osobą. A może? Ufam, że mam nadzieję, że tak. Bo to, co obserwuję, to jest niesamowite poruszenie się kościoła, niesamowite zrywy. Powstaje wiele zespołów, powstaje wiele wspólnot. Ludzie otwierają się na ducha i szukają. To, co obserwowałam ostatnio, fakt, że to przyjechał wtedy Marcin Zieliński, ale ja stałam jak urzeczona. Ludzie wchodzili do kościoła, to było akurat wtedy w katedrze praskiej, wchodzili rzeki ludzkie, ci bym powiedziała, rzekami. W kościele się nie mieścili. To jest niesamowite pragnienie gdzieś spotkania z żywym Bogiem, poszukiwania Go. Jest tego bardzo dużo i bardzo potrzeba takich osób, które będą gdzieś w swoich parafiach, w swoich miejscach głosić, tworzyć wspólnoty. Tak, widzę takie poruszenie. Myślę, że jest to możliwe. Myślę, że dialogiem. Bo my często jesteśmy głęboko przekonani, że mamy jedną świętą rację i być może mamy. Natomiast ekumenizm jest miłością i dialogiem, zwłaszcza ten między chrześcijanami. Bo jest nas dużo i ostatnie właśnie spotkania, sytuacje, to co się dzieje w Polsce, pokazuje, że można spotkać się na wspólnej modlitwie. Można rozmawiać o tym. Ja byłam świadkiem przepięknego dialogu między pewnym Żydem mesjanistycznym, naszym biskupem katolickim i pewnym protestantem, gdzie każda z osób, chociaż zupełnie inna, wykazała się wielkim sercem, wielką miłością. Jestem do dziś poruszona do głębi tym dialogiem. Było to na konferencji Serca Dawida. I wtedy zrozumiałam, że taki dialog jest ważny, to ma znaczenie. I nie chodzi o to, żebyśmy rezygnowali z swojej tożsamości. Absolutnie nie. Ona jest cenna, ona jest wspaniała. Ja jako katolik czuję się świetnie, ale mój brat protestant ma też jakąś ważną drogę w kościele. I każda z tych osób właśnie ma swoją drogę do Boga. Trzeba to uszanować, bo Pan Bóg jest Panem czasu i wie, którędy mamy iść, nie? No myślę, że trzeba by porozmawiać z taką osobą, spotkać się. Pewnie każda sytuacja jest inna. Jeżeli ta osoba tak twierdzi, to pewnie ma też jakieś powody, żeby tak twierdzić. Może coś się złego stało. Ale co najważniejsze, żeby spróbowała otworzyć się na żywego Boga, bo On jest blisko. On jest blisko i On chce ją utulić. On ma rozwiązanie. Często nam się wydaje, że coś jest bardzo niemożliwe, ale przecież tak jak się modlimy. Ja ostatnio właśnie zatrzymuję się nad tym, że wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. I tam coraz im dalej w modlitwę, tym więcej schodów. Stworzyciela, nieba i ziemi i tak dalej. I każde kolejne wyzwanie mówi coś więcej. Więc jakbyśmy to spróbowali pomodlić się tak sercem, w kogo my wierzymy, i spróbowali się z tą osobą spotkać, no to wychodzi z tego jedna prawda. No nie jest sama. Nie jest sama ta osoba na pewno. Jest przy niej ktoś, wielki ojciec, któremu zależy.
2: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: 1884 roku Fryderyk Engels uznał monogamiczną rodzinę, tradycyjną rodzinę, za szkodliwy przeżytek. Ciekaw jestem, czy wiedzą o tym postępowi zwolennicy europejskich wartości. Czy ci wykształceni z dużych miast potrafiliby zaakceptować to, że są marksistami? Engels był propagatorem marksizmu, utrzymywał Marksa. Czy progresiści są w stanie pojąć, że wyznają absolutnie starożytne przesądy? Na początek dowcip absurdalny. Spotykają się dwaj przyjaciele i jeden mówi: hej, co robi ta opaska na twojej nodze? Zsunęła mi się z głowy. Dokładnie tak wyglądają moje rozmowy z zadowolonymi z siebie mieszkańcami dużych miast, tymi wykształconymi, tymi zadowolonymi z siebie, tak? Oni naprawdę chcą nas ucywilizować, oświecić, zedrzeć ten kołtun ciemnocie. Ludzie, którzy posługują się wulgarnym językiem, ludzie, którzy nie czytają książek, ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest cywilizacja, w której są wychowani, którzy myślą, że zginęły miliony czarownic, którzy myślą, że inkwizycja wymordowała miliony ludzi. Oni tak rzeczywiście myślą. Ci ludzie wierzą, że Polacy szarżowali z szablami na czołgi, bo tak zostali wykształceni. Są przekonani, że scena z filmu Lotna, w której Ułan próbuje przerąbać lufę czołgu szablą, że to jest reportaż z pola walki, tak? A to jest tylko symboliczny wyraz narodowej apostazji Andrzeja Wajdy. Oni naprawdę są oburzeni prześladowaniami osób LGBT w Polsce. Nie wszyscy z nich są cynikami i przynajmniej część ma dobrą wolę. Orze, oni szczerze mają nas za moherowych troglodytów. Nie są w stanie dostrzec braku logiki w wywodach swoich idoli. Jak mówiłem, są odcięci od klasycznego wykształcenia. Niedawno był jakiś serial, w którym postaci ubrane w ubiory z XIX wieku wyrażali się współczesną polszczyzną, to znaczy KH, P i tak dalej. Oni nie rozumieją, że w ten sposób zaglądają w lustro. Każdy może przerabiać każdy utwór na dowolny sposób, tak? Szekspir mógłby zostać nazwany plagiatorem, bo on odtwarzał struktury fabularne znanych w jego czasach sztuk teatralnych, tylko że on w te schematy fabularne, które zresztą zmieniał, ale on tam wkładał nieprawdopodobną wiedzę o wnętrzu człowieka. I teraz ci ludzie mają swój świat, który jest całkowicie oddalony od rzeczywistości. Są na przykład święcie przekonani, że istnieją prawa zwierząt. Tak. I teraz zwierzę to absolutnie nie jest rzecz, tak? Ale też nie jest osobą. Prawa mogą mieć tylko osoby. Za psa, który pogryzie człowieka, odpowiada właściciel. Dlaczego? Dlatego, że pies nie jest osobą. Czyli nie jest osobnym bytem. Nie ma sumienia, nie może podejmować moralnych decyzji. Za psa, który pogryzie człowieka, odpowiada właściciel psa. Tak jakby on to zrobił sam. I teraz ci obrońcy praw zwierząt, oczywiście człowiek, który dręczy zwierzę, wypisuje się z naszej cywilizacji, jest po prostu obrzydliwym, nawet nie chcę używać słów tutaj, tak? Szczególnie zwierzę, które nie może się bronić. Natomiast zwierzęta nie mają żadnych praw. Bo inaczej, jeśli uznamy, że mają prawa, to tak jakbyśmy się cofnęli do czasów, kiedy wieszano konia za to, że kogoś kopnął czy stratował. Pamiętam taki reportaż z Indii, gdzie słonia powieszono za to, że stratował jakichś ludzi. To jest, czujecie państwo absurd takiej sytuacji. Natomiast Wiele osób nie czuje absurdu sytuacji, w której przedkłada się los zwierzęcia nad los człowieka. To jest coś absolutnie absurdalnego, tak? A czasami rzeczy stawia się wyżej niż człowieka. No bo czym jest matka Ziemia, tak? Gaja. To jest przedmiotem. Składa się z płaszcza, z wnętrza, z jądra. Jest rzeczą. I teraz są ludzie, którzy gotowi są ubezpłodnić się w imię ochrony przedmiotu. I oczywiście ktoś, kto nie chce chronić środowiska człowieka, jest samobójcą. Ochrona środowiska człowieka jest dziś absolutną koniecznością. Tak? Te wszystkie klimatyczne sprawy, które doczepiono do obrony środowiska człowieka, te bzdury klimatyczne, które mówią, że to człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu, to sklejenie jest formą manipulacji. Chodzi o to, ale popatrzcie państwo, mówi się o obrońcu środowiska. To jest manipulacja, no bo co jest w środku tego środowiska? Środowisko to jest jakaś przestrzeń, jakiś obszar, który ma środek. I to są ochrona środowiska człowieka. I to należy robić, ponieważ to jest w naszym interesie. Nie ma jakiejś abstrakcyjnej obrony, jakiejś abstrakcyjnej ochrony środowiska. To jest kolejna manipulacja. Z niej może wyniknąć to właśnie, że rzeczy stają się ważniejsze od ludzi. I teraz zwierzę nie jest w stanie odróżnić dobra od zła. Po prostu. Nie ma praw zwierząt, jest troska i odpowiedzialność. Troska i odpowiedzialność. Żadnych praw. Skoro nie ma praw człowieka, to skoro nie ma praw zwierząt, to człowiek jest tym bardziej odpowiedzialny za zwierzęta. Ci wykształceni inaczej, tak, mieszkańcy wielkich miast, obruszyliby się, gdyby powiedzieć im, że głoszą marksistowską ideologię. Tak, no bo skąd oni mają wiedzieć, że 140 lat temu pewien syn bogatych mieszczan, utrzymujący filozofa, który zaczynał od pisania wierszy satanistycznych, nazywał się Marx, i popularyzował jego twórczość Marksa. A kto by wiedział, że napisał książkę Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, w której uznał właśnie monogamiczną, tradycyjną rodzinę za szkodliwy przeżytek. I ci wykształceni z dużych miast, wielkich miast, nie mają pojęcia, że w 1919 roku bolszewicy, zgodnie z opartą na przemyśleniach Engelsa dyrektywą Trockiego, w kolejnych zdobywanych rosyjskich miastach ogłaszali dekret o nacjonalizacji i dystrybucji kobiet. Skasowanie takich pojęć jak moja żona, mój mąż, komuniści osiągali przy pomocy losowania. Kobieta musiała przez kwartał żyć z mężczyzną, który ją wylosował. Do następnego losowania. Rozumiecie? Kobieta musiała przez kwartał żyć z mężczyzną, który ją wylosował. Obywatele, towarzysze mężczyźni mieli też prawo korzystać z kobiety nie częściej niż 4 razy w tygodniu i nie dłużej niż przez 3 godziny. Jacy towarzysze, no ci bardziej zasłużeni, o jakie kobiety chodzi? No od dziewczęta, od 16 do 25 lat. I w ten sposób płynnie przechodzimy do czasów współczesnych. Kilka lat temu niemiecka feministka Bini Adamczak w rozmowie o niesamowitym wydarzeniu w historii ludzkości, czyli o rewolucji październikowej, o rewolucji bolszewickiej, tak udzieliła takiego wywiadu dla czasopisma Bez Dogmatu. I tutaj cytat. nowe prawo dotyczące małżeństwa było najbardziej postępowe na świecie. Pozwalało na ślub lub rozwód za pomocą jednej kartki papieru. Rozumiecie? To jest postęp. I ona mówi, bolszewicy nie chcieli uczynić mężczyzn i kobiety równymi i dać im pełne uznanie. Chcieli całkowicie znieść system podziału na płeć. Przecież my to widzimy dzisiaj, że to się realizuje. Te wszystkie ideologie, gender i inne, feminizm, one czerpią z marksizmu, tylko nikt nie chce tego wiedzieć. I chęć zniesienia podziału na płeć, tak, prowadzi do tego, że dziś, kiedy wypowiesz publicznie słowo, że istnieje tylko, istnieją dwie płci, mężczyzna i kobieta, to to jest news, jeśli ta osoba jest znana, albo jeśli to powie nawet najbardziej znana pisarka ostatnich lat, pisarka literatury, twórczyni literatury popularnej, czyli pani Rowling, która broni tej prostej prawdy, że istnieją mężczyźni, istnieją kobiety, no, była opluwana również przez swoich aktorów, znaczy aktorów tych filmów, których scenariusz był oparty na jej książkach. Aktorów, o których nikt by nie słyszał, pewnie, gdyby nie twórczość pani Rowling. Tak? Rowling była przeciwniczką Brexitu, zażartą, opluwała Donalda Trumpa w bardzo inteligentny sposób i ona opublikowała kryminał, w którym występuje transseksualny seryjny morderca. Ale to tak przecież być nie może. Tak przecież być nie może, żeby seryjny morderca był transseksualistą. Ci ludzie z firmy, którzy pracowali nad grą opartą na fabule Harry Pottera, z racji transfobii, to kolejne słowo, które nie ma najmniejszego sensu, nie chcieli pracować nad tą grą. Zatrudnili w dziale dziecięcym pewnego wydawnictwa, zagrozili odejściem z pracy, jeśli wydawnictwo wyda nową powieść Rowling. Redaktor największego na świecie fan klubu Harry Pottera zachęcał do zaprzestania kupowania książek Rowling. Tak? Emma Watson i Daniel Radcliffe potępili ją, tak, ci aktorzy. A w naszej prasie można było przeczytać tak niesamowite, mogę podać taki cytat, że Newsweek napisał, nie, na temat, jednym wpisem pani Rowling zakwestionowała cały swój dorobek artystyczny. Proszę przemyśleć to zdanie. To znaczy, wartość dorobku artystycznego zależy od tego, jakie autor wyznaje poglądy. To bardzo odkrywcza teza. Rowling powiedziała publicznie, że mianem kobiety można określić jedynie te osoby, które mnie chęczkują. No to jest rzecz oczywista. Ale profesorowie z najbardziej postępowych uniwersytetów twierdzą, że mężczyźni również mają miesiączki i co więcej, mogą zajść w ciążę. Od czasów Engelsa, jak rozumiem, wszyscy wiedzą, że monogamia to skandal. Bestializacja ludzi ma różne oblicza. W sercach polskich dzieci matkę ojczyznę zastąpiła matka ziemia. Mam 6 dzieci. Wiem, że tak jest. Matkę ojczyznę zastąpiła matka ziemia. Humanizuje się zwierzęta. Ludzi sprowadza się do jednej porządliwości. Nasze państwo musi, jak tylko będzie w rękach osób myślących zdroworozsądkowo, będzie musiało dla cywilizacji zachodniej odzyskać uniwersytet, szkołę i pomóc osobom zdroworozsądkowo myślącym odbić kulturę. Bo jeśli nie, to wrócimy do czasów Engelsa. Drodzy Państwo, jeśli w jakikolwiek sposób korzystacie z tego, co tutaj na tym kanale jest te treści wszystkie, jeśli cokolwiek dzięki nim no, stało się jakimś dla Was podarunkiem, to proszę o wsparcie. Trwa zrzutka, linki do zrzutki na moim Facebooku, w poście, który jest przypięty u góry samego profilu i tutaj w opisie tego kanału. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju P.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty był tym, który daje światło, tym, który daje łaskę, tym, który daje miłość, tym, który chroni, chroni nas i nasze rodziny. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Duchu Święty, przychodź, abyśmy potrafili pełnić wolę Ojca przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się.
1: Święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
1: Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kazimierz Szałata. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Przeglądałem książeczkę, którą dał mi Marek Jaromski. Przeglądałem ją tylko, bo nie miałem czasu jej czytać. O fundacji. Fundacji, która służy upamiętnieniu Francuza, filozofa, który zajmował się trędowatymi. Między innymi. Co to za człowiek, któremu warto jest taki pomnik budować, działania i dawania innym?
1: To jest człowiek, który najkrócej mówiąc wyleczył gdzieś około 20-25 milionów trędowatych i wcale nie był lekarzem.
0: Milionów.
1: Nie był lekarzem. Wziął do ręki Pismo Święte i rozmawiał. Rozmawiał o prostych rzeczach, o tym, że Pan Bóg nas kocha. Jeżeli Pan Bóg nas kocha, to właściwie wszystkie problemy się prawie rozwiązują, bylibyśmy to zrozumieli. Raoul Folro był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Raoul Folro. Człowiekiem niezwykłym. Jeżeli ktoś spotkał raz w życiu Raoula Folro, to wracał z tego spotkania zupełnie inny. I to jest również moje doświadczenie. Ja nie znałem Raoula Folro. Kiedy prowadziłem sesję Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, pojawił się pan André Récipon, syn duchowy Raoula Folro. Po krótkiej rozmowie powiedział mi, no potrzebuję kogoś takiego jak ty, a już wtedy prowadziłem konwersatorium etyki medycyny na miarę człowieka. Robiliśmy ze studentami dużo ciekawych rzeczy i to na poziomie formacyjnym i na poziomie takiej pracy charytatywnej, bo tego rozdźwięku między jednym a drugim nie ma i być nie może. Pojawiłem się w Paryżu. W Paryżu dostałem misję utworzenia ruchu Folro w Europie Środkowej, dlatego że oprócz tego, że Folro objechał 32 razy kulę ziemską, wpadł na pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, Światowego Dnia Trędowatych. Oprócz tego, że wyleczył po drodze około 20 milionów trędowatych, Raoul Folro, bo uciekła mi myśl, będziemy musieli powtórzyć.
0: Nie ma w tej audycji powtórzy.
1: Powtarzamy.
0: Wszystko pozostaje.
1: Zupełnie magikiem słowa i potrafił ludzi otwierać, potrafił ludzi nawracać, potrafił z ludzi wydobywać coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. I moje doświadczenie polegało na tym, że przez ładnych parę lat wykładałem filozofię, etykę i tak męczyliśmy się nad tym, żeby jakiś wzruszający przykład na etyce, na ćwiczeniach znaleźć czy na seminarium. Kiedy tak naprawdę to, jeżeli weźmiemy za Raoula Folro do ręki Arystotelesa, to zobaczymy, że filozofia to nie jest nauka teoretyczna, jest bardzo praktyczna, bo tak jak inne nauki prowadzą do wiedzy, tak filozofia prowadzi do mądrości, a przecież wiemy, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim stracić. Mądrość jest niesłychanie praktyczna. Filozof jako świadek prawdy nie może zostać głuchy na wołanie o pomoc. Nie może pozostać na poziomie tylko teoretycznym. Jeżeli oczywiście, że można być filozofem, to znaczy zatrzymać się na poziomie wiedzy i przekazywać ludziom to, czego się nauczyłem z mądrych książek. Przeczytałem 3000 książek i piszę tak, 3001 książkę. Ale sam Arystoteles mówi, że filozofia jest przede wszystkim postawa. I raptem zobaczyłem, jak bogata może być filozofia, jak wielką i wspaniałą rzeczą jest prawdziwe doświadczenie rzeczywistości, które domaga się od nas nie tylko wiedzy, ale świadectwa. I to Raoul Folro zaprowadził mnie już po raz trzeci na powódź. Od 3 miesięcy jestem w Wilkowie i wcale nie zawiesiłem jakby ani na chwilę mojej pracy nad filozofią, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że razem z tymi ludźmi, którzy zostawili swoje domy, którzy wzięli bezpłatne urlopy i razem ze mną tam pomagają, naprawdę doświadczamy czegoś bardzo ważnego w rzeczywistości, czegoś bardzo ważnego w ludziach. I wydaje mi się, że z każdym dniem coraz bardziej coś rozumiemy z tej rzeczywistości, bo nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale też i coś rozumieć, bo dzięki temu budujemy to, co Ingarder nazywał niszą taką ekologiczną człowieka, to znaczy budujemy świat przejrzysty, świat, w którym możemy uczestniczyć w sposób przytomny. Inaczej ślizgamy się tylko na poziomie samych teorii. Więc Raoul Fauré dla mnie, spotkanie z myślą Raoula Fauré było takim mocnym doświadczeniem na poziomie samej filozofii. On sam był filozofem, co prawda nie wybrał kariery uniwersyteckiej, ale przemawiał na największych uniwersytetach w świecie i to, co przekazał, swoje posłanie, swoją wizję czegoś, co Paweł VI nazywał cywilizacją miłości, która jest naszym zadaniem, to zrobił dużo, dużo więcej niż wszyscy inni filozofowie XX wieku. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, kim był ten człowiek, to był to człowiek bardzo, bardzo mądry, człowiek realistyczny, który potrafił dokładnie zobaczyć, na czym polega realizm miłosierdzia, takiego pojęcia, które zostało w naszej kulturze zniszczone, zagubione i dzisiaj zamazane i nie bardzo wiemy, czym ono jest, a tak naprawdę, jeżeli byśmy wrócili do początków miłosierdzia, które leży u podstaw Europy, miłosierdzie zrodziło się ze spotkania mądrości greckiej ze światem wiary judeo-chrześcijańskiej. To w XIII wieku budowano obok pięknych katedr uniwersytety. Katedra jest symbolem wiary, uniwersytety jest symbolem mądrości i to spotkanie mądrości i wiary owocuje miłosierdziem i w budowlach średniowiecznych to miłosierdzie symbolizuje szpital. Jeżeli jesteśmy w Paryżu, naprzeciwko stoimy katedrę Notre Dame, z lewej strony mamy Hotel Dieu, szpital, z prawej strony na wzgórzu świętej Genowefy mamy uniwersytet. I teraz sama wiara nie wystarczy, jest mało wiarygodna. Sama mądrość też nie wystarczy. Na co się przydaje wiedza, jeżeli nie służy człowiekowi, a dzisiaj wiemy, zwłaszcza na terenie bioetyki, jak dużo kłopotów nam sprawia wiedza i gwałtowny postęp w naukach, bo nie nadążamy za tym, żeby mądrze się posłużyć tą wiedzą. Wiedza, która wspiera się na wierze, jest wiedzą, która jest mądrze wykorzystywana i Europa tak się budowała.
2: Musimy wrócić jeszcze z obowiązku dziennikarskiego do 20 milionów wyleczonych trędowatych. Co to znaczy? To jest metafora?
1: To nie jest metafora.
2: W jakich latach on żył?
1: Raoul Fauré rozpoczął swoją batalię na rzecz trędowatych mniej więcej w okresie II wojny światowej. Zaczęło się od spotkania z siostrą Eugenią, która wróciła z Abidżanu i opowiadała o straszliwym losie tych ludzi, których już Raoul Fauré wcześniej spotkał. Może zacznę od tego, że Raoul Fauré zafascynowany był Karolem de Foucault i zafascynowany był kulturą łacińską, właśnie tą kulturą chrześcijańską, europejską kulturą, która stała się pierwowzorem, czy jakimś wzorem dla wszystkich innych kultur. I kiedyś, kiedy pisał reportaż na temat Karola de Foucault w czasie podróży po Saharze, po miejscach, w których Karol de Foucault świadczył wobec muzułmanów o obecności Chrystusa Eucharystycznego w Eucharystii, zepsuł się samochód kiedy zatrzymał się samochód, on zobaczył dosyć dziwnych ludzi. Ludzi, którzy byli wynędzniali, którzy byli w odosobnieniu, w zamknięciu i zapytał przewodnika, kim są ci ludzie. Więc przewodnik w sposób zupełnie obojętny odpowiedział, a to są trędowaci. A dlaczego oni są zamknięci? Bo są trędowaci. Czy ktoś im pomaga? Trędowatym? I wtedy wrócił do Europy i uświadomił sobie najpierw, a później wszystkim innym, że jeżeli my w ten sposób traktujemy naszych braci, których dotknęło największe nieszczęście, jakie można sobie wyobrazić, to nie mamy prawa nazywać się uczestnikami kultury, cywilizacji, a tym bardziej nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Kiedy to mówił Fajor na samym początku, wszyscy czuli się urażeni i obrażeni. Przemawiał w Akademii Francuskiej. Wszyscy zdziwili się, jak to nasza kultura nie jest humanistyczna, nasza kultura nie jest chrześcijańska, o czym on mówi. Ale Fajor nie zrażał się i powołał Akademię Młodych, bo mówił, że starzy już nic nie zrozumieją, i powołał do Akademii nowej akademii, przez siebie stworzonej Akademii Francuskiej, 15-latków. Ale taki prawdziwy plan zrodził się właśnie od spotkania z siostrą Eugenią. Siostra opowiadała straszliwe rzeczy o tych ludziach, których spotkała gdzieś tam w rejonie Laguny Abidżanu, w Adzopę. I wtedy Raoul Fajor jakby odkrył w sobie powołanie zrobienia czegoś takiego radykalnego na rzecz trendowatych. I ta jakby metodologia, ona jest wzięta wprost z Ewangelii. To znaczy Raoul Fajor przez to, co zrobił, przez to, co mówił, pokazał nam logikę miłosierdzia, którą ukazuje przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przypowieść, którą słyszeliśmy 1000 razy, bo chodzimy do kościoła. To jest taka prosta rzecz. Ktoś potrzebował pomocy, dużo ludzi przechodziło, nikt nie zauważył, a ktoś tam przechodził i zauważył go, opatrzył jego rany. Ale tak naprawdę w tej przypowieści jest coś niesłychanie istotnego. Najpierw dobry Samarytanin to jest realista. To znaczy taki, który patrzy na zewnątrz, nie tylko poprzez własny pryzmat swoich potrzeb, swoich projektów, planów, ale jest ten, który widzi realną rzeczywistość, taką, jaką ona jest. No, tego się wymaga od filozofa przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, trzeba być realistą. I druga rzecz, Raoul Fajor zauważa drugiego człowieka, bo my drugiego człowieka to zazwyczaj zauważamy, jeżeli jest nam potrzebny. Zresztą to możemy sprawdzić, jak dużo w nas jest egoizmu, jeżeli zajrzymy do naszych telefonów komórkowych. Kogo myśmy tam wpisali sobie? No, przede wszystkim tych, których potrzebujemy, niekoniecznie tych, którzy nas potrzebują. Dobry Samarytanin dalej zatrzymuje się. To jest szalenie ważny gest, dlatego że no każdy z nas się spieszy, zwłaszcza to jest znak naszych czasów. Wszyscy mamy strasznie ważne rzeczy. Dzisiaj jestem po rozmowie z moim dziekanem. Habilitacja jest ważna. Tutaj w maju telefon za telefonem błagają mnie o pomoc, bo w gminie Wilków 8 wiosek znalazło się pod wodą. Wiedzą, że zajmowałem się, organizowałem tę pomoc kilka lat temu. No jak ja mogę tam nie pojechać? To miłosierdzie, ono się buduje na różnych etapach, które są mało zauważalne, więc dobry Samarytanin najpierw zauważa, potem zatrzymuje się, potrafi się zatrzymać. Co to znaczy? Ja nie jestem ważny. Ja nie jestem ważny, moje plany nie są ważne. Pan Bóg mi stawia tutaj kogoś, żebym ja zweryfikował swoje plany, bo być może one są śmieszne, być może mi się tylko wydaje, że są takie ważne. Jest następny etap, taki też bardzo ważny w tej logice miłosierdzia. Dobry Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, pochyla się, to zawsze podkreślam to moim studentom na Uniwersytecie Medycznym, to jest szalenie ważne. Spojrzeć, pochylić się, to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka z tej samej wysokości. Nie taki lekarz, dzisiaj młodzi lekarze są wysocy, takie 2 metry, 5 centymetrów, stoi przy suficie nad tą babcią, która skulona leży na łóżku. Wystarczy kucnąć, usiąść, żeby przynajmniej tym gestem pokazać, że chcę zobaczyć świat z mojego punktu widzenia. Ja to dzisiaj widzę też na powodzi. Ile jest mędrkujących ludzi, dlaczego się wybudowali. Patrzę na ten świat zupełnie innej perspektywy. I tak naprawdę fenomen tego, co się dzieje od 3 miesięcy w gminie

0: i dalej ludzie umierają na tę straszliwą chorobę, bo tak naprawdę to nam nie leków, nie umiejętności opatrywania ran, tylko potrzeba nam zauważyć tych, którzy potrafią się zatrzymać, a reszta jest tylko zwykłą konsekwencją. I Raoul Fauré pokazywał, że tak naprawdę to dlatego trąd zabija ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, dlatego że nas dotyka również trąd. Trąd moralny. I tak naprawdę to jego, skuteczność jego walki polegała na tym, że on objechał 32 razy kulę ziemską, owszem, spotykał się z trędowatymi, ale przede wszystkim nas leczył z egoizmu, bezbożności i wszystkich innych trądów, jakie dzisiaj zna współczesny świat.
1: I realnie populacja osób chorych zmniejszyła się o 20 milionów w wyniku jego działań?
0: Raoul Fauré zorganizował jako pierwszy człowiek, uświadomił całemu światu dramat tych ludzi, bo byśmy po prostu zapomnieli o trędowatych. Trzeba się uderzyć w pierś. Ja zanim spotkałem pana Andrea Sipoa, zanim spotkałem się z ruchem Fauré, nie wiedziałem o tym, że są trędowaci. Ja cały czas spotykam się z tym, że ktoś mówi trędowacie, że to byli w średniowieczu. Ale wtedy odpowiadam, tak, ja widziałem, jeździłem po Afryce, widziałem trędowatych, spotykałem się z nimi, witałem się z nimi, dotykałem ich. To jest rzeczywistość. To kiedyś działo się, kiedy ojciec Bazin płynął 3 miesiące na Madagaskar, to było bardzo daleko. A dzisiaj to są odległości 3 godziny lotu, 4 godziny lotu samolotem. Świat stał się jedną wielką wioską, a myśmy o trędowatych zapomnieli, bo trędowaci, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Trędowaci są w tych krajach, na których nikomu nie zależy. I jest to, jak Fauré mówił, wielki skandal naszej cywilizacji, że jeszcze żyją trędowaci. I rzeczywiście Fauré zmobilizował cały świat. Przemawiał w ONZ-cie, bywał często u Pawła VI, papieża Pawła VI, bywał wszędzie, gdzie tylko można było, był na tyle odważny, że nawet starał się zapobiec II wojnie światowej, był na spotkaniu z Mussolinim, słynne spotkanie, które skończyło się tym, że Mussolini słuchał, a potem na koniec powiedział mu: ma pan ładny krawat, panie Fauré, i powiedział wtedy, wracając, ten człowiek jest stracony. I wtedy napisał książkę Dwie twarze antychrysta o Hitlerze i Stalinie, stąd myśmy o Raoulu Fauré nic nie wiedzieli, dlatego że aż do 96 roku był zapis cenzury, nie można było niczego publikować. Na Zachodzie jest to postać mniej więcej znana jak postać Matki Teresy, natomiast te publikacje, które się teraz ukazują, to są pierwsze publikacje o Raoulu Fauré. Jedyna książeczka, Księga Miłości, była rozdawana od lat w Lourdes i kto był w Lourdes, to przywiózł taką malutką książeczkę z myślami Raoula Fauré.
1: I jego działania doprowadziły do zmniejszenia się populacji osób chorych w takiej skali, o której była mowa na początku.
0: Najpierw zaczął od budowania pierwszej takiej wzorcowej wioski w Adzope, ta pierwsza wioska, gdzie trędowaci mogliby uczyć się normalnie żyć. Nie byliby zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na przeklęte wyspy, jak wyspa Molokaj, na której pracował ojciec Damian, żeby... Najpierw tworzył takie wioski, które stały się wzorem dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz trędowatych. Założył ruch, światowy ruch na rzecz trędowatych. Dzisiaj ten o wielkości tego ruchu świadczy fakt, że co trzeci trędowaty, licząc pracę Caritasu, licząc pracę wszystkich organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci trędowaty jest pod naszą opieką, pod opieką naszych ośrodków. To Raoul Fauré wspierał badania w Instytucie Pastera nad trądem, które doprowadziły do tego, że wreszcie w latach 80. udało się skonstruować taką kombinację antybiotyków, że ta terapia stała się możliwa. Jak powiedziałem jeszcze lat temu, 16, nie wiedziałem nic o Fauré. Dzisiaj wiem wszystko, dlatego że co roku biorę udział w kongresach, między innymi w Komisji Medycznej. I od 5 lat jestem jednym z dwóch spadkobierców myśli Raoula Fauré. Dostaliśmy Jacques Ouadougou z Ouagadougou i ja dostaliśmy tytuł honorowy spadkobiercy myśli Raoula Fauré, co jest niesłychanie zobowiązujące i co każe.

0: nam być specjalistami od trądu. Trąd jest wywołany przez bakterię z rodziny tej, która wywołuje również gruźlicę. Niestety, mówię niestety, to jest choroba tylko ludzka. To jest rzadka choroba ludzka, w związku z tym nie można wyhodować szczepionki. Ja każdego roku słyszę przy okazji Światowego Dnia Trędowatych jakieś apele o zbieranie pieniędzy na rzecz szczepionki. Nie ma takiej szczepionki, bo póki co nie ma takiego organizmu, na którym można by wyhodować trąd. Przy okazji jeszcze tylko dorzucę, ponieważ o trądzie my wiemy ciągle bardzo mało, że podstawowa postać trądu leczy się dosyć dobrze. Chodzi tylko o to, żeby w miarę wcześnie wykryć trędowatego, bo można być zarażonym i przez 10 lat wszystkich zarażać dookoła siebie i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się trędowatym. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze tych oznak, można wyleczyć trędowatego, on całkowicie wraca do zdrowia. Natomiast no, bardzo często misjonarze trafiają na takich chorych, którzy nie mają już rąk, nóg, oczu, są bardzo mocno okaleczeni, stąd takiego trędowatego się wyleczy, ale nie przywróci do zdrowia. I dzięki skutecznej terapii udało się zradykalizować trąd w sposób bardzo znaczący, bo z tych 20 milionów liczba trędowatych spadła do 500 000.
1: Dzisiaj. Na całym świecie.
0: Na całym świecie.
1: Czyli co, cywilizacja się sprawdziła? Czyli ten pierwszy jego flash, ta pierwsza fotografia Europy, tak to powiedzmy, dziś już jest nieaktualna?
0: To nie jest jeszcze takie proste, bo jeżeli ja spotykam siostrę, która zajmuje się, mówię to z trudem, która zajmuje się chorymi na taką specjalną postać trądu, która jest zagrożeniem na dalej dla tych, którzy się opiekują trędowatymi, ulcer de Biruli, to jest trąd, bakteria, która zjada skórę.
1: Jest siostra, bo nie zrozumiałem.
0: Znaczy tak, jest siostra, która zajmuje się takimi chorymi, zwłaszcza dzieci.
1: Na specjalną odmianę
0: trądu, która jest straszliwa, nie leczy się, bakteria jest odporna na wszystkie antybiotyki. Bakteria zjada skórę, więc człowiek jest zdrowy, ale jak siostra mi opowiada, przynoszą jej dziecko, rozwija z prześcieradeł i dziecko ma wszystkie wnętrzności na wierzchu, bo na całym brzuchu nie ma skóry i nie ma żadnego ratunku. Jedynym w tej chwili ratunkiem jest, a zwłaszcza to dzieci dotyka ten trąd, no to są radykalne amputacje, to znaczy jak jest zajęta rączka, trzeba ją amputować i spotykam siostrę po raz kolejny na kongresie w Paralemonie, ale pytam o jej pracę, więc ona mówi, że jest zmęczona, bo ona dziennie czasem 10 amputacji wykonuje, natomiast po południu idzie na oddział zobaczyć te dzieci, rozwija bandaże, jak dziecko no, czasem umrze, pierze bandaże, prasuje. Jak tak słucham, bo nie ma bandaży, po prostu nie ma bandaży. Jak tak słucham i nawet popatrzę na ten nasz kongres i potem przyjadę się po Paryżu, po Warszawie, a tam nie ma bandaży, to kiedyś to było daleko. Dzisiaj to jest kwestia kilku godzin. Jest w nas bardzo, bardzo dużo egoizmu. Ja to zrozumiałem w Niamey, kiedy byłem w takim ośrodku. Niamey to jest stolica Nigru, nie myli z Nigerią, bo Nigeria jest bogatsza. Niger to jest ten pas Sahelu, najbiedniejszych krajów. Mali, Burkina Faso, Niger jest chyba najbiedniejszy, gdzie żaden kraj europejski nie ma żadnego interesu, bo tam bawełnę by uprawiali, ale kto to przetransportuje? Tańsza jest z Azji. Nie ma kolei, te kraje nie były skolonizowane wystarczająco, żeby coś tam powstało. Poza tym na skutek przesuwania się pustyni Sahary w ciągu 10 lat wyschły wszystkie rzeki, wyschły wszystkie jeziora, studnie kopane. No i mamy w tej chwili przed sobą tragiczną przyszłość. Mówi się, że być może w ciągu najbliższych lat 120 milionów będzie musiało umrzeć z głodu, jak nie ma wody, nie ma roślin, nie ma zwierząt. no i niemożliwe życie ludzi. I tam w tym kraju muzułmańskim pracują cztery siostry ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Cztery młode dziewczyny, które zbierają dzieci umierające z głodu. I opowiadały mi siostry historię o takim dziecku, które próbowano uratować. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to też wiem, jak mówię w Europie czy w Polsce, to ja wiem od razu, że słuchacz nie wie, o czym mówię, bo ktoś mi przerywa i mówi, że a u nas w Bieszczadach też dzieci chorują na chorobę głodową. Są niedożywione. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to mówię o dzieciach, które nie jadły wczoraj, nie jadły przedwczoraj, nie jadły tydzień temu.
1: I nie zjedzą.
0: I już jutro niczego nie zjedzą, bo ich organizm jest tak wyniszczony, są na etapie śmiertelnej choroby. I to dziecko, o którym mi siostra opowiadała, była na takim etapie. To dziecko miało założoną sondę. Próbowano to dziecko leczyć. Spytałem siostrę, czym leczą? Spiruliną. Myślałem, że to jakiś lek, ale gdzie tam leki w niamej? To jest taka roślina, która ma dużo witamin, podobne do rzepaku. No i siostry powiedziały, że teraz już wiadomo, że to dziecko musi umrzeć, bo nie ma już procesu trawiennego. To wszystko jest gnije i jest wydalane. I kiedy wracałem, matka tego dziecka dała mi go na rękę i powiedziała, że jak jego zabiorę, to go uratuje. Ona musi wrócić, bo ona ma 10 dzieci i kilka kilometrów codziennie wodę dla tych dzieci nosi. I był taki moment, kiedy miałem to dziecko na ręku i wiedziałem, że tak naprawdę to dziecko umiera, jest umierające z mojej winy, z winy każdego z nas, dlatego że jemu nie zabrakło chleba, jemu zabrakło miejsca w nas. Bo żeby to dziecko żyło, to trzeba by było dla niego 10-15 groszy dziennie. Ono by żyło na garść prosa, kawałek chleba. I Ralph Waro kiedyś mówił coś takiego, że codziennie rano miliony ludzi na całym świecie, takich dobrych ludzi, dobrych chrześcijan, otwierając gazetę przy porannej kawie, wzruszają się do łez, że znów dzieci gdzieś umierają z głodu. Ale co ja zrobię? Ich jest miliony. I te miliony ludzi odkładają gazetę, idą do swojej pracy. Kiedy ja dzisiaj jestem w Zastowie Polanowskim, w Zastowie Karczmińskim, gdzie ludzie stracili wszystko i dzisiaj muszą jeszcze zajmować się waleniem tych domów, które zagrażają. Nie mają nic, zupełnie nic. I tak sobie myślę. Gdyby każdy z nas dał złotówkę, mielibyśmy 40 milionów. Gdyby każdy z nas dał 2 złote, mielibyśmy 80 milionów. Gdyby jedna parafia pomogła jednej rodzinie, byłaby tam i kuchenka gazowa, i byłaby pralka, i jakieś naczynia by się znalazły. Ale w samej parafii Wilków jest 8 wiosek, w każdej wiosce 200 domów, no to nas wszystkich przerasta i zarazem nas usprawiedliwia, że możemy nic nie robić. My mamy wielkie szczęście, że mamy na całym świecie misjonarzy. Ludzi, którzy pracują, którzy spotykają się z biedą i naprawdę ich praca jest skuteczna o tyle, o ile jest wsparta przez nas. Więc oprócz tego wzruszenia potrzebny jest ten gest. To dziecko na moich rękach umierało, dlatego że zabrakło nie te 15 groszy, ale naprawdę spotkało się z naszą obojętnością nas wszystkich. A usprawiedliwiamy się na najróżniejsze sposoby. Oni są sobie winni, a murzyni to nie pracują. A po co tam mieszkają, skoro tam wody nie ma? No ja też słyszę, a po co tam mieszkają tak blisko wał, skoro ich zalewa? Zawsze możemy znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie, ale do sądzenia to jest Pan Bóg. To święty Wincenty mówił, że jak narzekali na niego, że pomaga pijakom i prostytutkom, to mówił, sądzić Pan Bóg będzie sądził, a ktoś mnie prosi o pomoc, ja powinienem na nią odpowiedzieć.
1: Na koniec audycji podamy konto, tak? Ale jednak zmierzę się z tą emocją, którą Pan ewokuje, bo oczywiście naturalnym odruchem gatunku Homo sapiens najczęściej bywa pomoc prawda, człowiekowi w potrzebie, ale dlatego nazywamy się Sapiens, a ja jestem geografem z wykształcenia, żeby po pierwszej takiej powodzi na wszystkie siedliska z terenów zalewowych po prostu wyeliminować, dlatego że kultura polega na tym, że przenosi informacje o świecie przez horyzont pokolenia. I zapewniam, że w średniowieczu nie budowano domów w takich miejscach. I tu nie chodzi o osądzanie, tylko tutaj chodzi o przyszłe za 30 lat czy za 60 lat takie same wydarzenie klimatyczne, które nastąpi, na pewno nastąpi. I spadnie te 70 czy 150 milimetrów wody na metr kwadratowy i spadnie. I żadne wały, jeśli popatrzymy na Niemcy, które wybetonowały wszystkie rzeki. I tam jest jeszcze gorzej niż było przed meliorracją, bo Meyer nie znaczy robić dobrze, tylko robić głupio. I oddzielmy te dwie rzeczy. Oddzielmy te dwie rzeczy, to znaczy myślenie o przyszłości od szukania pretekstu, żeby wyłączyć się z jakiejś zbiorowej traumy, bo Polska przeżywała taką traumę, prawda? Pierwszą pod Smoleńskim, a drugą w potokach deszczu i to wilkowo jest wyzwaniem i to dziecko jest wyzwaniem i myślę, że ten numer konta, chociaż to całkowicie nie radiowe, ale myślę, że...
0: Zawsze w sekretariacie można zatelefonować i w sekretariacie podadzą numer konta.
1: Podamy natomiast dwie rzeczy, drodzy Państwo, i numer konta, i numer telefonu.
0: I numer telefonu, tak jest.
1: Ta audycja od 12 lat, którą prowadzę od 12 lat, nigdy nie toczyła się jak ten akurat odcinek, ponieważ pocieszenie i strapienie to jest rozmowa o człowieku poprzez najczęściej porządkowana jest historia człowieka poprzez czas. Ale już w tej chwili nie da się jej uporządkować w taki sposób, jak zwykle. Więc widzieliśmy osobę, pana osobę, ponieważ to pana relacja z Bogiem jest tematem tej audycji. Ja ją widziałem, czy słyszałem wielokrotnie, pana osobowość i to, w jaki sposób pan przeżywa rzeczywistość i w jaki sposób odnajduje wolę ojca. Bo jak rozumiem, kiedy wybierał pan pomiędzy naturalną rzeczą, jaką jest kontynuowanie kariery naukowej, jeśli się jest doktorem, no to wszyscy zdolni do tego doktory stają się doktorami habilitowanymi. Jak pan musiał wybierać pomiędzy tym, żeby pojechać i wyciągać śmierdzące kołdry, a tym, żeby robić rzeczy oswojone i w których dobrze się pan czuje, czyli czytać, myśleć i tworzyć. Czy ten wybór był realny?
0: Wyboru w pewnym momencie nie ma, to znaczy ja...
1: Ale ja pytam się o pana. Czy były jakieś argumenty również na rzecz drugiej opcji?
0: Nie. Nie. To jest rzecz pilna. Zawsze mówię, że jeżeli taksówkarz słucha w radiu, że ktoś woła o pomoc, to może powiedzieć, że nie ma czasu, bo się spieszy. Czy ktokolwiek inny, ale filozof nie ma prawa. Myślę, że to dotyczy teologa. Ksiądz profesor Ślipko mówił...
1: Chrześcijanin.
0: Czy chrześcijanina. Tak, nie ma wyboru. Ten wybór jest jasny. Ksiądz profesor Ślipko, którego bardzo cenię, szanuję i teraz piękne recenzje pisze z jego książek, bo wydaje piękne książki, mówił, że na pytanie, czy etyk ma postępować etycznie, odpowiada, że ornitolog wcale nie musi umieć fruwać, ale ja myślę, że ornitolog powinien przynajmniej próbować czasem podskoczyć czy wyfrunąć. Myślę, że tak jak Foro pokazał, czym jest filozofia, czym jest właściwie nauczanie na poziomie mądrości, to nie ma być przekazywanie wiedzy, tylko samemu trzeba czasem wziąć te buty gumowe. Natomiast ja to wszystko zawdzięczam spotkaniom z ludźmi. Pan Bóg postawiono mojej drodze tyle ważnych ludzi i postawiono mojej drodze i moją rodzinę, i moją Anię, która od 8 lat jest w niebie, ale która bardzo wyraźnie mi pomaga. To ona przecież siedziała i najważniejsze rzeczy robiła, kiedy była powódź w 2001 roku. Jest takie
1: Ania
0: jest to moja córeczka, założycielka misyjnego apostolstwa niepełnosprawnych dzieci, o której wiele razy mówiliśmy na antenie jeszcze radia Józef. Omawialiśmy książkę Misja małej Ani. Od Ani się bardzo dużo nauczyłem. To jej posłanie, zanim odeszła do nieba, zostawiła nam takie piękne hasło: Bóg mnie kocha, i które stało się dla nas kluczem do zrozumienia fenomenu jej życia, bo Ania miała 11 lat, natomiast kiedy zginęła, nie uświadamiałem sobie tego, że ją znają w tak wielu miejscach, że przyszły depesze z Madagaskaru, z Rwandy, z Kongo, z Indii. Była dzieckiem, które jeździło na wózku. To było nasze doświadczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie, ale zarazem doświadczenie promieniowania miłości przez człowieka, któremu żyje się trudniej, ale który nie oczekuje właściwie pomocy, bo nam pomaga swoim, przede wszystkim swoim takim zaufaniem, takim na co dzień dziecięcym zaufaniem. Byli ludzie, których spotkałem, jak powiedziałem, ci ludzie z ruchu Raoula Faure, którym bardzo dużo zawdzięcza. Pamiętam, to człowiek idzie prowadzony przez innych, Pan Bóg posługuje się innymi, i kiedy zadał Pan pytanie o te podejmowanie decyzji, ono się coraz wyraźniej widzę, że trzeba mówić tak po prostu. Trzeba mówić tak wtedy, kiedy przychodzi wezwanie i wyzwanie. Ja tego wiele razy doświadczyłem. Raoul Faure mówił, że tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze liczy, przelicza i mu czegoś brakuje. Natomiast Raoul Faure mówił, że chrześcijanin marzy i realizuje marzenia. I to się naprawdę sprawdza. I wiele razy już tego doświadczyłem. Pamiętam, tutaj w tym studio rozmawialiśmy z panem Markiem Jaromskim. Była taka trudna sytuacja, robimy festiwale misyjne, było to przed chyba 7 festiwalem misyjnym i akurat okazało się, że obiecane finansowanie padło, a tu ni stąd ni zowąd trzeba mieć 20-30 tysięcy za 2 dni. No i pan Marek mnie pyta, kiedy ty masz ten festiwal i co, nie masz tych pieniędzy? Więc mówię, tak, ten festiwal mam pojutrze i tych pieniędzy nie mam, to ty jesteś szurnięty facet. No ale się okazuje, że zdarzyło się kilka razy i festiwale odbywają się. W tym roku też w czwartek dowiedziałem się, że na niedzielę nie dostanę 30 tysięcy, które były obiecane, dlatego że tak naprawdę to czas wyborów byłby inne potrzeby, bo te pieniądze nasze są zawsze jakoś polityczne, czym bardzo żałuję.
1: Podajmy teraz numer telefonu.
0: 0502-06-7420, to jest mój telefon.
1: 502-06-7420
0: i podaję adres strony internetowej, to jest fundacja małpka. Przepraszam, adres strony internetowej jest fundacja.szalata.pl. Mailowy fundacja@szalata.pl.
1: 502-06-7420.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Drodzy Państwo, pomyślałem sobie o tym, że wobec rzeczywistości Matka Teresa, kiedy umierała, powiedziała, że umiera, kiedy jest więcej umierających na ulicach niż wtedy, kiedy zaczynała. Czyli w porządku pogańskim klęska. Ona przez 17 lat nie miała sygnału od Boga, że wysłuchuje ją. Ale to był najsilniejszy człowiek, jeden z trzech najsilniejszych ludzi, jakich widziałem w ogóle w swoim życiu. I moje pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie i dlaczego niektórym to się udaje, choćby na milimetr zbliżyć się do tego wzorca, jakim jest Chrystus. I dlaczego święty Maksymilian, dlaczego Jan Paweł II, dlaczego ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, kardynał Wyszyński, matka Teresa. Dlaczego im się to udało? Czy siostrze Faustynie? I czego my nie wiemy na temat ich walki i poświęcenia i tych decyzji wewnętrznych, codziennych? Czyli innymi słowy, jak od Pana i ode mnie daleko jest świętość. Czy to jest jeden krok i rzut szaleńca Bożego? Czy to jest, nie wiem, ile Pan ma przed sobą dni, ile ja mam przed sobą dni, ale miliard decyzji?
0: My oczywiście szukamy takich łatwych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam cały czas potwierdzał nasze decyzje. Jest jakaś mądrość w myśli świętego Augustyna, który tak bardzo faworyzuje łaskę za bardzo, bo przecież my też coś w tym życiu możemy zrobić, nawet złego. Ale coś w tym jest, że my staramy się być mądrzejsi niż jesteśmy. Staramy się wszystko racjonalizować. Oczywiście, że chcielibyśmy, żebyśmy budowali tu na ziemi cywilizację miłości, żebyśmy oglądali owoce naszej pracy, ale przecież ja jeżdżąc już 38 razy pojechałem do parafii Wilków wożąc chleb. Ja wcale nie widzę, żebym... No, ludzie dziękują, czasem płaczą i prawie całują po rękę, ale też ludzie się coraz bardziej są zdenerwowani, ludzie się biją, bo wiedzą, wszystko stracili, co wyrwą, to jest ich. I trochę mnie zmartwiła ostatnia wizyta, kiedy mieliśmy dwie awantury przy chlebie. Ale wydaje mi się, że dojrzałość polega na tym, żeby zdystansować najpierw ludzkie emocje. Bo przecież w życiu duchowym człowieka nie da się wyeliminować emocji. One są bardzo groźne i one są trudne, bo my jesteśmy zniecierpliwieni cały czas. Dlaczego Pan Bóg nam nie odpowiada? A potem się okazuje, że nam odpowiedział, tylko trzeba trochę czasu. Matka Teresa umiera i mówi, jest coraz więcej biedy i mogłaby czuć się zawiedziona. Ale Pan Bóg
1: wykonał gigantyczną pracę.
0: Ale była ogromna, ogromna praca, a przede wszystkim ogromna mądrość. Ja już o tym mówiłem. Taka ogromna mądrość, bo przecież my nie wyleczymy milionów, tylko wyleczymy jednego, a potem drugiego i trzeciego, a mój kolega wyleczy jeszcze dwóch. I jak to profesor Patrick Delobier mówił, żeby zrobić rewolucję, to potrzeba trzech, ale dobrze motywowanych, którzy się nie oglądają za siebie, tylko robią to, do czego nas wzywa Pan Jezus, a ta nauka jest strasznie prosta i może dlatego trudna. Znów wrócę do Raoula Feurera, bo tak zaczęliśmy o nim mówić. On denerwował, drażnił, ale nawracał ludzi, a mówił rzeczy strasznie proste. Kiedy zajrzy się, a wyszły teraz dzieła wszystkie Raoula Feurera, w tym roku udało mi się dzięki wydawnictwu Niedzieli wydać taki zbiór, no to te rzeczy szokują, dlatego że są proste. My o nich wiemy, ale sobie nie uświadamiamy. że na co dzień robimy z Pana Boga albo roznosiciela polis ubezpieczeniowych, bo Pan Bóg ma mnie zabezpieczyć przed tym, przed tamtym, a przecież potem się okazuje, że nie o to chodzi. Że robimy z Pana Boga księgowego, który tam skrupulatnie liczy nasze uczynki i to tak bardzo się ty o to troszczymy, że drugiego człowieka nie zauważamy. A jeszcze raz mówię, Ewangelia jest strasznie prosta, dlatego że prosta, to my jej nie przyjmujemy, dlatego że my wolimy troszkę takiej dialektyki. Jak jest coś skomplikowane, to my sobie pokombinujemy, wyinterpretujemy i wyjdziemy na swoje. A w rozmowie z Panem Bogiem to się nie da. To się nie da. Tam są proste pytania. I proste
1: na to pytanie
0: odpowiedzi.
1: Jest, droga do świętości to prostota i łaska. Tak?
0: To jest prostota, i otwarcie na łaskę i umiejętność mówienia tak, a nie kombinowania. Był taki bardzo trudny moment w moim życiu, kiedy jacyś ludzie, którzy sobie strasznie pogmatwali swoje życie. Zresztą jedna bliżej duchowna osoba i ja ich zaprowadziłem do kościoła na wsi. I oni do dzisiaj pewnie mają mi za złe, bo pewnie myślą, że ja zamówiłem kazanie. I tam był taki prosty chłopak po seminarium, który powiedział rzecz genialną. I to kazanie było jedno z najlepszych kazań. Jeżeli chciałeś być nauczycielem, nie kombinuj. Bądź nauczycielem, Pan Bóg dał ci powołanie. Jeżeli chciałeś być kapłanem, nie kombinuj. Jeżeli chciałeś być bankierem, nie kombinuj. Licz te pieniądze, bądź uczciwy, bo do tego zostałeś powołany. I myślę, że jak patrzę na święte, a święci są strasznie ważni, bo my nie wejdziemy na Monte Everest. Ale to jest strasznie ważne, że są tacy, którym to się udało, a my możemy próbować za nimi tych parę kroków zrobić. Jak patrzę na świętych, to przede wszystkim to są ludzie, którzy nie kombinowali. Tylko jeżeli przyszło stawić czoła temu, co im się zdarzyło, no to stawili z zaufaniem, bo człowiek, który zaczyna się kłócić z Panem Bogiem, jest po prostu śmieszny. No jest śmieszny, żałosny i sam jakby niszczy w sobie to, co jest w człowieku szlachetne.
1: O co się pomodlimy razem z naszymi słuchaczami teraz? Jakie intencje?
0: Myślę, że pomodlimy się o mądrość dla nas wszystkich, o taki dar Ducha Świętego, dlatego że my od czasów oświecenia w ogóle nie rozumiemy, czym jest mądrość. Uwierzyliśmy w Bożka wiedzę, która jest nam potrzebna, tylko że wiedza bez mądrości nas niszczy i nas ostatecznie może zniszczyć. Tak od XIX wieku mówimy o tym, ale nic z tego nie wynika. Kapłanom jest potrzebna mądrość, Boża mądrość. Rodzicom jest potrzebna mądrość. Dzieciom, każdemu na swoim poziomie mądrość. I z mądrości rodzą się również mądre i dobre decyzje. I również mądra odpowiedź Panu Bogu na powołania, jakie stawia przed nami w tych tysiącu decyzji, które mamy podjąć jeszcze dzisiaj.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Kazimierz Szałata. Myślę, że nie ostatni raz. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Witam serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon. Witam.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: W poprzednich rozmowach dotykaliśmy tematu kategorii śmierci. Kategorii, która wydaje się jest nie do odepchnięcia i zmusza człowieka do tego, żeby myślał o swoim życiu jako o całości, o sensie tego życia, ale tylko wydaje się, że jest to kategoria nie do odepchnięcia. Człowiek nowożytny umie bardzo dużo w tej mierze zrobić. Odepchnięcie śmierci, wyparcie, uczynienie z niej skandalu, tak? No, skandalu nie przyjmujemy do wiadomości i nowożytny człowiek, człowiek nowoczesny przypomina mi takiego małego pingwinka, który siedzi w takiej bajce plastusiowej, siedzi na krześle obrażony, z tymi skrzydełkami wokół ciała zaciśniętymi, naburmuszony i oddalony od tego, obrażony na cały świat. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm kolejnym kategoriom i chciałbym zacząć od kategorii postu. Kościół, post. Karnawał i post to jest naturalna kolej rzeczy. Tak? Są rzeczy radosne i są w życiu człowieka rzeczy smutne. I nagle znaleźliśmy się w nieustającym karnawale. Kompletnie nie rozumiemy czegoś takiego jak umartwienie, jak post. To jest kolejny skandal. Czemu w ogóle należałoby sobie czegoś odmawiać? W jakim sensie? W jakiej potrzebie? W jakiej sprawie mamy sobie się umartwiać? Czegoś sobie odmawiać? Czym dla księdza w tej perspektywie jest Wielki Post? I dla osoby, i dla tego, który mówi ludziom o rzeczach zasadniczych i ostatecznych.
1: No najpierw pewnie by trzeba wyjść od tego, co liturgia Kościoła, która powstawała, przypomnijmy, bardzo długo, w długim procesie. Właściwie pierwsi chrześcijanie, Kościół czasów apostolskich nie znał czegoś takiego jak czas Wielkiego Postu czy przygotowania do Wielkiej Nocy. Natomiast znano, praktykowano, bo to chrześcijaństwo, powiedzmy, na terenach dzisiejszej Syrii, Galilei czy Judei, potem Egiptu i kraje sąsiednie, wreszcie znamy z podróży świętego Pawła Apostoła misyjną, tak to nazwijmy, ekspansję tej chrystusowej religii, tego głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w basenie Morza Śródziemnego. Wiemy z przekazów historycznych, że Ewangelia była zaniesiona już właściwie w pierwszym pokoleniu, jeszcze w czasach apostolskich, nie tylko do Azji Mniejszej dzisiejszej, Syrii, Turcji, Libanu, Iraku, Grecji, Rzymu, Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu, ale czy także do Etiopii. I to etiopskie chrześcijaństwo odkrywaliśmy dopiero w epoce, można by powiedzieć po raz wtóry, w epoce kolonialnej, kiedy ekspedycje francuskie czy brytyjskie dochodziły do źródeł Nilu. Gdzieś tam wyprawy odkrywców i zdobywców i kolonizatorów i misjonarzy dotarły do Addis Abeby, do tego wielkiego, byśmy powiedzieli, cywilizacji etiopskiej, która okazała się z gruntu chrześcijańska i powołuje się na tradycję apostolską, ale przecież Tomasz, apostoł, to nie tylko legenda, dotarł do dzisiejszych Indii, stan Kerala w Indiach. Spotkałem w zeszłym roku, będąc w Calgary, po pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, poleciałem tam na 3 tygodnie na takie uroczystości u przyjaciół i spotkałem księdza hindusa, który jest proboszczem nowej, dość dużej, prężnej wspólnoty parafialnej katolickiej, właśnie jak gdzieś tam na południe. Oto Tox chyba się nazywa ta dzielnica, ale to już jest miasteczko poza metropolią Calgary i on opowiadał o tym chrześcijaństwie, które tam jest z czasów apostolskich, i on jest przedstawicielem tej epoki. Myślę, że Wielki Post pojawia się systematycznie w księgach, w zapiskach, w zwyczajach i dopiero gdzieś pewnie to przygotowanie do Wielkanocy, dlatego że celebrowano zmartwychwstanie, chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania. Oczywiście nie ma zmartwychwstałego bez jego męki, nie ma tej męki, która przyniosła zbawienie świata bez tajemnicy wcielenia. Jeśli pan redaktor pozwoli, to być może w Wielkim Tygodniu zrobilibyśmy kolejną audycję o tym bardzo takim wynikającym z siebie logicznie związku pomiędzy tajemnicą, kenozą, uniżeniem Syna Bożego, Boga, drugiej osoby boskiej w tajemnicy wcielenia i potem w tajemnicy odkupienia, której zwieńczeniem jest zwycięstwo, jest zmartwychwstanie, jest zupełnie niepojęta dla nas sytuacja, tak jak była ona niepojęta, a jednak zderzyli się z tym zmartwychwstałym niewierzący uczniowie i nie mieli za bardzo wyjścia. To zdumienie, przerażenie i niedowierzanie towarzyszyło im aż do wniebowstąpienia, aż do rozstania się ze zmartwychwstałym Panem. W każdym razie Wielki Post był przygotowaniem do, kiedy kształtuje się rok liturgiczny, był przygotowaniem do obchodów Wielkanocy i potem w drugim, trzecim wieku wykształca się w Kościele. Przypomnijmy, to jest Kościół, który nie jest centralizowany. To jest Kościół, który funkcjonuje we wspólnotach, które się rozmnażają przez pączkowanie, przez świadectwo świeckich chrześcijan, czyli nie duchownych, nie jakieś wyspecjalizowane instytucje misyjne, nie ma zakonów misyjnych, nie ma seminariów duchownych, nie istnieją żadne formy kształcenia katechistów, nie ma kongregacji nauki wiary czy propaganda fidei, jak my to, czy nauki wiary, dykasterii, nie ma żadnych instytucji, które by się zajmowały szerzeniem Ewangelii wprost, a ona się szerzy, bo chrześcijanie, którzy przyjęli Chrystusa, którzy weszli w chrystusowe życie, w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako dorośli poprzez instytucję katechumenatu i do tego zmierzam. Wielki Post przez pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest szkoła, natężenie tej szkoły, tego wtajemniczenia chrześcijańskiego dla kandydatów do chrztu, czyli katechumenów. To są ludzie dorośli, to są mężczyźni, to są kobiety, to są nieraz osoby pełniące funkcje publiczne. Imperium jest pogańskie. Imperium rzymskie jest ciągle potężne. To jest pierwszy, drugi, trzeci wiek. A po cichutku gdzieś właśnie na mocy osobistego świadectwa jednej czy drugiej osoby pojawiają się kolejni i te wspólnoty rosną wyznawców Chrystusa, zwłaszcza w miastach, w centrach handlowych, tam gdzie podróże i dlatego święty Paweł, wiedziony Duchem Świętym, nie chodził generalnie po wsiach, nie nawracał farmerów. On szedł do centrów cywilizacyjnych, na agorę, on występował na publicznych placach zebrań i dyskusji, bo to kultura grecka, więc Korynt, więc Ateny, więc Tesaloniki, więc Efes, i tak dalej, więc wreszcie Rzym, ale Kościół w Rzymie to jest raptem kilkadziesiąt osób, to jest potem tych osób kilkaset i on się rozrasta, patrycjusze, poganie, którzy pełnią, senatorzy, którzy mają wysokie funkcje państwowe i są w tej hierarchii społecznej bardzo wysoko, nie przychodzą do chrztu, nie wchodzą właśnie w ten katechumenat, dlatego że jakaś doktryna im się spodobała. Tylko dlatego, że ci ludzie, którzy są Chrystusowi, po prostu tym Chrystusem żyjąc, opowiadali o nim i było prawdopodobnie promieniowało z nich szczęście i radość. Życzyłbym sobie jako księdzu, który już powoli wchodzi w starość, żeby miał taką samą radość w sobie, żeby ktoś spotykając się ze mną niejako na dotyk, w Toruniu jest takie powiedzonko gotyk na dotyk, bo to zachowała się starówka gotycka, nienaruszona przez wojnę, pierwszą czy drugą czy inne. Otóż, żeby ten chrześcijanin, ten katolik, ten człowiek Chrystusów był na dotyk i można było w nim dotknąć Chrystusa. I właściwie Wielki Post powstaje równolegle, czyli ten czas przygotowania 40 dni, oczywiście biblijny Jezus poszczący 40 dni, 40 nocy jest tutaj tym prawzorem, ten Izrael, który idzie 40 lat z ziemi niewoli do ziemi obietnicy. Bóg go wyzwala, Bóg go oczyszcza, Bóg go trenuje. Wiemy, że z tego pokolenia, które wyszło, tylko właściwie Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, a cała reszta zdążyła po drodze umrzeć, ponieważ buntowali się, ponieważ nie wierzyli. Bóg poddawał ich próbom i można powiedzieć kształtował ich w tej szkole. I dlatego ta szkoła wprowadzająca najświętsze tajemnice w życie Boże, w Chrystusa, w Trójcę Świętą, przez sakrament chrztu, była traktowana niesłychanie poważnie i właściwie ta czterdziestnica, te 40 dni przed męką i przed zmartwychwstaniem rozbudowywały się równocześnie, tworząc właśnie to wtajemniczenie chrześcijańskie, czyli instytucję katechumenatu. Ona była zwykle, ona trwała, ta instytucja, to przygotowanie dorosłego poganina do chrztu katechumena, czyli kandydata, trwało 3 lata i mamy poszczególne elementy i potem już w tradycji Hipolita, w innych dokumentach z III wieku, w świadectwach mamy w homiliach, w różnych przekazach, które się na szczęście zachowały, ale jest ich niewiele w gruncie rzeczy, bo minęło od tamtych czasów 1700 czy 800 lat, ale katechumenat, czyli wtajemniczenie w Chrystusa, nie polegał bynajmniej tylko na katechezie, czyli na przekazywaniu pewnych, byśmy powiedzieli, prawd wiary, zasad moralnych, jakiegoś nauczania, jakiejś doktryny, ale polegał przede wszystkim na wejściu w obcowanie z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem w Jego wspólnocie, w Jego mistycznym ciele, czyli we wspólnocie Kościoła. I właściwie to jest proces kształtowania się Wielkiego Postu, czyli czasu przygotowania na celebrację Paschy Chrystusa, Jego zmartwychwstania. Wiemy z historii Kościoła, że kościoły wschodu, czyli te greckojęzyczne, Azja Mniejsza, Syria, Irak dzisiejszy, Turcja, Palestyna, Egipt, Afryka Północna była łacińskojęzyczna, więc ten kościół rzymski spierał się z tymi wschodnimi o datę Wielkanocy. To jest początek III wieku, ten spór o obchodzenie dokładnie. Czy dokładnie wtedy, kiedy przypadała Pascha żydowska, czy też w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. No i tutaj ten drugi wariant wziął górę i w zasadzie całe chrześcijaństwo gdzieś tam w IV, w V wieku zaczyna, świętuje tego samego dnia, a potem wiemy nieszczęście, wielka schizma wschodnia, 1054 rok jest symboliczny, ale to się pogłębiało w następnych wiekach. Greckie, prawosławne chrześcijaństwo rozchodziło się z tym łacińskim, rzymskim, zachodnim. Zresztą nie bez przyczyny z jednej i z drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy oczywiście ponad 1000 lat, czy około 1000 lat po tym dramatycznym rozchodzeniu się tego ten proces trwał dużo wcześniej i właściwie dzisiaj mamy ogromny kłopot czy zadanie jako uczniowie Chrystusa modlić się i dążyć do tego, żeby była jedna owczarnia, jeden pas. W każdym razie elementy postu, czyli odmawiania sobie pożywienia, czy napoju, czy rezygnacji z jakichś używek, czy rozrywek, czy odpoczynku i tak dalej, pojawiają się najpierw w takich radykalnych formach w życiu pustelniczym, w życiu anachoretów, pustelników, a więc ludzi, którzy, przede wszystkim mężczyzn, ale potem także kobiet, którzy szukali tego, co się nazywa radykalnym życiem Ewangelią, radykalnym naśladowaniem Chrystusa, i w ten sposób pojawia się nowy stan, że tak powiem, życia chrześcijańskiego, który nazywamy stanem zakonnym. To się dokonuje gdzieś w IV wieku i w V dopełnia się, no bo Bazylii Wielki, pierwsza reguła zakonna, to jest właśnie ten ojciec Kościoła. A co ciekawe, oni poszczą, w tej regule jest zasada postu i niektóre z tych zgromadzeń zakonnych, czy w ogóle ze starych zakonów właściwie zalecały, tak jak zakony kontemplacyjne, tak jak te, o które tutaj zahaczaliśmy, czyli te, które nawiedzał Nicolas Dia w tej książce opisując ostatnie dni życia mnichów w czas umierania, mianowicie benedyktyni, kartuzi, cystersi i tak dalej. Oni wszyscy są właściwie na nieustannym poście, czyli kartuzi w kartuzach na moich rodzinnych kaszubach mieli dwa duże stawy rybne, dlatego że nie jedli w zasadzie przez cały rok mięsa, czy drobiu, czy wołu, czy wieprzowiny, czy jagnięciny. Oni się odżywiali w zasadzie warzywami i rybami, ponieważ chcieli pościć, a więc w pewien sposób całe ich życie zakonne, ich życie wspólnotowe, ale także, można powiedzieć, samotne, bo kartuzi jednak mieszkali osobno, milczenie, to też taka też post od słów właśnie, post od próżnej gadaniny, post od nadmiaru wrażeń, które rozbijają moją ciszę i mojego, i ja nie mam wtedy możliwości, kiedy jestem rozgadany albo poddaję się strumieniowi bodźców, słów, obrazów, telewizji, internetu, nawet radia, czy prasy, czy książek, czy właśnie takiego chodzenia dobrze jest rozmawiać z ludźmi, ale właśnie post od czego? I kiedy oni, ponieważ my pamiętamy czas obfitości pożywienia, czy nawet nadmiaru pożywienia, pan redaktor pamięta przecież swoje dzieciństwo. Tak. Margaryna,
0: tak.
1: Chleb, ja czasem pamiętam tylko... czasy.
0: Ja jeszcze pamiętam kulturę niedoboru i lata, koniec lat 70. dopiero zaczął się nadmiar, który oczywiście w latach 80. się skończył, ale potem powoli w latach 90. się do nas ta kultura nadmiaru przyszła. Kiedy ksiądz mówił o mnisim poście, to od razu sobie pomyślałem o tajemnicy, o drugiej tajemnicy radosnej, czyli spotkanie Jana i Jezusa, tak? Potem to spotkanie drugie nad Jordanem, że mamy radykalną postawę umartwienia i Jezusa już jako tego, który przynosi chwałę, pełnię radości, tak? Czyli też te dwie drogi, czy te dwa stany, karnawał i post, obfitowanie i ograniczanie się. I teraz średniowiecze, o którym ksiądz mówi, jest takim czasem, z którego ja biorę swoje wyobrażenie normalności kościoła, normalności społecznej, że jak jest karnawał, to się burmistrza w smole i w pierzu, tak, tytła. I kiedy są juwenalia, to brać studencka przyjmuje klucze od miasta i odwracają porządek społeczny na jakiś czas po to, żeby go utwierdzić, tak, odreagować, żeby społeczeństwo odreagowało. Ale w tym porządku liturgicznym post jest, ma też funkcję no, mocno społeczną. I teraz to wszystko nam zostało zabrane przez nadmiar.
1: Tak, ale zdarza mi się od czasu do czasu, zdarzało mi się w ostatnich tam 20 czy 30 latach gdzieś głosić tak zwane rekolekcje parafialne, wielkopostne w wspólnotach tutaj w Polsce, w różnych miejscach, ale także w Stanach i w Kanadzie, bo tam jako pracownik KUL-u z Lublina byłem delegowany do tych kontaktów z Polonią, więc no i potem no, takie moje doświadczenie związane z tym głoszeniem postu, ponieważ powinienem był jako kaznodzieja, jako ksiądz, no mówić o co chodzi. Więc ja zwykle sięgałem do tej Ewangelii, którą Kościół nam daje na środę popielcową. Kiedy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i módl się do Ojca tego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie o modlitwie, o jałmużnie i o poście. Trzy kolejne dni właśnie tak próbowałem to robić, bo uznaję, że to jest nam potrzebne, że i ja przygotowując, przepraszam, że mówię o swoim warsztacie troszeczkę kaznodziejskim, szukając gdzieś, potem z latami stawałem się coraz bardziej nieśmiały, bo o ile mniej więcej wiemy, ci, którzy są żywymi członkami Kościoła, wiedzą, o co chodzi z modlitwą, albo przynajmniej nam się tak wydaje, że umiemy się modlić, że się modlimy albo nie, śpieszymy się, albo recytujemy, albo śpiewamy, albo adorujemy. To mniej więcej, czy ekstremalna droga krzyżowa, o, to jest forma cudowna, która w Polsce obejmuje, no teraz te dni będą właśnie te ekstremalne, 100 tysięcy ludzi, przeważnie młodych mężczyzn, czy w sile wieku, wybiera się na nocną, niesłychanie intensywną i morderczą drogę krzyżową w kompletnym milczeniu, w samotności, 40-50 kilka kilometrów, w nocy właśnie, żeby odebrać sobie spanie, żeby zrezygnować z jedzenia, żeby zrezygnować z walkmana, z ekranu, z czegokolwiek, żeby iść w ciszy, żeby nawet nie zagłuszać się jakimiś wspólnymi śpiewami czy modlitwami. O, to jest taka radykalna i to pokazuje, że jest w nas, tak sądzę, panie redaktorze, 100 tysięcy Polaków, Polek, idzie, ja nie chodzę na to, bo potem byłbym 2 dni do tyłu i zupełnie nie do życia, ja wolę w ciągu dnia.

pokazać, że ja nie jestem taki rozmemłany laluś i mnie stać jeszcze na coś konkretnego, to jest ważne, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak człowiek jest skrajnie głodny i spragniony, jak człowiek jest, i to jest motywacja dla ciebie, Chryste, chcę tak jak ty, chcę w tej twojej męce trochę mojej przeżywać, to kiedy jestem niewyspany, tak jak ty w więzieniu trzymany, nie spałeś, bo czekałeś na mękę, tak jak ty w ogrójcu, trochę to jest. Właśnie tak. To jest taka sequela Christi, takie wchodzenie, takie imitacja Christi, takie naśladowanie, byśmy powiedzieli, niesłanie mocne, intensywne, krótkotrwałe, bo wszak to jest tylko tam z 10 godzin, czy 9, czy 11, zależy jak szybko się idzie i jaki jest dystans tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Ale zwracam na ten fenomen uwagę, bo to by oznaczało, że nie zgłupieliśmy, że taka propozycja okazuje się atrakcyjna i to wcale nie dla tych najpobożniejszych, tylko dla takich średniaków, którzy gdzieś mają w sobie głęboką potrzebę autentyczności, czyli takiego zaangażowania, które będzie bolało, które będzie mnie kosztowało, które będzie jakąś ofiarą, jakąś ascezą, a askezis po grecku asceza oznacza ćwiczenie. Właśnie o to chodzi w poście, że ja się ćwiczę w postawie Chrystusa, żeby Jego było we mnie więcej, a mnie we mnie mniej. I w moim życiu, w moim myśleniu, w moich postawach, w moim sposobie podchodzenia do pieniędzy. I kiedy wracamy teraz do tamtych, co to jest post? Otóż ja się natknąłem, czytałem literaturę i Orygenes, i jeden święty, drugi ojciec Kościoła, gdzieś o tym poście, gdzieś Augustyn święty. Święty Augustyn mówi, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. Modlitwa ust, modlitwa serca nie idzie do nieba, jeśli nie ma tych skrzydeł. Ona musi być wzmocniona postem, czyli jednak jakąś samodyscypliną, ograniczeniem tego, co bardzo lubię i co mi smakowało. Kiedyś miałem rekolekcję w Działdowie, panie redaktorze, i miałem też z dziećmi. To bardzo pobożna tutaj w diecezji toruńskiej, taka pobożna część, taka tradycyjna, solidna jeszcze religijność. I oczywiście jest popielec i mam spotkanie z dziećmi, takimi mniejszymi, powiedzmy od przedszkola gdzieś tam. No i ten kościół nieduży, nowo zbudowany, wypełniony dziećmi, trochę babci, trochę rodziców, którzy przyprowadzili te dzieci. I ja chciałem zapytać, chyba to tak, to był popielec pod wieczór, co dzisiaj miałyście na obiad? No i miałem pecha. Ponieważ chłopczyk, którego zapytałem, podszedłem z mikrofonem, mówi schabowego. No i byłem zupełnie zbity z tropu i nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. I powiedziałem sobie, nigdy więcej nie rób takich eksperymentów, bo wyjdziesz na durnia. A oczywiście ci starsi dorośli i proboszcz, który był w zakrystii, prawdopodobnie łapał się za głowę. I mówi o zgrozo, a ja już potem nie ciągnąłem tego tematu. Otóż daj twojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. I cała starożytność, średniowiecze mówi, odbierasz sobie, odejmujesz sobie od ust, nie pozwalasz sobie na to czy na tamto, bo proszę pamiętać, my jesteśmy właśnie pokoleniem, które ma ogromny problem z jakimkolwiek postem, z jakimkolwiek wyrzeczeniem. To w ogóle jest wszystko bez sensu. To nie dociera. Człowiek nie ma, nie kształtujemy siebie jako wspólnoty, jako rodziny, jako małżeństwa, jako środowiska pracy, ale także media przecież mają ogromny wpływ. Nie kształtujemy siebie w jakimkolwiek ograniczaniu,

0: ponieważ nauczyliśmy się, że, no, że życie ma być przyjemnością. Tak nas nauczono. Tak się nam, taki model szczęścia i pełni człowieczeństwa jest zaszalej. Kup sobie, pozwól sobie, doznaj tej przyjemności, tej rozkoszy. Od perwersji seksualnej, po narkotyki, po film, po dyskotekę. Przecież teraz się zdarza, to nie tylko w Ciechocinku, na Deptaku w Ciechocinku, jak stara piosenka, że ktoś był, a kiedyś przed laty taki ksiądz znajomy mój był w Ciechocinku na, no, na kuracji po prostu tam reumatyczno jakiejś tam płucnej. No i mówi, jest wielki post, kuracjuszki i kuracjusze to ludzie po 60, około 70, bo tak to zwykle bywa. I jest potańcówka w Wielkim Poście. Jedna, druga, trzecia. Po prostu to jest norma. I ci seniorzy, to było 10 lat temu, może 15, seniorzy gremialnie tańczą. Prawdopodobnie ochrzczeni, panie redaktorze, prawdopodobnie bierzmowani, prawdopodobnie praktykujący, no bo kto ma być praktykujący, jeśli nie 65-latek czy 70-latka. O, i to było dawno, dawno temu, bo lat temu naście. Więc my zupełnie żeśmy rozbisurmaniliśmy się, jak rozpuściliśmy jak dziadowski bicz i to wezwanie do postu. Dlaczego masz pościć? Ludzie średniowiecza i sobie kościoła mówią po to, żeby w twojej duszy Pan Jezus mógł zrobić porządek, żebyś usłyszał Jego głos, żebyś nie pozwalał rzeczom, rzeczom, przyjemnościom, pokarmom, troskom doczesnym, materialnym, finansowym, ekonomicznym, politycznym i tak dalej, rozrywkowym, wypełnić swojej duszy. Czyli to nie są śmieci. No, ja wtedy tym dzieciom, jak ta odpowiedź, co dzisiaj było na obiad, a był to popielec i to było w bardzo pobożnej wspólnocie, na to tego schabowego zarumieniłem się, zatkało mnie, ale potem mówię, a czy schabowy jest w popielec jakąś trucizną? No nie. No jakby był kura w rosole, kogut czy kaczka ze śliwkami. Czy to jest coś trującego, coś złego, ta kaczka? Nie. Kiełbasa w Wielki Piątek jest tak samo dobra jak tydzień wcześniej, czy dwa miesiące później, jeżeli jest świeża, jeżeli jest dobrze zrobiona, jest dobra. To jest dobro. Odmawiam sobie rzeczy dobrych, rzeczy godziwych, rzeczy nawet korzystnych czy rozwijających, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o jakiś film, czy jakaś aktywność sportowa, czy nawet jakiś mecz, bo ktoś jest kibicem, no i tam jakaś Liga Mistrzów czy coś. Odmawiam sobie rzeczy dobrej i to kiedyś pamiętam z Pelplina, z seminarium, ksiądz późniejszy arcybiskup warmiński Edmund Piszcz, myśmy na niego mówili Mundek, on był doktorem historii Kościoła, bardzo mądry człowiek, zrównoważony, taki łagodny. I on miał do nas egzortę, nas tam było pewnie wtedy gdzieś koło 180 tych kleryków w seminarium, na drugim byłem roku czy trzecim i jeszcze przed Janem Pawłem to chyba było. I on mówi, rezygnujesz z rzeczy dobrej, z rzeczy smacznej, z rzeczy, którą stworzył Bóg, którą ci dał, rezygnujesz, żeby uzyskać rzecz lepszą. Czyli żeby w tej hierarchii dóbr, z których korzystamy, a najwyższym dobrem jest człowiek w porządku doczesnym. A więc, żeby to twoje człowieczeństwo, żebyś mógł wybrać rzecz jeszcze lepszą, pełne dobro, jedyne dobro, czyli Chrystusa, zrobić mu miejsce. Ojcowie Kościoła oczywiście w starożytności i średniowiecze mówi, jak pościsz porządnie, jak pościsz naprawdę, to odkładasz, to oszczędzasz, to nie wydajesz na rozrywkę, na coś tam jeszcze, na kino, na teatr, na koncert, na piwo, na zagrychę i na schabowego, to znaczy oszczędzasz. I wtedy twoja modlitwa, twoja relacja, bo właściwie w modlitwie chodzi o to, żeby człowiek stał przed Bogiem i wobec Boga żył. Ona wtedy, ty błyskawicznie rośniesz w tym zjednoczeniu z Chrystusem, ponieważ ty z tego, co zaoszczędziłeś, co odłożyłeś, z tego prawdziwego postu, który trochę cię kosztował, przez 40 dni składasz Chrystusowi dar, czyli jałmużnę ubogiemu. I z tym też mamy ogromny problem, dlatego że w miejsce chrześcijańskiego miłosierdzia, w miejsce chrześcijańskiej, katolickiej, czy prawosławnej, czy protestanckiej, ewangelickiej caritas, czyli takiego wspierania ubogich, które jest dyskretne, ale które działa i które jest skuteczne, czyli ofiarowanie na przykład kilkuset złotych komuś na wykup leków, ale w formie także angażującej. Otóż ja wiem, że tutaj niedaleko, w drugiej innej dzielnicy Torunia, mieszkają dwie mocno schorowane panie, stwardnienie rozsiane, no i druga staruszka i pod 90 i choroba goni chorobę, badania, zastrzyki i tak dalej. Ja wiem, że one tam są i ja sobie jako ksiądz robię taki zawsze, no tu kupuję, tam gdzie się gromadzę to wszystko, takie sterty, duże siatki i potem co jakiś czas jadę. I kiedy mi dziękują, ja mówię, nie, to ja wam dziękuję, bo ja zrobiłem to, co powinienem. Jak ja tego nie zrobię, to ja Pana Jezusa okradam, ponieważ ja zarabiam, jestem sam, stać mnie na wiele czy więcej, jako profesora uniwersyteckiego, ja mam obowiązek. Ja bym powiedział, przepraszam za wyrażenie, obowiązek. To jest moja powinność, żeby z tego, co należy się Chrystusowi, czyli Jego ubogim, przynajmniej tę część minimalną. I pan redaktor się zdziwi, bo ja się dziwiłem, jak czytałem, ponieważ głosiłem te rekolekcje i czytam kolejną rzecz, jeszcze gdzieś znalazłem, jeszcze. To potem ja już w ogóle nie mam nic do powiedzenia, ponieważ oni w średniowieczu właśnie, duchowny powinien 1/3 swoich dochodów, przynajmniej 1/3, przekazywać na dzieła miłosierdzia, czy to będzie hospicjum, czy to będzie dom opieki, czy to będzie jakaś rodzina, czy to będzie właśnie jakieś wspieranie misji, powiedzmy, w Kenii czy w Tanzanii, czy to będzie wsparcie gdzieś wysłane na Ukrainę w bardzo konkretne miejsce, czy to będzie ofiarowany czas, czyli opieka nad kimś, troska o kogoś. Nieraz nie trzeba nic mówić, bo rodzic, bo tatuś czy mama wymaga całodobowej opieki i syn, czy córka, czy synowa, czy zięć, czy ktoś nie śpią, nie jedzą, tylko się opiekują latami, latami, latami. I to jest kapitalne, ale to jest człowieczeństwo. I teraz, kiedy głosimy post, kiedy mówimy o poście, to on ma zbawcze skutki, takie wznosi naszą modlitwę do Boga, daje jej skrzydła właśnie wtedy, kiedy jest to taki post, który pozwala także dać Chrystusowi, czyli zainwestować w życie wieczne, dzieląc się owocami swojej pracy czy swoich talentów. To jest tak wtedy, kiedy lekarz, jak czytamy gdzieś o jakimś lekarzu, że ja niedawno, bo byłem przez chwilkę w Warszawie w poniedziałek i w tym to dzieło pomocy Kościołowi na wschodzie i dostałem dwie książki wspomnienia księży, którzy tam pracowali, i lekarz lwowski, który właściwie jest święty, świecki człowiek, który profesor, wirusolog, który przez całe właściwie życie i potem potajemnie wyświęcony na na księdza przez kardynała Wyszyńskiego chyba w 57 czy 8 roku, już nie pamiętam, i nikt nie wiedział, on do końca właściwie się ukrywał z tym kapłaństwem i nigdy tam, dopiero po, chyba w 89 czy 90 roku właśnie, kiedy Ukraina powstawała, w 91 ogłoszono, że on był księdzem, ale on za darmo udzielał porad lekarskich ludziom ubogim. On służył, mając jakąś tam pensję w tej sowieckiej Ukrainie, pracując jako lekarz, jako profesor, on miał miłość, on po prostu dla Chrystusa. I teraz, kiedy my mówimy o praktykach postnych, czy o tym, to właściwie w tym społeczeństwie nadmiaru post od pokarmów czy od napojów jest... Właściwie nie da się tego zrobić, ponieważ na każdym kroku ludzie obchodzą imieninki, urodzinki, jakieś rocznice i trzeba pójść na jakiś obiad, na jakąś kolację. Bardzo trudno jest, będąc człowiekiem, żyjąc w obfitości, nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Mamy w Polsce, sądzę, kilkaset tysięcy osób, które nie dojadają, które nie mają na opał, które nie mają na prąd, które nie mają na leki. Myślę, że mamy więcej niż kilkaset tysięcy. Mamy na pewno, sądzę, około kilka milionów takich. Ale cała sztuka polega na tym, że ja nie szukam Chrystusa za górami, za lasami, tylko gdzieś pod ręką. Kogoś znam, o kimś wiem, bo to blisko, bo to w tej samej dzielnicy, w tym samym bloku, na tej samej ulicy, w tej samej wsi. Dyskretnie, zupełnie zapytam czy nie zapytam, obdaruję, co by było potrzebne, czy jakiś grosik, czy jakaś właśnie opieka, troska, odwiedziny, ta miłość. I to jest właśnie istotą postu, bo chodzi cały czas o Chrystusa. I to i jeszcze druga rzecz, bo ona nam ucieknie. Mianowicie ta formacja chrześcijanina do naśladowania Pana naszego, ona musi obejmować, powinna obejmować nie tylko to, co ja sobie wykoncypowałem, wymyśliłem, a to zrobię, a takie postanowienie wielkopostne, czy tam adwentowe, czy jakieś, to będę, tego będę unikał, tego sobie odmówię. Bardzo pięknie, ale są rzeczy ważniejsze i niezależne od nas. Bo na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, w iluś miejscach w swoich... Ja mam tutaj takie wyimki jego myśli z tych rozlicznych przecież wystąpień i książek i pomocy, które napisał dla całej wspólnoty ruchu Światło Życie, dla tej drogi. I on mówi tak: Jak ciebie stać na jakieś wyrzeczenie, jakieś ofiarowanie komuś, jakiś konkretny, bardzo trudny czyn, na granicy prawie heroiczności, to co się z tobą dzieje? No niestety jesteś w niebezpieczeństwie, ponieważ ja potrafię, ponieważ ja umiem. Ponieważ ja dałem ten 1000 złotych. Ja. Pycha. Pokusa pychy. I to wcale wtedy nie służy rozwojowi, byśmy powiedzieli, wzrastaniu w Chrystusie i dojrzewaniu w drodze z Chrystusem, tylko może to blokować zupełnie ten rozwój. W ogóle myślenie o sobie w kategoriach rozwoju to jest raczej sportowa taka dyscyplina. Natomiast trudno siebie samego ocenić. Robimy to oczywiście w rachunku sumienia, czytając czyjeś dobre teksty dotyczące tego, co nazywamy szeroko pojętą formacją chrześcijańską. Ale on mówi, to, co na ciebie spada, to, co przychodzi spoza nas, mianowicie krzyż, mianowicie choroba, mianowicie zło, no bo dzieciak czy wnuk schodzi na złe drogi. I babcia czy dziadek, czy tatuś, czy mamusia po prostu noszą krzyż. Latami, dzień po dniu, noc po nocy. W każdym pacierzu, w każdej chwili im się przypomina to wypieszczone, ukochane dziecko, które żyje bez Boga albo wbrew godności, tak jak się godzi człowiekowi. I to, co przychodzi spoza nas, to, co jest niechcianym, niezaplanowanym przez nas jakimś krzyżem, nieszczęściem, nazwijmy to złem, ciężarem, obowiązkiem, którego nie chcę, o tutaj powiedzenie naszego prezydenta, nie chcę, ale muszę. Otóż na nas przychodzą takie. Nieraz one nie muszą wcale przychodzić. One po prostu są. Te troski, które dźwigamy i które sobie uświadamiamy. Dochodzi do nas jakaś wiadomość, jakiś, nie wiem, rzucę pierwszy lepszy, skandal w kościele. Ktoś się zbłaźnił albo ktoś popełnił jakąś ohydną rzecz i to nas wszystkich boli. I to jest naturalna reakcja, że ja się czuję dotknięty jako ksiądz, ja się wściekam. Ja mam ochotę płakać i kląć i mówić, co za łobuz, jakie nieszczęście. Dobra, ale to na mnie spada. Oczywiście bardziej się gorszę występkiem bliźniego niż swoim własnym, bo tak jesteśmy niestety przez skazę, zmazę pierworodną zdeformowani. Natomiast następny etap to jest taki, ja ten ból, ja to zgorszenie, ja to cierpienie, ja to oburzenie zamieniam w jakąś formę współofiarowania z Chrystusem, czyli przyjmuję postawę Zbawiciela. I dopiero wtedy dzieje się prawdziwy post, czyli dojrzewanie w Chrystusie. To, co ja sobie, ksiądz Blachnicki by powiedział, to, co ty sobie, Janie, postanowiłeś, to może być dobre. Ale jak tobie będzie się udawało, że ktoś nie pali papierosów, ktoś nie je słodyczy, ktoś tam coś innego, nie mówi brzydkich wyrazów, nie kłócę się z żoną, no cokolwiek, to będziesz sobie przypisywał i będziesz się głaskał i mówisz, ja jestem super, udało mi się, zobacz, Panie Jezu, jaki jestem wspaniały. Ty musisz mnie kochać po prostu. A poza tym, jakbyś mnie nie kochał, to ja sam jestem z siebie dumny i zadowolony. I widzisz, no tak bardzo mnie nie jesteś konieczny do tego wyzwolenia i zbawienia, ponieważ ja potrafię być dobry, doskonały, altruistyczny, kochający, cierpliwy, uczynny, ofiarny. To z siebie, to ja tutaj, ja. Kult ja. I w tym momencie właśnie diabli wzięli cały wielki post. Natomiast to jest...
1: Ale ten kłopot, o którym ksiądz mówi, polega na tym, że nasza natura jest skażona i to jest działanie. My mamy jakby dwie natury, tak? Tę pierwszą, która gdzieś tam jest w nas i to jest ta święta natura. I ta druga, skażona, i teraz post jest przeciwko tej drugiej naturze. Przypisywanie sobie, jak to Ignacy mówił, goszczenie się w cudzym gnieździe, to jest właśnie zgodne z tą skażoną naturą. Więc to jest kolejny skandal, tak, że ja nie mogę być autentyczny. Ja muszę walczyć ze swoją skażoną naturą, a przecież jeśli będę autentyczny, to będę z nią zgodnie postępował i będę na pierwszym miejscu, tak? Czyli nowożytność jest po prostu skrojona na miarę skażonej natury, a wcześniej średniowiecze było skrojone na miarę natury tej pierwotnej, przed grzechem pierworodnym.
0: Tak, ale to jest jeden człowiek. Chrystus Pan przyszedł wyzwolić, zbawić człowieka z jego udziałem. I dlatego ta pokusa, że ja sam, albo że ja na pierwszym miejscu, ona się musi pojawić. Nie da się inaczej. Ja jestem jednością. Każdy człowiek jest z pewną jednością. Natomiast ważniejszy, i to ksiądz arcybiskup Piszczek nam mówił, ważniejsze jest przyjęcie tego, co spada na ciebie. I właśnie Wielki Post jest idealny do tego, żeby powiedzieć, dobra, no nie mogę od mojej choroby uciec. No panie redaktorze, no nie ma leków, które leczą na zawsze. Nie ma. Można tylko trochę podtrzymać, trochę spowolnić chorobę i tyle. No i co? I w momencie, kiedy ja chcę rosnąć, to ja muszę Panu Jezusowi pozwolić, żeby On mnie przemieniał. A to się dzieje wtedy najbardziej. Nie wtedy, kiedy ja sobie coś wymyśliłem, jakieś samo ćwiczenie, to jest bardzo pożyteczne, to jest potrzebne, ale rozstrzyga się rzecz, mam kulawy los, wszystko się zawaliło. Ja znam takie osoby, gdzie mąż sobie poszedł, jedno z dzieci żyje pięknie w Chrystusie, troje dzieci, no po prostu prawie nie ma idealnych pewnie rodzin na tym świecie, poza świętą rodziną, ale i tam bolało, bo dzisiaj świętego Józefa i musiało go boleć, nie było mu lekko. Natomiast Bóg go postawił wobec próby, natomiast przyjęcie tego kulawego losu, który jest udziałem naszych słuchaczów. Każdy ma, dźwiga jakieś brzemię, jakiś krzyż i nie ma żadnej recepty. I to drugie dziecko żyje bez sakramentów, żyje bez praktycznie bez liturgii, bez Boga na co dzień. I to musi boleć mamę, czy tam tatę, czy kogoś. To życie związane z taką odpowiedzialnością i teraz przyjęcie, powiedzenie Panie Boże, tak, to się stało, to jest zło. Ja nie mam na to bezpośredniego wpływu. Ja Ci to moje cierpienie duchowe ofiaruję codziennie, bo jest Wielki Post, łączę to z Twoim krzyżem. Tu jest chyba ważniejsza nawet od bardzo konkretnych postanowień, wyrzeczeń, chociaż Kościół, Święty Matka Nasza w swoich modlitwach, zwłaszcza to wybrzmiewa w czasie mszy świętych w tych tak zwanych kolektach, czyli w modlitwie mszalnej tej pierwszej módlmy się celebrans i tam jest zawsze, żebyśmy przez post i potem w prefacji, przez post cielesny, czyli jednak pozbawianie siebie dobrowolne jakiegoś dobra, byli bardziej otwarci, dyspozycyjni, można powiedzieć, poddani na łaskę, na obecność Chrystusa. No i z tego ma wynikać nasza większa miłość, czyli cierpliwość, dobroć, hojność, dobrotliwość, opieka, jakaś, byśmy powiedzieli, praktyczna dobroć i miłość, która wypływa z tego samego źródła, którym jest Chrystus. I właściwie to jest istota tego postu, czy w ogóle, a praktyki pokutne, praktyki postne, o chlebie i wodzie na przykład, no są cudowne. My być może, i znowu powiem, zdziwiłem się kiedyś, ponieważ ja, no gdzieś tam, o, na kulu, pierwsze moje zdziwienie, co to może być post. No z kaszubskiej rodziny, tam żadnych tańców, żadnego niczego. Tak sobie rosłem. Byłem księdzem, jest Wielki Post, no to tam coś się w ten popielec, jakąś rybkę, jakiegoś śledzia w cebulce, parę ziemniaków, kawałek chleba, powiedzmy tam z jakimś serkiem czy coś, czy z jajkiem. No takie coś, no to popielec. I doznałem wstrząsu i moi koledzy chyba też, kiedy przyjechał jakiś zakonnik prowadzić na kulu dla księży, którzy są na studiach doktoranckich i zakonników, nas tam wtedy było 200 z całej Polski, pewnie w tym konwikcie, i mamy rekolekcję. I pierwszy dzień rekolekcji ten ojciec, nie pamiętam jak się nazywał, mówi, żeby były owoce, to proszę was, moi bracia, żebyście dzisiaj pościli o chlebie i wodzie. Ja sobie pomyślałem, co to jest o chlebie i wodzie, w ogóle o co chodzi? No idziemy do refektarza po tej porannej nauce i juczni, a tam na stole stosy kromek chleba i dzbany z wodą. No po prostu zawrzałem oburzeniem. My tutaj płacimy, a oni nas tutaj suchy chleb i woda. W ogóle co to jest? To jest skandal. I szemrałem głośno. Ale zjadłem ten kawałek suchego. Ja po prostu byłem w szoku. Jak można w ogóle coś takiego? I potem dopiero po obiedzie jakoś do mnie dotarło, że chyba coś w tym jest. I od tamtej, po tamtym szoku znowu, ja o chlebie i wodzie tylko powiedzmy tam parę razy mi się udawało Wielki Piątek czy coś jakoś przetrwać, ale dopiero jak te rekolekcje czy coś. I od tamtej pory, jeżeli to przypada w jakiś taki popielec czy coś, to ja wtedy mówię, słuchajcie, zróbmy coś, żeby z tego Słowa Bożego, które my tutaj przeżywamy, coś było, żeby to owocowało. My nawet tego nie musimy widzieć, ale to będzie owocowało, jak to nas trochę zaboli. Ofiarujmy jutro, kto może, post o chlebie i wodzie. Taki ścisły, taki, gdzie troszeczkę człowiek odczuwa, że go tam zsie i w głowie się trochę kręci. Ja nie mogę o chlebie i wodzie, bo nadkwasota, więc ja wtedy płatki owsiane sobie parzę na gęsto i z jakąś maślanką po łyżce przez cały dzień ten niecały litrowy tam kubek tego gęstego tam sobie zjem i przetrwam. Ale ja wtedy wiem, że to idzie w parze, że to nie jest tak, że samo słowo będzie działało, albo że tylko modlitwa zadziała. Nie, to trzeba łączyć. Te skrzydła, o których mówi święty Augustyn, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli z jednej strony post, a z drugiej jałmużnę, która z tego postu, z tego samo. I teraz jak człowiek pości, powiedzmy tak w miarę szczerze, pojawi się prędzej czy później świadomość, że na świecie są głodni ludzie, głodni chleba i głodni serca, głodni zainteresowania, głodni dobrego słowa, głodni tej chrystusowej radości, która w nas jest. I dopiero wtedy znowu to nie my, tylko Chrystus w nas czy przez nas. A ta rzecz jest nigdy nie do końca, ona się nie da zrobić tutaj do końca. Po prostu jesteśmy w drodze.
1: Czyli z tego, co ksiądz mówi, starość się najbardziej Bogu udała, bo jest kenozą. Bo jest kenozą.
0: Tak, odziera nas. I dlatego święty Jan Paweł II zawsze do tych, jak odwiedzał, pan redaktor zna tę historię lepiej niż ja pewnie, gdziekolwiek podróżował, to zawsze chciał się spotkać z cierpiącymi, z chorymi. Czy to było więzienie, czy to był dom opieki społecznej, czy to był szpital, czy to było hospicjum. I on wtedy do nich mówił, tam przytulał, błogosławił, rozmawiał, ale zawsze im mówił jedną rzecz. Nie zmarnujcie żadnego cierpienia, żadnego krzyża. To jest to co nam ten ksiądz arcybiskup późniejszy Piszczy Edmund mówił, to co przychodzi spoza nas, no jesteś na wózku, jest czas buntu, jest, i nie mogę, ja jestem niepełnosprawny, ja nie mogę sam o siebie zadbać, jest dany na łaskę i niełaskę innych. Jakie to musi być na początku dramatyczne i oburzające i jak do buntu łatwo tutaj ale dopiero wtedy, kiedy człowiek to odda Bogu, dzieją się cudowne rzeczy. I być może nasz świat ciągle jeszcze istnieje i jeszcze nie ma zagłady atomowej czy innej, dlatego że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób niosą go ku Bogu, właśnie przez ofiarowane cierpienie, którego sobie sami nie zadają, tylko je biorą i przyjmują i z Chrystusem niosą.
1: I w ten sposób pożegnał się z Państwem ksiądz profesor Jan Persson, a my spotkamy się w Wielkim Tygodniu. Mam nadzieję, będziemy się umawiali. Dziękuję serdecznie za dziś. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serca, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednej, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Ojcze i Synowi.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze sobie wcześniej?
1: Nie, jeszcze. Jako narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te dwa lata bardzo wiele się zdarzyło. A chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to były bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
0: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
1: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
0: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz.
1: Załatwię i żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A no, wcale tak nie jest. I
0: nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
1: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie, teraz niedawno, jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
0: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to On wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
1: 5 roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i beztroski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia.
0: I wielofunkcyjnym.
1: Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. lekarze się wahali, co, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I półtora roczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za pół roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę.

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, że to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomagają.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak na, przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po 2 tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po 2 tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te 2 lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska, post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam tę informację się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowskiej?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo, tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu. Że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi. Że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: post to jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje i ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami.
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa, nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczało i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj. I
1: było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego. Jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku, mogło być, prawda?
0: I nie, był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście i nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar, bo nie chcę mówić, że lekarze są źli czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg. Ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I mimo, że to ja cierpiałam, to zobaczyłam też jego cierpienie i że to, że on nie miał siły mi dać tego, czego ja oczekiwałam. Ja zobaczyłam też w tej chorobie to, że ja się jakoś przyczyniłam do tej choroby i wyszło wiele moich słabości. Nie chcę mówić, że na nią zasłużyłam, ale ona była mi bardzo potrzebna, żebym ja zobaczyła, że nie jestem siłaczem.
1: Nigdy nie jest.
0: I że nie jestem w stanie w żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam
1: Kierować możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad nim.
0: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałam tuż przed przyjazdem, tuż przed pójściem do szpitala, kiedy wracałam z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła świętego Jacka i prosiłam, jeszcze nieświadoma, że będę chora, prosiłam: Panie Boże, jeśli ja jakoś mogę się przyczynić do poprawy relacji mojego taty z moim bratem, to jestem w stanie znieść, przyjąć taką ofiarę, jaką ty wymyślisz. I tak czułam przez tą chorobę, że to jest ta ofiara, że to może być ta ofiara. I już nie miałam prawa jakby przez cały czas jej trwania użalać się i złorzeczyć Panu Bogu, bo sama o to prosiłam. I ta relacja, muszę powiedzieć, że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne zmieniać.

kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiałam ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nieco do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać jakoś zawodowo, nie pozwolił mi, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy, zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne. Wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona. I były takie momenty, że ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia. Nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór, to naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a jak kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało, każda płytka w chodniku i każda krzywizna i moje potknięcia na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne. I powiem ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać, słuchając tego, że można się cieszyć, patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał post? Taki ścisły?
0: Ścisły post trwał 6 tygodni.
1: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
0: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie, 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co jem. Oczywiście z przewagą warzyw i owoców.
1: Ale ta dieta, którą pani doktor Dąbrowska proponuje, jest bardzo racjonalna i ona jest właściwie zgodna z wszystkimi kanonami zachodniej medycyny. No, takie trójkąty, które są we wszystkich przychodniach.
0: Jak najbardziej tak. Znaczy najwięcej warzyw i owoców,

0: potem zboża, kasze i jak najmniej tak, i jak najmniej wszystko przetworzone, naturalne.
1: Pełna kasza, pełne ziarno, chleb niebiały, cukier niebiały.
0: Tylko różnica jest taka, że kiedy jemy hamburgery, to czujemy głód po godzinie i w ogóle to nie jest sycące. Napełnia brzuch na pół godziny.
1: Ale hamburgery to jest coś w ogóle sztucznego i nasączonego chemią.
0: Tak, a kiedy jemy prawdziwe smaki, nieprzetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: A teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi. I zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję. I minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tę chorobę. I przez ten rok, półtora roku, to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów. Ale za każdym razem wracałem do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci?
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal, bo Pan Bóg dał mi i daje stokroć więcej.

0: Jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycje, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo: Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi najbliżsi byli szczęśliwi, jeśli mną nie kieruje Duch Święty i Pan Bóg. Choćbym nie wiem, jak się starała dawać miłość, to ja nie jestem w stanie tego zrobić bez Ducha Świętego i Pana Boga.
0: Mówiłeś, że dostałaś tak dużo. Co dostałaś?
1: Dostałam zdrowie i świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, że nie jestem sama. I że jest Pan Bóg, który mnie nie osądza, który jest miłosierny, który chce, żeby ja była szczęśliwa. Ja bardzo doświadczałam tego, że kiedy planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak stokroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak gdybym miała coś powiedzieć tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami z samą sobą, to było po prostu... Ja mogę się nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Wiesz, z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mi się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żeby mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że to jest taka pedagogika już zdecydowana i taka, bo Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć, no bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam, że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma. I że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam, naprawdę autentycznie, z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być, ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo i ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: No to trudne rzeczy mówisz.
1: Tak, wydaje mi się, że to tak jest. To się wydaje abstrakcją chyba dla tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie potrzebne jest cierpienie po to, żeby zostać samym, a zostać samym potrzeba po to, żeby tak naprawdę najgłębiej doświadczyć Pana Boga.
0: Ile ma lat osoba, która mówi takie słowa?
1: 24.
0: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Pożyzińska, znana również jako Agnieszka Bodasińska. Od pewnego czasu modlimy się na zakończenie tej audycji za wszystkie osoby, z którymi dotychczas rozmawialiśmy i ewentualnie i za wszystkie te, które, jeśli Pan Bóg da, w tej audycji się pojawią. Zdrowaś Maryjo,
1: łaski pełna, Pan z Tobą,
0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

0: cuda. Oczywiście one się właściwie zdarzają każdego dnia. O nas się nawet mówi, że jesteśmy fabryką cudów.
1: Problem polega na tym, że lekarze, którzy diagnozują nieuleczalną wadę płodu czy dziecka, oni nie mówią o tym, że istnieją hospicja perinatalne, a powinni, bo od kilku lat mamy hospicjum perinatalne w pakiecie NFZ-u. Odpowiadamy za 15 dzieci, osamotnionych, śmiertelnie chorych dzieci, które z nami po prostu mieszkają, a na pierwszym piętrze mamy kolejnych 15 dzieci, których rodzice opuścili tuż po narodzinach.
0: Jak my wchodzimy do hospicjum, które nazywamy pałacem, i wita nas w progu księżniczka Jagodzianka, to ona wręcz się dopomina, żeby robić jej zdjęcia.
1: Witamy serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Aleksandra Marciniak, rzecznik prasowy i wicedyrektor działu obsługi darczyńcy Fundacji Gajusz.
0: Dzień dobry.
1: Pani Aleksandro, ja muszę przyznać, że mój pierwszy kontakt z Fundacją Gajusz był bardzo emocjonalny, ponieważ ja się spotkałam z fundacją zupełnie przypadkowo, przeglądając Facebook, i to był taki kontakt tylko internetowy. I zainteresowało mnie wszystko. Od waszej grafiki, od tego, jak zbudowaliście swoją stronę internetową, a tak najbardziej poruszyły mnie historie, które regularnie opisujecie na swoich stronach. To są takie historie, które moim zdaniem poruszą najtwardsze serce. I podejrzewam, że, to znaczy gratuluję po pierwsze osobie, która wpadła na pomysł, żeby w taki sposób opisywać tę historię. I nie chodzi mi o to, żeby, i nie widzę w tym takiego celu, żeby wywołać łzy u słuchacza i żeby doprowadzić go tylko do takiego chwilowego wzruszenia, tylko widzę w tym taki materiał, który ma zmobilizować do działania.
0: Bardzo dziękuję za te słowa docenienia, bo zależy nam na tym, żeby właśnie wszystko było spójne. Czyli po pierwsze piękne historie i za ten styl gajuszowy, tak, czasami ja mówię Gajusz style, odpowiada nasza założycielka i prezeska Disa Żabrocka-Kwiatkowska. Zaczęło się od tego, że jej syn bardzo ciężko zachorował jako kilkudniowe niemowlę i właściwie to oni bardzo długie miesiące spędzili w szpitalu i Tisa wtedy zawarła taki pakt z siłą najwyższą, jak to opowiada, że jeśli moje dziecko zostanie ocalone, ja sprawię, żeby żadne dziecko nie chorowało samotnie. I właśnie w naszych opowieściach widać to serce matki. My czasami o Tisie mówimy multimatka, bo jest matką czworga dzieci. Więc mam nadzieję, że widać to serce matki, ale też, że widać szacunek dla rodziców. Dlatego, że my dotykamy najtrudniejszych scenariuszy. Czasami rodzice, kiedy rodzi się chore dziecko, decydują, że go nie wychowają. I jak tu oceniać? Przecież tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Nie wiemy, jak byśmy się zachowali w tej sytuacji. Informacja o chorobie dziecka, perspektywa, że na przykład przez wiele lat trzeba będzie czuwać przy jego łóżeczku, może kogoś przerazić. Więc my dokładamy starań, by w tych opowieściach przede wszystkim był szacunek. Szacunek dla każdego życia, szacunek dla każdej osoby. Nigdy nam nie przechodzi przez gardło ocenianie rodziców biologicznych. Nawet jeśli później dla dziecka szukamy rodziny zastępczej, bo tak w życiu bywa. Podejmujemy różne decyzje i każda decyzja zwykle jest po prostu tą najlepszą możliwą w danym momencie. Więc my mówimy, kim my jesteśmy, żeby oceniać czyjeś decyzje. Jeśli ktoś w ciąży dowiaduje się, że urodzi śmiertelnie chore dziecko, zdarzają się takie osoby, które mówią, ja się bardzo długo zastanawiałam, czy ja chcę w ogóle zachować to dziecko. Czy my mamy prawo odmówić tego zastanawiania się? No nie, każdy ma swoje sumienie, jeśli jest w danej wierze, no to zna też przykazania, więc my nie jesteśmy od tego, żeby oceniać, żeby podpowiadać, żeby dawać rozwiązania. My jesteśmy po prostu od tego, żeby pomagać. Pomagać też w sposób piękny i to też pani zauważyła na naszej stronie, bardzo dbamy o to, żeby również zdjęcia były piękne, z poszanowaniem intymności rodziny, dziecka. Robimy też zdjęcia naszych dzieci, dzieci śmiertelnie chorych z hospicjum, dlatego że proszę mi wierzyć, że część dzieci po prostu to uwielbia. Jak my wchodzimy do hospicjum, które nazywamy pałacem, i wita nas w progu księżniczka Jagodzianka, to ona wręcz się dopomina, żeby robić jej zdjęcia. I naprawdę to sprawia nam mnóstwo radości, że my później publikujemy te zdjęcia i ludzie po prostu wysyłają mnóstwo ciepłych myśli i słów do tych dzieci, które często na świecie nie mają nikogo bliskiego. To my jesteśmy dla nich mamą, tatą, całym światem.
1: Piszecie, że hospicjum to jest to ludzie. Wspomniała Pani o 170 osobach, które są pracownikami hospicjum i ja sobie tak myślę, że to hospicjum, które tworzą ludzie, to musi być tak naprawdę jeden doskonale skonstruowany, działający organizm. To jest ogromna praca logistyczna, ale też świetnie zorganizowana, bo z tego, co też wyczytałam u Was na stronie, wspieracie siebie nawzajem.
0: Ja tylko jedną rzecz sprostuję. Fundacja Gajusz zatrudnia ponad 170 osób, ale to nie tylko pracownicy hospicjów. My prowadzimy również centrum terapii, głównie dla rodzin zastępczych, adopcyjnych, dla rodzin, które znalazły się w jakiejś kryzysowej sytuacji. Prowadzimy też interwencyjny ośrodek preadopcyjny o ślicznej nazwie Tuli Luli. Tam trafiają niemowlęta, które z bardzo ważnych przyczyn rodzice pozostawili tuż po narodzinach w szpitalu. I my jesteśmy z tymi niemowlętami do czasu, gdy znajdą się kandydaci na rodzinę adopcyjną albo zastępczą. Prowadzimy też program dla rodzeństw dzieci chorych, czyli tych dzieci, które są w hospicjum i tych dzieci, które chorują na nowotwór. I wreszcie jesteśmy na dziecięcych oddziałach onkologicznych. Tam jesteśmy od 28 lat, bo właśnie tam fundacja zaczęła działać. Na dziecięcych oddziałach onkologicznych dbamy o to, żeby nie zapomnieć, że dzieciństwo trwa tu i teraz. Że jest choroba, ale powinna być też zabawa, powinna być troska o emocje i o dobre dzieciństwo. I wreszcie mamy taki program, który jest skierowany dla dzieci, które pokonały raka, ale po kilku miesiącach, czasami kilkunastu, a czasem nawet latach, potrzebują powrócić do zwyczajności. To jest bardzo trudne. My to zdiagnozowaliśmy dość niedawno, bo od kilku lat ten program Okno istnieje i tam zapewniamy opiekę głównie terapeutyczną, tak żeby przywrócić normalność. Są rodziny, które same sobie z tym nie poradzą. Ale rzeczywiście, jako Fundacja Gajusz najbardziej jesteśmy kojarzeni z hospicjami. Prowadzimy trzy hospicja, trzy formy. Jest hospicjum stacjonarne, nazywamy je pałacem. Jest hospicjum domowe, czyli taki szpital na kółkach. Nasi lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci każdego dnia wyruszają w podróż po całym województwie łódzkim, żeby nieść pomoc dzieciom, które są u siebie w domu. I dzięki temu, że jesteśmy my, nie muszą być w szpitalu. I wreszcie to hospicjum, które wywołuje najwięcej emocji, czyli hospicjum perinatalne. To jest to hospicjum, do którego trafiają rodzice w momencie, kiedy w trakcie ciąży dowiadują się, że ich dziecko jest śmiertelnie chore. Te trzy hospicja zatrudniają mniej więcej 50 osób. Do tego są wolontariusze, którzy uzupełniają naszą pracę. Natomiast chciałabym mocno podkreślić, że nie da się profesjonalnie prowadzić hospicjum wyłącznie w oparciu o pracę wolontaryjną. My tak naprawdę potrzebujemy zatrudniać najlepszych specjalistów. No bo medycy, oni się wcale nie kształcą po to, żeby pomagać umierać. Oni są uczeni w toku swojej edukacji, że mają za wszelką cenę dbać o życie. A tutaj nagle opieka paliatywna w ogóle nie jest o tym. Więc dlatego my potrzebujemy wybitnych specjalistów, że to są osoby, które mają w sobie taką otwartość emocjonalną, mnóstwo empatii. Osoby, które będą też dbały o swoje emocje, no bo łatwo sobie wyobrazić, że tutaj wypalenie zawodowe, oj, to jest ogromne zagrożenie. No bo jeżeli mamy, a bywają takie miesiące, że umiera trzech, czterech pacjentów w hospicjum domowym,
1: to naprawdę my jako zespół to przeżywamy, dlatego też bardzo dbamy o naszych pracowników. Wspomniała Pani, że my musimy być taką strukturą bardzo sprawną, naoliwioną. Tak, bo to nie wystarczy zatrudnić tych pracowników, nie wystarczy pozyskać wolontariuszy, którzy wesprą ich pracę, ale o tych wszystkich ludzi trzeba zadbać. Więc my mamy też superwizję, czyli takie przestrzenie, w których opowiadamy o swoich emocjach. Mówimy o tym, co było trudne, zastanawiamy się, co powinno się w przyszłości stać, żeby na przykład jakaś sytuacja się nie powtórzyła, co możemy zrobić lepiej, inaczej, ale też dajemy sobie przestrzeń zwyczajnie na to, żeby powiedzieć, to mnie rozbiło, potrzebuję wsparcia. Możemy też jako pracownicy całego Gejusza poprosić o indywidualne wsparcie doraźne. Nasi specjaliści wspierają właśnie specjalistów, czyli psycholog, psychoterapeuta może na przykład spotkać się z opiekunem medycznym, który doświadczył śmierci podopiecznego, bo często to jest naprawdę moment taki, w którym czujemy, jakbyśmy stracili swoje dziecko, dlatego że jeżeli to dziecko mieszka z nami w hospicjum stacjonarnym, jesteśmy dla niego całym światem, tą ciocią główną, która trzymała za rączkę, kiedy dziecko umierało, a wcześniej na przykład przez 3-4 lata prawie codziennie towarzyszyła dziecku w chorobie, no to właśnie my czujemy, jakbyśmy stracili członka swojej rodziny. Więc najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to wyprzeć swoje emocje. Dlatego to jest ekstremalnie ważne, żeby w takich miejscach, w organizacjach pozarządowych, które pracują na najtrudniejszych ludzkich scenariuszach, zapewniać wsparcie pracownikom. Więc my też wydajemy całkiem spore pieniądze na programy dokształcania pracowników, na programy wsparcia emocjonalnego, bo bez tego byśmy mieli cały czas wymianę kadry. A przecież my potrzebujemy, żeby ci opiekunowie, pielęgniarki byli stałym elementem życia dzieci, szczególnie tych dzieci właśnie z hospicjum stacjonarnego, no bo przy nich nie ma mamy i taty. Oni na ogół mieszkają sami u nas, to my tworzymy dla nich dom, więc to jest ogromna odpowiedzialność tworzyć dom w tej chwili dla 15 dzieci. My nie mamy takiej możliwości, że powiedzmy przestaną do nas wpływać darowizny, nie mamy pieniędzy na działanie, no to z dnia na dzień się zamkniemy. Jak? Odpowiadamy za 15 dzieci, osamotnionych, śmiertelnie chorych dzieci, które z nami po prostu mieszkają, a na pierwszym piętrze mamy kolejnych 15 dzieci, których rodzice opuścili tuż po narodzinach. To są niemowlęta ogólnie zdrowe, chociaż wiele z nich na przykład boryka się z syndromem poalkoholowym, wiele z nich ma jakieś wady genetyczne. To są choroby, które nie są śmiertelne, niemniej czasami zdarza się, że absolutnie nie ma kandydatów na rodziców adopcyjnych. Więc znowu, oni mają tylko nas. Gdybyśmy my nie szukali dla nich rodzin zastępczych, to te dzieci trafiłyby do domu dziecka. A naszą dumą i absolutną największą radością jest to, że żadne z ponad 200 dzieci, które trafiły do naszego ośrodka Tuliluli, nie trafiło do domu dziecka. Tego w Polsce nikt nie robi. Właściwie znalezienie rodziny dla chorego dziecka w Polsce graniczy z cudem, a my takich cudów mamy już na koncie 40. Te 40 rodzin dla chorych dzieci to jest 28 lat, ale 200 to nie. 200 to jest niecałe 10 lat, dlatego że w ośrodku Tuliluli mieliśmy właśnie przez 10 lat działania ponad 200 dzieci. Około 160 dzieci mieszkało w naszym hospicjum stacjonarnym. Natomiast wszystkich pacjentów przez te 28 lat, bo 20 lutego Fundacja Gajusz ma urodzinki 20 lutego, 28, to naprawdę liczymy w dziesiątkach tysięcy naszych podopiecznych, dlatego że my też mamy taką historię rozrostu, czyli zaczęło się tylko od oddziałów onkologicznych, później pojawiły się hospicja, pojawił się ośrodek Tuliluli dla opuszczonych niemowląt, Centrum Terapii Cukinia i te programy dla rodzeństw i dla dzieci, które pokonały nowotwór. To daje nam właśnie rocznie ponad 1000 dzieci. Więc no 28 lat to jednak robią się liczby ogromne.
2: Nie mieliście takiego pomysłu, żeby Gajusz pojawił się też w innych miejscowościach w Polsce? Ponieważ musimy też wspomnieć o tym, że hospicja perinatalne to nie jest temat, który po pierwsze jest popularny w mediach. Ja tak jak wspomniałam, ja się dowiedziałam o tym jakimiś własnymi kanałami z internetu, ale jak patrzę na informacje z kanałów takich publicznych, telewizja publiczna, w ogóle media publiczne, o tym się mówi bardzo mało. Natomiast niestety z wielkim smutkiem słucham o tym, że w momencie, kiedy rodzice wywiadują się o chorobie dziecka, jedyną propozycją, jaką otrzymują ze środowisk bardzo głośnych, jest propozycja pozbycia się problemu. Pytanie, dlaczego jest o Was słychać tak mało?
1: No to ja mam dla Pani twarde dane. Rok 2025. W mediach ogólnie ukazało się o hospicjum perinatalnym 1837 materiałów. Zapamiętajmy, 1800. Ile ukazało się o aborcji? 352 244. Czyli mamy 1800 kontra 352 tysiące. Tak to wygląda w mediach. Oczywiście ma Pani absolutną rację, że mamy przeogromną dysproporcję w dyskusji społecznej, co należy zrobić, gdy zapada informacja państwa dziecko nie dożyje porodu albo państwa dziecko umrze tuż po porodzie. I rzeczywiście doskonale tutaj Pani wyczuła nastrój. Często rodzice słyszą od specjalistów, żeby pozbyć się problemu. Tylko tego problemu się nie da pozbyć. To nie jest problem, na który jest proste rozwiązanie. I od razu tutaj mocno zaznaczyć, my naprawdę nie oceniamy. Jeśli jakaś kobieta zastanawia się, czy powinna usunąć ciążę, to niech ona do nas przyjdzie, niech o tym pogada, a my jej zostawiamy pełną dowolność, jaką podejmie decyzję, bo to jest jej decyzja, jej życie, jej po prostu prawo do zdecydowania, ale my podzielimy się profesjonalną wiedzą i naszym doświadczeniem, bo nie ma magicznej różdżki, która nagle sprawi, że tego nie było. Zawsze wydarzenie utraty dziecka, czy w wyniku aborcji, czy w wyniku narodzin i na przykład to dziecko umiera po paru minutach, to jest po prostu strata. A po stracie należy przeżyć żałobę. I jeżeli lekarz powie, pozbędzie się pani problemu, szybko pani zapomnik, to ten lekarz po prostu nie wie, o czym mówi. Do nas trafiają też kobiety, które zdecydowały się na aborcję i trafiają do nas, bo mówią, ja sobie nie potrafię z tym poradzić. I my im też pomagamy, bo to nie ma żadnego magicznego przełącznika. To są naprawdę tygodnie, a czasami miesiące pracy terapeutycznej, żeby uporać się z tą sytuacją. Jednocześnie jest jeden ogromny problem w Polsce. Problem polega na tym, że lekarze, którzy diagnozują nieuleczalną wadę płodu czy dziecka, oni nie mówią o tym, że istnieją hospicja perinatalne, a powinni, bo od kilku lat mamy hospicjum perinatalne w pakiecie NFZ-u, to znaczy to jest normalna usługa medyczna. Więc jeżeli idziemy do lekarza i lekarz stwierdza, że mamy wadę serca, to co robi? Wypisuje skierowanie do kardiologa. A jeżeli lekarz diagnozuje śmiertelną wadę u naszego nienarodzonego dziecka, to dlaczego on nie wystawia skierowania do hospicjum perinatalnego? My tego naprawdę nie rozumiemy. My rozmawiamy z lekarzami i zrobiliśmy ogromną robotę w Łodzi, bo szpitale łódzkie po prostu doskonale to zrozumiały, że tak naprawdę hospicjum perinatalne to jest pomoc również dla medyków. Bo co my robimy? Po pierwsze, przejmujemy opiekę nad pacjentką. Dlaczego? Bo medycznie lekarz już nie jest w stanie pomóc tym pacjentom. To, co możemy zrobić, to spokojnie porozmawiać o tym, z czym wiąże się ta wada. Czy na przykład zwykle przy tej wadzie dziecko umiera już w brzuchu mamy? Czy być może ono się urodzi, ale będzie żyło 3 dni, a być może będzie żyło 3 minuty, a może będzie żyło 3 lata? I co wtedy? Więc lekarze nie mają czasu przede wszystkim, żeby o tym rozmawiać. Wizyta trwa 10 minut, 15 minut. Wizyta u naszego lekarza trwa 2 godziny, 3 godziny, tyle ile rodzina potrzebuje i mogą przychodzić tyle razy ile chcą. Ale przede wszystkim lekarz medycyny zwykle niewiele może zrobić w kategorii emocji, dlatego my zapewniamy pomoc terapeutyczną psychologów, psychoterapeutów i to jest naprawdę ekstremalnie ważne, czy ta pacjentka od razu po diagnozie dostanie skierowanie. Bo jeżeli ona go nie dostanie, wróci do domu i w tej rozpaczy będzie googlować, Dlatego mamy petycję, lekarz, nie doktor Google, bo ona nie może googlować w poszukiwaniu rozwiązania. Ona nie powinna pisać do nas takich wiadomości, jak dostajemy. Drogi administratorze Gajuszowy, ratunku, nie wiem co robić, dostałam taką diagnozę, lekarz mi nic nie powiedział, co dalej. Naprawdę do obcej osoby kobieta powinna tak pisać? No nie, ona powinna dostać skierowanie od lekarza i informacje, najbliższe hospicjum perinatalne jest tu. I ten lekarz też ma ulgę. Bo on już nic nie musi dalej robić. My przejmujemy opiekę. Później spotykamy się w szpitalu, w którym ma nastąpić poród, bo to też jest bardzo ważne. Hospicjum perinatalne to nie jest miejsce. To nie jest jakieś hospicjum, tak jak my sobie wyobrażamy, w którym są łóżka i leżą kobiety i czekają na rozwiązanie. Bo naprawdę takie koszmarne bzdury były w mediach w roku 2020 przy zmianie ustawy właśnie aborcyjnej. Wtedy mówiono o tym, że właśnie getta dla ciężarnych. Co to w ogóle jest za sformułowanie? To w ogóle nie jest miejsce, to jest forma pomocy. To są wizyty lekarskie, terapia psychologiczna, przygotowanie do porodu razem ze szpitalem, w którym ten poród się odbędzie. My bardzo lobbujemy za takim rozwiązaniem, żeby w każdym szpitalu było specjalne miejsce do porodu. Żeby to nie była ta sama porodówka, na której przychodzą na świat zdrowe dzieci. Bo to już nawet nie chodzi o tę matkę, która właśnie rodzi to śmiertelnie chore dziecko i ono za chwilę umrze. Ale pomyślmy też o tych matkach, które urodziły zdrowe dzieci. Co one czują, widząc obok siebie tę kobietę w rozpaczy? No to naprawdę nie trzeba być ekstremalnie empatycznym, żeby zrozumieć, że to jest problem. Więc to jest kluczowe, żeby lekarz, diagnozując wadę dziecka, powiedział, proszę pani, jest miejsce, w którym są profesjonaliści. Wystawiam skierowanie. Może pani skorzystać, może pani nie skorzystać, tak samo jak z pomocy każdego specjalisty, ale proszę, to jest skierowanie. Pytała pani, czy my się na całą Polskę byśmy nie chcieli. Pewnie, żebyśmy chcieli. Tylko trzeba mierzyć siły na zamiary. W tej chwili ponad 20 milionów złotych wydajemy na naszą działalność w województwie łódzkim. Tak jak już wspominałam, 1109 pacjentów, 170 pracowników, 200 wolontariuszy. My nie dalibyśmy rady na kolejne województwo. Rozważaliśmy to, ale w tej chwili mamy mocne postanowienie. Nie rozwijamy się obszarowo. Nie tworzymy kolejnej jednostki, bo mamy ich 8, ale ekstremalnie dbamy o jakość tego, co już robimy. Więc wyznaczamy standardy, tworzymy procedury. Oczywiście no nie chodzi o to, że my się chcemy stać korporacją, jak A to B. No nie, bo my pracujemy z ludźmi. Ale jeśli nie ma procedur, jeśli nie ma standardów, to nie ma jakości. Więc Fundacja Gajusz ma ogromną potrzebę robienia wszystkiego najlepiej, jak się da. Dlatego właśnie tylko województwo łódzkie, dlatego dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi hospicjami. Hospicjów perinatalnych w Polsce jest 19. Zdarzało nam się, że na przykład ktoś dzwonił do nas i pytał, a chciałabym założyć hospicjum perinatalne, podpowiedzcie. Podpowiadaliśmy, bo jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę. Niemniej mówimy sobie, jeżeli chodzi o obszar, województwo łódzkie.
2: No właśnie, bo mówi pani o tym, że zgłaszają się osoby, które pytają, co zrobić, jak założyć takie hospicjum perinatalne. Czy myśleliście o tym, żeby rozszerzyć działkę o taki element szkoleniowy, po to, żeby nie wy, tylko inna osoba, która poczuje, że ma takie możliwości, spróbowała im zająć się tym tematem na innym obszarze?
1: Tak, tak, absolutnie tak. Jesteśmy w procesie przygotowywania się do tego, jak szerzyć naszą wiedzę, tak powiem po angielsku, know-how, no bo faktycznie jest to potencjał zgromadzony przez lata. My hospicjum domowe prowadzimy od 21 lat, hospicjum perinatalne powstało w 2013, w tym samym roku hospicjum stacjonarne. I faktycznie mamy zespół ekspercki, niektórzy są z nami od początku, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, którzy doskonale wiedzą, co jest najważniejsze w opiece nad śmiertelnie chorymi dziećmi. I taka bazowa informacja, żeby prowadzić hospicjum perinatalne w ramach NFZ-u, to niestety trzeba prowadzić hospicjum domowe, bo to jest rozliczane w jednym koszyku NFZ-owskim. Więc stąd też ta bariera na rozwój, no bo już założyć hospicjum domowe to naprawdę czasami jest wyczyn. Są takie czarne dziury na mapie Polski, na przykład województwo świętokrzyskie, gdzie nie ma nigdzie w okolicy hospicjum domowego. Dlatego my te dziury też łatamy troszkę naszym hospicjum stacjonarnym. Mieliśmy takich pacjentów, którzy mimo, że bardzo chcieli zajmować się swoim dzieckiem w domu, no to niestety uznali, że bez pomocy profesjonalistów, bez lekarzy, pielęgniarek, którzy by przyjeżdżali, dajmy na to, no bo takie minimum to jest 2 razy w tygodniu, ale byli po prostu pod telefonem na każde wezwanie, bo tak działa hospicjum domowe, że bez tej pomocy oni się swoim dzieckiem nie zajmą. I to są decyzje, które naprawdę rozdzierają serce. Mama, która urodziła córeczkę, będąc już w dość mocno zaawansowanym wieku, no myślę oczywiście o wieku rozrodczym, czyli będąc po 40 roku życia, no niestety dziecko urodziło się z poważną wadą genetyczną w niewielkiej miejscowości. Szpital też niewielki, w którym przyjmowano poród, nieprzygotowany do właśnie pomocy rodzicom śmiertelnie chorych dzieci, więc no niby próbowali nauczyć mamę opieki nad Marysią, ale absolutnie mama nie poczuła się na siłach, by samodzielnie, tylko na przykład w oparciu o POZ czy o pogotowie zajmować się córką w domu. Więc naprawdę to była decyzja łamiąca serce, że oddała ją pod opiekę naszego hospicjum stacjonarnego. Marysia mieszkała z nami przez ponad roczek, zmarła niestety bez obecności rodziców, bo nie zdążyli przyjechać, ponad 300 kilometrów mieli do nas. I to są takie chwile, w których no, robimy co możemy, ale tak, terytorialnie jest wciąż w Polsce za mało. Prawdopodobnie też z tego powodu, że to finansowanie NFZ-owskie, ono jest coraz lepsze, naprawdę trzeba przyznać, że jest coraz lepsze, ale no, nie pozwala na takie duże inwestowanie, czyli właśnie zakładanie od podstaw. Nie mamy kadry lekarzy, nie mamy miejsca, w którym możemy działać. Hospicjum domowe to tak naprawdę głównie samochody, bo to po prostu trzeba dojeżdżać do tych pacjentów. Samochody to benzyna, więc to są naprawdę ogromne koszty. I jeśli organizacja chciałaby powstać od zera, czyli nie tak jak Fundacja Gajusz, że małymi krokami od onkologii poprzez pomoc psychologiczną i pierwszy kontrakt z NFZ-em i dopiero hospicja. Tylko od zera dzisiaj wpadam na pomysł, chcę stworzyć hospicjum perinatalne, ale jednocześnie okazuje się, że muszę stworzyć hospicjum domowe. Zrobienie tego od zera to jest naprawdę wyczyn, ogromne pieniądze. Gdyby to było opłacalne, no to przecież byśmy mieli właściwie, myślę, że w każdym powiecie hospicjum, no bo jakby to był dobry biznes, no to przecież firmy by komercyjnie to zakładały. Więc to nie są proste rozwiązania. My, tak jak mówię, też mierzymy siły na zamiary, bo przede wszystkim chcemy zadbać o jakość, ale absolutnie jesteśmy gotowi, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. I mamy nadzieję, że po prostu ta idea się będzie upowszechniać, chociaż te 19 hospicjów perinatalnych w Polsce to jest naprawdę dobra liczba. To jest więcej niż jedno w województwie. Więc ta dostępność, jeśli tylko lekarze by wystawiali skierowania, ona jest w porządku.
2: Ja też mam wrażenie, że ten temat ratowania życia w Polsce jednak wciąż mamy się czym pochwalić. Z jednej strony hospicja perinatalne, których, jak pani wspomniała, jest aż 19. Z drugiej strony okna życia, o których rozmawiałyśmy wczoraj przed tym wywiadem, które w jakimś sensie są takim ratunkiem nagłym i być może nawet, mam takie wrażenie, że jest większa wiedza na temat takich okien życia niż istnienie hospicjów perinatalnych. One oczywiście nie rozwiązują sytuacji. Ja chciałam zapytać o inną rzecz.
1: Ale ja potrzebuję się odnieść do tego okna życia, bo ja to teraz powiem, będzie prawdopodobnie bardzo kontrowersyjne i być może niezrozumiałe, więc postaram się w prostych słowach wytłumaczyć. Okna życia nie są dobrym rozwiązaniem. Okna życia pozbawiają dziecko prawa do dowiedzenia się o tym, skąd pochodzę. Okna życia to tak naprawdę bardzo zła informacja dla mamy, taty, bo tutaj mówimy oczywiście o rodzicach, dlatego że jak zostawimy dziecko w oknie życia, to właściwie nie mamy już szans na odwrócenie swojej decyzji, bo zostawiamy je anonimowo. Polska ma bardzo zły system wspierania osób w kryzysie. Są inne rozwiązania, które również ratują życie, bo nam się wydaje, że okna życia ratują życie. No nie, okna życia są jakąś graniczną ostatecznością. Co się musiało wydarzyć w tej rodzinie, że oni się zdecydowali nagle po prostu anonimowo z ukrycia oddać swoje dziecko? Tam się wydarzyła tragedia. Ta tragedia się nie wydarzyła w tej minucie. Ona trwała od tygodni, ona trwała od miesięcy. Dlaczego nikt nie zareagował? Gdzie byli sąsiedzi, gdzie była rodzina, gdzie były wreszcie instytucje typu ośrodki pomocy społecznej? Więc ja tylko może to tak domknę, że są lepsze rozwiązania, które chronią życie, bo nam się wydaje, że jak ta mama nie odda dziecka do okna życia, to je wyrzuci na śmietnik. No nie, ta mama powinna czuć się bezpiecznie, że może na przykład pójść do szpitala i powiedzieć pracownikowi socjalnemu szpitala: ja nie daję rady. A pracownik szpitala powinien zapytać: co się dzieje? Jak możemy pani pomóc? My to robimy. Fundacja Gajusz prawdopodobnie jako jedna z niewielu organizacji w Polsce to robi. Ratuje rodzinę. Przyjęliśmy do ośrodka Tuliluli ponad 200 dzieci. 14 razy wydarzył się cud. Tak, cud się wydarzył, bo te dzieci wróciły do rodzin biologicznych. Ale on się nie wydarzył sam. On się wydarzył dzięki naszej pracy, że my pytamy, jak możemy pomóc. Czasami się okazuje, że mama ma depresję. Czasami się okazuje, że jest ona ofiarą przemocy. A dzięki naszym staraniom ona odzyskuje to dziecko i to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Adopcja, rodzina zastępcza to są piękne formy dawania dziecku nowego domu, ale korzenie i rodzina biologiczna to jest coś absolutnie niezastępowalnego.
2: Czy mieliście państwo kiedyś kontakt z jakąś organizacją rządową, która zgłosiła się do was z prośbą o bycie ekspertem w przygotowaniu na przykład jakiegoś projektu dotyczącego rodziny?
1: Tak, włączamy się w takie działania. W tej chwili na przykład współpracujemy z Ministerstwem Rodziny w zakresie nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej, więc naprawdę jesteśmy ogromnie wdzięczni, że jesteśmy, że daje się organizacjom pozarządowym z takim doświadczeniem szansę na wypowiedzenie swojego zdania. Na razie mamy takie zapewnienie, że wszystko, o czym mówimy, będzie włączone w nowelizację ustawy. Bardzo czekamy na ten moment, kiedy ustawa zostanie przekazana do konsultacji społecznych. Powinno to się stać właściwie lada moment, bo ustawa powinna być już wiosną znowelizowana. I tak absolutnie uważamy, że organizacje pozarządowe, które się nazywa trzecim sektorem, to nie powinny być na trzecim miejscu. My naprawdę się znamy na tym, co robimy. I no cóż, powiem to otwarcie, robimy to lepiej niż instytucje publiczne, więc absolutnie jesteśmy gotowi, by dzielić się naszym doświadczeniem, by pokazywać, co nie działa, ale też wspierać, bo właśnie czym jest organizacja pozarządowa? Organizacja pozarządowa daje możliwość społeczeństwu, żeby rozwiązać ważne problemy społeczne. Jak? Dzięki temu, że stajemy się darczyńcami i na przykład regularnie co miesiąc wpłacamy 50-100 zł dla tej organizacji. Bo co? Ja sama indywidualnie nie rozwiążę tego problemu, że dzieci śmiertelnie chore nie mają gdzie mieszkać. Ale wpłacę na konto Fundacji Gajusz i każdego miesiąca oni będą wiedzieli, że mogą na mnie liczyć. Ja będę rozliczać PIT. 1,5% podatku przekażę dla organizacji pozarządowej, czyli z tego wielkiego wora pod tytułem podatek, wyjmę chociaż te 1,5% i niech on trafi tam, gdzie ja mogę rozwiązać ważny dla mnie problem społeczny. Organizacje pozarządowe to jest doskonały partner dla samorządów, właśnie nawet dla rządu do konsultacji społecznych. Nie traktujmy organizacji pozarządowych jako takiego ubogiego, trzeciego, bo właśnie trzeci sektor, więc trzeci z kolei konsultant. No nie, bo nasza wiedza i doświadczenie są absolutnie unikatowe i my patrzymy sercem, ale absolutnie z zachowaniem rozumu, więc tak, mamy tych ekspertów, którzy mogą podpowiadać.
2: Ja to świetnie rozumiem, ale cały czas mam z tyłu głowy taki zarzut do rządzących, bez względu na to, która to jest strona, że do tej pory nie zauważyłam, żeby pojawiła się w przestrzeni publicznej duża kampania społeczna, prorodzinna, która miałaby taki realny wpływ na to, żeby dowartościować rodzinę, pełną rodzinę, żeby mówić o tym, że życie jest ważne, że dzieci są ważne.
1: No właśnie, no i znowu, co ja mogę powiedzieć? Tak naprawdę oczywiście, że są podejmowane jakieś pojedyncze działania. Była taka kampania Ministerstwa Rodziny, która miała na celu pozyskać kandydatów na rodziców zastępczych. Czy była zrobiona dobrze? Nie. Dlaczego nie była zrobiona dobrze? Bo nie była realistyczna, nie była skonsultowana. Pokazywała rodziców zastępczych jako superbohaterów. No nie tędy droga. Jeżeli będziemy mówić, szukamy ciebie, superbohaterze, no to ja się nie czuję superbohaterką, ale jakby ktoś powiedział, szukamy ciebie, bo jest kilka tysięcy dzieci, które potrzebują domu, a ty możesz je stworzyć. Damy ci profesjonalne wsparcie, damy ci wynagrodzenie. Zmień swoje życie. No to realistycznie ja bym się mogła nad tym zastanawiać, ale ja nie chcę być supermenką. Więc te kampanie społeczne, rządowe, nie mówię, że wszystkie, ale rzeczywiście część jest w ogóle nietrafionych. No i tutaj znowu można by przecież współpracować z sektorem pozarządowym, który ma duże doświadczenie w dialogu społecznym, bo my słuchamy tego, co mówią ludzie, wiemy, jakie są problemy i wiemy, jak je rozwiązywać. Czy ja mam jakiś problem, czy Fundacja Kajsz ma jakiś problem ze zmianami na przykład legislacyjnymi? No pewnie. Rozporządzenie o hospicjach nie było aktualizowane od lat. 4 lata temu zaczęły się poważne prace i miało być natychmiast rok, dwa zmieniane. 2 lata temu byliśmy w Senacie. Absolutna obietnica, że to już w ogóle na dniach. No to było 2 lata temu. Czy coś się stało? Nic. Dlaczego to ważne? Bo w świetle prawa, uwaga, hospicje stacjonarne dla dzieci nie istnieją. Nie ma w zapisie rozporządzenia, że istnieje coś takiego jak hospicjum stacjonarne dla dzieci, bo w momencie, kiedy to rozporządzenie powstawało, one faktycznie nie istniały. Ale jesteśmy kilkanaście lat później i istnieje ich 6. No to co, my istniejemy poza prawem? Trochę tak. My istniejemy jako hospicja dla dorosłych, dlatego musimy mieć na stanie na przykład wózki, kule i balkoniki. Czy nasze dzieci z tego korzystają? No nie korzystają. Czy nasze dzieci potrzebują kuchni? Nie, ale nasze dzieci bardzo potrzebują cioci i wujka, opiekunów profesjonalnych, którzy się nimi zajmują. Czy to obejmuje rozporządzenie? No nie, bo w hospicjach dla dorosłych to nie jest potrzebne. Jakie to ma przełożenie? Ano to ma przełożenie na kontrakt z NFZ-em. Dlatego on jest zdaniżony, bo tam po prostu nie ma tego sparametryzowanego, co jest potrzebne dzieciom. No i mogłabym o tym i godzinę mówić. Więc tak, jesteśmy rozczarowani spowolnioną legislacją, tym, że jak się zmienia rząd, to właściwie wszystko upada. Nawet wcale się nie musi zmieniać rząd, żeby zostały zerwane dyskusje. Odwołano pełnomocnika do spraw hospicjów. Uznano, że w momencie, kiedy zostały zniesione limity na opiekę hospicyjną, to, że problem się rozwiązał. No fajnie, ten się rozwiązał i to rzeczywiście szacunek za ten gest, ale jeszcze kilkanaście albo i kilkadziesiąt się nie rozwiązało i się nie rozwiąże, bo nikt o to nie dba. Mieliśmy taką petycję dość oszczędzania na śmiertelnie chorych dzieciach. Pojechaliśmy z nią do NFZ-u. No i faktycznie wywołaliśmy tym fajny skutek, no bo chyba doszło do świadomości, że jest tyle luk w tym finansowaniu hospicjów dziecięcych, że nie może być dłużej ta stawka na hospicję zamrożona, więc ona sukcesywnie rośnie, no ale to naprawdę wymaga naszego ogromnego zaangażowania w sprawy, które powinny właściwie być ułożone, a my powinniśmy tylko dbać o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze, a my właściwie czasami musimy o nie walczyć. No to jest taka smutna konstatacja rzeczywistości.
2: Proszę trochę opowiedzieć o cudach, bo mówi pani o tym, że wy dajecie dzieciom takie wytchnienie na to krótkie dzieciństwo, które tak naprawdę nie wiadomo ile potrwa, ale mam świadomość i takie mam takie wrażenie, że pracownicy mający kontakt z tymi śmiertelnie chorymi dziećmi dostają od nich nie wiem czy nie więcej.
1: Cuda. Oczywiście one się właściwie zdarzają każdego dnia. O nas się nawet mówi, że jesteśmy fabryką cudów. Mamy taki plakat przygotowany przez artystę bardzo znanego, pana Pongowskiego, który właśnie namalował dla nas plakat Fabryka Cudów. No właśnie, bo te małe, wielkie cuda dzieją się każdego dnia. Jednym z takich właściwie ogromnych cudów jest Jagódka. Ona się urodziła z taką diagnozą, że będzie żyła parę dni, może parę tygodni i że będzie absolutnie dzieckiem bez kontaktu. Nigdy się nie uśmiechnie, nigdy nie będzie wodzić wzrokiem za swoimi opiekunami.

naprawdę powiedziała medycynie, sprawdzam, i powiedziała, miałam mieć kilka tygodni, mam właśnie ponad 4 latka. Podobnego psikusa zrobił książę, bo tak o książę i książęta to mieszkańcy naszego hospicjum. Książę Piotruś, jego jeszcze nazywamy prezesikiem, bo to najstarszy facet u nas w hospicjum. I prezesik ma bardzo rzadką chorobę genetyczną, to jest zespół Menkesa. On powoduje bardzo duże zmiany w organizmie, dlatego że ciałko sobie nie radzi z przetwarzaniem miedzi. W związku z czym, no właściwie te dzieci z tym zespołem to żyją bardzo krótko. Całe rodzeństwo Piotrusia, czyli wcześniejsze dzieci mamy, zmarły bardzo szybko. I mama, jak się Piotruś urodził, zdecydowała, że odda go pod opiekę hospicjum stacjonarnego, bo ona zwyczajnie tego nie może jeszcze raz przeżywać. Czy można oceniać taką mamę? Więc Piotruś z nami zamieszkał. Piotruś sobie żył spokojnie. No myśleliśmy, że no pożyje może 2-3 lata, no ale chcieliśmy, żeby w jak największej jakości oczywiście to życie przebiegało. Ponieważ mógł jeść normalnie buzią i bardzo dużo radości mu sprawiało to jedzonko, to dobieraliśmy wszystkie frykasy, ale oczywiście zgodnie z zaleceniami lekarza, to była specjalna dieta dobrana dla Piotrusia. A właśnie większość dzieci zupełnie nie je w hospicjum buzią, tylko mają na przykład pegi albo sondy, no więc my tego Piotrusia to tak rozpuszczaliśmy tym jedzonkiem. Każdy właściwie chciał dla niego coś ugotować. No i co? I Piotruś to już jest w ogóle oszust wielki, bo skończył 10 lat. To jest niemożliwe, to jest prawdopodobnie jedyne dziecko na świecie z tą chorobą, które tyle żyje. No i my się czasami zastanawiamy, ale dlaczego te dzieci tak długo żyją? Asia skończyła 13 lat. Jak to jest możliwe z taką chorobą? I tak sobie myślimy, że no właśnie, raz fabryka cudów, dwa czułość, bo naprawdę chcemy, żeby te dzieci czuły, że one są dla nas po prostu bardzo, bardzo ważne. Mamy procedurę rozpuszczania jak dziadowski bicz. To jest najważniejsza procedura. Te dzieci mają po prostu czuć, że one są w najlepszym miejscu na świecie. Są dla nas najważniejsze, najtenniejsze. No i wreszcie oczywiście czujna, uważna opieka medyczna 24-godzinna. To ma znaczenie, tylko pamiętajmy, że w opiece paliatywnej my nie ratujemy życia, my go nie przedłużamy. My oczywiście dbamy o jakość życia do ostatniej chwili, więc ta opieka medyczna jest czujna, jest troskliwa, ale chyba jest jakiś inny pierwiastek, który powoduje, że te nasze dzieciaki tak oszukują los i medycynę. One po prostu chcą żyć, to po prostu widać, tę wolę życia, wolę spędzenia kolejnego dnia pałacu, obudzenia się w pięknych komnatach. Zachęcam, żeby podejrzeć, jak u nas to wszystko wygląda, bo to nie jest szpital. To są łóżeczka, które dobieramy indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. To są tapety w każdym pokoju inne, zgodnie z preferencjami maluchów. Wiemy, że ktoś lubi sarenki, a komuś innemu się podoba motyw, dajmy na to, laleczki. Więc naprawdę dopasowujemy to do potrzeb naszych podopiecznych. W tej chwili tworzymy nowe komnaty pałacowe i będzie to kosztowało około 100 tysięcy złotych, więc uruchomiliśmy zbiórkę. I to kosztuje, bo jakość kosztuje, bo my chcemy, żeby naprawdę te dzieci również poprzez to, jak ten pałac wygląda, czuły, że my chcemy, żeby one miały wszystko co najlepsze, bo one nie mają zdrowia, często nie mają rodziny, większość z naszych dzieci została opuszczona przez rodziców biologicznych, to my jesteśmy opiekunami prawnymi, więc chcemy, żeby miały takie poczucie, tak, jesteśmy najważniejsi na świecie tu i teraz, niezależnie od tego, ile nam dni zostało, to my każdy ten dzień wypełnimy czułością, troską i pięknem. Mniej więcej połowa naszego budżetu właśnie pochodzi od darczyńców, czyli ten NFZ czy inne organy państwowe, samorządowe. No, nie zapewniłyby opieki na takim poziomie, na którym my w tej chwili działamy. Więc tutaj też wdzięczność i ogromny szacunek dla naszych darczyńców. Niemniej to nie jest tak, że my już tak sobie spokojnie myślimy o tym. Cały czas z tyłu głowy mamy właśnie to, że system nie jest idealny. I jeśli coś się stanie z naszym budżetem od darczyńców, na przykład COVID był takim zagrożeniem, na przykład wojna w Ukrainie, w momencie kiedy no wszyscy chcieliśmy pomagać Ukraińcom, no to wiadomo, że no to już mogło nam nie wystarczyć na pomoc dzieciom. I wtedy no my mamy ogromny problem, no bo na czym tutaj przyoszczędzić? No nie ma na czym. No właściwie no to musielibyśmy, nie wiem jakie koszty ciąć, no światła mniej włączać, no bo przecież nie zwolnimy specjalistów, bo to są specjaliści, którzy dbają

0: o te dzieci, niektórzy 24 godziny na dobę. No nie obniżymy ich im pensji, bo przede wszystkim one są racjonalne, dostosowane do kompetencji, regulowane na przykład pensje medyczne zewnętrznymi aktami prawnymi, więc nie mamy tutaj pola manewru. Więc tak naprawdę to darczyńcy sprawiają, że ta fabryka cudów działa, że ona się rozkręca i że możemy dbać o jakość.
1: Nie ma pani wrażenia, że nad waszą fabryką cudów czuwa jeszcze jakaś siła wyższa, która po prostu nie pozwala, żeby to wszystko się skończyło po tych 28 latach?
0: No tak o tym opowiada nasza prezes, Tisa Żebrowska-Kwiatkowska, że tutaj nie ma jakiegoś przypadku. Nawet jak coś zaczyna iść w złym kierunku, to pojawia się jakiś punkt zwrotny właśnie jakby jakaś ręka czuwała i my tego nie definiujemy, bo też bardzo nam zależy na tym, żeby być neutralnym światopoglądowo i każda religia oraz jej brak jest dla nas w porządku, ale ta siła wyższa, czyli jest coś więcej niż tylko my tutaj w Fundacji Gajusz, rzeczywiście bywa to nawet czasami dość mocno wyczuwalne, no a właściwie to jest wyczuwalne od początku działania Fundacji, no bo przecież właśnie to, że nastąpiło cudowne uleczenie Gajusza, syna, spowodowało, że powstała Fundacja Gajusz.
1: Jak przygotować się na odejście?
0: No, profesjonalnie. Sam rodzic zwykle sobie z tym nie poradzi, dlatego właśnie bardzo ważną rolą zespołu hospicjum domowego, w szczególności perinatalnego, jest przygotowanie rodziców do tej chwili, której trzeba będzie pozwolić dziecku odejść. I właśnie tutaj ogromne znaczenie ma czas, czyli jeżeli rodzice trafiają z diagnozą, że ich dziecko będzie żyło bardzo krótko po porodzie, no to jeśli my mamy te kilkanaście tygodni na spokojne rozmowy z psychoterapeutą, na przygotowanie się do dnia powitania, który pewnie będzie też dniem pożegnania, to jest szansa na wypracowanie najlepszego możliwego scenariusza. I my nie obiecujemy nic typu nie będzie wam przykro, nie będziecie płakać. Nie, emocje są bardzo ważne, ale my obiecujemy, że będziemy dla was tak, jak wy będziecie sobie tego życzyć. Jeśli będziecie chcieli opiekę duchownego, to właściwie każdego wyznania duchownego możemy wam zapewnić. Jeżeli będziecie chcieli sesję zdjęciową, mamy fotografkę, która robi przepiękne, pamiątkowe zdjęcia i my wiemy, że to jest ważne, dlatego że rodzice są w takim stresie, że czasami zupełnie nie pamiętają, jak wyglądało dziecko. Była jedna mama, która powiedziała, nie, nie, w ogóle ta sesja zdjęciowa to nie jest dla mnie. Więc koordynatorka hospicjum umówiła się z nią, że zrobi fotografka bardzo dyskretną sesję, także prawie nie będzie widoczna fotografka na sali porodowej. I my te zdjęcia przechowamy przez tydzień i jeśli po tygodniu mama podtrzyma decyzję, że nie chce zdjęć, to po prostu je usuniemy. Nie minęły 24 godziny, mama napisała, proszę mi natychmiast przysłać zdjęcia. To są bardzo ważne pamiątki i my po prostu to, co oferujemy, to nasze doświadczenie. Kiedyś pewna babcia powiedziała, niech mi pani nie mówi, co się teraz będzie działo. Niech pani to po prostu robi, przecież mi po raz pierwszy w życiu umiera wnuk. To pani wie, co trzeba zrobić. No i to jest właśnie kwintesencja. Przecież nikt z nas nie jest przygotowany do żegnania swojego dziecka. To jest w ogóle zachwianie kolejności zdarzeń. Mieliśmy taką kampanię, że szczęśliwa rodzina to ta, której śmierć przychodzi według starszeństwa, ale nie wszystkie rodziny mają to szczęście. No właśnie, no bo też w hospicjum domowym mamy około 60 pacjentów rocznie. To są dzieci, które mieszkają ze swoimi rodzicami, a my tylko do nich dojeżdżamy z opieką medyczną, fizjoterapeutyczną, psychologiczną. Te rodziny czasami latami opiekują się swoim dzieckiem i my nie możemy na każdą wizytę przyjeżdżać i przypominać im o śmierci, bo oni żyją. I to jest ekstremalnie trudne, dlatego że trzeba znaleźć taki złoty środek między tym, że jest życie tu i teraz, a jednocześnie przygotowywać do pożegnania. Bo to, co się może najgorszego wydarzyć, to takie sytuacje, no, które czasami na przykład, kiedy dziecko jest chore onkologicznie i bardzo krótko jest pod naszą opieką, dajmy na to 2 tygodnie, no bo tylko na ten ostatni okres życia do nas trafia i rodzic nie jest przygotowany na takie pożegnanie, to zdarzają się takie sceny, gdzie rodzic krzyczy, nie zostawiaj mnie, nie poradzę sobie bez ciebie. I to dziecko umiera bez zgody, w wewnętrznej rozpaczy. To jest naprawdę najgorszy scenariusz. Dlatego no właśnie choroby onkologiczne na szczęście stanowią w hospicjach bardzo mały ułamek, bo właściwie 80-90% nowotworów jest uleczalnych w tej chwili dziecięcych. Ale jednak, jak ci pacjenci się do nas zgłaszają na tej ostatniej linii życia, to to jest bardzo trudne przygotowanie, bo oni do tej pory cały czas żyli w nadziei. Oni cały czas poszukiwali nowych rozwiązań, nowych terapii, często wyjeżdżali za granicę, ale jednak przyszedł ten moment, w którym lekarze powiedzieli: nic więcej medycyna dla was nie zrobi. No i wtedy pozostaje tylko hospicjum, które po prostu dba o jakość życia do ostatniej chwili. Ale w emocjach potrzebny jest czas, więc jeśli mamy go bardzo mało, to czasami zdarza się, że rzeczywiście ta rozpacz pozostaje nieukojona. No bo właśnie, czy można przygotować się na śmierć swojego dziecka, na sytuację, w której zachwiany jest porządek świata?
2: Częściowo tak.
0: O właśnie, brata, siostry, tak.
1: Poradnictwa. To jest dla mnie taka... taka część waszej pracy, która już też zupełnie gdzieś stoi obok. Jak pomyślimy o chore dziecko, no to rodzic. A dat, a siostra?
0: No my kiedyś usłyszeliśmy takie zdanie dziewczynki, która powiedziała: moje życie zacznie się dopiero wtedy, jak mój brat umrze. Bo ona żyła przez lata w cieniu choroby. Ona wiedziała, że jej potrzeby dla rodziców nie są tak ważne jak potrzeby chorego brata. I czy my możemy oceniać tych rodziców? No pewnie, że nie. Przecież oni swój czas i energię potrzebowali przeznaczyć na ratowanie życia najpierw, no bo w chorobie onkologicznej to taki jest przebieg, a później na dbanie o to, żeby nic nie bolało, żeby dziecko czuło się bezpieczne. I wtedy to zdrowe rodzeństwo absolutnie czuje się zepchnięte na drugi plan. Nawet więcej, ono samo decyduje, że nie będzie sprawiać problemów. Więc my stwierdziliśmy, że tak być nie może. Trzeba wyciągnąć je z cienia choroby, trzeba dać im wsparcie emocjonalne, zatrudniamy psychologów, ale przede wszystkim to, co my im zapewniamy, to jest grupa wsparcia rówieśnicza. Bo jak oni nagle trafiają w środowisko, gdzie w podziale na grupy mamy mniej więcej 30 dzieci młodszych i starszych i nagle się okazuje: okej, nie jestem w tym sama, oni mnie rozumieją. To jest naprawdę ogromna ulga. Więc my się spotykamy z tymi dziećmi co 2 tygodnie i to nie jest tak, że my jakoś się odwołujemy do tego, że wasz brat czy siostra wkrótce umrą. Nie, my po prostu wzmacniamy ich, pokazujemy, że to wy jesteście ważni, rozpuszczamy ich, zabieramy na kolonie pełne słońca i przygód, kupujemy prezenty z wszelakich okazji, świętujemy urodziny, finansujemy im wszelkie pasje. Na przykład mamy w naszych absolwentach programu mistrzynię karate, której przez lata finansowaliśmy udział w zajęciach karate. Finansujemy nawet kurs prawa jazdy, bo jak te dzieciaki osiągają pełnoletność, to niby z naszego programu już nie mogą korzystać, bo za starzy. Ale jednak my zostajemy przy nich, przy tych rodzinach, więc czasami jest tak, że rodzina mówi: nie stać nas na kurs prawa jazdy, bo dziecko jest drugie chore i tam idą wszystkie pieniądze. To my mówimy: okej, to my to sfinansujemy. Czy kursy językowe. To chodzi o to, żeby patrzeć na rodzinę jako na całość, bo jeżeli my byśmy tylko bardzo mocno zajmowali się tym śmiertelnie chorym dzieckiem, no to zapomnielibyśmy o tym, że rodzina to system. Też takie piękne zdanie kiedyś powiedziała mama jednego z naszych podopiecznych: kiedy choruje dziecko, choruje cała rodzina. No i to jest kwintesencja. Jeżeli nie zobaczymy rodzeństwa, nie zobaczymy dziadków w tym wszystkim, to system rodzinny jako całość wymaga wsparcia. Więc nasi terapeuci bardzo zwracają na to uwagę. Wiadomo, że w pierwszej kolejności przy chorym dziecku to najbardziej cierpią rodzice, ale trzeba zerknąć dalej, trzeba sprawdzić, jakie są ich prawdziwe potrzeby. No i właśnie tak się rozwijała Fundacja Gajusz. Podążanie za kolejnymi potrzebami, które sami podopieczni nam sygnalizowali.
1: Ostatnie pytanie. W jaki sposób można was wspierać?
0: Najcenniejszą formą pomocy jest dla nas regularne, comiesięczne wsparcie, więc to, co można zrobić, wejść na stronę gajusz.org.pl i kliknąć pomagam. Tam są opisane różne formy wsparcia. Najcenniejsze to właśnie na przykład polecenie zapłaty albo zlecenie stałe z banku comiesięczne, ale jak ktoś nie może, to też jest w porządku. Zbliża się okres rozliczeń podatku, więc to 1,5% podatku dla Fundacji Gajusz trzeba wpisać nasz KRS. Można się zgłosić jako wolontariusz, szkolenie najbliższe już w marcu.
3: Wreszcie mamy taką listę potrzeb rzeczowych, więc być może coś z tych rzeczy, ktoś może coś kupić. Można nas zaprosić na ślub i na przykład poprosić, żeby goście nie przynieśli kwiatków, tylko przynieśli pieniądze do puszki. Można, to się często zdarza, organizując swoje urodziny albo rocznicę ślubu, też zdecydować, że chcemy podarować pieniądze dla gajuszątek, a nie prezenty. Bardzo nas wzrusza, jak taką decyzję podejmują dzieci z okazji pierwszej komunii świętej. To jest cudowne i to są gratulacje dla rodziców, bo jeżeli dziecko podejmuje decyzję, ja nie chcę prezentów, te kopertki przekażemy dla chorych dzieci, no to nie ma piękniejszego świadectwa o tym, że zdaliście egzamin z rodzicielstwa.
1: Pięknie Pani, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Życzę wszystkiego dobrego Fundacji, wszystkim hospicjom perinatalnym w Polsce, ale Waszemu szczególnie. Naszym gościem dzisiaj była Aleksandra Marciniak, rzecznik Trasozy Fundacji Dajesz.
3: Bardzo dziękuję.

Dobry Panie Boże, Ty jesteś dawcą siły, Ty dajesz prawdę, wlewasz ją w nasze serca, wlewasz moc, oświecasz umysły. Panie, Twoje miłosierdzie ponad wszystkie Twoje dzieła i będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Wszystkich sytuacjach, które nas spotykają. Panie, bądź uwielbiony we wszystkich trudnościach, które dajesz nam na swojej drodze i w tych, które nie rozumiemy również, których nie rozumiemy, Panie. O Twoją opiekę i łaskę obecności Ducha Świętego teraz proszę. Maryjo, bardzo Ciebie teraz tutaj zapraszam, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święte Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kasia Kiszewska. Witaj.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A w pewnym sensie będzie to dokończenie historii, którą zaczął opowiadać parę dni temu Radek Kiszewski, czyli twój mąż.
1: Tak, zgadza się.
0: Słuchałaś jego świadectwa?
1: Słuchałam.
0: No i?
1: Bardzo piękna audycja. Ale trudna.
0: Czułaś się skrępowana?
1: Nie, właśnie nie. Właśnie to zaskoczyło mnie. Właściwie wczoraj zaskoczyła mnie moja koleżanka, która zadzwoniła. Nasza kochana koleżanka, która też jest muzykiem i zadzwoniła do mnie, żeby podziękować, że mogła posłuchać tej audycji. I że Radek się nie bał, że Radek po prostu się tak otworzył. I sobie uświadomiłam to, że to wcale nie było takie proste i łatwe. Bo jednak to jest... To są nasze przeżycia, bardzo, bardzo nasze, intymne też. Ale my wiemy to, że chcemy wszystkim to mówić, że chcemy wszystkim głosić, że mnie uzdrowił Pan Bóg.
0: Powiedz mi, czy miałeś w sobie taką myśl, że umrzesz?
1: No jasne, pewnie, chyba każdy człowiek ma.
0: Ale że to nie będzie kiedyś, tylko jakoś...
1: Oczywiście, że tak.
0: Broniłaś się przed tą myślą, czy ona w ciebie weszła?
1: To jest tak, że to pewnie wiedzą wszyscy, którzy przechodzą takie traumatyczne wydarzenia. Niekoniecznie chorobę, tak sobie myślę, tylko jakieś zdarzenia w życiu, wypadki, nie wiem, śmierć kogoś bliskiego. Ja tego doświadczyłam poprzez moją chorobę, bo no, byłam bardzo bliska, że tak powiem, śmierci, i to kilkakrotnie. Bo miałam poważne operacje i potem miałam poważne leczenie i w szpitalu, gdzie leżałam przez długi okres i gdzie mnie leczono, widziałam tą śmierć, czułam ją wręcz. I jako młoda osoba właściwie uświadomiłam sobie, że każdy z nas umrze. I ta myśl jakoś tak była trudna dla mnie do przejścia w moim życiu, ale miałam też takie myśli, że ja mogę zaraz umrzeć. Że znaleźli mi coś niedobrego we mnie, w moim organizmie i że to w ogóle może być tak naprawdę szybki okres czasu i że może mnie nie być. I to jest przerażające.

0: Też chorowałem na taką chorobę, na którą tylko 2% ludzi umiera. Ale byłem na sali z niektórymi ludźmi właśnie z tych 2%. I widziałem na przykład zwierzęcy strach 70-paroletniego człowieka. Wtedy miałem 24 lata, może trochę mniej. I się strasznie dziwiłem. Mówię, no przecież to i tak facet już był blisko śmierci. W moim pojęciu wtedy. I jak można się tak... Bo on się bał zwierzęco po prostu. To było widać, że...
1: Przerażony człowiek.
0: Przerażony. Ale tak... Takim przerażeniem jakimś strzewi. Wszystko w nim było przerażone. I powiem szczerze, że to mi nie pomogło oswoić śmierć, tylko wręcz przeciwnie.
1: Bo tak mi się wydaje, że każdy w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielkiego jakby zderzenia ze świadomością, że ta śmierć jest realna i że każdy z nas, i jeżeli widzimy naocznie, że ktoś umiera w jego oczach, to jest bardzo trudne i każdy z nas reaguje zupełnie inaczej. Każdy z nas. Jedni są bardzo spokojni, drudzy przerażeni. To zależy też od wielu czynników, tak sobie myślę. Od tego, na jakim etapie życia jesteśmy. Jakie mamy doświadczenia ze sobą. W jakim punkcie życia jesteśmy. Z kim jesteśmy. Czy jesteśmy blisko Pana Boga, czy nie. No można tak wymieniać.
0: Czy z rodziny swojej wyniosłaś wiarę?
1: Tak. Tak.
0: Jakie to było środowisko? Miasteczko?
1: Tak, byłeś... pochodzę z bardzo fajnej rodziny katolickiej. Mam siostrę, brata, fajnych rodziców. Byłam wychowywana w wierze chrześcijańskiej od początku. Dzięki nim właśnie miałam tą wiarę.
0: Ale to było duże miasto, miasteczko?
1: To znaczy ja, w ogóle moja historia jest taka ciekawa, że ja się co jakiś pewien czas przenosiłam. Taki już mam etapy w życiu, że co jakieś tam parę lat zmieniam miejsce zamieszkania.
0: Ale otoczenie, w którym twoi rodzice się obracali, było wierzące?
1: Tak, tak. Moja babcia, mój dziadek, osoby dwóch stron, rodzeństwa moich rodziców, tak. Z każdej strony.
0: Czyli rodzina była punktem... Tak, oparcia.
1: Tak, tak, tak.
0: I jakiego typu to było doświadczenie? Twój kontakt z Bogiem w dzieciństwie? Czy to były tylko emocje, czy też jakąś relację już zawiązywałaś?
1: Znaczy, dla mnie to było oczywiste, bo tak wiadomo, wychowujemy się w jakichś określonych normach społecznych i ja się wychowywałam w cudownej rodzinie chrześcijańskiej. Co niedziela chodziliśmy do kościoła, modliliśmy się i to tak dzieci spostrzegają to chyba jako coś normalnego. Dopiero później, jak człowiek już staje się dorosłym, no zaczyna sam dojrzewać do pewnych rzeczy. Zaczyna sam doceniać też to, co wynosi z domu, prawda? Każdy z nas.
0: Ale czy miałeś takie momenty, które dziś pamiętasz, że doświadczałeś czegoś, co nie jest z tego świata?
1: W dzieciństwie nie. Nie.
0: Czyli to była taka nasiąknięcie normalnością.
1: Tak.
0: Oczywistością.
1: Tak, tak, tak.
0: Buntowałaś się?
1: Nie.
0: Jako nastolatka nie?
1: Nie.

0: No może miałam jakieś tam momenty, no wiadomo, młody człowiek to lubi pobawić się i wiadomo, zaczynają się jakieś miłostki, miłości. No to na pewno. Miałam taki moment, może niezbyt łatwy dla mnie, dla moich rodziców, kiedy tam spotykałam się z chłopakiem, który niekoniecznie był dla mnie dobry i też niekoniecznie był blisko Pana Boga. I
1: dlaczego, to mi się dlaczego, też nie podobało. Dlaczego z nim się spotykałam?
0: Zakochałam się.
1: To nie był bunt, tylko...
0: Nie, to było po prostu...
1: Źle ulokowane uczucie.
0: Tak, tak. To był jedyny może taki moment, kiedy zrobiłam coś wbrew sobie też.
1: I jaką jesteś właśnie, jako taka nastolatka, jaką jesteś osobą? Czy przewodzisz grupie, czy też jesteś zupełnie z boku? Jak sobie należy wyobrażać?
0: Ojej.
1: Byłaś grzeczną dziewczynką, chodziłaś po drzewach.
0: Nie, byłam normalną nastolatką. Uczyłam się.
1: Ale w klasie są zawsze takie grupy.
0: Zawsze byłam lubiana. Zawsze byłam lubiana, zawsze miałam fajne koleżanki, mam wspaniałe przyjaciółki do, po dziś dzień. Miałam dwie szkoły. Ja nie miałam też dużo czasu. To też jest taka prawda, że miałam szkołę rano i szkołę popołudniową muzyczną. No i to jest dużo pracy. To też nie jest tak, że to był taki super wolny czas. To była ciężka praca. Byłam normalną nastolatką, lubianą, wesołą, bardzo wesołą. Z wieloma koleżankami, kolegami.
1: Czy ty nie miałeś czasu na głupoty?
0: No nie za bardzo. Chociaż na wagary czasami chodziłam.
1: I powiedz, jaką osobę napotyka choroba? Ty miałaś lat, kiedy się pierwszy raz dowiedziałaś?
0: Ja byłam wtedy po czwartym roku studiów.
1: Ale to jeszcze powiedz o tym czasie, kiedy się wychodzi z domu zupełnie. Czy to był czas trudny, czy...
0: Ja myślę, że ja za wcześnie wyszłam z domu. Teraz tak z perspektywy czasu to wiem. Bo chyba nie byłam jeszcze przygotowana jako młoda osoba na wyjście z domu. No i przeżyłam to bardzo. To był fajny czas, bo wiadomo, to też czuje się taką wolność, spotyka się fajnych ludzi, ale ja niekoniecznie byłam szczęśliwa na pierwszym roku studiów. Ja byłam jakaś taka, może na początku wręcz zamknięta, co dla mnie nie jest normalne, bo jestem sobą otwartą. No ale potem się szybko zaadaptowałam i zaczęłam studiować, zaprzyjaźniać, odnalazłam się. No ale po czwartym roku studiów właśnie, jak wróciłam z wakacji, dowiedziałam się, że jestem chora. Chociaż ja wcześniej, dużo wcześniej wołałam o pomoc wszystkich, bo ja bardzo cierpiałam. Mnie bardzo wszystko bolało. Mnie bolał bardzo brzuch. Ja wylądowałam w szpitalu. Wycięli mi zdrowy wyrostek, nie robiąc mi właściwie żadnych badań dodatkowych. Chodziłam po lekarzach różnych, prywatnych i nieprywatnych.

0: powiedziałaś, że jakby odnalazłaś się, a większość młodych ludzi, kiedy wychodzi z domu, to się gubi właśnie w tej rzeczywistości.
1: No, nagle
0: dostają wolność. A kultura i środowisko
1: sprzyja.
0: Podpowiada zachowania, które kaleczą siebie, innych. I jak przez to przeszłaś? Czy się mocno pokaleczyłaś? Czy miałeś szczęście?
1: Ja się chyba pokaleczyłam w ten sposób, że wkraczałam w jakieś związki zupełnie niepotrzebne. To było jedyne, co... Bo wiadomo, człowiek jak jest sam, to może ta samotność czasami powodować takie rzeczy, które nie są do końca w zgodzie z nim samym. I to chyba mi się przydarzyło. Bo ja czułam się rzeczywiście troszeczkę zagubiona, samotna. A wiadomo, wśród młodych ludzi to jest normalne, że dziewczyna się zakochuje w chłopaku, chłopak w dziewczynie i to jest zakochanie, zauroczenie, niekoniecznie miłość. To rzeczywiście takie sytuacje mnie spotkały. Wiadomo, że to wszystko jest po coś nam dane. Ja w to wierzę. Bo po tym można docenić, po tym można już wiedzieć. Nie wiem, Pan Bóg ma dla nas swój plan. Jak to się zdarzyło, to ja wierzę, że to miało się zdarzyć, że to miało tak być.
0: Ale mówisz wbrew sobie, czy przeciwko sobie?
1: Bo z jednej strony...
0: Czy to wtedy wiedziałaś, czy teraz tak myślisz?
1: To tak, ja powiem inaczej. Ja, gdzieś tam każdy z nas ma swoją intuicję. Ja miałam też tą intuicję, ale ją zagłuszałam. Po prostu. Chyba każdy z nas też to gdzieś przeżył. Ja czułam, że lepiej nie, ale tak gdzieś tam życie się tak potoczyło, a nie inaczej.
0: I jaka była pierwsza informacja o tej chorobie, że co to jest?
1: No właśnie po długich... Ja wiedziałam, że coś mi jest. Ja wiedziałam bardzo, że coś mi jest, bo ja byłam za granicą i to były straszne wakacje dla mnie, bo ja nie mogłam spać przez 2 tygodnie. Ja czułam coś takiego nade mną, czego się nie da opisać. Ja całą wakację właściwie w ogóle nie spałam. Ja byłam wycieńczona. Ja czułam, że coś nade mną wisi. To było straszne, to było przerażające. I po tym roku szukania właściwie pomocy nie znalazłam tej pomocy i przyjechałam z tych wakacji i poszłam do lekarza i powiedziałam, że musicie mnie przyjąć, musicie mnie przebadać, bo ja czuję, że ja umrę, No i na szczęście trafiłam na dobrego ducha. Okazało się, że na mojej ulicy jest pani doktor, która mnie wzięła. No i zaczęła się cała ta droga tej choroby, tego leczenia, tego wszystkiego. Dojrzewania też mojego. Ja byłam bardzo młoda i kompletnie sobie nie zdawałam sprawy z tego, co mnie czeka. Tylko wiedziałam, że coś mi jest, że cierpię. Nie przypuszczałam, że to będzie tak poważne i jak się dowiedziałam o tym, to dla mnie był szok. Był kompletny szok dla mnie, dla mojej rodziny. Ale nawet wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak to jest poważne.

0: Ale od kiedy w twojej historii Bóg się ukrył?
1: No, Bóg był zawsze we mnie, ale poprzez odkrycie mojej choroby zaczęła się cała droga zbliżania się do Niego, bo mi się wydawało, że jestem bardzo blisko Jego, ale potem to sobie uświadomiłam, że tak chyba nie było.
0: Ale co, wchodząc w takie relacje nieuporządkowane, dalej myślałeś, że jesteś blisko Pana Boga?
1: Nie zdawałam sobie sprawy kompletnie. Po prostu dla mnie to było...
0: Dwie różne rzeczy.
1: Tak, człowiek jest... Młody człowiek też, tak sobie myślę teraz, dalej jestem młodym człowiekiem, ale taki wkraczający w dorosłe życie jest totalnie w jakimś amoku, w jakimś zawieszeniu takim. Wydaje mu się, że jest dorosły, że dużo wie. Tak naprawdę nic nie wie. I towarzystwo, koleżanki, koledzy, imprezy, studia zacierają też jakby myślenie, odczuwanie.
0: Ale chodziłeś do kościoła wtedy?
1: Chodziłam, chodziłam. Nie zawsze co tydzień, nie zawsze regularnie, ale chodziłam, modliłam się. Tak. Miałam wyrzuty sumienia i prosiłam Pana Boga o wybaczenie. Ale to jest piękny czas też dla młodego człowieka, ale niekoniecznie taki świadomy.
0: I kiedy dowiadujesz się, że to jest coś naprawdę poważnego, to jak reagujesz?
1: No strasznie, strasznie. No to był bardzo trudny moment w życiu moim.
0: Ale biegniesz do kogo wtedy?
1: Ja się chyba na początku trochę załamałam wtedy. Ja od razu się w stronę Boga, Pana Boga, modlitwy, ja tak się od razu nie zwróciłam. Ja najpierw przeżyłam taki szok. Ja nawet nie wiedziałam tak naprawdę, co to jest, bo lekarze mi coś powiedzieli, moim rodzicom wzięli nas na rozmowę. Przyjechałam do Warszawy, bo w Białymstoku zdiagnozowali mi, co to tak naprawdę jest. Operacja zanosiła się na poważną, więc moi rodzice przywieźli mnie do Warszawy. Lekarze ze mną rozmawiali, ale ja nie do końca nie wiedziałam, co mnie będzie czekało. I też nie do końca szukałam tej drogi takiej modlitwy do Pana Boga od razu, bo ja byłam w szoku. No ale potem, jak przyszło to wielkie cierpienie, to zaraz potem.
0: Skąd cierpienie, jak?
1: No miałam straszną operację. Miałam strasznie, strasznie trudną operację i bolesną dla mnie. I ja nie wiem, skąd to też przyszło do mnie. Ja myślę, że to Pan Bóg bardzo nade mną czuwał, bo ja od początku, właśnie jak zaczęłam fizycznie cierpieć, też zaczęłam fizycznie czuć obecność Pana Boga. Nade mną, we mnie, wszędzie. Ja nie wiedziałam, skąd to jest. Ja nie wiedziałam, co to jest tak naprawdę. Tylko ja czułam, że nade mną jest siła Pana Boga.

0: Zaczęłam się modlić. Też z pomocą przyszli wszyscy moi przyjaciele, rodzina. Wszyscy się modlili. Dostałam modlitewnik, koronkę do miłosierdzia i modliłam się. Byłam sama wtedy, bo byłam, chciałam być bardzo silna, bo moi rodzice to bardzo, wiadomo, to jest szok dla rodziców, chore dziecko. Moi rodzice bardzo się modlili, a ja chciałam być silna taka, sama w sobie, żeby też nie dawać im powodu do tego, żeby oni jeszcze bardziej się martwili. Modliłam się dużo sama. No i potem miałam długie leczenie, chemioterapię. Trudną bardzo, bardzo trudną. Ale przyszedł taki moment, też mi się wydaje teraz, jak na to patrzę zwrotny, kiedy po 3 miesiącach chemioterapii powiedzieli mi, że lekarze, że nadal mam coś na wątrobie i potrzebna jest druga operacja. Ja się wtedy no bardzo tak zgięłam sama w sobie. I zrobili mi tą operację. I przeżyłam coś wtedy niezwykłego, bo spędziłam Boże Narodzenie w szpitalu sama. Moi rodzice przyjechali tylko w Wigilię. Bardzo taka cierpiąca, poraniona, z każdej strony pocięta. Też wtedy poczułam, że będzie dobrze. Że ja po prostu będę zdrowa. No i potem było dalsze leczenie i dalsza modlitwa, dalsza wiara. No i wyzdrowiałam. I wyzdrowiałam.
1: Ale... A w którym momencie mąż się pojawia? Jeszcze jako nie mąż?
0: No właśnie, to tak wszystko się niesamowicie toczy, bo ja wyzdrowiałam. Wyzdrowiałam, byłam bardzo szczęśliwa. Bardzo dziękowałam Panu Bogu. Poszłam na studia, wróciłam na studia.
1: Muzyczne?
0: Tak. Kończyłam studia, wtedy to był 5. i 6. rok z moich studiów. Byłam sama, w sensie nie związana z żadnym mężczyzną. Po tych przejściach wracałam do życia powoli. Wracałam do życia. Pan Bóg zawsze był w tym obecnym okresie istotny bardzo. Modliłam się bardzo do Pana Boga o to, żebym spotkała odpowiedniego człowieka, no bo bardzo chciałam, bardzo spotkać. No i pod koniec 6. roku moich studiów spotkałam właśnie Radka. To była miłość od pierwszego wejrzenia. No i Radek mówił już trochę w audycji, że od początku też czuliśmy no niesamowitą obecność wokół nas.

0: Nie wiedzieliśmy jeszcze, dokąd to nas wszystko będzie prowadzić. Myślę, że to jest też niezwykły plan Pana Boga, bo tak nas prowadził i byliśmy tak szczęśliwi, bardzo szczęśliwi, ale niedojrzali widać na tyle, żeby właśnie jeszcze zrozumieć wiele rzeczy. No i się okazało po jakimś czasie, że jestem znowu chora, już będąc właśnie z Radkiem, moim mężem, znaczy wtedy narzeczonym.
1: Już pytałem męża i mówił, że nie udało się wam do końca być w porządku wobec Pana Boga w tym czasie.
0: Tak.
1: Czy te rzeczy mogą być powiązane? Nie wiem, czy to nie jest absurdalne pytanie.
0: Nie, to nie jest absurdalne pytanie. Ja myślę, że to jest bardzo mądre pytanie. Myślę, że tak.
1: Bo powiedziałaś o niedojrzałości.
0: No tak, bo myśmy... Tak, ja spotkałam Radka w takim okresie życia, kiedy Radek był pogubiony. Ja byłam też pogubiona, ale mniej. Ja pamiętam taki moment, jak Radka zaprowadziłam do kościoła. To była msza za moją koleżankę, moją rówieśniczkę, która zmarła, a którą spotkałam w szpitalu. I poszłam na mszę, wzięłam też Radka za rękę i poszliśmy razem. I ja czułam, że Radek do końca nie przeżywa tego ze mną. To na samym początku naszego spotykania się. Ja to czułam, ale też nie znałam go na tyle, żeby pewne rzeczy już wiedzieć. Nie byliśmy do końca w porządku, bo też nie rozumieliśmy, tak mi się wydaje. Bo to jest tak, jak człowiek jest w określonym środowisku, otoczony określonymi ludźmi, nie ma takich do końca wzorców z każdej strony, bo ja wyniosłam wzorce z mojej rodziny, ale już potem ileś tam lat nie byłam w domu. I gdzieś tam to się widzi, że to jest takie normalne w tym życiu, że chłopak z dziewczyną, że takie rzeczy to wszyscy robią, a takie nie. I nawet to się zaciera, ta granica, że się wie, ale nie do końca się przyjmuje tego, tych wszystkich spraw. I my rzeczywiście w tym momencie chyba się trochę pogubiliśmy w tym tam. Radek jeszcze potrzebował trochę czasu i ja też. No i to dalej potrzebowaliśmy tego czasu, nawet kiedy już się okazało, że ja zachorowałam. Bo się okazało, dla mnie to był straszny cios. Bo ja myślałam, ja cały czas dziękowałam Panu Bogu, że On mi dał tyle szczęścia, że mało tego, że On mnie ocalił, że mało tego, że mnie uzdrowił, to jeszcze dał mi miłość mojego życia, o którą ja się modliłam i Radek się o nią modlił. Więc po prostu no, wszystko było tak piękne. Życie wokół nas było piękne i my byliśmy piękni, nasza miłość była piękna i nagle...
1: Co za niesprawiedliwość.
0: Niespodziewanie zupełnie. Znowu jestem chora. Dlaczego? To był straszne. To był bunt, to było straszne.
1: Ale co pomyślałeś o Panu Bogu sobie wtedy?
0: Ja w ogóle takie cierpienie w moim życiu przyjmuję z ogromną pokorą. Ja nie wiem też. To też jest dar Pana Boga.

0: Tak naprawdę dwa razy był taki bunt chyba we mnie. Właśnie w tym momencie, jak się dowiedziałam, ja nie mogłam w to uwierzyć. Ja nie mogłam w ogóle...
1: Bo gwarantem już był Pan Bóg. To mylne wyobrażenie...
0: Tak.
1: Fałszywy obraz Pana Boga, ale no, był wszechmocny, więc nie powinien...
0: Ale ja myślę,
1: dopuścić.
0: Że to była próba.
1: No jasne, że była próba.
0: Bo ja teraz...
1: Ale zachowajmy jeszcze tę świadomość tamtego czasu, bo to jest cenniejsze.
0: No to było straszne. To było straszne dlatego, że ja nie rozumiałam w ogóle tego. Myślę, że nikt nie rozumie.
1: Ale co, myślałeś, że Pan Bóg nie jest dobry?
0: Nie,
1: że
0: nie,
1: o tobie zapomniał?
0: Ja nie wiedziałam dlaczego, nie wiedziałam po co. Ja
1: Czyli
0: nie
1: były
0: wiedziałam...
1: tylko pytania? Krzyczałaś na Niego?
0: Nie, nie, nie, nie, nigdy, nigdy. Ja widziałam ludzi krzyczących w szpitalu. Ja widziałam ludzi, którzy nie wiedzieli i byli pełni jakiejś takiej nawet agresji, że tak powiem.
1: No, psalmy są agresywne wobec Pana Boga niektóre.
0: Ale mnie to zawsze dziwiło, jak ja widziałam osobę w takiej postawie. Ja tylko wtedy nie wiedziałam dlaczego. W ogóle tyle przeszłam. Sama byłam, w sensie sama... No nie byłam sama, ale tak naprawdę każdy przychodzi cierpienie sam, bo ja miałam z każdej strony pomoc. Moi rodzice są cudowni, moje rodzeństwo również i moi przyjaciele, którzy są niezwykli. Z każdej strony byłam otoczona miłością, ale to cierpienie, te szpitale, te jeżdżenia na tą chemię, te operacje, tych lekarzy. Przyszłam sama, wymodliłam sobie Radka.
1: Uzdrowienie.
0: Uzdrowienie. Przeżyłam... najpiękniejsze chwile swojego życia i znowu się okazuje, że ja mam... Znowu jestem chora i że znowu mam przejść coś strasznego. Ja się wtedy przestraszyłam, bo... Przestraszyłam, byłam taka zła, ale nie na Pana Boga, tylko że... O co chodzi? Dlaczego? No a potem się dowiedziałam, dlaczego.
1: No. Ale opowiedzmy to po kolei.
0: No dowiedzieliśmy się, że jestem chora. Ja wróciłam wtedy ze Stanów. Mieliśmy razem tam jechać. Dowiedziałam się, chodziłam na badania kontrolne, które mnie wykańczały. Ja byłam sparaliżowana strachem za każdym razem. Pełna jakichś głupich myśli w głowie. Złych myśli, które po prostu mnie oszukiwały. Nie byłam na tyle silna, żeby je... To było coś strasznego. Ten strach, myślę, spowodował to, że znowu zachorowałam. Też. No i dowiedzieliśmy się, że jestem chora. Przeżyliśmy to ciężko. I lekarze do końca nie wiedzieli, co to jest. I myślę sobie, że gdybym wiedziała, że tam nic nie ma i gdybym Panu Bogu to wyznawała, że ja jestem zdrowa, i modliła się bardzo, to rzeczywiście by nic nie było. Tylko, że jeszcze wtedy ja nie wiedziałam, że tak trzeba i że tak można i w ogóle którędy droga, gdzie szukać pomocy. No nie wiedziałam jeszcze tego. To się tego dowiedziałam dzięki Radkowi.

0: tak paradoksalnie najpierw ja Radka zbliżyłam Kościołowi, a potem on mnie zbliżył Panu Bogu. Bo pokazał mi jak można, bo ja nie wiedziałam. Takie proste w sumie sprawy, ale ja nie wiedziałam, że tak trzeba się modlić, że tak można się modlić, że tak można prosić Pana Boga.
1: To znaczy, czy mogę to zrozumieć w ten sposób, że on się nie chciał zgodzić na utratę Ciebie?
0: Tak, chyba tak.
1: Czym ta sytuacja różniła się od poprzednich antraktów między nawrotami choroby? Jesteście razem, czujecie, że Bóg jest z wami i nagle fatalna informacja.
0: Tak, ale my musieliśmy jeszcze długą drogę przejść, żeby zrozumieć bardzo ważne rzeczy.
1: Jakie?
0: Które będą z nami przez całe życie.
1: Jakie?
0: Takie, że my chcemy zawierzyć całe nasze życie, moje i Radka, naszej rodziny, Panu Bogu, we wszystkim, co robimy.
1: Czyli tak, sytuacja zagrożenia, najpierw niezrozumienie, a później pójście do Pana Boga, ale w inny sposób niż dotychczas.
0: Tak.
1: I na to wpadł Radek.
0: Na to wpadł Radek, bo jego siostra przysłała nam Biblię. I przysłała nam takie książeczki. Ja nie pamiętam teraz tytułów tych książeczek, w których była jakby opisana droga i modlitwa do Pana Boga o uzdrowienie. Tam się wyznawało przede wszystkim to, że jestem zdrowa. Że proszę i wiem, że Pan Bóg mnie wysłuchał, że już jestem zdrowa. Ale to się rodziło. To nie było tak od razu, kiedy się dowiedziałam, bo to było tak, że ta operacja nieszczęsna, że do końca nie było wiadomo, czy ja mam być operowana znowu, czy nie. To są takie nerwy, to jest taki stres paraliżujący, że człowiek też nie jest w stanie przyjąć do siebie pewnych rzeczy. Dopiero potem, jak już ta operacja była wykonana, te szpitale przeszliśmy znowu razem, już teraz razem. Radek jest niesamowitym człowiekiem i obdarzonym wielkim darem, myślę. Znaczy wiem, jest niezwykłym po prostu człowiekiem i to ja mogę stwierdzić i wiele innych osób. I byliśmy wtedy razem.
1: Jakim darem?
0: Darem ogromnej wiary. Darem takiego tłumaczenia, umiejętności tłumaczenia, wytłumaczenia pewnych rzeczy. Bo ja byłam też oporna. Bo ja tak wierzyłam, ale ja nie chciałam pójść krok dalej. Mi się to wydawało trochę wręcz czasami fanatyczne na początku.

0: Jan ci proponował, żeby się rzucić w przepaść.
1: No nie wiem, czy to tak można nazwać, ale żeby...
0: Więc nazwij, jak to czułaś.
1: Żeby to, żeby tak zawierzyć, żeby chociaż...
0: Czyli co, oddać się Panu Bogu.
1: Tak, oddać się chociaż...
0: Puścić się zupełnie ludzkich
1: tak.
0: zabezpieczeń.
1: Tak, i on mi to od początku próbował powiedzieć, a ja jeszcze byłam bardzo zachowawcza w tym. To się tak wszystko w nas pięknie rodziło. Raz we mnie, raz w Radku i to tak ewoluowało. Po operacji miałam chemioterapię. Przychodziliśmy to razem, te szpitale, te cykliczne jazdy do tego szpitala, te cierpienie. Radek był ciągle ze mną. Modliliśmy się i wierzyliśmy. Wierzyliśmy bardzo. Ja wyznawałam, że będę zdrowa. Ale taki moment, taki przełomowy moment naszej wiary, był wtedy, kiedy leczenie się zakończyło, planowaliśmy w międzyczasie ślub, nie poddaliśmy się i wiedzieliśmy, że będzie dobrze, że Pan Bóg na pewno nam pomoże. I kiedy mi zrobili te badania i się okazało, że nie jest dobrze, no to już naprawdę trzeba było dużej wiary i określenia. Bo tak może to było do tej pory, że tak, wierzymy, Panie Boże, i na pewno będzie dobrze, ale nie, widać nie było to do końca. Pan Bóg chciał jeszcze. A to było w czerwcu, w sierpniu miał być nasz ślub. Jak ja się dowiedziałam, że oni, czyli lekarze, chcą dalej stosować jakieś kosmiczne leczenie, jakieś w ogóle specjalne programy do ministerstwa, jakieś szczepionki, nie po prostu to... złamało na jedną noc. A Radek wtedy w ogóle się nie dał. Myśmy przeżyli chyba najpiękniejszą i najniesamowitszą noc naszego życia wtedy, bo dowiedzieliśmy się, byliśmy gdzieś w centrum Warszawy, dojechaliśmy do domu i Radek całą noc się modlił. Tworzył Pismo Święte i coraz modląc się znajdował takie fragmenty Pisma Świętego i czytał mi na głos, w których było mówione, że nie bójcie się, trwajcie. Ja byłam wtedy cierpiąca bardzo, ale słuchałam tego, co Radek mi czytał i zaczęłam naprawdę widzieć to tak, że skoro Pan Bóg do nas przemawia takimi słowami, że mam jeszcze trwać, że mam jeszcze trochę wytrzymać, to rzeczywiście tak trzeba. I nie poddaliśmy się. Nie poddaliśmy się, pojechałam z Radkiem Radek miał koncert w Polsce, pojechałam z nim, sama się biłam ze swoimi myślami, bo to wiadomo, człowiek jest tylko człowiekiem i te myśli złe i dobre nawzajem toczą taką małą bitwę w głowie. I ja taką bitewkę odegrałam sobie też. I zadzwoniłam do mojej pani lekarz, powiedziałam, że chcę się z nią spotkać. Bałam się bardzo, co ona w ogóle powie. Bo Radek był tak pewny, że ta pewność, że on też mi dał tą pewność i tą wiarę jeszcze bardziej zgruntował. Naprawdę. To może tak trochę dziwnie brzmi, ale oboje nawzajem dawaliśmy sobie tą siłę i wiarę i modliliśmy się bardzo.

0: Pojechaliśmy do Jasnej Góry. Tam przeżyliśmy też niezwykły moment. Tego się nie da opisać. Ja nie umiem tego opisać. Ale to wszystko w nas zbudowało tak mocną wiarę, że my się nie baliśmy, że poszliśmy do tego szpitala. Powiedzieliśmy mojej pani kochanej lekarz, że my wierzymy, że ja jestem zdrowa, że ona może mieć tutaj te badania, pokazywać mi te plamy, ale my wierzymy z Radkiem, że Pan Bóg mnie uzdrowi, bo my się modliliśmy o to przez te pół roku i że wiemy, że Pan Bóg nas wysłuchał.
1: Uzdrowi czy uzdrowił?
0: Uzdrowił. Uzdrowił. Uzdrowił, przepraszam.
1: Wbrew
0: temu, co ona tu ma. Tak.
1: Naukowym.
0: Tak, co ona tu ma i ona się wtedy bardzo pięknie zachowała i jest też osobą wierzącą i powiedziała, że skoro wierzycie, to tak jest. No i myśmy w ogóle wyszli z tego szpitala na skrzydła wtedy. Bo spodziewaliśmy się zupełnie innej reakcji, a ona nam tak powiedziała i myśmy jakby... Dla nas było jakieś potwierdzenie też, że cały świat też wie o tym i że ja jestem zdrowa. No i były przygotowania do ślubu, mniej lub bardziej łatwe.

0: Ty sobie coś mówiłaś, że ty w ogóle, ty masz w ogóle inne powołanie, że to nie jest tak, że ty może masz umrzeć, że ty może nie będziesz uzdrowiona, nie jesteś uzdrowiona. To padałam na kolana i się modliłam razem z Radkiem sama, bo to mi dawało siłę, bo to były te myśli. Ja nawet pamiętam, jak szłam do ołtarza i miałam taką myśl, ale od razu ją odganiałam. To był taki piękny i trudny bardzo czas, bardzo trudny. Wybieranie sukienki, takie proste sprawy.
1: Zdawałeś na studia jakieś jeszcze?
0: Tak. Ale to było na wiosnę, jak jeszcze między jedną a drugą chemią. Nie chciałam tak naprawdę, ale to mnie wszyscy zmobilizowali. Przyjaciele i moi rodzice i Radek. No i zdałam na te studia. Pan Bóg mi pomógł. Nie wiem, siłę miałam ogromną. No i tak się przygotowaliśmy do tego ślubu. Nasz ślub był piękny, dlatego że na ślubie byli wszyscy nasi przyjaciele i rodzina i my wszyscy wyznaliśmy moje uzdrowienie. Wszyscy. I modliliśmy się, dziękując Panu Bogu, że mnie uzdrowił. Potem były wakacje i potem był moment, kiedy ja wyjeżdżałam do szkoły, właśnie za granicę. Nie było, zrobiliśmy to badanie na początku września, które miało potwierdzić lekarzom, nie tyle nam, co lekarzom, że ja jestem zdrowa, bo oni mnie prosili o to, żebym ja zrobiła jednak to badanie. Ja zrobiłam to badanie.

0: długo nie było odczytane to badanie, co też było strasznie frustrujące, że w ogóle już skoro zrobili, to niech już odczytają i niech to już się zamknie ten etap w życiu. I to było też niesamowite, bo jechałam na lotnisko z Radkiem i płakałam wtedy. I płakałam dlatego, że nie wiedziałam, czy ja dobrze robię, że w ogóle wyjeżdżam. I nad Warszawą była ogromna tęcza. I wtedy Radek powiedział, że zobacz, Kasia, jest tęcza. Będzie wszystko naprawdę cudnie. Że jest bardzo dobrze, jesteś uzdrowiona i że Pan Bóg daje nam takie przymierze, że w ogóle nie mamy się czegokolwiek obawiać. Ja wsiadłam w ten samolot. No jak byłam gdzieś tam w niebie, blisko Pana Boga, to zadzwonił ten pan lekarz, który odczytywał moje wyniki do Radka, do mojego męża i powiedział, że widzi wątrobę zdrowego człowieka, że on nie wie, co się w ogóle stało, ale to wszystko, co było, zniknęło. No i to jest po prostu cud. I to jest cud.
1: Ale jakoś zasłużyliście sobie na ten cud. Wyszarpaliście go Panu Bogu.
0: Nie, my tylko trwaliśmy. My zawierzyliśmy. My ufaliśmy i dalej ufamy. Teraz mamy taki piękny dar od Pana Boga. We wszystkim, co robimy. Też jesteśmy młodymi ludźmi, którzy nie wiedzą czasami, co wybrać. W którą stronę ja na przykład na takim etapie teraz jestem. Ale też ufam. Tak samo ufam, jak wtedy ufałam. Zawierzam i ufam i wiem, że Pan Bóg mnie prowadzi.
1: Czym się różni Twoje życie od tego przed?
0: O, ogromnie się różni. Ogromnie. Jest o wiele bogatsze. Wiem, skąd mogę czerpać siłę, do kogo się mogę zwracać, komu zawierzyć. Ale tak naprawdę, nie tak jak mi się kiedyś wydawało. Ale to ja myślę, że to wszystko był proces. To wszystko było, tak jak mówię, każde zdarzenie w moim życiu dawało coś, dawało jakąś siłę do kolejnego zdarzenia, żeby to tak wszystko pięknie we mnie rosło i ewoluowało do tego, co potem przeżyłam. No to moje życie teraz różni się bardzo, bo nasza miłość przede wszystkim, moja i Radka, jest tak silna, jest tak bogata. My się modlimy razem. My jesteśmy silni razem w modlitwie naszej miłości. Myślę, żebyśmy nie byli

0: Tak, na pewno nie byśmy nie byli tak silni, gdybyśmy tego nie przeszli, nie przeżyli, nie przeszli i nie przeżyli tego cudu.
1: I co będzie dalej?
0: To Pan Bóg wie, nie wiem. Będzie dobrze.
1: Ale o czym marzysz?
0: O dzieciach. Teraz chciałabym mieć dzieci. Fajne dzieci. Zdrowe dzieci przede wszystkim. Z moim mężem. I wiem, że Pan Bóg da. Wie nam.

0: Śpiewasz?
1: Śpiewam.
0: Wielbisz Pana Boga śpiewem?
1: Tak. Tak, tak.
0: Możemy teraz pośpiewać dla Pana Boga? Tak mu za tę historię.
1: Ojej, możemy, ale jaką piosenką?
0: Taką, która jest dla Ciebie najważniejsza, kiedy... Znaczy, ja nie będę z Tobą śpiewał, się ja będę modlił.
1: My z Radkiem śpiewaliśmy taką piosenkę religijną. Znaczy,
0: nie myśl o żadnych piosenkach religijnych. Po prostu, kiedy jesteś, kiedy się modlisz, jesteś blisko Pana Boga i chcesz Go uwielbić. Zbliżyć się najbardziej do Niego.
1: Ja w ogóle się zawsze modlę przed wyjściem na scenę, przed zaśpiewaniem. Ale ja nie wiem, czy ja jestem w stanie teraz cokolwiek zaśpiewać. Bo jednak powiedzenie tej historii nie pozostawia, że tak powiem, mojego spokoju wewnętrznego tak bez jakiegoś... Ale cisza nastała.
0: Nic nie musisz.
1: Wolałabym nie, dlatego że jestem tak rozemocjonowana opowiadaniem tej całej historii, bo tego się nie da opowiedzieć bez emocji. Że Panie Boże, ja Ty wiesz, że ja Ci śpiewam na chwałę i zawsze będę i zaśpiewam Ci jeszcze nie jeden raz. Ale może nie teraz.
0: Kogo poznajecie razem? Bo poznajecie Go razem. Kim Bóg jest? Co to za osoba? Co to w ogóle jest za kolega, który takie rzeczy robi?
1: A, to trudne pytanie bardzo.
0: Dlatego je na koniec zachowałem.
1: Pan Bóg. Przede wszystkim miłosierny dla nas. Bardzo. Bardzo dobry. Ja nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć.
0: Ale jak ktoś, kto jest wszechmocny, czyli może z nami zrobić wszystko, co chce, jak można się kogoś takiego nie bać?
1: Nie wiem, jeżeli się ufa, jeżeli się wierzy, że Pan Bóg jest miłosierny, dobry i chce dla nas jak najlepiej, bo Pan Bóg chce dla nas jak najlepiej. My jesteśmy Jego dziećmi Bożymi, On jest naszym Ojcem. Jak On może chcieć źle dla nas? On chce dla nas jak najlepiej. Dlaczego mamy się Go bać?
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: W intencji wszystkich cierpiących. W intencji wszystkich ludzi chorych, bardzo chorych. Aby znaleźli właśnie tą drogę. Aby odkryli w sobie. Bo to jest naprawdę droga, która prowadzi do uzdrowienia naszego życia, naszych dusz, naszego ciała. Ja w to wierzę bardzo i w tej intencji się pomodlimy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem była Kasia Kiszewska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem. A może mi się jednak uda namówić ją na zaśpiewanie chociaż jednego refrenu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze?
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. Znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mnie miłość, czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach. Projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć. Jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie no, sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli to ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego, systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie jeszcze, gdy jestem zamknięty w odosobnieniu, w zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat, jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. Ja nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać, jakim, bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii, albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich pożądliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to, tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas żyć na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywany ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas, w którym ja nie przeżywałem jakiejś głębszej refleksji nad sobą, nad światem. Nie było mi to w ogóle potrzebne. Byłem w kwestii wiary. No sumienie tak, sumienie cały czas gdzieś każdy z nas ma. Ono mi mówiło różne rzeczy, nie zawsze sprzyjające temu, co się działo. Ale ja to w sumienie zawsze sprytnie sobie gdzieś tam umiałem zagłuszyć, schować, ukryć. Natomiast ceną była też pewna, mimo wszystko, pustka, jakaś tęsknota, coś, co mnie gdzieś tam, co mi doskwierało. Ja jakąś częścią siebie czułem, że tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak w nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryję to moje kłamstwo. Tak samo tutaj, po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości, moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom, kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka, ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego, co jest przede mną. Mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy świadectwo w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim tacy młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie, chłopaka, który miał może 16 lat, czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna. I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremum gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo, tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie, tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą, tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. Pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu. Ta Ameryka była właśnie zaznaczona znakiem krzyża. Moja droga była poziomą belką. Z zachodu na wschód kolega, mój przyjaciel Wojtek, szedł północ na południe z Kanady do Guadalupe i to była ta pionowa. Razem to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to użyłem sobie walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mnie pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów, prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czy ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszym drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi, jeszcze już, czy dopiero po drugiej stronie?
0: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła i pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy i w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
1: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu, byłem w ciągu kilku miesięcy, spotkania to są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają ostatnio, tak powiem, troszeczkę pozdrawiam w ogóle, jeżeli mnie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę, taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym. To się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki. Chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te wspólnocia, wcześniej jeszcze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia, ikony, więc łączę ikony i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, a na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tylko jakiś dodatkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że opieram to trochę tak dzisiaj, że ta łaska przyjęcia mnie do domu przez nieznajomego na nocleg, gdy jest ciemno, zimno, gdy jestem głodny. To, co on robi, ten człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, to jest odwaga i takie samo wejście z wiarą w niepewność, jak ten pierwszy krok pielgrzyma, który wyrusza w drogę bez zabezpieczeń daleko. On robi to samo, co ja. On ufa, że w tym spotkaniu realizuje się jakieś misterium. To Levinas pisał o tym misterium spotkania z innym, prawda? Że w pewnych przestrzeniach już nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy połączeni. I to właśnie niezależnie od tego, jak odległe systemy reprezentujemy, światopoglądowo, religijnie, etycznie i tak dalej. I to jest też, pytasz o te wartości, ten skarb tego mojego pielgrzymowania, że ja odkrywałem niezwykłe przestrzenie, pokłady, skarby człowieczeństwa, na tej tajemnicy, czym, kim jest człowiek, w rozmowach, w spotkaniach z ludźmi, do których było mi światopoglądowo bardzo daleko. I z jednej strony zdaję sobie sprawę z pewnego zagrożenia, także duchowego, wchodzenie w obcą przestrzeń. Przecież ja tam mogę doświadczyć czegoś, co mnie destabilizuje, prawda? Czegoś, co mnie odciągnie od moich kierzeni, od korzeni, od mojego kierunku, więc ja mogę tam doznać pewnego jakiegoś zawoalowanej formie, pod pozorami jakiejś wymiany, ale tam będzie coś, co będzie mi szkodziło na przykład, prawda? Ale w tej chwili, kiedy dokonuje się to spotkanie na poziomie właśnie serce, ja tak to odczytuję, tą ufność wzajemną, którą mamy do siebie, gdy się przyjmujemy wtedy, to wtedy doświadczamy, że jesteśmy razem członkami, jakby to powiedzieć, pewnej wspólnoty ludzkiej rodziny. Jako ludzie, jako członkowie tej samej wspólnoty, no bo jest tam blisko do siebie, bo na przykład mamy pewne kody wspólne, mimo że języki, kolor skóry, religia, wiele obyczajów jest zupełnie inna, ale na przykład, nie wiem, podanie sobie otwartej dłoni na powitanie, dłoni bez broni, spojrzenie, które kierujemy w oczy drugie, prawda, gest zachęty, żeby usiąść przy stole, podzielenie się pokarmem wobec wędrowcy, który jest głodny. To są kody uniwersalne, chyba najgłębsze kody człowieczeństwa, tak myślę sobie. I wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma w sobie pewien depozyt. No, w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję, każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, albo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my idziemy z krzyżami, więc widać daleka, że znaczy krzyż, to jest tak kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, no nie raczej, że to jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, no może ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam są dużo meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali do środka, na przykład. Tak, no widzę, zostawiam krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który no w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów, i to w Turcji w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie i przez Palestynę i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie, jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja chętnie korzystałem z tych, nie wiem, kościołów często, więc ta pomoc była i oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hacz, no bo hacz idzie do Mekki, mówili mi to, ty nie jesteś hacz, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka, ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód, ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że ruszył właśnie w nieznane, tak? Ruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi 3 wędrowców, dla których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie mnogiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest 3, 3 są 1. Potem to posłuży ta scena jako opis już, jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, ale jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tą Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi 3 kenosz, czyli 3, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic ze swojego majestatu. To jest jakiś paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem w drodze, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od niego, albo negowałem jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie, a on ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z nim zawsze, nawet wtedy, kiedy mu ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy mnie nie zostawiła, no to gdy poczuję już taką miłość, no to wtedy nie może już jej zostawić i to, co zostaje, no to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też no, pokazywać, znaczy to serce pragnie się udzielać wtedy, bo po tej miłości nie można dla siebie zostawić.
0: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. i pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup, i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
1: I teraz ja,
0: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy, i to czasami w sposób potworny, i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali, tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
1: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale ono jednocześnie dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki, która ma się nazywać Pęknięte naczynie. To będzie opis tej drogi właśnie mojej z Akitaki. To półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. I spotykałem właśnie świat tej japońskiej kinezji, tej wysublimowanej kultury, delikatność tych ludzi, ich eteryczność, ich taka bardzo wręcz czułość dla odmienności. To znaczy oni bardzo wiele trudu, wysiłku zdają sobie po to, żeby nie przeszkadzać komuś w swoim otoczeniu, prawda? Oni bardzo dbają o tą inność, że na przykład w metrze się nie rozmawia przez telefon, ani czy ktoś nie rozmawia, żeby komuś nie przeszkadzać, prawda? Więc mają taką do drugiego człowieka delikatność, uważność, a z drugiej strony to, co powiedziałeś, te obrazy Mandżuria, to słynne laboratorium, w którym oni dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też się zastanawiam, dlatego myślę, że to jest tam trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mnie to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Po prostu idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą kinezją i sztuki. Natomiast miałem ciągle gdzieś na głowy Króla Szczurów, tą książkę o tych obozach jenieckich. Nawet byłem w Joetsu nad Morzem Japońskim, w takim dawnym obozie jenieckim dla Australijczyków, te żołnierze australijskich. Oni to zorganizowali przy porcie wojskowym Japończycy i to miejsce dzisiaj upamiętnia kaźnie tych Australijczyków. Wielu z nich zginęło w bardzo brutalny sposób, mordowanych. Oni pracowali tam, ale podlegali bardzo, bardzo okrutnym tam regułom i poddawani byli bardzo wielkiej brutalności japońskich żołnierzy, tych strażników więziennych. I ten obóz jest takim memento. Japończycy tego się dzisiaj jakby... Znaczy jest to trauma dla nich, natomiast jest to pokazane, pokazują. Już tam są spotkania rokrocznie, wiem, rodzinami ocalonych, bo nie wszyscy już przyjął, znaczy część, ale ostatnie są osoby, które przeżyły. Ja myślę tak, że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy gdzieś tu się te światy stykają i ten świat, i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest, już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy, takiego Boga wyznajemy, takiego Boga idziemy, ale jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba. I właśnie, i teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo ty jesteś człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych z IV wieku mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili, to jest jego wniebowstąpienie, Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze ci są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie. I one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte, i to autor mówi o dwóch, to są dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uwznieślenie. One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie, wychodząc z grobu. I na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec. Nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet wniebowstąpienia oczywiście. Więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremążka ekstatios. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas co dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta tremąż, ta trauma, albo to uwznieślenie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i skorzystamy z łaski, czy przypadkiem pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w jakiś sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze tremoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń pozbawioną podpór albo pozbawioną iluzji.
0: Mysterium Tremendi to jest jedno z pewnie odczytań tego, o czym mówisz, Marka. Natomiast nigdy nie było jakiejś cząstkowej Ewangelii, bo ona cały czas była cząstkowa do momentu, kiedy zamknięto redakcję tych pism. Więc ten moment, o którym mówisz, jest jednym z wielu momentów, kiedy to podlegało pod natchnieniem Ducha Świętego, redakcji, wzbogacania, układania, bo Ewangelie są po prostu narzędziami do zbawienia człowieka i chodzi o to, żeby były najpełniejszymi narzędziami. Natomiast pojęcie tego przerażenia w obliczu tajemnicy jest bez wątpienia doświadczeniem wielu ludzi XX wieku, ludzi niewierzących, i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej. I każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade, i myślę tutaj o Rudolfie Otto, i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu czy to wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historię w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego, i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
1: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, 7 klasa, to są dwie grupy, ja mam ich w dwóch salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega i w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora, to jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory.

autyzmu lub ADHD. I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są bardziej opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz co zrobić? Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik tej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one, świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie w to będę teraz, nie tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę pewien stan, z którym spotykam się na tych zajęciach. Ale ikona tworzy taką, to jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą osoby, czyli tego dotykania w sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby nie zrobił żadnej rzeczy, która by była, powiedzmy, drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jak mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim w ścianę chyba i to była jakaś tam drama. W każdym razie, jak nie chciał, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami, rodzice tego dziecka, podobno Marcela, jakby delikatnie chcieli mu wypersadować, żeby tak nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu, i że się nie nadaje. A on jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, więc zabezpieczyli go po dwóch stronach, pamiętam. No i ja byłem też uczulony na tego Marcela. On bardzo się starał. Był bardzo nadpobudliwy, cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się, nie panował nad pewnymi swoimi emocjami. Ale jakoś ta ikona powoli szła. No, z tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie, z tym to nie wychodziło. Podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. I pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba 3 dzień, kiedy już one były bliskie lakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim centem, takim pylącym proszkiem piwarującym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek, on uderzając o stół, wzbił się taką chmurą tego pyłu, która pokryła, niebieski pył pokrył tą ikonę, niszcząc ją de facto. I pamiętam, że ja byłem po drugiej stronie sali, jest cały czas szum, bo to jednak dzieci nie potrafią być w ciszy tak cały czas. I pamiętam, zorientowałem się, co się dzieje złego, że ten szum nagle ucichł. Po drugiej stronie sali zrobiło się cicho. Spojrzałem i zobaczyłem po prostu blade twarze tych nauczycieli i tego Marcela, który wpatruje się w tą deskę zrujnowaną, swoją pracę 3-dniową. I teraz wszyscy myśleli, że on rzuci tym, albo wybiegnie z krzykiem, albo jakąś inną drastyczną rzecz zrobi. Tymczasem on tkwił tam w kompletnym takim bezruchu, jakby zszokowany. I pamiętam, podszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę.

0: Ja byłem załamany, no bo przecież końcówka pracy, mam ileś ikon tutaj wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedział do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, no to wtedy zobaczymy, może coś tu się uda zrobić. No i tak, pół godziny, na pół godziny wysłać autystyka w bezruch przed Najświętszym Sakramentem, w sytuacji, kiedy on, kiedy jego kosmos właśnie jest przed anihilacją, prawda? Czy to jest kompletna katastrofa jego mentalna w ogóle. Myślę sobie, on teraz, jak on zareaguje? A on wstał, założył kurtkę i wyszedł. I spędził tam jakiś czas w tej kaplicy adoracji. To było dla nauczycieli szokiem. Ja w tym czasie musiałem skorzystać z jakiegoś specjalnego daru, łaski, bo udało mi się tą ikonę 20-30 minut doprowadzić do stanu już no, dobrego, bo on akurat pracując tak bardzo intensywnie nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem zczyścić te wierzchnie, więc zostały te podniesienia nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci także tych z problemami jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski, okruchy farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku, pierwszy, jeden z pierwszych teologów ikony, i to było już w świecie, Bliski Wschód, to był Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie. Te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej. To wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę tej wiary. Więc ikona nie jest realistyczna, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje. Niektórym się wydaje, że ikona jest no, czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miała ważnego. Ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą. Mimo, że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, bo ja prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast Gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to, co wyszło im, oczywiście jest nie, no nie fajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja taki jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment. To to przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość, czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tą nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman Zięba. Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

osoby praktykujące religię, często jak wskazują badania naukowe, odczuwają większą satysfakcję życiową i są zdrowsi psychicznie od tych, którzy nie praktykują religii. Ale czy Polska dalej jest krajem katolickim? Już nie. Polska religijność jest coraz bardziej pogańska. Prawie 1/3 Polaków nie wierzy, że cokolwiek czeka nas po śmierci. Kolejne 30% wierzy w wędrówkę dusz, a w zmartwychwstanie Jezusa tylko 47%. Jest część osób, które wierzą i w wędrówkę dusz, i w zmartwychwstanie Jezusa, chociaż nie jest to do pogodzenia, jeśli ktoś używa logiki, to nie da się tego połączyć. Natomiast tylko 36% Polaków uważa, że zgodnie z nauką Kościoła po śmierci trafimy do nieba, piekła lub czystca. I teraz to, co dzieje się w Polsce, trzeba zobaczyć na tle całej cywilizacji. Dlaczego? Dlatego, że wbrew naszym mniemaniom, procesy, które zachodzą w Polsce, procesy cywilizacyjne, wcale nie są tak odmienne od tych, które zachodzą na Zachodzie. I oczywiście lata komunizmu sprawiły, że część rzeczy, które zdarzyły się w krajach starej Europy i w Stanach Zjednoczonych u nas, nie miało miejsca. Część z tych rzeczy po prostu się nie zdarzyła. Ale ten najważniejszy proces sekularyzacji po prostu nastąpił. A czym jest ta cywilizacja i co się z nią dzieje? Cywilizacja popełnia samobójstwo rozszerzone. Elity troszczą się już tylko i wyłącznie o własne, coraz bardziej wyrafinowane zachcianki. A lud, demos, pogrąża się w coraz wulgarniejszych rozrywkach. Establishment lewicowo-liberalny darzy zachodnią cywilizację autodestrukcyjną wrogością. Oddolne ruchy lewicowe przesiąknięte są absolutnym antyintelektualizmem. Co więcej, ruchy, które pokazują, że lewicowe zagrożenie jest wielkie, również przesiąknięte są antyintelektualizmem. I to w obu tych dwóch przypadkach marginalizuje te ruchy. Stany Zjednoczone to jest odrobinę inna historia i tam ruch MAGA, mimo że ci ludzie wyznają bardzo wiele teorii spiskowych, to jednak w tym kraju to troszkę inaczej wszystko przebiega. Ja pamiętam takie badania sprzed chyba 20 lat, z których dowiedziałem się, że w Stanach Zjednoczonych 15 ludzi wierzy, że mamy do czynienia, że żyjemy w Matrixie. Więc niedaleko stąd do teorii płaskiej ziemi czy wydrążonej kuli ziemskiej i tak dalej, i tak dalej. To jest demos, natomiast nienawiść współczesnych aeropagów, jak nazwał je te elity zdeprawowane, jak nazywał je Jan Paweł II, to ta nienawiść wobec chrześcijaństwa i Kościoła wyraża się w formach coraz bardziej karykaturalnych. A masy porzuciły już całkowicie zdrową duchowość. W tej chwili duchowością mas na Zachodzie jest synkretyczna, neognostycka herezja energetyczna, tak bym to powiedział. Większość osób wierzy w to, że są jakieś energie, że tutaj pozytywne myślenie, a tam, że feng shui jest prawdziwe i tak dalej, i tak dalej. Wiązka tych poglądów jest skomplikowana. Czasami te rzeczy są ze sobą sprzeczne, ale łączy je jedno. To jest oparte na monizmie, to znaczy nie ma Boga. Świat jest jednorodny, a duchowość jest emanacją materii. To są poglądy gnostyckie, ale nie o tym w tej chwili chcę mówić.
co zupełnie niezwykłe i do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ nasączono nas ideologią, filozofią oświecenia w sposób nieprawdopodobny i przez wiele dekad w ogóle nikt nie podważał tych wiązek, tego korpusu łączącego, w którym zawierają się ideologie postdoświeceniowe, to ten cały ten konglomerat sprawia, że ludzie na Zachodzie nie mają, coraz mniejszy mają związek z rzeczywistością. I teraz kiedyś zaczęto mówić, a potem rozpowszechniło się to już, to było na poziomie elit, potem to się rozpowszechniło już w całym świecie zachodnim. Myślano, że rzeczywistość jest po prostu materialna. I za Kartezjuszem, za Heglem, potem za postmodernistami to wszystko rozeszło się po całej kulturze, a takim największym promotorem tego irracjonalizmu jest popkultura. I teraz chrześcijaństwo, które głosi niesprzeczność wiary i rozumu, jest w odwrocie. Rozum i wiara nie są sprzeczne ze sobą. Tam, gdzie rozum traci narzędzia, to znaczy gdzie kończy się rzeczywistość, którą można opisać przy pomocy pojęć, tam zaczyna się wiara. Relacja z Bogiem jest osobowa i jako relacja wymaga zaufania. I tej przestrzeni nie da się opisać, nawet nauki, tak zwane nauki humanistyczne nie są w stanie tego opisać, a co dopiero nauki przyrodnicze. I w związku z tym, że cały świat zachodni żyje w całkowitym pomieszaniu pojęć, odrzucenie wiary i rozumu jest istotą tego czasu, tych ostatnich 50 i pewnie następnych lat dla kultury zachodniej, czy w ogóle dla cywilizacji zachodniej. To pomieszanie pojęć jest takie, że nie wiem, córka króla Norwegii, 51-księżniczka Marta Louise, wyszła właśnie za mąż za amerykańskiego szamana i zwolennika teorii spiskowych. Królewna wyszła za szamana. Dobrze. Widzimy bardzo wyraźnie, że ludzie, którzy uważają się za elitę, to zresztą w Polsce widać chyba najmocniej, czyli wykształceni z dużych miast, im popkultura wyłącza po prostu rozum. Astrologia zastępuje ludziom religię. Odchodzą od kościoła, ale nadal potrzebują wsparcia. Wpadają w pustkę duchową. I wtedy są najżarliwszymi wyznawcami przesądów i zabobonów. Ludzie mający się za klasę średnią są najżarliwszymi wyznawcami przesądów i zabobonów. Czytam takie rzeczy, że numerologia to dziedzina, która oddziaływuje na wiele sfer naszego życia. W kwestii pieniędzy i bogactwa warto zerknąć na naszą datę urodzenia, a dokładnie znajdujące się w niej cyfry. I teraz poprzez manipulację tymi cyframi możemy dowiedzieć się o tym, jakie biznesy robić, a jakich nie robić. Kiedy popatrzymy na przestrzeń publiczną, nie wiem, przypomnimy sobie Igrzyska Olimpijskie czy jakieś inne takie wielkie imprezy, no to obecność w nich antychrześcijańskich symboli no jest po prostu dla nas oczywista. W tej przestrzeni ta antychrześcijańska symbolika triumfuje. I teraz my się napawamy radością z tego, że w czasie olimpiady nie udało się kamerzystom i tym, którzy realizują transmisję, ocenzurować znaku krzyża, który uczyniła przed biegiem Anastasia Kuś, młoda polska lekkoatletka. Tak? I my się tym radujemy, że coś się udało przemycić. Proszę zobaczyć, z jakim kontekstem mamy do czynienia.
My cieszymy się, że coś się udało przemycić, co oznacza, że praktycznie cała przestrzeń informacji i przekazu jest w rękach irracjonalnych antychrześcijan. Do Europy wciska się zewsząd irracjonalizm. Ludzie modni i wielkie korporacje wydają wielkie pieniądze, uwierzywszy na słowo chińskim praktykom feng shui, że manipulacja przedmiotami może wpłynąć na ludzki los i szczęście w interesach. Rozumiecie? Jeśli coś przestawię w pokoju, to to wpływa na mnie. Jeśli będę miał dom o takim kształcie dachu, a nie innym, to poprawi mi biznes. Jeśli będę trzymał akwarium w domu czy w przestrzeni biznesowej z 6 aruenami czarnymi, to będzie dobrze. Ale jeśli będzie ich 5 albo 9, czy tam 4 albo 9, to będzie mi słabo szło w interesach. My jesteśmy ostatnimi, którzy posługują się rozumem i wiarą. Cały świat używa wierzeń. Czym są wierzenia? Tak jak ideologie, tak? Czymś, co jest sprzeczne albo z rozumem, albo z wiarą. No bo takie wierzenia jak w to, że cyfry potrafią opisać, no na przykład cyfry, jakie mamy w dowodzie osobistym. Kiedyś, kiedy byłem okultystą, to nie robiłem interesów z ludźmi, którzy mieli pewien rodzaj cyfr. Na szczęście wyleczyłem się z tego. Pan Bóg zabrał mi wszystkie przesądy, czy to te, które wyniosłem jeszcze z małego miasteczka, otoczonego przez cały obwarzanek wsi, w których pielęgnowano jeszcze jakieś przesądy sprzed wieków, nawet nie dekad. I teraz dokładnie to samo, jak oglądam TVN i tam w Dzień Dobry TVN siedzi kobieta, która nazywa siebie wróżką i mówi, że woda, którą umieścimy w butelce, którą postawimy na oknie w nocy, jak wsypiemy tam sól i srebrną monetę wrzucimy, to ona tam zgromadzi energię kosmiczną i dzięki niej będziemy mogli biało-magiczne rytuały robić. W biały dzień telewizja najlepsza programów. I teraz katolicy wobec tej całej irracjonalności zdają się nie rozumieć, że tych wierzeń, czy też w ogóle praktyk obcych religii nie da się pogodzić z naszą wiarą. I to, że jogi nie da się pogodzić z naszą wiarą, jest oczywiste dla byłych wyznawców hinduizmu. Jak hinduista konwertuje na chrześcijaństwo, rezygnuje z uprawiania jogi. Oni odrzucają wtedy obcą naszej wierze technikę duchową, a o której my wiemy, mówię o jodze, że jest dla chrześcijan duchowym zagrożeniem. Dlaczego? Nie dlatego, że jest duchowym zagrożeniem dla hinduistów, tylko dlatego, że pewnych rzeczy się nie da przetłumaczyć. I w chrześcijaństwie jest pierwsze przykazanie, którego tam nie ma, i praktykowanie jogi jest złamaniem pierwszego przykazania. Dlaczego? Bo to jest technika religijna. To jest technika obcej nam religii i ona jest po prostu bałwochwalstwem. No, w kilku programach już tutaj mówiłem o tym, i dlaczego joga jest również dla ludzi niewierzących groźna, więc nie będę tego powtarzał. Tak samo jest z ezoteryzmem, okultyzmem i wiązką tych duchowości New Age. One są z definicji antychrześcijańskie. Wiedza tajemna, czy przyniesione tutaj zdesakralizowane wierzenia, na przykład Huna, czy Wicca, czy jeszcze inne praktyki temu podobne. Technika jest taka, że odzieramy z sakralnej otoczki, czy też z sakralnego sensu i przekazujemy tylko i bierzemy tylko technikę, czyli jakieś tam pozycje ciała, jakiś specjalny sposób oddychania i tak dalej, i tak dalej. A takich rzeczy nie da się robić bezkarnie, dlatego że
to jest całość. I tylko przyjmując całość, jak to robią ludzie z tych kultur, z których przychodzą te praktyki religijne, oni są bezpieczni. I teraz to, o czym powiedziałem, co jest najbardziej szokujące. Wielu Polaków wierzy jednocześnie w reinkarnację i w zmartwychwstanie. Ja rozumiem, że ta idea szukania zbawienia w doskonaleniu się w kolejnych wcieleniach jest bardzo pociągająca dla ludzi, którzy nie dość dobrze poznali doktrynę katolicką, ale ona jest sprzeczna z rozumem. Brak logiki w tej idei karmy i przechodzenia jakby nowych wcieleń, tak? Ale to pominimy. Chodzi o to, że idei szukania zbawienia w doskonaleniu się w tych wcieleniach nie da się pogodzić w żaden sposób z chrześcijańską wiarą w sąd szczegółowy, który następuje w chwili naszej śmierci. Rozumiecie? Albo jest jedno życie i koniec, tak jak powiedział Jezus Chrystus, albo odrzucamy Jezusa Chrystusa i ktoś sobie wierzy w co chce. Tam na przykład wierzy, że istnieje reinkarnacja, tak? Ale tego się nie da pogodzić. A są ludzie w Polsce, którzy jednocześnie wierzą w reinkarnację i w zmartwychwstanie. I teraz to, co zwykle umyka naszej uwadze, to fakt, że polska religijność jest synkretyczna i coraz bardziej poganieje. Teraz jest coraz bardziej pogańska. To właśnie, że ludzie łączą ideę zmartwychwstania z ideą reinkarnacji, pokazuje tę synkretyczność. Jak powiedziałem, 1/3 Polaków nie wierzy, że cokolwiek czeka nas po śmierci. Tak? Czyli przyjęli to, co mówią ateiści, że umierasz, czarna plama, nie ma ciebie, nie ma niczego innego. Jest to niezgodne z wierzeniami większości kultur, jakie istniały i istnieją na Ziemi, no ale są ludzie, którzy tak sobie wierzą. Szokujące jest, ale w Polsce 30% ludzi wierzy w wędrówkę dusz. W zmartwychwstanie Jezusa 47%. A tylko 36% Polaków, jak mówiłem, uważa, że trafimy albo do nieba, piekła lub czyśćca. I teraz to już jest moje przekonanie, być może subiektywne, że poza kilkuprocentową gorliwie wierzącą mniejszością, ludźmi, którzy chodzą częściej niż raz w tygodniu do kościoła, którzy próbują wejść bądź weszli w osobistą relację z Jezusem, że tylko i wyłącznie oni przyjęli pełnię objawienia, pełnię tego, co mówi Jezus Chrystus i nie wybierają z tego rzeczy, które są dla nich wygodne, a nie odrzucają tych, które są niewygodne. My nie zdajemy sobie sprawy, że większość katolików to chrześcijanie kulturowi. I oczywiście chrześcijaństwo kulturowe, czyli wierzę, że to, co mówi Kościół, jest dobre, wierzę, że to ma pozytywny wpływ na społeczeństwo, ale Jezus, Bóg, to tak naprawdę nie jest rzeczywistość nam dostępna. Albo wierzymy, że Jezus był, ale nie wierzymy, że ma wpływ na nasze życie tutaj i teraz. Od 35 lat szybkim krokiem zmierzamy ku tej Europie, której nie znaliśmy za komuny, tak bardzo chcąc do niej należeć, czyli żeby te wszystkie bariery, te granice, to było normalne dążenie, tak? I zresztą jeszcze wtedy ten Zachód wyglądał inaczej. Jeszcze wtedy nie uważano, że homoseksualizm jest, że nie jest chorobą. Nie wchodźmy w szczegóły. Europa, Zachód jest pozbawiony duszy. Odebrano mu religijność. Pozbawienie religijnej duszy przez
cywilizację, która jest wywiedziona z objawienia. Rozumiecie państwo? Każda cywilizacja oparta jest na jakiejś religii. I odcięcie tej religii powoduje, odcięcie korzeni powoduje, że reszta usycha. I my jesteśmy już w takim procesie od stu, może z kilku, stu kilkudziesięciu, a czasami są osoby, które mówią, że od oświecenia. I to odcięcie się będzie nas wiele kosztować. I teraz istnieje również rodzaj argumentacji, którą można dotrzeć do ludzi niewierzących. I oczywiście nikt nikomu nie da dowodu na istnienie Boga. Nikt nikogo nie zachęci do tego, żeby porzucił swój światopogląd i zaufał Jezusowi. Tak? Bo są rzeczy, które może zrobić tylko Pan Bóg. Ale ta droga racjonalna istnieje. Był taki psycholog, Kenneth Pargamenta, o ile dobrze to wymawiam, i był psychiatra Harold Koenig, i oni przeprowadzili badania. I z tych badań wynika, tak jak mówiłem na początku, że osoby praktykujące religię odczuwają większą satysfakcję życiową i są zdrowsi psychicznie. Wiara może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z traumą. To właśnie badali. Pomaga znaleźć pocieszenie, nadzieję i sens w obliczu trudności. I teraz to nie jest tak, że my sobie konstruujemy jakąś nadzieję i jesteśmy jakimiś tam dziećmi, które myślą, że bajki ich jakoś tam pocieszą. Tak? Nie da się pocieszyć człowieka bajkami. Trzeba głęboko wierzyć, że cierpienie może mieć sens, bo to jest prawda trudna do przyjęcia dla osób praktykujących głęboko również. Więc bajki, gdyby chrześcijaństwo było bajką, to ludzie, to żylibyśmy w takim pesymizmie, jak żyją osoby, które wyznają religie pogańskie czy hinduizm, tak? Gdzie to fatum to jest jedno słowo, które oddaje sposób myślenia, czyli że świat jest zdeterminowany i wszystkie rzeczy idą w złym kierunku. I teraz wiara religijna, to wynika z tych badań, jest powiązana z mniejszym ryzykiem wystąpienia depresji, lęku i innych zaburzeń psychicznych. Bo osoby o wyższym poziomie zaangażowania religijnego mają większą odporność psychiczną i lepiej sobie radzą ze stresem. Ja streszczam pracę naukową tych dwóch naukowców. Osoby wierzące mają tendencję do większej empatii, życzliwości, altruizmu w stosunku do innych ludzi. Wiara prowadzi do wzmocnienia więzi międzyludzkich, co jest przecież oczywiste. Stanowi płaszczyznę porozumienia, a płaszczyzna łączących nas wartości sprzyja budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji społecznych. I teraz oczywiście, że te badania mówią tylko i wyłącznie o powierzchni wiary, o powierzchni religii. Bo w katolicyzmie każdy człowiek, budując swoją więź z Bogiem, doświadcza w życiu, z jaką mocą działa nadprzyrodzone. I teraz pisząc o tych wszystkich korzyściach płynących z praktykowania chrześcijaństwa, nie zachęcam nikogo do wiary, bo to jest niemożliwe, ale chcę, żeby zaryzykować. No tak, jeśli Boga nie ma, to wierząc mu niczego nie tracisz, ale jeśli jest i mu nie chcesz mu zaufać, no to stracisz dużo. I chcę poprzez ten przewód logiczny, który ci naukowcy przeprowadzili, powiedzieć tyle, że dechrystianizacja niszczy relacje społeczne. Wpływa negatywnie na nasze zdrowie psychiczne i życie emocjonalne. Sprawia, że ludzie gorzej sobie radzą z trudnościami. Mają w sobie mniej życzliwości i altruizmu. Częściej cierpią na depresję i zaburzenia lękowe.
I podsumowując, eliminacja chrześcijaństwa z cywilizacji wywiedzionej z chrześcijaństwa jest formą autodestrukcji. I ta autodestrukcja jest wymierna. Jej skutki możemy zobaczyć w życiu jednostek i społeczeństw, również polskiego. I chciałbym, żeby to było jasno powiedziane. My już nie jesteśmy takim krajem, jakim byliśmy za Wyszyńskiego, za kardynała Wyszyńskiego, za prymasa tysiąclecia. Ta erozja wiary od 35 lat postępuje. I teraz najbardziej rzuca się w oczy brak poczucia sensu i celu życia. Ten brak poczucia sensu owocuje kompulsywnym hedonizmem. Ludzie myślą, że przyjemności dadzą im szczęście, tak? Niestety to tak nie działa. I teraz chcę jeszcze powiedzieć o tym, jak ten cały konglomerat toksycznych duchowości, jakim on jest oszustwem, tak? Z jednej strony jest jakiś ateizm, niewiara w życie po życiu, w cudzysłowie, a z drugiej strony jest są irracjonalne wierzenia. My wiemy, że nauka i religia mówią nam o dwóch najważniejszych przestrzeniach istnienia, czyli o sferze materialnej i o sferze duchowej. Te sfery mogą na siebie wpływać, ale to dzieje się w obrębie jednego człowieka, kiedy jego wiara, owocująca relacją z Bogiem, przemienia jego życie. W kategoriach społecznych to działa w zupełnie inny sposób. Ilość przesądów, w które wierzą młodzi ludzie, bardzo budzi we mnie pesymizm. Dlatego, że następne pokolenia wcale nie będą silniejsze. Konkludując, módlmy się za ludzi, za Polaków, którzy nie wierzą. W ten sposób modlimy się też za nasze dzieci, bo czy Polska będzie katolicka, czy nie, od tego zależy, czy będziemy jako państwo istnieli za 30 lat. A teraz wracamy do rzeczy przyziemnych. Jeśli ktoś z państwa uważa, że to, co robimy, ma sens, proszę o wsparcie. Mówimy ludziom o Bogu, ostrzegamy przed toksycznymi duchowościami. Radio robi to 24 godziny w tygodniu, codziennie, przez 7 dni, 24 godziny. Utrzymujemy się wyłącznie z darowizn osób nam życzliwych. A musimy płacić za hosting, domenę, księgowość, opiekę, IT, mnóstwo różnych rzeczy. Wesprzyj nas. Link do zrzutki jest w opisie kanału i na Facebooku w przypiętym na górze mojego profilu wpisie. Serdecznie dziękuję wam wszystkim za uwagę. Dobrego dnia z Panem Bogiem.

0: i Ojca, i Syna.
1: I Ducha Świętego. Amen.
0: Dobry Panie Boże. Panie, w Twoich rękach jest wszystko. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność w naszym życiu. Daj nam, Panie, byśmy ten czas poświęcili Tobie. Tak, żeby to, co będziemy mówili, Tobie się podobało przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekam się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić od wszelak naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Robert. Witam.
2: Witam.
1: Powiedz, czy w jaki sposób Pan Bóg zaingerował w Twoje życie?
2: Można powiedzieć, że Pan Bóg ingerował od samego początku w moje życie. Bo tak naprawdę cudem przeżyłem. Jestem wcześniakiem. Mój brat nie przeżył, bo jestem z ciąży bliźniaczej. I to już jakoś był taki znak, że Pan Bóg sprawił, że żyję, że jestem.
1: A świadome takie?
2: A świadome? Świadome takie ingerencje, to już w podstawówce. Byłem ministrantem, potem zacząłem uczestniczyć w ruchu oazowym i tam po prostu dużo się działo. Czułem jego obecność, jego siłę, moc. Widziałem to, co on działa we mnie, działa w innych osobach. Takie poszczególne po prostu.
1: Robiło to na tobie wrażenie?
2: Tak, robiło to.
1: Ważne to było, to była ważna część twojego życia wtedy?
2: Bardzo ważna, ponieważ w moim domu no nie było też za dobrze. Różnie to bywało. Także to był mój drugi dom. Plebania, spotkania azowe. Bardzo się tam zaangażowałem w to wszystko. I to była alternatywa dla mnie taka niż stanie na przykład na przystanku, tudzież pod sklepem, ponieważ pochodzę spod Warszawy, także tam za bardzo jakichś takich większych atrakcji nie było.
1: To są punkty centralne.
2: Tak, to są punkty centralne. No jeszcze jednym takim punktem centralnym to było stanie pod murem, pod kościołem. Nie, na szczęście to dzięki oazie, ruchowi po prostu uniknąłem i wspólnocie. Na ten przynajmniej początkowy okres po prostu ochronił mnie przed różnymi rzeczami. No i też potem w różnych sytuacjach życiowych, jak się tak zastanawiałem i przyglądałem na to swoje życie, to było tak, że wracałem często, mając tam naście lat, włóczyłem się po Warszawie, bo ze szkoły wracałem, czy z pracy, czy mając te 19 ileś tam lat, i nic mi się nie stało. Tak naprawdę. A działy się wtedy różne rzeczy. I to też uważam, że jest to dla mnie jakimś takim świadectwem Bożej opatrzności.
1: Byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Wydaje mi się, że tak. Miałem dużo rodzeństwa ciotecznego. Potem byli moi młodsi bracia. Dużo zwiedzałem. Rodzice zaszczepili mi taką właśnie duszę włóczykistwa i wędrowania po różnych rzeczach. Znaczy po Polsce, szczególnie ukochałem Polskę. Także jakoś nawet nie korci mnie wyjeżdżanie gdzieś za granicę, bo Polska jest przepięknym krajem. Dużo można zobaczyć, spotkać ciekawych ludzi. I to jakoś w dalszym ciągu mi zostało ukochanie do gór, zarówno tych mniejszych i wysokich.
1: A nastoletni wiek? Czas buntu? Czy był ważny dla ciebie?
2: Tak, to był chyba dla każdego. Właśnie w tym okresie Pan Bóg częściowo ochraniał mnie. Dlaczego powiem częściowo? Bo ochraniał mnie przed właśnie tym staniem pod sklepem czy na przystanku. A dlaczego częściowo? Bo zacząłem sam odchodzić od Boga. To zaczęło się od tego, że przez jedną książkę, która dotyczyła takich różnych dziwnych rzeczy paranormalnych, zaczęło mnie ten świat wciągać. Zawsze jakoś byłem ukierunkowany na sferę ducha. I przez zwykłą ciekawość, poznawanie, dociekliwość zacząłem po prostu brnąć w tą ślepą uliczkę.
1: I czego się zaczęło? Czego dotyczyła ta książka?
2: To były różne takie spotkania z osobami, które miały paranormalne zdolności, lewitacje, jasnowidzenie, też tam chyba było coś wspomniane o operacjach na Filipinach.
1: Operacje fantomowe.
2: Tak, głównie tu chodziło o potencjał umysłu, jaki można wykorzystywać.
1: I ta lektura, jakie miała konsekwencje dla ciebie?
2: Jakie konsekwencje? Takie, że zacząłem brnąć coraz bardziej w New Age, czyli interesować się rzeczywiście astrologią, numerologią, chiromancją, z różnymi tego typu rzeczami, wróżka, świat nie z tej ziemi bodajże, czy
1: nieznany świat.
2: Nieznany świat, tak. Znaczy tutaj też...
1: To są czasopisma.
2: Tak. Tutaj w dużej mierze też i w jakiś sposób przyczyniła się do tego i moja mama, ponieważ ona też zaczęła wchodzić w to wszystko. Zaczęła się kształcić, zresztą nadal w tym tkwi, jest bioenergoterapeutką. Często zresztą teraz dyskutujemy na ten temat, ale to może dojdę później, jak to wygląda.
1: Kiedy zaobserwowałeś pierwszą nadzwyczajną rzecz, która wokół ciebie
2: zaczęła
1: się dziać właśnie z tą dziedziną związaną?
2: To jeszcze było wtedy, kiedy miałem jakieś 17-18 lat. Uczestniczyłem też jeszcze mocno w ruchu oazowym, ale też i drugą nogą tkwiłem w tym świecie New Age'u. I na przykład zdarzało się tak, że ja na przykład widziałem, pomimo tego, że kogoś nie widziałem pół roku, rok, miałem spore grono ludzi z racji tego, że poruszałem się w różnych środowiskach. Ja tej osoby mogłem nie widzieć przez pół roku, właśnie rok. I w pewnym momencie przychodziła myśl i myśli o tej osobie. I w pierwszym momencie nie znajdowałem po prostu, nie wiedziałem, że tak jest, ale po paru razach uświadomiłem sobie, że w momencie, kiedy się pojawiają te myśli o tych osobach, to ja tą osobę spotkam dzisiaj, następnego dnia, ale wiedziałem, że to będzie ta osoba. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to było zadziwiające, że nie widząc tej osoby przez pół roku, rok, wystarczyło, że ona powiedziała parę zdań o sobie, dosłownie, no, cześć, co tam słychać i tak dalej, czy jakieś takie ogólnikowe zdania. Ja wiedziałem, co się mniej więcej u niej działo, w jakim stanie ona się znajduje, co się z nią dzieje. Także to były takie dziwne rzeczy, z których po prostu też nie wiązałem z otwarciem się na świat New Age'u, numerologii, tego typu rzeczy. I jakie to były też konsekwencje? Konsekwencje tego były takie, że pomału zacząłem odchodzić od wspólnoty. To też właśnie ten okres buntu, czyli odchodzenie od wspólnoty i jakieś chodzenie na imprezy różne. I w pewnym momencie doszło do tego, że będąc jeszcze we wspólnocie, ja tak patrzyłem, poszedłem kiedyś na spotkanie, popatrzyłem się na tych ludzi i miałem taką myśl w głowie, pojawiła mi się, co ja tutaj robię, przecież ja wszystko wiem lepiej. Do tego stopnia, że o mały włos i nie przystąpiłbym do, bo u nas to później trochę się odbywało, nie przystąpiłbym do sakramentu bierzmowania, bo nie zależało mi tak naprawdę na tym. Nie, pomimo tego, że jakoś bardzo wcześniej uczestniczyłem w tym ruchu azowym. Nie, mimo to nie uchroniło mnie, bo się otworzyłem na ten drugi świat, na tą drugą stronę ciemniejszą.
1: Jaki był następny duży krok na drodze do wchodzenia w New Age?
2: Następny duży krok to właśnie zdobywanie tej wiedzy, ale ćwiczenie samowolne metody Silwy. Przez to, że moja mama tam dosyć mocno się zaangażowała, miała wcześniej dostęp do różnych pozycji, książek i tam była taka książeczka, gdzie można było samemu ćwiczyć metodę Silwy, wprowadzanie się w stan alfa. Ja zacząłem się wprowadzać. Także też przypominam sobie, że chciałem dla siebie podwyższyć swoją inteligencję, bo też miałem niską samoocenę. Pomagać innym, leczyć siebie. Czy te ćwiczenia w jakiś
1: sposób... Miał jakiś efekty nadzwyczajne, czy...
2: To za chwilę powiem. W pierwszym okresie nie, ale jeszcze pamiętam, że sam wprowadziłem się, ponieważ mam problemy ze stawami kolanowymi. Ja się wprowadziłem w stan właśnie...

prowadziłem się, wysyłałem światło do tych stawów kolanowych, żeby je uleczyć i tak dalej, te ścięgna, chrząstki i tym podobne. Zapadłem w jakiś dziwny stan. Wiem, że coś jak gdyby na mnie przyszło. Wiem, że z tego co kojarzę, to trwało to około godziny, czy tam jakiegoś dłuższego czasu. Potem wybudziłem się z tego stanu, ale w pewnym momencie byłem zupełnie zdezorientowany. Miałem wrażenie też, że ja wyszedłem jak gdyby z tego ciała. Nie, przez parę godzin nie mogłem dojść do siebie. Nie mogłem po prostu. Rozglądałem się, czy ja jestem rzeczywiście u siebie w pokoju, czy nie gdzieś indziej. I no, byłem zdezorientowany. Co prawda nie pojawiły się żadne jakieś stany od razu lękowe, czy coś takiego. Następnym krokiem, takim wchodzenia po prostu już w tą sferę New Age'u, było pójście na kurs Silwy, już standardowy.

0: I co było efektem tego kursu? W którym mówi się o energiach, częstotliwościach, synchronizacjach, całkowicie racjonalistycznym niby językiem.
1: Co było efektem i jakie skutki? Po pierwsze tak, rzeczywiście te techniki działają. To nie można powiedzieć, że nie działają. I byłem tym zafascynowany, bo mogłem się budzić o tej godzinie, o której chciałem. Początkowo nie miałem problemu z nauką. Bardzo szybko się uczyłem.
0: Jest technika taka, że układa się palce w pewien sposób, programuje się. Mam się obudzić o takiej i takiej i budzę się o takiej.
1: Tak,
0: takiej.
1: To było dosłownie co do minuty. Także nie było z tym problemu. Wstawałem wyspany, nawet jak byłem zmęczony, bo też taka technika jest. Wprowadzałem się chwilowo w jakiś stan. Po paru minutach się wybudzałem i było wszystko w porządku. Byłem tym bardzo zafascynowany, bo w końcu tam po tamtej książeczce miałem niedosyt, którą ćwiczyłem i testowałem, a tutaj dostałem w końcu narzędzia, że mogę sobie pomagać innym, leczyć innych zwierzęta. Co jeszcze? No wchodzić po prostu, wychodzić z ciała w jakiś sposób. Wchodzić w materiały, leczyć na odległość. W pewien sposób przewidywać przyszłość. To mnie wciągnęło, zafascynowało.
0: Przynajmniej tworzy się bardzo mocne złudzenie, że jest to możliwe.
1: Tak.
0: I się sprawdza, tak się człowiekowi wydaje, subiektywnie.
1: Subiektywnie tak, ale też miałem parę przypadków takich, że tam jest też po drugim stopniu i ja przeszedłem podstawowy stopień, drugi stopień ultraseminarium i miałem parę takich efektów, że wprowadzałem osoby tam w różne stany, tudzież ich znieczulałem, to działało. Ale potem, to też może za chwilę dojdę do tego i powiem, jakie były efekty i skutki tych moich działań. Też oprócz tej silwy wszedłem w inne rzeczy, w czarną magię, białą magię. To jest taka pseudowiara, czy wiara bez Boga.
0: Z
1: Polinezji. Wtedy to się wydawało, że jest to też rozwijanie po prostu ludzkiego potencjału i tak dalej. Mało tego, w tych książeczkach to było tak opisane, że to jest ma dużo wspólnego z wiarą katolicką, że nie ma żadnego zagrożenia. I te moje wszystkie działania, wchodzenie w

0: To wszystko doprowadziło do tego, że przestałem chodzić do kościoła. Zdjąłem krzyżyk, medalik. Przestałem go nosić. Miałem takie pojęcie, że przez astrologię mogę poznawać swój charakter, też przyszłość w jakiś sposób rozwijać się. Dla mnie ważniejsze było działanie gwiazd na mnie, w cudzysłowie, niż opatrzność Boża, o której zapomniałem. Także odchodziłem zupełnie od Boga, przestałem się modlić, czytać Pismo Święte. Wracając do Silwy, to jak się potem też dowiedziałem, te moje znieczulania, czy jakoś tak, one działały, nie wiem, może na minutę, dwie, a potem te osoby jeszcze bardziej cierpiały. Na przykład, jeżeli chciałem kogoś znieczulić od bólu głowy, to ten ból po prostu potem kilkukrotnie narastał. Do tego stopnia, że te osoby miały mdłości, jakieś torsje, tego typu rzeczy. I to mnie w jakiś sposób, coś mnie zaczęło zastanawiać, ale to jeszcze nie był ten etap wychodzenia. Zresztą w dalszym ciągu wychodzę. I w początkowym okresie, wtedy kiedy stosowałem te różne techniki, rzeczywiście szybko czytałem, uczyłem się i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałem, też przestałem nosić medalik. Potem poznałem swoją obecną żonę, która też, dzięki Bogu, i to jest ta opatrzność, kolejny taki krok, który znak od Pana Boga, że on dba o mnie i się opiekuje, to właśnie, że postawi ją na mojej drodze. Bo dzięki niej po prostu z tego całego zaślepienia, bo wcześniej do mnie nie trafiały żadne argumenty, nic, a dzięki niej, przez jej modlitwę za mnie, zaczęły mi się otwierać pomału oczy. Ja wcześniej nosiłem jakieś amulety, tego typu rzeczy na sobie zamiast krzyżyka. I nawet potem z tego zrezygnowałem, bo tłumaczyłem, że po co mam nosić krzyżyk, jak ja mam Boga w sercu, bo to jest... traktowałem, wtedy to się tak przewartościowało, że traktowałem krzyżyk jako amulet, a nie znak i przynależność do wiary. I tego, z czym się identyfikuję. I w momencie, kiedy zacząłem wychodzić z tego wszystkiego, zaczęły się problemy z nauką, z pamięcią, z koncentracją. Na przykład do tej pory, jeżeli czegoś się muszę nauczyć, czy nawet chcę się czegoś nauczyć, to ja bardzo dużo muszę poświęcić na to czasu. Ja czytając, było tak, że jest, że czytam pół strony, przechodzę do następnej strony i ja nie pamiętam, co było wcześniej. Po prostu totalna blokada. Co jeszcze? Przez te techniki różne uzdrawiania i leczenia ludzi na odległość miałem taki przypadek właśnie, że leczyłem, dostałem osobę z imienia i nazwiska, z imienia tak naprawdę i miejsca, tylko miasta. Ja miałem wykryć, co tej osobie jest i tak dalej. Pamiętam, że ta osoba, jak się okazało potem, miała guza mózgu. Ja podczas tego wejścia stanu i badania, ponoć jest stan relaksacyjny i wszystko jest cacy pięknie, ja poczułem straszny, ogromny strach, lęk, ból, jakiś ucisk właśnie z tyłu głowy. I w pewnym momencie zacząłem się bać. Jeszcze potem inną osobę diagnozowałem, znowu też z migreną. I strasznie bałem się tego, że te bóle, to wszystko po prostu przejdzie na mnie. No i tak jest, że do tej pory miałem bóle migrenowe. Czasami leki pomagają, czasami nie. Byłem u lekarzy różnych, żeby sprawdzić, co się dzieje. Oni twierdzą, że wszystko jest w porządku. Także To nie jest tak. W momencie, kiedy zacząłem odchodzić od tego wszystkiego, to zaczęły się te wszystkie problemy. I tak naprawdę mój odwrót od tych wszystkich rzeczy, otwarcie się znowu na Pana Boga, zaczęło się od tego, że zacząłem nosić krzyżyk poświęcony. Wtedy po prostu pomału, małymi krokami zacząłem poznawać inne osoby, które są bliżej Boga. No i zacząłem się angażować znowu na powrót w całą działalność anty-New Age'ową i tak dalej.
1: Co było takim najbardziej dla ciebie utwierdzającym w wartości tej metody Sylwy wydarzeniem? Co takiego było, co najmocniej jakby pokazywało ci, że tam jest siła, prawda, w tym? Znaczy, jakie doświadczenie w Sylwie? Tak. Co było takiego najmocniejszego?
0: No właśnie, chyba otwarcie, leczenie innych osób, że to działało w jakiś sposób. Że mogę im wprowadzać w te stany, w jakiś sposób znieczulać siebie i to, że na podstawie imienia i miejsca tylko zamieszkania mogłem dotrzeć do tej osoby i powiedzieć, co jej dolega, co się z nią dzieje, w jakim stanie psychicznym jest. To było jakoś takim pozazmysłowym zupełnie poznaniem tej osoby.
1: A co jest największą stratą, jaką widzisz dzisiaj z tego zaangażowania?
0: Jaką największą stratą? Właśnie to, że oddaliłem się od Pana Boga, to jest pierwsza rzecz. I o mały włos i tak naprawdę w ogóle bym przestał wierzyć, bo poszedłbym, mało tego, pojawiły się kiedyś takie myśli, żeby wyjechać do Indii, żeby tam się szkolić i rozwijać u jakiegoś guru. I to było, to jest kolejna rzecz. I to, że do tej pory ponoszę konsekwencje takie fizyczne, różnych bóli, braku koncentracji, pamięci. I tego, że przez moje działanie, mając teraz świadomość, czym jest ta metoda, no po prostu otwierałem ludzi na działanie po prostu złych duchów.

0: to wychodzenie to nie jest prosta sprawa i trwa. Jakie są kroki na tej drodze do dnia dzisiejszego?
1: Jakie są kroki do dnia dzisiejszego? Ten proces w dalszym ciągu to wciąż trwa. Pierwszym krokiem właśnie było założenie krzyżyka i noszenie poświęconego krzyżyka, gdzie dopiero wtedy zaczęły mi się otwierać oczy na wiele nieścisłości dotyczących astrologii, numerologii. Dopiero wtedy w jakiś sposób docierały do mnie argumenty racjonalne. Ja je dopiero zaczynałem widzieć. Też dowiadywałem się właśnie o tych osobach, które po prostu, którym zrobiłem krzywdę. Mało tego, wtedy nie widziałem jeszcze, jak tkwiłem w tym wszystkim. Próbowałem znieczulić taką dziewczynę, strasznie ją bolał ząb. To było na jakimś zlocie, wspólnocie oazowej. I to nie działało. Po prostu nic. Tak jak ja wyczuwałem jakiś blok w tej dziewczynie, totalnie. I ja wtedy nie wiązałem żadnego, nie widziałem żadnego związku z tym, co robi, a z tym, że jest to akurat takie miejsce, że ludzie się modlą, że ta dziewczyna się modli. Dopiero potem właśnie uświadomiłem sobie, że ta siła, te różne zdolności odgadywania różnych rzeczy, budzenia się, programowania i tak dalej, że to nie pochodzi od Boga. I też przestałem mieć takie zdolności właśnie, w cudzysłowie, jasnowidzenia, że to, co wspominałem wcześniej, że wiedziałem, że kogoś spotkam, ale tą osobę nie widziałem przez ileś czasu i że spotkam ją dzisiaj bądź następnego dnia. Przestałem mieć takie zdolności. Ale pojawiły się problemy, właśnie problemy, powtórzę się, z zapamiętywaniem, koncentracją, coraz częściej bóle głowy, problemy z modlitwą, bo próbowałem się modlić i do tej pory często jest tak, że nie mam ochoty się modlić, nie mam ochoty iść do kościoła pod różnym pretekstem. Będąc na mszy świętej podczas przeistoczenia, pojawiają się różne myśli bluźniercze. To było, ja od tego odszedłem jakieś 7-8 lat temu, a w dalszym ciągu odczuwam po prostu tego typu skutki. Jak ten proces wychodzi, polegał. Polegało to na tym, że z moją żoną już potem chodziliśmy do kościoła. Starałem się i staram się w miarę regularnie uczęszczać do spowiedzi świętej. Chodzimy razem na msze święte, nie tylko w niedzielę. I dzięki temu też przestały pojawiać się jakieś takie różne myśli samobójcze, depresje. To wszystko zaczęło mnie opuszczać, bo w momencie, kiedy wychodziłem z tego wszystkiego, zostawiałem to wszystko, to takie myśli się pojawiały. Że jestem do niczego, żeby to wszystko skończyć, znaczy zabić się, zniszczyć. I mało tego jeszcze, będąc tam nastolatkiem, popadłem tam w nałogi, jakieś palenie, tego typu rzeczy. Na szczęście w narkotyki nie. I próbowałem tą metodą Silwy po prostu, bo też tam jest taka technika wychodzenia z tych nałogów i nie skutkowało. nie działało. Także jedynie co pomaga, to właśnie modlitwa, odmawianie różańca z żoną, chodzenie do kościoła, to pomaga. I czytanie, znowu czytanie literatury o zagrożeniach, o świętych, o tego typu rzeczach, osobach.

0: Witam Pani Joanno.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Ja przysłuchując się tej audycji mogę stwierdzić, że ja również interesowałam się Silwą, Reiki, transcendentalną medytacją, no nie wiem, różnymi wschodnimi tam,
0: no
1: yoga, nawet zen. Już nie wspomnę o wróżbiarstwie, czy oczywiście nie tarota, to ja sama nie stosowałam właściwie, ale czy chiromancji, ale ciągnęło mnie. Bardzo mnie ciągnęło i miałam problemy ze snem, znaczy chodzi o to, że kiedyś tam miałam właśnie takie sny beznadziejne i nie wiem, czy jakieś wychodzenie nawet z ciała miałam, chyba coś takiego miałam. Przy czym nie zdawałam sobie sprawy, że to powinnam z egzorcystą skonsultować, ale miałam taki przypadek, nawet w ogóle to miałam problemy z nauką, bo dostałam się na studia tam zaoczne i chciałam się uczyć, oczywiście wieczorami się uczyłam i miałam problemy, jakieś tam przypomnienia, jakieś tam zaszłości, jakichś przykrych rzeczy z życia i nawet jak miałam takie warunki do nauki, to w tym momencie miałam takie myśli. Chciałam powiedzieć o takim niesamowitej rzeczy pewnego razu, gdy takie miałam bardzo dobre warunki do nauki, a zaczęłam popadać w takie myśli, nie najlepsze i godzinę zmarnowałam. Zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak. I w tym momencie zwróciłam się do swojego anioła stróża z prośbą, żeby mi pomógł. I dokładnie wyczułam, jakby do mnie mówił, tylko to było takie jak gdyby telepatyczne. Dał mi po prostu do zrozumienia, przypomniał mi, bo mi ktoś w kościele podarował cudowny medalik. Ja go tak gdzieś schowałam. No i zaczęłam go szukać, ponieważ on powiedział, żebym go znalazła. Znalazłam cudowny medalik. Może to powiem coś takiego dziwnego, może dla niektórych to, co powiem, ale autentycznie przeżyłam coś takiego, że miałam wrażenie, że wtedy ten zły duch ujawnił się, który mi, no nie wiem, jak gdyby to wszystko było na zasadzie telepatii. Oczywiście ja to nie słyszałam uszami. I jak gdyby słyszałam, jakby jak go zakładałam ten medalik, to słyszałam wrzask, potworny wrzask tego złego ducha, że ja to założyłam. I jakieś potworne przekleństwo, tylko że ja nie chciałam tego słyszeć, także nie wiem jakie, bo w ogóle tutaj na ziemi chyba takiego nie ma, ale takie miałam przeżycie autentycznie. I chciałam tylko powiedzieć, że jak właśnie pan, który jest i mówi o tych właśnie przeżyciach, o tym, że migrenę ma i tak dalej, jakieś bluźniercze myśli, to właśnie ja na przykład w czasie medytacji transcendentalnej zaczęłam mieć bluźniercze myśli w pewnym momencie i następnie ja po prostu wyszłam z tej medytacji. Natychmiast wyskoczyłam jak gdyby z tego. Ale chodzi o to, że niezależnie od tego, czy ja dalej, czy ja po prostu wyrzucałam to, nie chciałam dalej kontynuować tych wszystkich metod, to i tak to się za mną wlokło. Do momentu, kiedy właśnie przyszła mi myśl do wyjazdu do Medjugorja i właśnie po Medjugorje wszystkie te rzeczy, stany i tak dalej, prześladowania przeszły. No i także jeszcze miałam taką, właśnie nie miałam żadnego krzyża w domu i zrozumiałam, bo też mi się kiedyś przyśniło. Prosiłam znowu anioła stróża, żeby mi dał znać, co ja powinnam zrobić, żeby właśnie, co mi może pomóc. I przyśnił mi się krzyż. Przyśniły mi się te duchy, które mnie prześladują i ten krzyż, który mnie uratował. I następnego dnia zobaczyłam ten krzyż stojący na wystawie. Przechodziłam i zobaczyłam taki sam krzyż, jak mi się przyśnił, stał na wystawie z dewocjonaliami. Ja nigdy nie wchodziłam, ale weszłam do tego sklepu. Okazało się, że już jest poświęcony. Nie wiem, kupiłam go od razu i mam do dzisiaj. No, taki dosyć staroświecki. A ja lubię wszystko, co jest nowoczesne, więc bym nie kupiła, ale ponieważ mi się przyśnił i że tak, taki ważny, więc zaczęłam od tej pory kupować i mam tych krzyży sporo. A co jeszcze jedno, że tak mi się skojarzyło odnośnie tych bóli głowy i jakichś tam myśli i tak dalej, że może potrzebna jest modlitwa o uzdrowienie. Właśnie, bo ja wiem, że dużo ludzi, ja też, już nie będę tam za dużo przedłużać, ale doznałam niesamowitego nawet fizycznego uzdrowienia i również duchowego, ponieważ to jak gdyby wraca po jakimś czasie, chociaż nie z takim tempem i z taką mocą, ale Ale odnośnie tych reinkarnacji, które też mi się śniły, że niby miałam i tak dalej, jakieś zauroczenia, już nie powiem kim, znaną osobą jakąś tam, też niebezpieczną, poprzez swoje oddziaływanie. I wszystko przeszło właśnie, gdy znalazłam się na przykład w Toruniu, była taka modlitwa o uzdrowienie, prowadzona przez księdza Baszoborę na przykład. Miałam tam dolegliwości fizyczne dosyć znaczne i to właściwie to jest prawdziwy cud, dlatego że ja uważam, że jestem rehabilitantką, także wiem, jeżeli jest tego typu jakieś tam schorzenie właśnie układzie nerwowym, to po prostu nie pomaga w kręgosłupie, a żadne tam metody lecznicze, medycyna nie jest tak wysoko rozwinięta, chyba że bardzo, bardzo drogie jakieś tam zachodnie leczenie, ale również duchowo zostałam uzdrowiona. Właśnie to wszystko przeszło. I gdzieś ktoś, właśnie chyba ksiądz Baszobora mówił na ten temat, że właśnie również dolegliwości fizyczne są takim nieraz przykładem na to, że dana osoba ma do czynienia ze złym duchem. Może być nawet nie wiedzieć o tym, może być opętana, ale może to być jakieś lżejsze, prawda? Niekoniecznie, nie mówię, żebyśmy się od razu bali. Ale jest to, może być to opętanie i właśnie trzeba się modlić. Tam też były osoby właśnie opętane, uzdrawiane i właśnie te bóle migrenowe mogą być, ponieważ niewiadome podłoże jest i medycyna nic nie może na to zadziałać. Może by spróbować, też są inni, może ojcowie czy księża, którzy przyjeżdżają do nas, czy u nas też są takie modlitwy o uzdrowienie w różnych kościołach, chociażby na Rakowieckiej u jezuitów. I może właśnie poprosić Pana Jezusa o uzdrowienie i na pewno pomoże.
0: Dzięki za telefon.
1: No, cześć Boże.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Jagodo.
2: Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy leczenie metodą doktora Jonasza ma coś wspólnego z
0: doktora
2: Jonasza? I na czym polega i czy Kościół katolicki dopuszcza? Ja nawet dokładnie nie wiem, ale ktoś zaproponował.
0: Niestety nic na ten temat nie wiem i pierwszy raz słyszę to nazwisko.
2: Aha, doktor Jonasz. Pierwszy, tak?
0: Pierwszy raz nic na ten temat nie wiem. Jeśli pani będzie miała jakieś bliższe informacje, więcej, to prosimy napisać do nas partyzant.prawdy@gmail.com. Partyzant prawdy, no proste, prawda, na Gmailu. I wtedy spróbujemy znaleźć stronę, może jakieś informacje w internecie, wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć, bo na razie...
2: Dobrze.
0: To nic,
2: dziękuję bardzo.
0: Dzięki, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: I tak jak w tym telefonie długim, dłuższym, no, widać wyraźnie, w jaki sposób odbywa się wyzwanie człowieka z tej sytuacji. Zwrócenie się ku Bogu, prawda? To jest ten pierwszy i najważniejszy element. Tutaj w przypadku słuchaczki to było związane z pielgrzymką, czyli z jakimś dużym wysiłkiem, prawda? Jazda do Medjugorje to nie jest w kij dmuchał, to jest poważny już jakby akt. No i w związku z tym następują... No Pan Bóg po prostu obdarowuje człowieka i już konkretnymi darami, w tym modlitwą o uwolnienie i modlitwami już później wysłanie modlitw o uzdrowienie. Halo?
3: Halo?
0: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ja przysłuchuję się tej audycji. Z wielkim zainteresowaniem słucham wypowiedzi Pana, który mówił o metodzie Silwy. Jestem trochę poddenerwowana, ponieważ sama uczestniczyłam w takich kursach Silwy. A ponieważ... Dlaczego? Ponieważ byłam w takim stresowym momencie. Miałam takie przeżycia domowe, rodzinne. I ktoś mi właśnie polecił taką metodę. Takie kursy tej metody. Ponieważ byłam ciekawa jej, więc zgłosiłam się na te kursy. To one odbywały się w Warszawie. To był 95 rok. Na pierwszym spotkaniu pan, który prowadził kursy, od razu nas zapowiedział wszystkim, że wszystko to, o czym się mówi na kursach, zostawiamy tylko dla siebie i nie wynosimy tego na zewnątrz. Nikomu o tym nie mówimy. No, już mnie to w jakiś sposób zainteresowało. Dlaczego mam to trzymać dla siebie? Dlaczego mam nie podzielić się z kimś? No, ale potem jeszcze były inne ćwiczenia i wprowadzanie w stan alfa, wizualizacje. I było takie ćwiczenie, w którym mieliśmy zamknąć oczy, wyobrazić sobie warsztat pracy, w którym będziemy pracować, jakieś narzędzia pracy, no i wyobrazić sobie osobę, którą chcielibyśmy czy wyleczyć, już nie pamiętam, w każdym razie jakąś osobę w tym warsztacie. No więc z zamkniętymi oczami, tak jak mówił pan prowadzący, ja też się wprowadziłam w taki stan, powiedzmy. Miałam zamknięte oczy i wyobraziłam sobie, nie bardzo jakoś tak mogłam się skupić, ale w końcu jakiś tam sobie wyobraziłam pokoik, jakieś tam stoliczki, no i osobę. I w tym momencie ukazała mi się twarz Pana Jezusa. I otworzyłam oczy, spojrzałam w koło obok na osoby siedzące. Widziałam, że były bardzo skupione, oczy miały zamknięte, to była cisza. No i ja jakoś wyszłam z tego. I nie mogłam tego tak prowadzić i wyobrażać sobie. Jakoś taka wewnętrznie czułam jakiś taki niepokój, ale taką... Nie byłam do końca może taka wierna temu, co on mówi. To było pierwsze takie przeżycie. Na następne spotkanie, na następny dzień, bo to były chyba 3 dni, na następny dzień było ćwiczenie, gdzie 3-osobowe grupki dostały, każda z tych osób dostała karteczkę. Na tej karteczce była narysowana postać i każda z tych osób w grupie miała zaznaczyć, napisać imię osoby, wiek tej osoby i na tej postaci zaznaczyć punkcikiem, co tej osobie dolega. No, wcześniej jeszcze żeśmy przechodzili jakieś tam ćwiczenia, właśnie pan tutaj przede mną opowiadał, w jaki sposób można by było uleczyć, jak gdyby poprzez wizualizację, poprzez wchodzenie właśnie w te warsztaty i w jaki sposób można tego człowieka uleczyć. I ja znalazłam się w grupie też 3 osób, młode to były dziewczyny, nie znałyśmy się. Nawet nie pamiętam ich imion, to było bardzo dawno, ale w każdym razie osoba, która miała jak gdyby odgadnąć, co tej osobie jest, miała wejść właśnie w ten stan alfa. Wiedziała tylko, że jest, ile ma lat ta osoba i czy to jest mężczyzna i czy kobieta. I przypadło to na mnie. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie weszłam w ten stan alfa, wyobraziłam sobie tego człowieka, już wiedziałam, ile ma lat i w pewnym momencie zauważyłam kłębek takich drutów, zwinięty kłębek drutów. Strasznie się przestraszyłam, ale czułam wewnętrznie, że jestem strasznie poddenerwowana przy tym. I otworzyłam oczy i powiedziałam, przepraszam bardzo, ale ja dalej nie mogę. I co się okazało, że ten pan, którego mi właśnie te panie poleciły, one mi potem powiedziały, że ten pan był chory psychicznie, nerwowo chory. I ja to w tym momencie odczułam. I już mnie coś zaniepokoiło, ale ciekawość była większa, ode mnie, więc skończyłam ten pierwszy stopień, a po jakimś czasie jeszcze był następny stopień, więc też poszłam na ten następny stopień. Przyjechała pani chyba ze Stanów, w tej grupie pań, które prowadzących była osoba, halo, nie wiem, czy
0: tak, słuchać, tak,
3: nie
0: tak, tak.
3: Była ze Stanów pani prowadząca, więc były osoby oczywiście z różnych stron Polski, ja też byłam jeszcze z koleżanką, która dołączyła do mnie. No i też nam najpierw była teoria, opowiadali, prawda, o różnych punktach na ciele człowieka, już nie bardzo do tego pamiętam, bo nie bardzo, po prostu poszłam z ciekawości, nie dlatego, żeby nauczyć się, czy dowiedzieć, no też oczywiście dowiedzieć się i poznać, ale w pewnym momencie tak poczułam, że to chyba nie jest to, co ja, o czym bym chciała się dowiedzieć. No ale wysłuchałam tego wykładu, a potem były ćwiczenia. I były ćwiczenia i strasznie mnie zabolała głowa. I taka pani siedziała obok mnie i mówi, ona jest rehabilitantką, bioenergoterapeutką, ona mi pomoże. I zaczęła mnie masować z tyłu głowę. Ale to mnie nie pomogło. I przeszliśmy potem w grupach, znów mieliśmy ćwiczenia, jakieś takie na dotyki, no to w każdym razie no i ja byłam osobą, na której ćwiczyła koleżanka, bo to były grupy dwuosobowe i w pewnym momencie poczułam jakby coś ściskało mnie w pasie i zaczęły mi ręce, palce się wykręcać i traciłam świadomość, jak gdyby. I zaczęłam głośno mówić, że za chwilę ja przestanę mówić, ale ten głos mój wydobywał się z mojego wnętrza w taki sposób, że ja właściwie swojego głosu nie poznawałam. To był głęboki, taki i tubalny głos, jak mi koleżanka potem opowiadała, tubalny głos i ja cały czas mówiłam, za chwilę przestanę mówić. W tej chwili wykręcają mi się ręce, wykręcają mi się nogi, tu w pasie mi się, zaciska mi tutaj się w pasie i ja przestałam kontaktować. I wtedy wszyscy do mnie podbiegli, a szczególnie ci instruktorzy, nawet koleżanka potem, jak mi opowiadała, mówi, że trzeba wezwać pogotowie, bo coś tu się dzieje nie takiego. Więc oni powiedzieli, że absolutnie nie. I wtedy nałożyli mi torebkę plastikową na twarz, żebym oddychała i powoli doszłam do siebie. Ale po tym właśnie doświadczeniu byłam tak zmęczona. Jeszcze przepraszam. Wtedy, kiedy przez tą torebkę foliową oddychałam, to i doszłam do siebie, to ona mnie zapytała, jedna z tych instruktorek, jak się teraz czujesz? Czy chcesz coś jeść? Ja mówię nie. A czy coś pić chcesz? Nie. A czy ci się chce płakać? Ja mówię, że tak. No to płacz. I wtedy się strasznie rozszlochałam. Strasznie się byłam roztrzęsiona. A ponieważ to była sala gimnastyczna, był materac, więc położyli mnie na materacu w kącie sali, sami przeszli do dalszych ćwiczeń, a ja tam usnęłam. Usnęłam i po jakimś czasie koleżanka do mnie przyszła i mówi, i obudziła mnie, mówi, jak ty się czujesz? Byłam bardzo rozżalona, bardzo mi było ciężko, strasznie mi się chciało płakać. I już nie poszłam. I już nie ćwiczyłam razem z nimi. I wtedy przeszłam jeszcze korytarzami i mówię, słuchaj, do tej koleżanki, mówię, słuchaj, ja tu słyszę jakąś melodię. Chodźmy, pójdziemy tam. Przepraszam, że płaczę. I wtedy poszłyśmy korytarzem wysoko na górę, jeszcze na drugie piętro chyba, gdzie ta melodia mnie gdzieś tam prowadziła. I rzeczywiście tam się jeszcze wypłakałam. I to wszystko ze mnie zeszło. Do dzisiaj o tym pamiętam. Ja nigdy tej metody Sylwy nie stosowałam. Zawsze chodzę do kościoła. Zawsze odmawiam różaniec i zawsze różaniec mam przy sobie. To było dla mnie ogromne, ogromne przeżycie.
0: Pani Ewo?
3: Tak, słucham.
0: Czy była modlitwa o uwolnienie nad panią?
3: Nie, nie było żadnej modlitwy, ale po jakimś czasie spotkałam znów koleżankę, która mi powiedziała, że są takie msze uzdrawiające w kościele świętego na Żoliborzu u
0: Stanisława.
3: Tak. I powiedziała mi kiedy. I ja tam poszłam. Tam prowadził tę mszę młody ksiądz, chyba z Podlasia przyjeżdżał, jak z tego co pamiętam. I on właśnie mówił tam takie słowa. I ja wtedy poczułam takie dreszcze od czubka głowy aż po końce palców nóg. Przeszedł przeze mnie taki dreszcz. I wtedy zaczęłam płakać strasznie. No i tak to było. Także Sylwę pamiętam z tej przykrej strony i poszłam z ciekawości, bo mnie o tym powiedziała pani profesor, która sama była.
0: Tak, pani Ewo, proszę powiedzieć, od tego czasu, po tym doświadczeniu tej modlitwy w kościele na Żoliborzu, tak. Czy ma pani jakieś takie stany lękowe, jakieś problemy z modlitwą?
3: Nie. Nie, nigdy nie mam. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że zawsze różaniec trzymam. Może
0: jakieś
3: dlatego, że się
0: takie
3: modlę.
0: Stany rozpaczy.
3: To wszystko, proszę księdza, jak gdyby.
0: Jestem osobą świecką.
3: Słucham?
0: Jestem osobą świecką.
3: Nie. Nie, ja jestem osobą wierzącą.
0: Tak, ale mówisz o tym, że ja nie jestem kapłanem, jestem osobą świecką.
3: Aha, to przepraszam bardzo.
0: Ojciec rodziny.
3: Aha, ojciec rodziny, dobrze. No, przepraszam.
0: Dlaczego o to pytam?
3: Włączyłam się.
0: Tak, dlaczego o to pytam? Bo myślę, że warto by było, żeby pani trafiła na taką modlitwę. Nie twierdzę, że cokolwiek jakby ciągnie się za panią, bo tego nie sposób stwierdzić tak po no, 3-4 minutach.
3: Tak, ale to co pan mu opowiadał przedtem, że właśnie ma problemy na przykład z pamięcią, że pyta jakiś tam fragment i zapomina, co jest na początku.
0: Właśnie. Pani Ewo, ja proszę
3: sobie wyobrazić, że ja właśnie mam takie problemy.
0: Tak, pani Ewo,
3: teraz
0: proszę.
3: Mi te wchórze i mam problemy z zapamiętaniem słów.
0: Jeśli może pani kiedyś przyjść na Zakroczymską.
3: A tak, będę na Zakroczymskiej u Franciszkanów.
0: Tak. My jesteśmy tam w środy. My jesteśmy natomiast w środy tam.
3: Tak.
0: Od 15 do 17. Czasami trochę dłużej.
3: Od 15 do 17.
0: Tak, czasami trochę dłużej.
3: Tak.
0: I proszę pytać o Roberta albo o Ulę i wtedy jakoś no, doprowadzimy do tego, żeby pani trafiła na modlitwę. Nie mogę być pewien, bo my mamy w pierwsze soboty takie modlitwy, ale teraz nie wiem, bo chyba będą ferie w czasie tego pierwszej soboty, więc być może tego nie będzie. Natomiast w te środy to jest pewne i tam po prostu trzeba.
3: A czy to są spotkania?
0: Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a my w trakcie część z tej grupy naszej się modli, a część po prostu rozmawia z ludźmi, którzy jakoś tam właśnie mają jakieś pytania, wątpliwości i przygotowujemy do takiej modlitwy uwolnienia. Dobrze?
3: Dobrze, a ja jeszcze jedno słowo chciałam powiedzieć, że po jakimś czasie zadzwoniła do mnie właśnie pani, która poleciła mi tę metodę. Po jakimś czasie zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, żebym zerwała z tą metodą. Dlaczego? Dlatego, że ona w nocy ma takie objawienia, czy no w każdym razie wstaje rano i jest strasznie obita. Ktoś ją w nocy bije.
0: To i proszę sobie wyobrazić, pani Ewo, jeśli pani będzie miała z nią kontakt, to też ją proszę.
3: Nie mam z nią kontaktu. W każdym razie ona miała taką jak one się nazywają, takie no, wyrzucanie diabła, przepraszam.
0: Egzorcyzmy.
3: Tak. Była na takich, miała już takie egzorcyzmy, także podejrzewam, że już z tego wyszła, ale właśnie po takim doświadczeniu ona zadzwoniła do mnie, żebym przestała już, wyrzuciła wszystko, co jest związane z Sylwą.
0: Dzięki.
3: Także tyle chciałam powiedzieć.
0: Dzięki za telefon, dzięki za to świadectwo.
3: Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, no, z Panem Bogiem.
3: Z Panem.
0: Halo? Pewnie już nie miał nikt cierpliwości, żeby się doczekać na tak długi. No ale musieliśmy posłuchać, bo świadectwo bardzo, bardzo ważne i też no, tak potwierdzające wiele aspektów.
4: Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że to wychodzenie, te etapy też wiązały się właśnie z wyrzuceniem wszelkich rzeczy związanych z Sylwą, tego typu książek, jakichś wahadełek, tego typu akcesoriów. Po prostu pozbyłem się tego wszystkiego z domu.
0: Witam.
5: Halo?
0: Udało się. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Dobry wieczór. Jestem na etat?
0: Tak, już na antenie.
5: Świetnie.
0: Trzeba tylko zrobić jedną rzecz.
5: Tak.
0: Wyłączyć radio.
5: Już włączyłam.
0: O.
5: Świetnie. Chciałam jedną trudnością się podzielić. Ja niestety z powodu nieznajomości spraw tego innego świata mojej mamy, mając kilkanaście lat, zaledwie tam około 15, zaczęłam wkraczać we wszystko, co teraz już wiem, jak bardzo jest złe, zaczęło się od okultyzmu. I tak jak słyszę to z przerażeniem, to ja chyba przez wszystko po trochu przeszłam. Natomiast chciałam wszystkim powiedzieć, że Boże broń, żeby nie ruszali tych rzeczy, ponieważ naprawdę wyzwolić się od tego tak całą swoją podświadomością nawet, chociaż serce nie chce się w tym dalej, przepraszam, nurzać, to jakoś ta plama zostaje i w najdziwniejszych momentach, zupełnie niespodziewanych, przychodzą jakieś myśli o właśnie obrazoburcze na Pana Jezusa, na naszą religię. Jakieś przerażające to jest i na pewno się zgłoszę na Zakroczyńską. To jest na Starym Mieście, prawda?
0: To jest chyba Nowe Miasto już.
5: Tak, to już wiem dokładnie. Także bardzo dziękuję Panu za te informacje. No i dla innych naprawdę efekty są wieloletnie. U mnie to się ciągnie już kilkadziesiąt lat. Dopiero teraz zaczęłam rozumieć, że można coś z tym zrobić, bo zaczęłam słuchać Państwa radia od kilku miesięcy i Bogu dziękuję za to, że go znalazłam przypadkiem, bo wyłączyłam telewizor, całkiem odłączyłam. I właśnie no dzięki temu mam nadzieję, że się z tego wyzwolę.
0: Na pewno.
5: Ale rzecz jest bardzo uciążliwa, bardzo bolesna dla nas wierzących i naprawdę straszne są efekty.
0: Do zobaczenia w takim razie. Z Panem Bogiem.
5: Bóg zapłać serdeczne.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Ten przypadek nazywa się opatrzność. Halo?
6: Dobry wieczór. Ja mam pytanie takie. Kiedyś chodziłam do... To było w Łodzi na takie kursy psychotroniki. I właściwie jest stosunkowo mało o niej informacji. Chciałabym się dowiedzieć, jak ona jest jakby toksyczna, na ile ona jest zakaźna.
0: To też psychotronika to jest takie słowo worek. Tak jak kiedyś była parapsychologia, no ośmieszona już później i kojarząca się z takimi jakimiś starodawnymi sytuacjami, więc wymyślono nowe słowo. I psychotronika jakby zawiera w sobie absolutnie wszystko.
6: Aha. I to była szkoła pana Onoszko, tak, ile to coś pokazuje.
0: Tak, no oczywiście. Ale czy brała pani udział w jakichś ćwiczeniach oddechowych, wizualizacyjnych?
6: To znaczy na pewno było to, co mówiła tutaj jedna z pań. Niestety nie miałam całej możliwości słuchania całej audycji bez przerwy. Mieliśmy, z czym myśmy robili to akurat na piesku, trzeba było rozpoznać, co temu pieskowi dolega. No. Mhm. Właśnie się wprowadzaliśmy w taki stan rozluźnienia i potem właśnie diagnoza pieska była.
0: A czy Czy doświadczała Pani jakichś rzeczy dziwnych po tych warsztatach, czy nie wiem, co to było?
6: Wie Pan co, to było trochę dawno temu. To znaczy, no tak, no nie wiem, czy zdolność plątania sobie życia jest tą rzeczą dziwną.
0: Jest.
6: No ja jak już, no powiedzmy, 6 lat temu, no nie, 5. Dobra, około 5 lat temu, jak już powróciłam do kościoła, to wcale narzekam na trudności w modlitwie i jeszcze, no mam takie bardzo, prawda, kłopot w mówieniu Królestwo Boże, to zawsze jakoś tak, szczególnie jak jestem w kościele, mam ochotę to bardzo brzydko przekręcić, albo to cały czas mi w głowie pulsuje.
0: To ciekawe, widocznie za tą dziedziną stoją w Polsce bardzo konkretne zuduchy, które mają prymitywne dowcipy, bo to nie jest jedyna, pani nie jest jedynie pani doświadczenie. I jeśli pani w okolicy Warszawy jest, bądź w Warszawie, to zapraszamy na Zakroczymską. Może poza feriami, prawda? Mhm. Ale środy 15-17 trochę dłużej. I wtedy jest możliwość spokojniejszej rozmowy i też jakby zaplanowania działań dalszych. Dzięki za telefon.
6: Dobranoc.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam.
7: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
7: Ja mam pytanie do Pana, bo wysłuchałam już kilku audycji i jestem pewna, że osoby z mojej rodziny potrzebują pomocy. I teraz mam pytanie, czy ja mogę w jakiś sposób pomóc?
0: Im.
7: Im.
0: A one nie chcą szukać pomocy, nie widzą jeszcze...
7: W tej chwili, no powiedzmy tak, że ja jestem takim ostatnim ogniwem, które jest przy kościele. Mm-hmm. To znaczy jestem mocno, że tak powiem, tak mi się wydaje, że się nawracam. Byłam już na takich mszach o uzdrowienie u ojców dominikanów na Służewiu i ja jestem przekonana na 100%, że zarówno tutaj, no, osoby z najbliższej mojej rodziny, mąż, synowie.
0: Może pani zrobić kilka rzeczy.
7: Co ja mogę zrobić?
0: Pierwszą, najważniejszą to jest taka rozpoczęcie modlitwy połączonej z postem.
7: Robię. Postu nie robię, natomiast modlitwę tak.
0: Ale post jest niezbędny.
7: Dobrze.
0: Nie musi to być post od jedzenia.
7: Wiem.
0: Może, ale nie musi.
7: Wiem.
0: Warto jest poszukać czegoś naprawdę dolegliwego. Takiego, z czym będzie trudno. Uh-huh. Druga rzecz. Może pani chodzić na tę mszę z modlitwą o uzdrowienie z intencji konkretnej osoby. Uh-huh. To znaczy, że idzie tam pani w intencji męża albo kogoś innego, uh-huh, prawda?
7: Uh-huh, rozumiem.
0: Ponieważ zresztą nawet jakiś czas temu było tutaj świadectwo osoby, która tak właśnie dostąpiła łaski uzdrowienia syna. Uh-huh. Mimo, że to ona była na tej mszy.
7: Mogę panu przerwać na chwilę?
0: Oczywiście.
7: Powiem panu tak, że ja już widzę dary i łaskę. Już są zmiany. Bardzo takie mnie cieszące. Oczywiście no takie małe kroczki, ale są.
0: No tak, tak będzie dalej.
7: Tak jest. To jest, znaczy ja już to widzę. Ale, no,
0: ale bardzo polecam post. Bardzo polecam post, tak. bo to jest podjęcie walki duchowej, dlatego że...
7: Uh-huh. Ja nawet się zaangażowałam we wspólnotę taką modlitewną też właśnie.
0: Bardzo dobrze, wszystko to jest dla pani,
7: tam są im msze co miesiąc za rodziny członków Żywego Różańca. Także też no, ja wiem, że to...
0: Jest pani na dobrej drodze po prostu.
7: No ale czy jest, znaczy no, chciałabym... No, bo widzę takie zagubienie też dzieci moich.
0: Proszę to zostawić Panu Bogu. Pani nie jest w stanie nic z tym zrobić, poza tym, że może pani wpaść w rozpacz. Więc a nie ma powodu. Rozpacz jest grzechem. Każdy człowiek jest wolny.
7: No nie, ja już nie, znaczy ja myślę, że wychodzę z najgorszego.
0: Więc jeśli pani podejmie walkę, to Pan Bóg będzie walczył.
7: No ja wiem, że Pan Bóg walczy i Pan Bóg mi otwiera, jak gdyby daje mi światło też na te wszystkie sprawy i to nie jest bez powodu, że ja akurat słucham Radia Józef, czy teraz już Radia Warszawa, zaangażowałam się w tą modlitwę i rozumiem, że jeszcze post i takie...
0: Post jest absolutnie taką bronią bardzo ważną. Ja niestety nie pamiętam, u którego z ewangelistów, czy też w listach, którego z autorów listów w Biblii jest taki piękny obraz, z tym, że on jest bardzo trudny. Tam mówi się o tym właśnie, żeby przyjąć hełm zbawienia, zbroję prawdy. Ale to warto jest poszukać w Biblii. Czasami w tych internetowych można jakieś kluczowe słowa tak wrzucić, prawda? I ten fragment chcę czytać co jakiś czas i takie zrozumienie tego przychodzi, no chyba można bez końca jakby ten fragment czytać, bo tam jest właśnie mowa o osobie, która rozpoczyna taką walkę, którą pani rozpoczyna.
7: Ale dokładnie gdzie mam tego szukać? No, zaraz.
0: Myślę, że to jest w listach.
7: W listach, tak?
0: I to jest mowa o tym, że przywdziej hełm zbawienia. Jest tam fragment o, na przykład niesamowity fragment o emocjach, gdzie mówi się o właśnie rozpalonych pociskach złego. A to właśnie chodzi o emocje, o żar emocji, o pożądania, prawda? Bo to jest też kolejne miejsce, w które uderza zły duch. No i tam to jest w ogóle niesamowity fragment, który...
7: Znaczy ja wiem, że mąż akurat oddał się, nawet byliśmy na takim balu charytatywnym i on poszedł do wróżki i karty jakieś mu stawiała, no w ogóle jakieś maski z całego świata zwoził, nawet awanturował się, jak ja nie chciałam. Teraz wyrzuciłam to wszystko. W każdym razie wiem, że właśnie w tym kierunku poszedł i zaczęły się te złe rzeczy dziać.
0: Tak, proszę się tym nie przejmować, no po prostu trzeba walczyć.
7: No tak, trzeba walczyć, ja wiem, że trzeba walczyć, chociaż pewne, no tak, już są takie nieodwracalne różne rzeczy, ale można jeszcze dużo. I mogłabym też dać świadectwo o wielkiej łasce Pana Boga.
0: Proszę w takim razie nie odkładać słuchawki. Za chwileczkę ktoś poprosi o numer telefonu. I mamy naszego słuchacza jeszcze. Witam Pani Aniu.
8: Dzień dobry, szczęść Boże. No raczej dobry wieczór.
0: Może tak, właściwie dzień dobry za chwilę będzie.
8: No właśnie, straciłam poczucie czasu słuchając Państwa. Mam takie pytanie, które mnie nurtuje. Czy jest możliwość jakiegoś złego wpływu poprzez po prostu zwykły codzienny kontakt z osobą, która się zajmuje bioenergoterapią? Mam tutaj na myśli panią, która pomaga mi przy dziecku. Ta pani przychodzi do nas dwa razy w tygodniu i pomaga mi w opiece nad moim młodszym synkiem. I od jakiegoś czasu nurtuje mnie to pytanie, bo też zasięgałam po koleżanek, które troszkę więcej na temat bioenergoterapii wiedziały i one mnie przestrzegały przed tym.
0: Ja będę również przestrzegał, dlatego tak. że może nawiązać się relacja między dzieckiem a tą osobą.
8: Aha.
0: I ta osoba w absolutnie dobrej wierze, bo nie wszyscy bioenergoterapeuci są osobami...
8: No właśnie, bo to jest pani niezwykle
0: woli. To w ogóle nie w tym rzecz jest, prawda?
8: No właśnie.
0: New Age jest taką sferą, gdzie zwiedzeni zwodzą. Tych, którzy już wiedzą na pewno, co robią, to naprawdę jest niewielu. To jest już taka elita w cudzysłowie największym, że oni już wiedzą po prostu, że a niektórzy w nich popadli w rozpacz. Natomiast wiele osób myśli, ja kiedy modliłem się o to, żeby Pan Bóg zabrał mi te rzeczy, ponieważ sam byłem bioenergoterapeutą. Modliłem się, no Panie Boże, no to oczywiście niemożliwe, no bo jak zabieranie chorób może być czymś, no ale jeśli to nie jest od Ciebie, to zabierz te wszystkie zdolności. No i następnego dnia się obudziłem już bez nich. Więc informacja jest niestety dla pani
8: jednoznaczna. No właśnie, tym się wybiega z tym, że nasiliły się choroby synków. Wprawdzie jeden jest w przedszkolu, więc można by sobie to tłumaczyć, że te choroby przynosi do domu w przedszkola, ale praktycznie młodszy syn, który ma najwięcej kontaktów właśnie z naszą panią, no jest notorycznie chory, to jest, dostaje trzeci antybiotyk od mocy od września, także to jest takie trochę, to mnie zastanawiało, że czy to może mieć wpływ, ale...
0: Co panią doprowadzi do dobrej decyzji, to w sumie nie ma znaczenia.
8: Tak, to prawda.
0: Natomiast doświadczenie nasze jest takie, to jest doświadczenie, które jest kumulacją doświadczeń różnych osób na przestrzeni prawie 10 lat i to dotyczy kilkuset świadectw bioenergoterapeutów, że jeśli oni nie są oszustami, bo są też bioenergoterapeuci oszuści,
8: tak,
0: którzy po prostu nie mają

0: początki naszej relacji. I ona zaczęła właśnie nad tym dzieckiem, nad tym moim dzieckiem wodzić rękoma. I ja spytałam, co robię. Ona powiedziała, no, że tak, rzeczywiście tutaj coś w oskrzelach czuję. I ja potem po jej wyjściu się długo zastanawiałam, to mnie zaniepokoiło i następnym razem poprosiłam, że się boję, że to jest małe dziecko, że wolałabym, żeby... Nie chciałam wprost nawet jakoś tak, nie wiem, powiedzieć jej, że z jakich względów się boję. I ona mi obiecała oczywiście, że no tak, że powinna była mnie spytać i nie będzie tego więcej robić, ale moje pytanie jest takie, czy to już mogło w jakiś sposób zaszkodzić mojemu dziecku trwale, czy ja powinnam jakoś zareagować w tej sytuacji?
1: To... Nie ma odpowiedzi na to pytanie.
0: Nie ma odpowiedzi, muszę obserwować.
1: Po prostu tak, to jest zbyt mała ilość faktów. Poza tym to są wszystko rzeczy, które wobec których stosowane jest rozeznanie, czyli tak naprawdę jest to po prostu proces powolny i taki bardzo delikatny i sfera duchowa jakby no, nie kieruje się prawami, tylko prawidłowościami. Także w pani sytuacji po prostu trzeba odstawić tą sferę zagrożenia, a później przyglądać się, jeśli dziecko będzie miało jakieś nadzwyczajne, będą się działy rzeczy nie wiem, związane z emocjami, jakieś napady agresji, jakiś smutek taki nieadekwatny, prawda, czy też przedłużający się, no to wtedy trzeba po prostu szukać i prosić o modlitwę o uwolnienie. Natomiast wcale nic nie musiało się zdarzyć. Ale z naszego doświadczenia wynika, że osoby, które są w relacji z takimi ludźmi mogą być po prostu duchowo dotykani i negatywnie, bardzo, bardzo dolegliwie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, niestety już jest po czasie. Nie odbierzemy tych telefonów, które teraz zapraszam za tydzień. Będzie można się dodzwonić. Szczególnie zapraszam właśnie od razu po świadectwie. Wtedy jest najłatwiej wbrew pozorom, bo pod koniec audycji tych telefonów jest dużo, dużo więcej. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Robert. Pomódlmy się teraz za wszystkich, którzy nas słuchali, za wszystkich, którzy mają problemy, za wszystkie osoby, które w tej chwili potrzebują modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Dobry Panie Boże, oddajemy Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
0: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
0: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
0: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego. I ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej komunii świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej. Ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. No i tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński i już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo dostrzegałam, miałam trudności z modlitwą, dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: Nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna, nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej. Że to jest tak jakby na zasadzie, chce mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat, to te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomniłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zatkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.
1: To była wspólnota parafialna, czy jakaś...
0: Parafialna, kościelna, w naszej parafii...
1: Ale jakaś konkretna formacja, czy to po prostu taka grupa modlitewna parafialna? Czy to było Odnowa, czy...
0: Nie. Grupa parafialna powstająca tam się zawiązała i rozwija się do tej pory.

0: naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnifikat dalej trwa, bo później prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi, no moje życie zmieniło się diametralnie, to jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym no, zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruje Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej, od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: sens.
1: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
0: Tak jest. Oczywiście.
1: No, no bo tego się nie da
0: nie.
1: w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
0: Nie, bo to, żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba żyć na co dzień Ewangelią, żeby tę Ewangelię, którą się przyjmuje do swojego serca, można było przekazać innym. W ogóle forma ustna jest zbędna, jeżeli życie katolika jest prowadzone poprzez Ewangelię życia. I w tej Ewangelii życia trwamy do dzisiejszego dnia. Chłopcy skończyli, służyli do mszy przez cały czas, skończyli kursy lektorskie, oświęcenia lektorskie, otrzymali do mszy, służyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, mogła, i to mogę z czystym sercem chcę powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
1: No bo dzieci w domu to wszystko widzą.
0: Tak. Tak,
1: nie jest, da się mówić co innego, a robić co innego.
0: Bardzo obserwują. Jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu. Swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu, domu na, przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu. Więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach była, to wtedy odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy byłam nawet, nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. A ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No, na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy. Bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele, miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w 10-lecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucia, ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką. Takie. I od razu mówię, bo był syn nas odwoził i mąż był, i ja mówię: czuję takie ukłucia, jakby mi ktoś, mówię, zszywał po operacji. Mąż nie mówił nic, a syn to się zaraz roześmiał. Mówię: nie zdziwiłabym się, gdybym, mówię, zajechała i się okazało, że te torbiele zginęły. A syn mówi: haha, zaraz. No i zajechaliśmy do szpitala, ponieważ wszystko było zaplanowane, więc przebrałam się, poszłam na łóżko. Przyszedł anestezjolog, zrobił mi wykład, dał mi tabletki, połknęłam dwie tabletki, resztę miałam połykać co 2 godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi: niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się, mówię: a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię: panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało 3 lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały swoje niemowlęta. Więc ja się tak spoglądam na ten ekran i patrzę, że tam nie ma żadnych plam ani w ogóle czysto jest. Bada we wszystkie strony, to od wewnątrz. I powiem mi: dziękuję. Ja zeszłam, mówię: to co? On mówi: nie, tu nie ma nic. Przyszła jeszcze doktor chirurg, mówi: no i co? Mówi: tu nie ma żadnych torbieli. Mówi: tu nie ma nic, tu nie ma, mówi, nawet śladu, że były torbiele. Jak ja stamtąd wyszłam, jak ja szłam, czy ja fruwałam, nie wiem. Ja nic nie widziałam, ja tylko miałam jedną myśl. Ja zostałam cudownie uzdrowiona. Ja spośród tylu milionów ludzi, to jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do pokoju. Było nas 7 w pokoju i mówię: nie będę miała operacji. Te 7 pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam 4 razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. A ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktora, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam. Nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta. Zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To tyle, to wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał i ja mówię, usiądź, jak stoisz. A mówi, co się stało, co wypisujecie ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił. Ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji. Jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel i tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje. Do tego księdza, który mnie błogosławił, mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam i jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówiła, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam siły. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę, takie spuszczoną głową. I raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równy prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam. Tylko nikt nawet tego nie zwrócił uwagi, że pielgrzymi szli sobie, rozmawiali. Siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie, wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. Ja mówię, tak, bardzo głębokie. To był ten jeden przypadek. A drugi, to miał miejsce znowu ten przypadek, to dotyczy poznania słodyczy cierpienia. Bo ja przyjmując słowa Jezusa Chrystusa, że moje brzemię jest słodkie, a jarzmo lekkie, nigdy nie mogłam pojąć tych słów. Bo mi się wydawało, że jest to niemożliwe, żeby brzemię było lekkie, kiedy Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata, odpowiedzialność za każdego człowieka, zbrodniarza, pijaka, prostytutkę. Jest to niepojęte i niemożliwe, a znowu jarzmo, które ogranicza wolność poruszania się, żeby było słodkie. Ale jakoś ten fragment Ewangelii świętego Mateusza w tym wersecie 30 utkwił mi tak głęboko, ja ciągle do niego wracałam.

Znalazłam się w szpitalu w bardzo krytycznej sytuacji. Był to 2004 rok, gdzie moje życie było na granicy, na ostrzu noża, tak po prostu powiedziawszy. Zachorowałam na przepukliny, dwie przepukliny, a potem okazało się, że miałam zamknięty obieg jelitowy, przerośnięte jelita do po bliznach operacyjnych, bo byłam 6 razy operowana i groziło mi to, gdyby mi nie wykonano tej operacji tego dnia, to prawdopodobnie rana by mnie doczekała do rana. Była to dosyć długa historia, bo mnie nie chciano operować z racji tych operacji, tych blizn, które miałam. I zaczęłam walczyć po swojemu, żeby się dostać do ordynatora. Stałam pod drzwiami jednego dnia, tu miałam worek, tu miałam kroplówkę, tam miałam coś, tak z tym aparatami, z tą aparaturą pod drzwiami stanęłam i jednego dnia się nie dostałam, więc drugiego dnia poszłam, bo nie wierzyłam mężowi, nie wierzyłam synowi. Mówię, ja pójdę sama, pokażę ordynatorowi, jak to wygląda i muszą mi tę operację wykonać. I stojąc drugiego dnia, usłyszałam taki głos: co ty tutaj robisz? Czy jeszcze nie wiesz, że jestem najlepszym lekarzem? I mnie się ogarnął mnie w ogóle taki ogromny wstyd. Tak mi się zrobiło wstyd, mówię, no rzeczywiście. I zawróciłam, jeszcze nawet lekarz przychodzi, mówi, to ja pani pomogę, może wejdziemy razem do tego ordynatora. Ja mówię, nie, już dziękuję. I zawróciłam, przyszłam do pokoju, weszłam do swojego łóżka i mówię, Jezu, ufam Tobie. Faktycznie, jak ja mogłam walczyć na swoją rękę, mając już doświadczenie, że Ty jesteś Bogiem żywym i możesz wszystko. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałam, Jezu, ufam Tobie, w Twoje ręce oddaję swoje życie. I zobaczyłam taki piękny, złoty krzyż, a na nim Jezusa Chrystusa żywego, okropnie zmaltretowanego. Rana na ranie, korona cierniowa osunęła się tak na oczy. Prawe oko było tak potwornie tutaj zmasakrowane, spuchnięte, że w ogóle nie było widać, jak Jezus otwierał. Otwierał usta, ale ja nie słyszałam słów, co mówił. Krew spływała po całym ciele i spod tej cierniowej korony opływała całe jego ciało. Ja, jak zobaczyłam ten krzyż, to krzyknęłam na cały głos, jaki piękny złoty krzyż. Ale nikt nie zobaczył tego krzyża. Ja z tym obrazem pozostałam.

I tego samego dnia wzięto mnie na operację. Jak się obudziłam po operacji, byłam pod respiratorem, pod monitorem, pod różną aparaturą. Ja naokoło w ogóle cała byłam opięta w jakieś aparaty, których nigdy na oczy nie widziałam. Znalazłam się na ojomie, jeszcze na tym łóżku, który mnie przywieźli z operacji. I poczułam taką ogromną miłość. Było mi tak cudownie, było mi tak dobrze, było mi tak lekko, tak słodko. Czułam, że jestem gdzieś w jakimś niebiańskim miejscu, że ktoś mnie, jakieś ręce takie potężne trzymają mnie na ręku. Jestem trzymana na ręku, kołysana i taka słodycz niesamowita. Tak chciałam, żeby, pomimo że nie mogłam, bo tu miałam respirator, tak chciałam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej, żeby to się nie skończyło. To łóżko, te łóżka są bardzo niewygodne, bo one są wąskie, a one były takie dla mnie dopasowane. Tak dopasowane, że każda część mojego ciała to leżała tam, gdzie powinna należeć. Nic mnie nie uwierało, nic mnie nie bolało, nic, kompletnie nic. Czułam, jak ktoś mi przykrywa kołdrą. Nikogo nie było, bo sala była, tylko byli chorzy. Akurat w tym momencie nie było nawet lekarza. Inni pacjenci, bo było nas czworo na tej sali, tam a to leki im podawali, a to i do mnie lekarka doszła, mówi, może pani dać zastrzyk, a ja kręciłam głową nie i byłam zła, że ona mi przeszkadza, że ona mi przerywa tę cudowną chwilę, w której ja w tej chwili jestem, której chcę, żeby ta chwila trwała nie wiem ile. To ja nie potrafię opisać tej słodyczy, ja nie potrafię wyrazić tego, co wtedy się ze mną działo. To nieważna była ta aparatura, to nieważne, lekarz przyszedł i mówi, proszę pani, no mieliśmy z panią trochę kłopotu, no ale już jest po wszystkim. Ja byłam też zła, że on mi to mówi i przeszkadza, to nieprawda, bo mi jest tak dobrze, mi jest tak słodko. Mąż przyszedł, żeby na chwilę tam go wpuścili. Też mówię, wyjdź stąd jak najszybciej, wyjdź stąd. Ręką mu pokazywałam, bo nie, przez respirator nie mogłam mówić. Nie dostałam, nie przyjęłam ani jednego zastrzyku przeciwbólowego. Nie było żadnego problemu. Nie zrywałam aparatury. Po 2 godzinach odjęto mi tę aparaturę. Zawieziono mnie na salę. Nic mnie nie bolało, ale to do nic, kompletnie nie czułam żadnego bólu. Jeszcze nawet miałam przygotowane, jak były sale 7-osobowe, to ja dostałam sale 2-osobowe i przez 3 dni jeszcze byłam sama w tej sali. Nic. Codziennie przychodził lekarz, codziennie przychodziła parę razy pielęgniarka, może pani dać zastrzyk, może pani boli. Mówię, siostro, nic mnie nie boli. Jak mnie będzie bolało, to ja o ten zastrzyk poproszę.

0: Kiedy zbliżała się godzina 12 w nocy, ja się budziłam. Ja się budziłam, albo ktoś mnie budził. Wyspana, trzeźwa, jednej nocy. I tak sobie myślę, no godzina 12, nie mogę zasnąć. Zaczęłam się modlić. I po godzinnej takiej modlitwie zasypiałam. Następnego dnia o tej samej porze to samo. Następnego dnia o tej samej porze to samo. To budzenie o godzinie 12, tak między 12 a 1, trwało chyba o długo, ze 2 lata. Regularnie o tej samej... Ja z początku nie rozumiałam, a potem zrozumiałam, że jest to czas, który po prostu Pan Jezus chce ze mną rozmawiać i potrzebuje jakiejś mojej bliskości, mojej miłości, czy odpowiedzi na Jego miłość moją miłością. Więc czyniłam to każdego dnia bez problemu, modliłam się. A jak się nie modliłam, to po prostu miałam oczy skierowane na obraz Miłosierdzia Bożego bądź Matki Bożej z otwartym sercem. I po godzinie takiego czuwania po prostu zasypiałam. Więc te żywe takie kontakty w tych miejscach, one się objawiały takiej styczności osobistej, już nie nieodczuwalnej, a widzialnej.
1: A rekolekcje ignacjańskie, czy to jest jakiś ważny etap na drodze duchowej?
0: Rekolekcje ignacjańskie dla mnie to jest tak jak dla ryby woda. Ja bardzo wiele słyszałam o rekolekcjach ignacjańskich i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są owiane taką tajemnicą jakąś taką. I odważnie pojechałam na te rekolekcje. Właśnie za niedługo jadę ponownie. To już na trzeci etap. Ale na tych rekolekcjach ignacjańskich to ja po prostu byłam z Jezusem. Przez całe te rekolekcje. Ja na pierwszym etapie to miałam bardzo silny taki proces oczyszczania, uzdrawiania z ran przeszłości. Przeżywałam wszystkie te etapy w moim życiu, które raniły moje serce. Jestem przecież dzieckiem wojny, więc bardzo, bardzo to przeżywałam, ale trafiłam na bardzo takiego kierownika duchowego, który no w mig jakoś tak rozszyfrował moją osobowość, moją wrażliwość i bardzo mi w tym pomagał. Następne pierwszego tygodnia była ta sama historia, a już na drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich ja autentycznie, zupełnie innymi oczami spojrzałam na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, a przede wszystkim poczułam takie wewnętrzne pragnienie bycia dokładnie z Jezusem Chrystusem.

0: bycia razem, czuwania, nawet, bo ja w nocy adoruję Najświętszy Sakrament też w piątek od zera do drugiej w nocy, więc wychodziłam na tych rekolekcjach, też nie za bardzo mile widział ten kierownik, w nocy, żeby z tym Jezusem w tej ciszy, w tej kaplicy albo w oratorium być.
1: A proszę powiedzieć, czy Pan Bóg wzywa Panią do jakiejś służby? Oprócz tej właśnie nieustającej adoracji.
0: Do służby to Pan Bóg mnie wzywał wcześniej, nim byłam w nim, z nim na etapie takiej zażyłości. Były misje u nas w parafii i jedna z homilii, ja już nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale w każdym bądź razie, że człowiek w życiu nie może się ograniczyć tylko do swoich potrzeb osobistych, że musi się rozejrzeć dookoła, jakie są potrzeby wobec innych ludzi. I ja pamiętam, doszłam na róg Ciołka i Wrożka, a tam jest dom dziecka na Dalibora, Dalibora 1. I tak mój wzrok został skierowany na ten dom dziecka. Ja mówię, tak właściwie to mogłabym pomóc tym dzieciom. I poszłam następnego dnia do sióstr zakonnych. Zapytałam, czy dzieci chodzą do domu z domu dziecka na lekcje religii. Ona mówi, tak, tylko mówione są takie bardzo zaniedbane. I ja mówię, to jeżeli siostra będzie miała potrzebę i będzie taka potrzeba, to proszę te dzieci przysyłać do mnie, ja siostrze pomogę przygotować ich do pierwszej komunii. I zaraz następnego dnia przyszły dwie dziewczynki z listem od siostry. No i tak się zaczęło. A jak się tak zaczęło, to się zrobił u nas w domu drugi mały dom dziecka. Ochrzciliśmy siedmioro dzieci, dziewięcioro doprowadzili do Komunii Świętej. Mieliśmy zamiar, bo przygarnęliśmy dziewczynkę taką chorą, 12 lat, i podjęliśmy już decyzję ją nie adoptować, ale przyjąć jako rodzina zastępcza. No i dom dziecka nam ją zabrał. Był to akurat stan wojenny, kiedy ona była u nas. No, bo zakomunikowano, że taka jest sytuacja, co było nieprawdą. Ona też była doprowadzana do komunii, a potem nam ją po prostu w brutalny sposób zabrano. W momencie, kiedy podjęliśmy tę decyzję, tłumaczono jej, że my jesteśmy za biedni, że dzieci wyjeżdżają wtedy do Hiszpanii, czy za granicę, przywozili te stare ciuchy różne, te no, dziecko jest łakome, zrobili zbiorowy paszport, wysłali. Przeżyliśmy ogromną tragedię, bo już żeśmy się przyzwyczaili do niej. Ona jak do nas przyszła, miała same oceny niedostateczne, potem się tak pięknie rozwijała. Wszyscyśmy nad nią pracowali, synowie przecież byli, studiowali, więc bardzo szybko wyrównała poziom oceny, już nie miała ocen niedostatecznych i taka była, kwitła dosłownie i w miesiąc przed pierwszą komunią nam ją zabrali. Miała sukienkę, wszystko, ale jeszcze później jak wróciła, to nie była Hiszpania, tylko Holandia, no to jeszcze przyszła do nas na tydzień, do komunii została doprowadzona.

Ja dzisiaj, kiedy się zastanawiam nad swoim życiem, to zresztą nieraz poruszałam ten problem ze swoim kierownikiem duchowym, że tak naprawdę to wtedy, kiedy ja mało znałam Jezusa i powiedziałabym, że tak jak dzisiaj to go prawie wcale nie znałam, bo znałam go tylko z literatury, w ogóle a dziś zupełnie w inny sposób to odbieram. To ja więcej robiłam różnych uczynków miłosierdzia, jak teraz. Teraz bym powiedziała, że Pan Bóg mnie powołuje zupełnie do... powiedziałabym inaczej. Nie żąda ode mnie uczynku, żąda ode mnie bycia przy Nim, trwania przy Nim. Co się dalej okaże, nie wiem. 5 lat bardzo broniłam się przed objęciem takiego superiora, bo u nas jest bractwo adoracyjne, superiora tego bractwa adoracyjnego, bo wydawało mi się, że nie nadaje się, nie potrafię. To jest dla mnie było tak, tak ogromnie ważna, wielka sprawa, że ja no, niegodna byłam do takiej służby, bo tak sobie to wyobrażałam. Jednak Pan Jezus nie dał, nie pozwolił mi pozostać w spokoju. Trwało to, mówię, do ubiegłego roku, do lutego, gdzie ksiądz proboszcz siłą wcisnął mi, po prostu wcisnął mi to prowadzenie, jako na razie jako pomoc. I dzisiaj śmieję się, że zostałam przymuszona, jak Cyrenejczyk, do dźwigania krzyża Jezusowego, tak ja do Bractwa Adoracyjnego, do pełnienia służby przy Bractwie Adoracyjnym. Właśnie w sobotę, w tę sobotę, zostałam oficjalnie ustanowiona superiorem Bractwa Adoracyjnego na podstawie tam specjalnego dekretu i cała odbyła się uroczystość. Także kiedy tak analizuję, jak czasami nie śpię albo zresztą bardzo często nie pracuję, więc często zastanawiam się nad swoim życiem i to tak mówię, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, to mogłam chyba łatwiej wykonywać te doczesne, te takie czynności, pomoc, uczynki na tym świecie i dla tego świata. Natomiast dzisiaj chyba właśnie Pan Bóg potrzebuje mnie, mojego serca. Nie tyle pracy fizycznej, nie tyle nawet takie czasami otrzymuję natchnienia, że potrzebuję, abym przy Nim trwała, Jego miłości i żebym rozlewała tę miłość na ludzi, których spotykam na swojej drodze.

0: Jakiego Boga pani poznała? Kim on jest?
1: Boga poznał, który jest moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem. Jest osobą, którą czuję. Wiem, że jest przy mnie, mało idzie przede mną. Dźwiga ze mną razem mój krzyż, którego ja bym sama nie uniosła, gdyby on przede mną nie szedł. I miałam na ostatnich rekolekcjach właśnie w ubiegłym roku we wspólnocie takie widzenie, jak nie wiedziałam, że to jest Jezus, ale szedł mężczyzna, który niósł krzyż tu, gdzie są ramiona, a ja za nim tu, gdzie jest ten koniec. I byłam wtedy w takim dołku pustynnym. I wyszliśmy tak już bardzo wysoko na górę i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten mężczyzna zostawił mnie z tym krzyżem, a sam znalazł się na szczycie tej góry i zobaczyłam, że to jest Jezus. I który mówi, zobacz, już jesteś prawie u szczytu, a ja tu jestem. Nie jesteś sama. Jest mi bardzo... Nie czuję Boga jako... osoby, która będzie mnie karać, która będzie mnie jakoś domagać się rzeczy, których nie jestem w stanie podołać, tylko tego, który jest tak bardzo delikatny, tak bardzo wrażliwy. Przychodzi w takim momentach, kiedy ja się najmniej

0: Już nie będę, bo to za długo zajmie czasu, ale sam finał tak mówi: proszę pani, ja mam 20 lat, nikt ze mną jeszcze tak nie rozmawiał. Pani mi poda swoją rękę. Tak spojrzałam, ale podałam mu tę rękę. On wziął moją rękę w obydwie dłonie. Ucałował raz, spojrzał na mnie, potem pocałował drugi raz. I mówi: proszę pani, te słowa wezmę głęboko sobie do serca. I chciałabym właśnie, żebyśmy się za tych dwóch chłopców pomodlili, których chowała ulica przez 10 lat.
1: Zapraszam, drodzy państwo, Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy państwo, naszym gościem dzisiejszym była pani Marianna Gąsiorek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, chcemy głosić Panie Twoją chwałę. Boże Ojcze, chcę pełnić Twoją wolę. Duchu Święty, prowadź. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Alfred. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg przychodzi do ludzi czasami bardzo delikatnie, a czasami mocno. Jak do ciebie częściej przychodzi?
1: Trudne pytanie, ale na wszystkie chyba z możliwych sposobów, to znaczy i delikatnie, i mocno. Najczęściej są to, często są to niespodzianki, czasami bardzo miłe, takie przygotowane, żeby zaskoczyć.
0: A najmocniej kiedy przyszedł?
1: No, najmocniej przyszedł wtedy, kiedy najbardziej spektakularnie poczułem moc jego imienia i moc stawania w autorytecie jego imienia.
0: To znaczy?
1: Mogę powiedzieć przykład, no właściwie z ostatniego okresu mojego życia, z tego roku. To był czas, w którym pamiętałem wiele słów różnych ewangelizacyjnych, również słów ojca Johna Baszobory z zeszłego roku z Krakowa, kiedy mówił o stawaniu w autorytecie imienia Jezus. Powiedział to na przykładzie Jaira, który uwielbił Jezusa w swoim sercu, który wielbiąc Jezusa w swoim sercu przyszedł do Niego, prosząc Go o łaskę uzdrowienia umierającego dziecka. Ale ważne było to, że Jair uwielbił Jezusa w swoim sercu, nie wątpił, przyszedł do Jezusa. Ważnym też w tej całej historii było to, że wpleciono w Ewangelii Marka, w historii o córki Jaira, historię kobiety cierpiącej na krwotok, która dotknęła się Jezusa w sposób inny niż wszyscy. Czyli wiara z jej strony spowodowała, że Jezus odczuł to dotknięcie pośród wielu innych dotknięć. I kiedy Jair w tym uwielbieniu szedł z Jezusem do niego, do tego dziecka, to dziecko już nie żyło. Jezus powiedział, że ono tylko śpi. Ci, którzy nie wierzyli, się z tego śmiali. Ale on wszedł, przyszedł do dziecka i powiedział: Talita kum, ja tutaj mówię, wstań, i ono wstało. Ojciec John mówił o tym, że logos to jest Bóg, a logo to są ludzie, czyli jesteśmy cząstkami jednego ciała Chrystusowego. Jeśli Go uwielbimy w swoim sercu, możemy stawać w autorytecie Jego imienia i w mocy tego imienia możemy mieć władzę nad różnymi rzeczami w życiu.
0: Ale pytałem Ciebie o Twoje doświadczenie.
1: Moje doświadczenie to było nawiązanie. Stanąłem kiedyś w sytuacji poczucia zagrożenia, w sytuacji pogodowej, bardzo trudnej, kiedy były olbrzymie burze szalejące wokół. Po prostu się bałem, byłem sam w domu. I pamiętając tą całą historię, byłem po powrocie z kościoła, gdzie się modliliśmy i pierwszy raz wziąłem różaniec do ręki publicznie z przodu i poprowadziłem różaniec. Kiedy pierwszy raz w życiu w procesie wziąłem udział z okazji nabożeństwa fatimskiego, wtedy wróciłem do domu, pełen jakby radości Ducha Świętego w środku, ale jednocześnie w sytuacji poczucia zagrożenia ze względu na te pioruny, które uderzały wszędzie wokół. Stanąłem w oknie, pamiętam, zapaliłem gromnicę, poczułem się jak Dawid przed Goliatem i powiedziałem do burzy: w imię Jezusa rozkazuję ci odejść stąd. Do gromu: w imię Jezusa rozkazuję wam przestańcie uderzać, a do deszczu: w imię Jezusa rozkazuję ci przestań padać. I zanim skończyłem to zdanie, nastała taka cisza, jakiej dawno nie słyszałem. To się nie stało w 2 minuty, to się stało w 2 sekundy.

0: To po prostu było tak mocne zdarzenie, że zdałem sobie sprawę z potęgi mocy imienia, którego właśnie użyłem, z jednoczesnym uwielbieniem go w sercu. I to jakby była realizacja tych słów, które kiedyś wysłuchałem, tylko że w moim osobistym takim przeżyciu.
1: Czy z domu wyniosłeś wiarę?
0: No myślę, że tak.
1: I jaka to rodzina była? Jakie środowisko? Miasto, wieś?
0: No to wieś. To są, to bym powiedział, nawet mała wieś na skraju Polski.
1: Większość wierzących, niewierzących? Jak?
0: No z perspektywy czasu teraz twierdzę, oczywiście większość wierzących, zresztą tamte czasy naszego dzieciństwa to były czasy również trudne polityczne w Polsce, więc jakby wiara stanowiła również pewną ostoję pokoju i innej nauki niż ta jedynie słuszna wówczas, więc to było jakby było podwójną wartością we wzrastaniu. I to, że Kościół również wtedy bardzo fajną rolę pełnił, również takie wsparcie duchowego i dla młodzieży, i dla wszystkich zresztą, dawało jakby podwójny fundament, żeby wzrastać.
1: Czy miałeś wtedy w dzieciństwie świadków Chrystusa, czy widziałeś ich?
0: Nie.
1: Kogo widziałeś w takim razie, skoro mówisz, że była wiara?
0: Była wiara, bo było aktywne uczęszczenie do Kościoła, do sakramentów. Jakby na to kładziono nacisk. Natomiast nie widziałem takich żywych przykładów i takiej wiary, jakie można dzisiaj, czy jakie widziałem później w życiu, spotykając później na swojej drodze różnych ludzi, różne sytuacje, czytając później książki, rozwijając się jakby duchowo, ale w oparciu o podjęte drogi, o zmianę miejsca zamieszkania, o studia, zmianę miejsca ze względu na pracę i tak dalej. Czyli takie prowadzenie jakby poza już miejscem, w którym się wychowaliśmy.
1: I kiedy zacząłeś spotykać świadków na swojej drodze?
0: Po ukończeniu 20 kilku lat życia, tak naprawdę.
1: Jak to się stało?
0: Jakiś kontakt rodzinny, którego wcześniej utrzymaliśmy ze względu na imprezę wspólne rodzinne. To było konkretnie wesele. Przyjechały osoby, o których wiedziałem, że są takie osoby w naszej rodzinie, natomiast nigdy nie mieliśmy kontaktu żywego. I to był dla mnie taki szok, kiedy spotkałem osobę. To była moja ciocia, z którą tańczyłem i nawet się tańczyć nie dało, bo mówiła o Jezusie. To było dla mnie szokujące. Mówię, może usiądziemy za chwilkę, to wtedy można się skoncentrować. I ta rozmowa, pamiętam, że mnie utrwaliła mi się w pamięci nie ze względu nawet na treść, tylko na radość w jej sercu i nie, ona nie traciła nawet chwili, żeby o nim nie mówić.

0: To był dla mnie największy szok z tego pierwszego spotkania. Później oczywiście wejście w głębie Ewangelii, w jej świadectwo, w owoce w jej życiu.
1: To jakie, takie... to, jakie one były?
0: Bardzo żywy, radosny związek z Chrystusem. Taki żywy, który się przejawiał w charyzmatach, który się przejawiał w bardzo licznych słowach poznania, w bardzo żywym wsparciu, w takim bardzo wyraźnym uczestniczeniu jakby Ducha Świętego w jej życiu, ale w sposób czynny i pomocy. To było widać w wielu sytuacjach. Ona rozwiązywała trudne sytuacje przy pomocy ingerencji Ducha Świętego.
1: Na przykład.
0: Przykład to pamiętam ślub w rodzinie, w którym byliśmy w domu pani młodej przed wyjściem do kościoła. To było kilka minut dosłownie przed wyjściem do kościoła i babci pani młodej miała wylew. To się stało nagle. Sytuacja była trudna. Normalnie nie było wiadomo, co robić w takiej sytuacji. Ta ciocia wyszła do drugiego pokoju się pomodlić. Po kilku minutach wróciła i powiedziała krótko. Babcia wieczorem odzyska przytomność, wszystko jest wymodlone. W związku z tym dziadkowi możemy powiedzieć prawdę taką do końca, po której jakby nie jest zagrożony również zawałem w tej trudnej sytuacji. A w związku z tym ustaliliśmy plan, że młodzi jadą do kościoła, biorą ślub, że nie muszą od razu do babci ze względu na wiedzę, że ona wieczorem odzyska przytomność. Tak się rzeczywiście stało. Czy to nie popchnęło ludzi w kierunku jakiejś paniki i bezradności, tylko po prostu bardzo wyraźne wskazanie, jak działamy dalej. W związku z tym ten ślub się bardzo ładnie udał. I tak jak Duch Święty ci powiedział, tak się stało.
1: I ja wtedy wiedziałeś, że kobieta, która wychodzi na parę minut, idzie na spotkanie z Duchem Świętym?
0: Nie, ja wiedziałem wcześniej, że ona po prostu taką ufność ma do Boga, że w trudnych sytuacjach pierwszym kierunkiem, jaki przyjmowała, to było po prostu udanie się do Niego pomoc. Oddawanie Mu tych trudnych sytuacji. A wtedy to zobaczyłem na własne oczy.
1: I jak się zmieniało Twoje życie pod wpływem właśnie takich doświadczeń?
0: No, na początku to stan zafascynowania, oparty na emocjach. No, emocje to nie jest dobry fundament, że później to zafascynowanie minęło i był czas trudny. A później stopniowe, powolne budowanie wiary, ale już na bardziej racjonalnych przesłankach, na zdecydowanym podejmowaniu aktów woli, odrzucaniu pewnych elementów w życiu, które widziałem, że przeszkadzają, ale już to były akty woli. Emocje były lub ich nie było, natomiast chodziło o to, żeby kroczyć i opierać się na fundamencie już trwałym. To było takie doświadczenie, takie zawahania.

0: czy w tym wcześniejszym okresie swojego życia, kiedy jeszcze tych świadków nie miałeś na swojej drodze, czy twoje drogi 10 przykazań się rozeszły w czasie młodzieńczego buntu, o ile był, czy później szukania drogi życia?
1: Trudno powiedzieć, bo z perspektywy czasu widzę, jak miałem silne prowadzenie, jak wiele moich modlitw było wysłuchiwanych, ale nigdy nie miałem jakby wyraźnego potwierdzenia takiego mocnego, namacalnego. To znaczy ja czułem niesamowitą obecność łaski Boga przy mnie, jako tym takim dziecku gdzieś tam żyjącym sobie. Pamiętam, że podejmowałem pewne inicjatywy, na przykład tajemnica szczęścia, modlitwa, 15 modlitw, których można odmawiać przez rok, i dostałem takie doświadczenie potwierdzające piękne, co mnie bardzo zaskoczyło. Nigdy nie miałem do czynienia z taką ingerencją żywą Boga, a tu się stało raz tak, że ta modlitwa chyba po 8 miesiącach, czyli brakowało jeszcze około 4, raz wyjeżdżałem z domu na dni kilka, zostawiłem modlitwę w domu, odszedłem od domu jakiś odcinek, żeby iść na autobus, i w lesie, pamiętam, zdarzyłem się z taką niewidzialną, bardzo silną, zimny prysznic. Nagle silne przypomnienie, takie dotknięcie, wróć po modlitwę. To było po prostu wstrząsające, ale z jednoczesnym ładunkiem pełnej informacji, o co chodzi. Takie dotknięcie ducha ze zdecydowanym wskazaniem, wróć po modlitwę. To jakby niebo mi potwierdziło, jakie to jest ważne, żeby ją dokończyć, jak jednocześnie mi jakby wspomaga w tym. Czyli nadzwykła, w tym sensie, że to nie było doświadczane często, ale nietypowa ingerencja nieba, która dawała mi, zbudowała moją wiarę, dała mi na nowo nadzieję i pozwoliła, że mogłem dokończyć to, co rozpocząłem tam kilka miesięcy wcześniej.
0: A czas buntu? Nie wyłamał cię z tego?
1: Czas buntu mnie trochę wyłamał, ale miałem olbrzymią pasję, sport, którym się zajmowałem, i jakby ta pasja trochę ten bunt sama przygasiła z natury rzeczy. Po prostu byłem tak zafascynowany tym, co robię, że
0: co robiłeś?
1: Jakby, ja latałem na szybowcach. Fajna rzecz. Notabene od dziecka to było zawsze moim marzeniem, też uważam, w lanym. Dlatego, że od jakby najwcześniejszego dzieciństwa, jak pamiętam, to było zawsze coś, o czym myślałem, marzyłem, że się będę w tym realizował, później się tak stało rzeczywiście. Więc jakby byłem bardzo oddany temu sportowi. I ten czas buntu mój, no pewnie, że jakiś był, natomiast on był taki w kontekście jakby tych większych pasji, które mi się udało realizować wtedy.

0: I czy wtedy rozpatrywałeś sobie swoje życie w kategoriach takich, że jest gdzieś ktoś niewidzialny, transcendentny, ma wpływ na twoje życie i że są też wobec tego jakieś twoje, że powinieneś w jakiś sposób odpowiadać na to wyzwanie?
1: Tak, to znaczy ja odczuwałem radość, której nie potrafiłem nazwać. Dzisiaj wiem, że to jest radość, którą daje Duch Święty. Później jak wiele doświadczeń w życiu miałem, to ja wiem, że ja po prostu, będąc właściwie z biednej rodziny, w trudnej sytuacji, czasem bez butów na zimę, nie wiem dlaczego, wychodziłem na przykład z kościoła albo w różnych sytuacjach i moja radość była nie do pohamowania wewnątrz. Ona nie wynikała z obiektywnego oglądu życia tego zewnętrznego. Ani to bogaty start, ani żadna perspektywa, ani nic z tych rzeczy. Natomiast było coś, co identyfikowałem, bo odczuwałem, wspaniała rzecz. Natomiast nie potrafiłem tego nazwać, że to jest istotnie radość, którą daje Duch Święty. Dzisiaj to wiem, dzisiaj mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak, doświadczałem obecności Boga, ale wtedy tego nie potrafiłem tak nazwać. To sądzę, że to był dar, który dzisiaj może się przełożyć na zbudowanie wiary, bo dzisiaj mogę spojrzeć w tył w to życie i powiedzieć, on był ze mną zawsze. To jest właśnie to, co szokuje, że chociaż my go nie identyfikujemy czasami, jego obecności w naszym życiu, to poprzez owoce, ingerencje i jak się to wszystko w jedną całość ułoży, to jest po prostu jeden wielki obraz jego obecności. Natomiast jak gdzieś w etapie w przeszłości ktoś tego nie wskaże, albo nawet człowiek nie doświadczy tego na iluś przypadkach, które się składają w całość, no to trudno jednoznacznie to zidentyfikować. Podawane słowo sobie słowem, coś się słyszy w kościele, bo coś się czyta, natomiast osobiste doświadczenie w postaci takich owoców to jest absolutny fundament i coś, co daje wewnętrzne przekonanie w sercu, że to Bóg po prostu.
0: Czy myślałeś o swoim powołaniu, o tym, co masz robić w życiu w kontekście w Bożym świetle?
1: No też nie. Ta radość była mi tak wielka dawana i ta moja pasja, że właściwie no, przynajmniej w mojej młodości nie istniała wątpliwość, co powinien robić. Ja miałem tą jedną pasję, to marzenie. Nigdy nie, to marzenie mi się nie zmieniło. W pewnym momencie moi rodzice poddawali mi inne pomysły ze względu na, po prostu na rozsądek wyborów w przyszłości. Pamiętam, że miałem być przez jakieś co z lekarzem niby, ale to bardzo szybko zgasło. To tam był jakiś temat, który się pojawił, on nie był kupiony jakby przeze mnie wewnętrznie. Natomiast ta pasja sobie była, oczywiście ona była mało jakby racjonalna w przyszłości, to znaczy inwestycja w tym kierunku w tamtych czasach była po prostu nieuzasadniona, ale moje serce mówiło rób to i rzeczywiście tak się to stało, że ja tylko w tym kierunku później podjąłem szkołę średnią, uprawiałem sport, później studiowałem w tym kierunku i to się nigdy nie zmieniło do dzisiaj. I tu było jakby widać rozdźwięk pomiędzy tym, co zdawałoby się na ludzki sposób powinien wybrać, a tym, co serce mi mówiło, że powinien wybrać. Wybrałem to, co serce i dzisiaj wiem, że to był dobry wybór.
0: Kiedy takiego wyboru dokonywałeś?
1: Znaczy ja go nigdy nie dokonywałem w tym sensie, że on po prostu zawsze był stanem mojego serca. Tylko w pewnym momencie pojawiły się wątpliwości, ale jakby trwałem w tym stanie i on się nie zmienił. Nie było takiego czegoś jak dokonanie tego wyboru w moim życiu.

0: A wybór stanu życia?
1: Stanu życia to właściwie późno. To było po studiach, mając 27 lat.
0: A wcześniej pokusy świata, czy nie były dla ciebie czymś wystarczająco pociągającym, żeby odchodzić od tego wewnętrznego jakby prowadzenia, o którym mówisz?
1: Czy pokusy świata miały i mają taką cechę, że oczywiście jakiś tam element atrakcyjności chcą człowiekowi wcisnąć i tak dalej. Ja na pewno w jakiś sposób odchodziłem od tego prowadzenia, bo były dwie rzeczy jakby we mnie. To znaczy jedna to była ta pasja, która była darem, jestem pewny, że jest darem Bożym i to się jakby realizowało jego plan. Ale oczywiście powinien się odbywać w kontekście dobrego życia, życia zgodnie z przykazaniami i tak dalej. No z tym oczywiście było różnie. To było poszukiwanie, to były stany podwyższonych hormonów i tak dalej, to tego się nie mogłem uszczyć, znaczy nie miałem takiej wiedzy i rozpoznania duchowego, żeby w każdym momencie postępować najbardziej właściwie. Czyli tamte rzeczy różne jakby mnie przeczołgały w życiu, musiałem podjąć walki, ale te walki z kolei mnie nauczyły, no moc słabości się doskonali. Więc ileś razy zobaczyłem różne sytuacje i z nich wyciągałem wnioski. Natomiast mówię, to ciągle widzę w przeszłości jako jakiś element życia, który się toczył bardziej na marginesie tego głównego kierunku myśleniowego niż coś, co na przykład mnie by powalało i zmieniało totalnie kierunki mojego myślenia, moich wyborów i tak dalej. Nie, tak nie było. To były raczej stany życia bliżej albo dalej Boga, natomiast moja orientacja w jakimś kierunku wyborów życiowych była raczej stała. Tylko że z czasem, skoro ona była stała, ja rozpoznawałem, jak bardzo mi Bóg w tym pomaga, w stanie mojej wierności i niewierności. To było dla mnie bardziej szokujące. I chociaż ja w różnych sytuacjach byłem duchowo, to on po prostu konsekwentnie sobie był przy mnie, konsekwentnie mi pomagał. I to wtedy robił bez względu na moje wybory i wierność w stosunku do niego. No to dzisiaj dlatego to mnie tak podwójnie rzuca na kolana, bo jego wierność, jego miłość w różnych sytuacjach, które człowiek podejmuje, jest po prostu szokująca. Użyję takie słowa. Bo na ludzki sposób myśląc, to ludzie nie byliby często zdolni do takich postaw, jakie on ma. On jest po prostu wierny. Abrahamowi, któremu dawał kiedyś tam zawarł przymierze. Abrahama dawno nie ma, a przymierze trwa do dzisiaj. I w skali takiego nawet krótkiego życia, takiego pojedynczego człowieka jak każdy z nas, również ta wierność się objawia dla mnie w sposób szokujący. To mówię takim bardzo prostym językiem, ale to tak jest.
0: No ale żyjesz, studia, koledzy, przyjemności, nie rusza cię to?
1: No już nie jestem na studiach.
0: Ale mówię o tamtym czasie, o czasie, kiedy...
1: Czy tak się fajnie złożyło, że ten...
0: Wybierasz powołanie życiowe również w kontekście...
1: Tak się fajnie złożyło, że ten mój kontakt z tą ciocią charyzmatyczką zdarzył się akurat na początku studiów. I te studia dla mnie to nie była taka przyjemność w sensie duchowym, tylko już ona zasiała we mnie pewne ziarno. Ja raczej miałem problem walki duchowej. I to nawet nie z sobą, bo ja byłem w stanie olbrzymiego zafascynowania, pisałem cudowne listy i w ogóle. Raczej w tym, że otoczenie nie rozumiało tego, o czym myślę, co robię i tak dalej. No to był trudny czas jakby w stosunku do tego, jak reaguje otoczenie, ale bardzo fajny, bo Pan Bóg bardzo fajnie pocieszał. W związku z tym to był czas wielkiej nauki. Takiej, że można iść po prostu samemu, z Nim, który wspiera, i to wsparcie potrafi być po prostu szokujące.

0: To dziś pamiętam sytuację totalnego załamania. Kumple się ze mnie śmiali. Gdzie tam się ma 23 lata, problemy z nauką i z wieloma innymi rzeczami, a człowiek nagle mówi o rzeczach, które są no z nieba, tak? I no byłem w stanie no, załamki, powiem krótko, i nagle otrzymam list po 3 dniach właściwie od tego tam wydarzenia, takiego najtrudniejszego dnia. List, który przyszedł z drugiego końca Polski na tematy, o których nikomu nie mówiłem. I po prostu osoba, która mi napisała ten list, otrzymała słowa poznania. 3 dni temu była przenaglona do modlitwy w mojej intencji. I otrzymała słowa poznania dla mnie. To był list na stronę lub półtory, w który no Pan Bóg po prostu wyszczególnił każdy z moich problemów, wskazał rozwiązanie. Nawet do dziś pamiętam, powiedział: a prześladowanie się nie przejmuj, mnie prześladowali i was będą prześladować w imię moje. I tak dalej, jeszcze były obietnice. Powiedział również to, co dzisiaj bardzo dobrze rozumiem, że moje słowo musi ciebie przeniknąć, żeby mogło przynosić owoc.
1: No i teraz kobieta się pojawia, tak?
0: No tak.
1: Opowiedz o tym.
0: No czy to był koniec studiów? No czy zdaliśmy się jakby wcześniej, natomiast po studiach jeszcze rok pracowałem w uczelni, później był ślub i oczywiście prezent z nieba, bardzo fajna praca. Tydzień po ślubie musieliśmy zmienić miejsce pobytu. Ja wjechałem gdzieś od tamtego miejsca zamieszkania około 300 kilometrów do nowej pracy. Pierwszy rok no to był taki rok wspólnego życia, ale takiego dojeżdżanego. A później musieliśmy podjąć decyzję, po prostu świadome, że rodzina ma sens wtedy, jak się jest razem. I przeorganizowaliśmy tak swoje plany, życie i wszystko, co je otacza, żeby móc po prostu przenieść się całą rodziną w nowe miejsce, w okolice Warszawy tak naprawdę. I, no i żeby zacząć nowe życie, ale takie, gdzie stajemy sami przed życiem i wszystkimi jego problemami i podejmujemy ten trud, żeby nauczyć sobie radzić jako ta nowa rodzina, tak? Jako nowa jedność w Bogu, ale taka, która się skonfrontuje z trudnościami życiowymi. I to się tak stało, więc jakby mieliśmy dosyć dynamiczny początek życia rodzinnego, wspólnego, ze względu na no, wyzwania, które stanęły przed nami.
1: Ale opowiedz właśnie o tym konkrecie takiego życia. W kontekście oczywiście działania łaski.
0: No z tym to był akurat taki czas, kiedy musiałem na nowo się odnaleźć. Znaczy, to z tamtej fascynacji minął, dużo darów otrzymałem, skończyłem fajnie studia, nie za wszystko oczywiście podziękowałem, emocjami się można zmęczyć, tak? Więc się tymi emocjami zmęczyłem. Była założona rodzina, zaczęły się problemy takie, które się po prostu normalnie pojawiają przy nowym stanie życia, ale również organizacja pracy, również ambicje, również walka o tam jakiś spokój w nowym miejscu, tak? Łącznie z problemami mieszkaniowymi. Więc jakby to był trudny czas w takim sensie, że nie było dużo miejsca wtedy na myślenie w kontekście duchowości, czy jak tą rodzinę budować, raczej się skoncentrowałem na walce z tymi kłopotami, które w życiu były normalnie. Natomiast to życie zaczęło nas na nowo uczyć, jakie błędy popełnialiśmy i do czego te błędy prowadziły, że po prostu było trochę nieporozumień, oskarżania się, no bo coś nie wychodziło, coś wychodziło i to był na nowo taki wstrząs, coś się dzieje nie tak, tak? I powoli, konsekwentnie próba odbudowania tego całego naszego stanu życiowego już na fundamencie słowa, które jest słowem życia.

0: i w jaki sposób spełnienie tej pasji twojej się zrealizowało w twoim życiu?
1: No w taki sposób, że coś, co kiedyś stało się pasją, jest dzisiaj moim zawodem. Więc pracuję i no i powiem tak, że podobno ktoś kiedyś powiedział, że najszczęśliwsi ludzie to są tacy, którzy robią to, co lubią. No to ja tak mam.
0: Co robisz?
1: No latam, jestem pilotem. Tak jak wcześniej mówiłem, że latam na szybowcach, tak samo kontynuuję latanie, no tylko już nie szybowcem.
0: I czy latanie samolotem to jest dar od Pana Boga?
1: Oczywiście. Bo, no to było tak, że skoro miałem wlane w serce potrzebę latania, ona się zaczęła realizować. Ja pamiętam, jak podejmowałem studia, to nie było szans po prostu na otrzymanie pracy, a pomimo to wybrałem ten kierunek. I jak kończyłem studia, to się nagle pojawiła perspektywa pracy, co na początku po prostu mało rozsądne, więc to było ewidentne prowadzenie, żeby w tamtym kierunku podążać. No. Później rok po studiach już dostałem pracę w tym drugim miejscu w Polsce, gdzie musiałem wyjechać i już zostać właściwie przez 11 lat do tej pory. Natomiast ingerencja Boża bywa po prostu niebywała w takich sytuacjach różnych. Na przykład tak się zdarzyło raz już w pracy, że byliśmy w locie w jakieś miejsce, w którym szalały również burze, to tak w kontekście burz. Zostałem sam, pamiętam, przez chwilę w kabinie tego samolotu. Nie mieliśmy alternatywy, dlatego że część lotnisk było zamknięte, kończyło się paliwo, do drugiego kraju nie mogliśmy polecieć ze względu na brak wiz i tak dalej. Ja będąc w tym kokpicie powiedziałem również takie słowa, że w imię Jezusa burze rozkazuję wam rozstąpić, nie mam innego wyjścia. Jak mijaliśmy kolejne miasta, dostawaliśmy informację, że lotnisko, które miało być zamknięte na 5-7 godzin, to już z 5 się robi 3, potem 1, potem 2. Jak dolecieliśmy, to wylądowaliśmy bez większych kłopotów, ale przyszedł człowiek, to było w Kanadzie, i powiedział, że stało się coś dziwnego, dlatego że część burz odsunęła się na południe, część na północ, a my wylądowaliśmy ze wschodu. Także pierwsze, co pomyślałem, to chwała Bogu oczywiście, bo to była potężna jego ingerencja, zdecydowanie. Drugim razem byliśmy na wakacjach w Egipcie, tu całkiem niedawno, i tak się złożyło, że nasze dziecko po komunii będąc już miało cztery pierwsze piątki odprawione i tam 5 września miał być piąty z tych pierwszych piątków, ale wakacje, które nam sprzedano, okazało się, że nie są wakacjami od czwartku do czwartku, tylko od piątku do piątku, i wszystko wskazywało na to, że nie mam szans zdążyć w kolejny pierwszy piątek z dzieckiem i my wszyscy do spowiedzi pierwszopiątkowej. Pamiętam, byliśmy w Egipcie, w pokoju, to była środa, i pomodliliśmy się, mówimy, poprosimy Cię, Panie Boże, to jest zgodnie z Twoją wolą, żeby nasze dziecko w ten piątek przystąpiło do spowiedzi, przyślij po nas wcześniej samolot, prosimy. No nie chcę tego mówić innym turystom, którzy z nami byli, ale w czwartek wieczorem się ukazała informacja, że jest zmiana terminu wylotu o 5 godzin wcześniej, żeby wstać o 4 rano, no nie byli wszyscy zadowoleni. Tak już żartuję, ale tak się złożyło, że byliśmy o 12 w południe w Warszawie, a nie o 17.30, i nasze dziecko zdążyło do tej spowiedzi pierwszopiątkowej. To są piękne przykłady ingerencji.

0: czas trudności. Jak przez taki czas przechodzisz, ten taki może z ostatniego czasu najdolegliwszy?
1: Czas trudności, to zależy jaki rodzaj walki, ale walki duchowe bywają trudne. To znaczy, jak zacząłem jakby rozumieć, na czym polega kontekst duchowości i jak działają złe duchy głównie, jakich narzędzi używają, jak dotykają emocji i tak dalej, to był w pewnym momencie mojego życia trudna walka, bo musiałem nauczyć się, w jaki sposób ona jest świadoma i jakie narzędzia, jakiej broni powinniśmy używać przeciwko szatanowi po prostu. Więc jakby ten list do Efezjan, rozdział 6, pięknie to tłumaczy o zbroi Bożej, o tym, jak się bronić przed jego rozpalonymi pociskami.
0: Ale jasne, ale przełóż to na konkret twojej historii, twojej trudności, twojego właśnie takiego momentu, kiedy w tej walce jest trudno.
1: Trudno mi taki jakby konkretny przykład przywołać, ale powiem szczerze, że bardzo wyraźnie zobaczyłem moment, kiedy uświadomiłem sobie to narzędzie, tą broń, która jest podana w liście do Efezjan, zacząłem ją po prostu stosować.
0: To znaczy?
1: Przywoływać, no zakładać na przykład zbroję Bożą na siebie, hełm zbawienia, pancerz sprawiedliwości, tarczę wiary, miecz zbawienia i tak dalej.
0: W jaki sposób? Bo to są słowa, które...
1: Po prostu wypowiadając te słowa. Na przykład rano w modlitwie, czasem z dziećmi, jak się modlimy razem. I to powodowało, że jak się pojawiała pokusa, jakiś atak, agresja, nie wiem, emocja, to ja stawałem w autorytecie tej wiary i mówię, zły nie może mi nic zrobić, ponieważ moja wiara jest wiarą w Boga, on już zwyciężył szatana. I to był taki stan, w którym na samym wstępie się ma poczucie zwycięstwa, ale już wiadomo, w autorytecie, w czym autorytecie? W autorytecie Jezusa. I to jest dobry punkt wyjściowy, żeby w ogóle dalsza walka się mogła powieść. Więc jakby to jest bardzo wyraźna rzecz w moim życiu, że jak odkryłem również tą prawdę Biblii, że są podane bardzo konkretne narzędzia walki, to było bardzo wyczuwalne w życiu.

0: czy miałeś momenty zwątpienia takiego głębokiego?
1: Czy bardzo głębokiego, to nie chyba. Natomiast są stany zmęczenia, bym powiedział, że jakąś walkę, coś się wydaje na ludzki sposób, że coś nie wyszło, że spektakularyzm nie wystąpił, że nie stało się coś od razu po tym, że powiedziałem, stanąłem w jakiejś sytuacji do walki i od razu się nie skończyła. Pamiętam, że kiedyś to musiałem 2 dni chodzić z różańcem, bo no, nie mogłem sobie z tym poradzić, co się działo, ale ta walka się skończyła zwycięstwem. I od wtedy jestem tak mocny, jak nigdy nie byłem wcześniej. Czyli Pan Bóg mi dał po prostu doświadczenie, a celem tego doświadczenia było moc słabości się doskonali, żeby się po prostu umocnić. Więc,
0: czego dotyczyło to doświadczenie?
1: Znaczy, czułem po prostu dręczenie bardzo silne i to dręczenie zwalczałem różańcem. I to było takie ciekawe przez 2 dni, że jak odkładałem różaniec, to ono było takie, no bardzo mocno powracało, natomiast jak go miałem w ręce, no to ono musiało gdzieś tam ustąpić. I to był stan, który trwał 2 dni, no to było trudne. Ale ten stan się później już nie powtórzył, jak się powtórzy, to już wiem, co robić. To było ciekawe doświadczenie, przyznaję.
0: I jak w tej chwili pielęgnujesz swoją relację z Bogiem? Co jest twoim życiem duchowym?
1: No, Słowo Boże, które znowu ktoś mi kiedyś powiedział piękne słowa, a dzisiaj one są w liście do Rzymian, który to list do Rzymian mówi, że albowiem wiara przychodzi przez to, co słyszymy, a tym, co słyszymy, jest Słowo Chrystusa. W innym miejscu w Księdze Rodzaju jest napisane, że Bóg powiedział, niech się stanie świat. I się stał. Czyli w jego ustach Słowo Boże jest jednocześnie aktem stwórczym, bo ma moc. To znaczy, że jak my bierzemy to słowo do ręki i je czytamy, je wypowiadamy głośno, to jest to dalej Słowo Boże, które ma również moc. Ono wcześniej sprawia, a dopiero później uczy. I o tym elemencie sprawiania często zapominamy, a sam fakt, że ono brzmi, że ono jest wypowiadane w autorytecie, że ludzie to mogą usłyszeć, że duchy to mogą usłyszeć, powoduje, że przynosi bardzo konkretne owoce i skutki.
0: Jak jeszcze pielęgnujesz tę relację?
1: Wspólna modlitwa z rodziną, dzielenie się owocami, bo jak wspólnie uklękniemy i o coś wspólnie poprosimy, a później to się stanie na naszych oczach też wspólnie, no to można się zdziwić, tak? Można doświadczyć po prostu skuteczności modlitwy. W sytuacjach, które są czasami zabawne, ale Pan Bóg jest również radosny, tak? Czyli przynosi radość, zaskakuje w bardzo różny sposób, no, ale generalnie jakby system wartości spraw w życiu się sam przemianowuje. Bóg staje na pierwszym miejscu, a cała reszta się dziwnie ustawia, sama tak powinna. Tu nie trzeba wielkiej pracy wykonywać. Po prostu fakt, że to słowo ma wpływ na nasze życie, powoduje, że cała reszta skutków.
0: A jaka sytuacja konkretna?
1: Zabawna?
0: Na przykład zabawna.
1: Zabawna? No to kiedyś stałem w banku i wypadła mi 100 z teczki, którą dostawiłem zapłacić chyba jakieś PZU. Bo zobaczyłem koleżankę na ulicy, wyszedłem, tam bardzo dużo ludzi się przewinęło do środka na zewnątrz. No i tak jak już wróciłem drugi albo trzeci raz do tej kolejki po tej rozmowie z tą koleżanką, to odkryłem przy kasie, że wszystko jest oprócz tej 100. I biorąc pod uwagę ilość osób, które chodziły i ruch na ulicy, to nie było szans właściwie znaleźć tej 100, ale wyszedłem przez bank, no bo już tak nie było sensu zostawać przy kasie, jak nie miałem pieniędzy. Stanąłem przy krawężniku, powiedziałem, święty Antoni, proszę cię, pomóż mi odnaleźć moją 100, bo już jej nie mam, nie? Przyjechał samochód, podrzucił kupę liści, z tymi liśćmi z nieba moja własna 100 wylądowała przed moimi butami. No, zabawne to było, uśmiałem się.

0: ale to jest nic innego, tylko obcowanie świętych. To jest coś, co wypowiadamy w wyznaniu wiary. Natomiast, żeby tego doświadczać tak na co dzień w życiu, to jest po prostu piękne. Wystarczy poczytać książki ojca Pio, jak on obcował z aniołami, co się działo. Jaka to była żywa relacja i obecność realna.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Dzisiaj za co? No, za życie, za stworzenie i tak dalej, za cały świat. Natomiast konkretnie w tym momencie życia, bo dzisiaj to mogę tak powiedzieć, no to dzisiaj to mogę powiedzieć za tą jego wierność, miłość i troskę o mnie w sytuacjach, kiedy wiem, że ja nie byłem przy nim wierny. Za to doprowadzenie mnie do tego momentu, w którym jestem, jak on cierpliwie mi pozwalał się uczyć na błędach, odchodzić, powracać, przewracać się i tak dalej. Po prostu ta sama stała wierność, miłość w stosunku do tej mojej osoby. Nie pozbawiając mnie jednocześnie całego błogosławieństwa, które mi kiedyś dawał, chociaż jakby biorąc pod uwagę grzechy, które się popełnia, no to no nie zawsze się zasługuje na takie błogosławieństwo. Czyli to ta jego miłość, ale taka naprawdę żywie obecna, bo czasami mówimy teoretycznie o miłości, że ona jest, że Bóg jest miłością, tak? Ale tu chodzi o to, że człowiek kluczy, chodzi w lewo i w prawo, a on jest stały. On jest taki sam. On jest taki sam wierny i oczekujący.
1: Jakiego Boga poznajesz w tej swojej historii? Kto to jest?
0: O, bardzo konkretna osoba z bardzo konkretnym planem w stosunku do mojej osoby. Osoba, której natury jest miłość, naturą jest miłość, której jedynym czy nadrzędnym celem dla mnie to jest po prostu szczęście, ale właściwie pojmowane wieczne po prostu. Więc tak długo, jak nie patrzyłem na życie w kontekście wieczności, tak długo wielu rzeczy nie rozumiałem. Co się dzieje, dlaczego nie jestem wysłuchiwany, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, a inne nie. Natomiast jak się zobaczy w kontekście celu tego ostatecznego, do którego zmierzamy, to wszystko na nowo ma sens. Znaczy zaczną rozumieć pewne decyzje, które Bóg podejmuje, dlaczego mi coś daje, czegoś nie daje, albo dlaczego w taki, a inny sposób prowadzi, tak. Czyli jakby ta jego natura miłość, a z tego wynika cała reszta, no bo jakby temu celowi jest poddane wszystko, żeby być szczęśliwym na zawsze w niebie, tak? Czyli jeśli nasze prośby, nasze postawy, nasza strategia życiowa jest zgodna z tym i nie przeczy temu celowi, krótko mówiąc, nie występuje bałwochwalstwo, nie zakochujemy się w innych rzeczach, tylko Bóg jest jedynym naszym Bogiem, i chęć bycia z Nim na zawsze jest tym, co determinuje całą resztę życia, to ta cała reszta życia stanie się wspaniała, bo Pan Bóg wie, że to nie przeszkadza celowi. Czyli jest bardzo konkretną osobą, która kocha i która się troszczy na tego dziecko, tak?

0: skończeniem.
1: Jestem rodzicem. Wiem, jak to rodzic patrzy na dziecko, które chwilą mi chce w prawo, a rodzic wie, że w prawo to nie ma sensu. Że to jest droga donikąd, tak? I w pewnym sensie, jak zostałem rodzicem, to zrozumiałem, jakby jak on patrzy na nas, bo no to jest coś, co daje duże rozumienie spraw, relacji Boga z człowiekiem.
2: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się. Myślę, że o to, aby wszyscy patrzyli na swoje własne życie w kontekście wieczności. To znaczy mądry człowiek to jest taki, co widzi sprawy na dwa dni do przodu, bardzo mądry co za miesiąc, a taki bardzo, bardzo mądry to taki, co na całą wieczność. Bo to jest coś, czego na pewno potrzeba wszystkim.
2: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Alfred. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Tato, przychodzimy, Panie, przed Twój tron, Boże Ojcze, aby Ci chwalić, aby oddawać Ci, Panie, cześć i uwielbienie.
1: O tak, Panie, chcemy Cię błogosławić, tak, i wielbić w tym czasie i w tym miejscu.
0: Bądź uwielbiony, Panie, bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste. I będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie, za to, że dałeś nam zbawienie, że przybiłeś do krzyża nasze grzechy, Duch Święty.
1: Dziękujemy
0: bądź
1: Ci
0: uwielbiony
1: za to miejsce. Dziękuję Ci,
0: tak, za każdą
1: że powołujesz mnie po imieniu.
0: Tak, Panie, tak,
1: że stawiasz mnie na tym miejscu. Dziękuję Ci za to.
0: Tak, Panie, wierzę, za miłość, za radość, za pokój, za to wszystko, czym nas obdarzasz, Duchu Święty. Boże w Trójcy. Jedyny, niech będzie Tobie chwała i cześć.
1: Błogosławiony, wywyższony na wieki. Bądź uwielbiony.
0: Maryjo, zapraszamy Cię serdecznie pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Ula. Witaj.
1: Witam.
0: Życie z Bogiem jest ciekawsze czy trudniejsze?
1: I ciekawe, i trudniejsze.
0: To po co z nim żyć?
1: Bo daje siłę, nadzieję i właśnie w tych trudnych chwilach nie muszę się bać, bo wiem, że przez nie przejdę właśnie z Bogiem.
0: A dlaczego jest trudniejsze?
1: Bo w dzisiejszym świecie łatwo jest, przynajmniej powierzchownie jak patrzę, czasami tym ludziom, którzy żyją stale od Boga, z jakimś kłamstwem, krętactwem, machlojką, gdzie nie trzeba żyć według Bożego prawa. Oczywiście to jest tylko, ja dzisiaj wiem o tym, że jest to tylko na tę chwilę, kiedy nie myślimy o tym, co nas czeka później po śmierci, o naszym zbawieniu, o moim zbawieniu. Dlatego jest czasami trudniejsze, bo to decyzje każdego dnia, które podejmuję z Bogiem. Jaką drogą pójdę, dlatego jest trudne.
0: Od jakiego czasu Boga traktujesz na poważnie?
1: Tak bardzo poważnie i świadomie, od kiedy wstąpiłam do wspólnoty w 2004 roku. To zaczęła się wtedy właśnie taka droga bardzo świadomego życia z Bogiem. To wszystko zaczęło się jakoś systematyzować. Moja wiara staje się cały czas coraz bardziej dojrzała. I to nabiera kierunku.
0: A wcześniej jakie było twoje życie? Jak tego Boga doświadczałaś? Czy w ogóle go doświadczałaś? Czy go z domu rodzinnego wyniosłaś?
1: Wyniosłam z domu rodzinnego, zdecydowanie tak, ponieważ...
0: Gdzie dorastałaś? Miasto, wieś?
1: W Warszawie, w mieście. W normalnej rodzinie, w pełnej rodzinie, w wielodzietnej rodzinie. Jest nas czworo w domu.
0: Bóg w naszym... Czworo w ogóle, czy czworo dzieci?
1: Czworo dzieci. Ja jestem najmłodsza. Także Bóg był...
0: Rodzice moim... byli świadkami wiary?
1: Tak, takimi pobożnymi ludźmi. Religijnymi, ale także w moim życiu Bóg był od zawsze. Taki tradycyjny, bym powiedziała. Więc msza święta, niedzielna, świąteczna, nabożeństwa, religia, modlitwa rano, wieczorem.
0: I czym to było dla ciebie wtedy, w tamtym czasie?
1: To było dla mnie naturalne. Myślę, że bardziej taką częściowo tradycją. Tak miało być. Ja nie wyobrażałam sobie innego życia, życia bez Boga. Jak można nie chodzić do kościoła na przykład, prawda? Nie odmawiać pacierza.

0: Byłaś grzeczną dziewczynką w podstawówce, czy wręcz przeciwnie?
1: Chyba negusem nie byłam, ale nie byłam jakąś taką dokumentną szarą myszką.
0: Lubiłeś rządzić, czy też byłaś...
1: O, raczej chyba tak. Zawsze byłam trochę pyskata. Gdzieś tam może nie byłam na piedestale, ale nie na szarym końcu i nie na samym początku. Gdzieś tam zawsze lubiłam się uśrednić, żeby... No, ale myślę, że takim normalnym dzieckiem.
0: Wtedy?
1: Tak.
0: A wiek dojrzewania?
1: Dość krótki u mnie był i szybki, dlatego że bardzo wcześnie weszłam w życie dorosłe. Ale ten, który był normalny. Czyli normalni koledzy, przyjaciele, koleżeństwo. Ale tak jak mówię, był krótki, ponieważ ja wcześniej zaszłam w ciążę, jako 18-latka. No i wyszłam za mąż, założyłam rodzinę.
0: Ale jaki był ten czas takiego wchodzenia w rzeczywistość? Czy buntowałaś się?
1: W tym
0: właśnie... nastolatka.
1: Nie pamiętam takich jakichś właśnie buntów, czy znaczy przychodziły oczywiście różne takie trudne chwile, kiedy gdzieś tam w szkole było trudno. Zdecydowanie tak, był taki czas. Pamiętam, kiedy ślęczałam nad lekcjami na przykład i gdzieś mi coś nie wychodziło. Byłam sama, musiałam sama do wszystkiego dojść, bo jakby niekoniecznie zawsze była pomoc. To przychodził jakieś takie chwile załamania, czy złości, buntu, wręcz pragnienia śmierci, żeby w ogóle odciąć się od tego wszystkiego. Jakieś tam złości, kiedy jakiś zakaz szedł od rodziców. Ale myślę, że to było wszystko takie w granicach normy młodzieńczej, tak bym to określiła. Nie. Tak myślę.
0: I jak byś opisała siebie wtedy, 17-latkę? Jesteś sobą jakąś szczęśliwą, nieszczęśliwą?
1: Szczęśliwą, bo wtedy miałam chłopaka. Mojego obecnego męża, więc byłam zakochana.
0: Jak go poznałaś?
1: No, bardzo, bardzo przedziwnie. Na przystanku autobusowym, tramwajowym, jeśli kwoli ścisłości. Zupełnie przypadkowo. Bardzo przelotnie. Mnie wtedy nie zauważył, można powiedzieć. Raczej moją koleżankę. Ale tak się złożyło, że z jego bratem ciotecznym chodziłam do klasy. I poprzez tego brata jakiś tam on, że tak powiem, dobijał się, chciał się ze mną spotkać. Tak to się zaczęło.

0: ta rzeczywistość. Chłopak, dziewczyna była wtedy ważna w twoim życiu?
1: Tak, na tym etapie już tak. Tak, tak. Aczkolwiek nie przypominam sobie, bym wcześniej cierpiała z tego powodu, że nie miałam chłopaka, a moje najbliższe koleżanki tak. I to były już poważne znajomości.
0: A ty nie miałeś?
1: A ja nie.
0: Dlaczego?
1: Nie wiem. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Może gdzieś tam uciekałam przed tym, bo pewnie nie było tak, że. Znaczy, na pewno nie było tak, że nikt się tam gdzieś nie kręcił, ale tak się życie moje układało.
0: Ale dlaczego uciekałeś?
1: Nie wiem. Może jakiś taki lęk, co będzie dalej, na przykład, czy sobie poradzę, czy będę miała o czym rozmawiać, czy a gdzie pójdziemy.
0: Nieśmiałość.
1: Być może.
0: No i zaczął się starać. I co dalej?
1: No i umówiłam się na pierwsze spotkanie. No i pierwsze, kolejne i następne. No i tak.
0: Co sobie myślałaś wtedy o z dzisiejszego punktu widzenia i z tamtejszego punktu widzenia? Jak siebie postrzegałaś wtedy, że jesteś kim? Jaka jesteś? Dobra, zła?

0: To właśnie raczej wynikało z tego, że jak coś zrobię, o, to Bóg tam patrzy z nieba i zaraz coś tam na mnie spuści tutaj jakieś wiadro zimnej wody, czy coś tam się wydarzy. W taki sposób postrzegałam Boga.
1: Czyli realnie w twoje życie się nie mieszał?
0: Nie tak świadomie. Może tak, dlatego że myślę sobie, że tak jak kiedyś analizowałam, zawsze stękałam do Boga. Rozmawiałam z Nim gdzieś tam, ale to była inna relacja zdecydowanie niż teraz. To była relacja z Bogiem, który jest tam wysoko w niebie, jakimś ponad nami, nieżywym Chrystusem, który siedzi obok mnie i z którym mogę porozmawiać. Ale myślę, że to, że dziś tak jest, a nie inaczej, na pewno było zapisane w księdze u Pana Boga, że taka droga jest mi wyznaczona, ale myślę też, że taką mam wiarę, że może gdzieś tam wystękałam to u Pana Boga, że zawsze wzdychałam w jakichś trudnych chwilach i później już bardziej się to może nasiliło w ostatnim czasie, już przed samym jakby wstąpieniem do wspólnoty, czyli tym momentem, kiedy Bóg mnie powołał, kiedy ja to tak odczuwam, że Bóg mnie wezwał, to było coraz bardziej usilne gdzieś tam wołanie o pomoc w jakichś trudnych sytuacjach.

0: w jaki sposób, jak toczyła się ta droga twoja, bo powiedziałeś, że krótko trwała twoja młodość. Taki wiek beztroski. Jak to widzisz dzisiaj, tę sytuację całą?
1: Wiem, że ze zła, bo niewątpliwie to, że zaszłam w ciążę przed ślubem i w tak młodym wieku, było złem i jest złem, jest grzechem. Ale Bóg ze wszystkiego wyprowadza dobro. I dzisiejsze moje małżeństwo i moja rodzina jest najlepszym tego dowodem, że Bóg ze wszystkiego wyprowadzi dobro. A już szczególnie wtedy, kiedy Mu na to pozwolimy, kiedy Go zaprosimy do tego.
0: Ale 18-latka w ciąży? No, co poczułaś, jak się dowiedziałaś?
1: No przede wszystkim strach przed rodzicami. Że jak im to powiedzieć? Co teraz będzie?
0: Czy
1: nie skończyła szkoła?
0: Czy kochałaś?
1: Męża mojego?
0: Tak, wtedy, ale wtedy.
1: Tak. No na tyle, ile to mogło być dojrzałe u 18-letniej dziewczyny, nie oszukujmy się. Ale tak. Był to w miarę stabilny na ówczesny czas związek. Nie jakaś przelotna, chwilowa znajomość. Moja rodzina, jego rodzina. Tak, największy to był chyba wówczas strach, jak przekazać to rodzicom.
0: Jak on zareagował na informację? Bo pewnie pierwszy się dowiedział.
1: No tak, naturalnie.
0: Ile miał
1: no
0: lat?
1: Trudno było.
0: Ile miał lat?
1: Był w wojsku. Jest 5 lat ode mnie starszy. Więc był dorosłym człowiekiem, już mężczyzną wówczas. No, podobnie jak ja, też był jednak zaskoczony, wystraszony. Ale trafiłam do takiego ginekologa, za którego Bogu dziękuję do dziś, bo on pomógł mi wtedy przez to przejść. Nie był tym, który powiedział, trzeba usunąć tę ciążę, bo jesteś za młoda, słuchaj.

Wręcz przeciwnie. I gdybym mogła się tylko z nim spotkać i mu dziś podziękować, to bym to zrobiła, ale wiem, że wyjechał do Afryki wtedy, więc nie mam możliwości. Na pewno był to Boży palec w tym.

0: No i tak, przekazaliśmy moim rodzicom najpierw informację. Wspaniale to przyjęli i wszystkim życzę takich rodziców. Wiadomo, że ból w ich sercu był, ale myślę, że gdyby każda nastolatka miała takich rodziców, jak myśmy, jak ja miałam i rodziców, i teściów, to i mam, to nie byłoby tyle tragedii. No i ślub. Wtedy i obawy, i radość.
1: Chciałeś skończyć szkołę?
0: Skończyłam. Zrobiłam maturę, skończyłam.
1: Czyli zdążyłaś po prostu?
0: Nie. No już w ciąży, i ponieważ ja byłam w trzeciej klasie liceum, także szkołę skończyłam już jako mężatka zaocznie, ale dokończyłam szkołę, zrobiłam maturę.
1: I czy to życie rodzinne, bo teraz mamy taki czas do nawrócenia takiego mocnego. Mm-hmm. Czy ten czas w rodzinie jeszcze z taką obecnością Boga nie mocną? Mm-hmm. Czy to był czas trudny, łatwy?
0: Różny. Jak w małżeństwie. Weszłam w kierat małżeństwa, więc było różnie. Były wzloty i upadki. Było ciężko też. Niejednokrotnie sobie popłakałam gdzieś tam, ale dzisiaj, patrząc wstecz, nie zamieniłabym tego. Ponieważ mam wspaniałego męża, którego bardzo kocham, wspaniałe dzieci i wspaniałych rodziców, moich i mojego męża. Myślę, że jak w każdym małżeństwie są wzloty i upadki, i trudno powiedzieć, że jest cały czas euforia albo cały czas, no być może tragedie są też cały czas, ale różnie, no. Także nie można jednoznacznie powiedzieć, czy tak. Normalna rodzina.
1: I powiedz, kiedy zbliża się ten czas, kiedy będziesz jechała na spotkanie modlitewne i tak dalej, jaką jesteś osobą, jaką stanowicie rodzinę? Czy jesteś wtedy szczęśliwa?
0: Mówimy o o nawróceniu, tak?
1: Tuż tak, przed pojechaniem na to spotkanie.
0: Mam pewne kłopoty z... Aczkolwiek już przełamały się te najgorsze z synem.
1: Ile miał lat wtedy?
0: Dziś ma 15, więc musimy sobie odjąć.
1: Wchodził w nastoletni wiek.
0: Tak, trudny czas. Już Pan Bóg w jakiś sposób odpowiedział na moje westchnienie i już mi pomógł częściowo z tego wyjść. Chodzi o nawiązanie relacji, takie pozbieranie się. A myślę, że wspólnota było dopełnieniem tego. Zabiegana, zapracowana. Mało czasu w sumie na rozmowę, gdzieś w ciągłym pędzie. Taki nakręcony człowiek. My mamy pracę taką sezonową, więc powiedzmy przez pół roku intensywnej pracy, gdzie nie ma czasu na zbyt wiele. No chyba tak.

0: sercu?
1: No nie było tam wielkiego pokoju. Pieczna nerwówka raczej. Chaos w pewnym sensie.
0: Relacja z mężem. Jaka?
1: Dobra, ale nie wspaniała pewnie. Nie. Tak, nie. Nie, nie. Chyba nie było czasu na to, żeby się tak dobrze posłuchać nawzajem. Bycia ze sobą takiego bliskiego.
0: Czego doświadczasz na tych rekolekcjach?
1: To nie były rekolekcje. Pierwsze spotkanie moje to właśnie, kiedy usłyszałam świadectwo i poczułam, że muszę być na tym spotkaniu. Byłam sama wówczas w kościele. Akurat tak się złożyło, że byliśmy osobno na mszy świętej. Nie dotknęło świadectwo, które usłyszałam, świadectwo Witka. Poczułam, że po prostu muszę tam być. To było we wrześniu, a spotkanie miało być w październiku, czyli blisko niespełna miesiąc, około 3 tygodni miało się odbyć to spotkanie. Ja czułam, że tak. I od razu sobie odpowiedziałam, że tak, będę tam. Już w kościele. I czekałam, odmierzałam, że tak powiem, czas. Zachęciłam męża, ponieważ on też to świadectwo słyszał, ale nie... No, po prostu nie poczuł tego w tym momencie. Czekałam, czekałam, każdego dnia pamiętałam. Moja córka, która... średnia córka, to świadectwo również słyszała, zresztą wszystkie dzieci. I ona mnie jeszcze jakby mobilizowała dodatkowo do tego. No i traf chciał, znaczy... Szatan chciał, czy dzisiaj o tym wiem, bym się tam nie pojawiła po prostu, ponieważ tego dnia, kiedy miało się odbyć pierwsze spotkanie, no zapomniałam po prostu na śmierć. Absolutnie zapomniałam, po czym się źle poczułam. Kiedy córkę przypomniałam, no miałaś być, przecież jest dzisiaj to spotkanie. Mówię, nie, nie pójdę, bo taka jestem, coś tam. W ogóle odciągałam, nie dała mi spokoju. Nie. I musiałam pójść i poszłam. No i tak się zaczęło. Pierwsze spotkanie, drugie spotkanie. Mocne doświadczenie od razu Pana Boga, bo kiedy rozpoczęło się seminarium wiary, kiedy podjęłam decyzję, że tak będę, bo no tak było prowadzone i tak dalej. W każdym razie taką decyzję podjęłam, że tak wchodzę w to. I kiedy modliłam się pierwszego dnia naszej formacji, Pan Bóg, poczułam ciepło w kolanie. Miałam chore kolano, uszkodzoną łąkotkę. Brałam jakieś tam leki. Lekarz mówi, no może jeszcze bez operacji się chwilę obędzie.
0: Ale to było stwierdzone.
1: Ale było stwierdzone, tak, tak. Ja kulałam, ja...
0: Zdjęcie jakieś.
1: Tak, tak. Ja cierpiałam na to kolano bardzo. Mówię, kurczę, może Pan Bóg mnie uzdrowi. Tak jak słyszałam tu świadectwo jakieś, troszkę nie wierzyłam, ale mówię, nie, Panie Boże, pewnie tak. Gdzieś tam w sercu było ogromne pragnienie tego.

0: No i gdzieś tam o tym zapomniałam, przeszło, poszło, ale rzeczywiście przestałam utykać na kolano, przestało mnie to kolano boleć. Czasami, kiedy szatan sobie przypomina i próbuje jakieś zwątpienie we mnie wzbudzić, to uderza w to miejsce, ale odrzucam to. I to było pierwsze doświadczenie, za tym poszły następne.
1: Czyli co, po prostu poczułeś, że cię nie boli?
0: Tak, tak. No ja nie utykam, a utykałam na kolano. Ja ukucnęłam, czy klęczałam. Ach, to było tak, że była nabożeństwa różańcowe, jakieś było takie święto i w październiku właśnie pod koniec i długi czas klęczenia i ja przez ten czas cały przeklęczałam i mogłam, a ja nie mogłam uklęknąć na kolano.
1: Wcześniej.
0: Tak. I to był taki pierwszy moment, kiedy to do mnie dotarło. No, wiele takich kolejnych później uzdrowień, konkretne jeszcze. No i tak się zaczęło.
1: Opowiedz tę historię z Panem Bogiem. Mąż poszedł też?
0: A tak. No i to jest kolejna historia, jak Pan Bóg przygotowuje dla każdego osobny plan i ma ten plan i w przeróżny sposób działa. Ponieważ ja chodziłam na te spotkania. No wychodziłam wieczorem, wracałam jeszcze później, bo się przedłużało, bo coś tam. Mąż się denerwował, chociaż wychodziłam raz w tygodniu, ale denerwował się. No, już co ty tam robisz tyle czasu i w ogóle, prawda? Jakieś takie pytania, może niepokój w nim był też, gdzie rzeczywiście idę, co tam robię. Trochę się denerwował, ale myślę, że tam gdzieś w głębi było widać po mnie, tak myślę, ponieważ ja się zmieniałam wewnętrznie. Myślę, że na zewnątrz też było to widać. Zresztą dzieci tam coś przebąkiwały, że jestem inna, jakby spokojniejsza. Także czułam, że się zmieniam. Że Pan Bóg przemienia moje myślenie, przemienia mnie samą. No i zdarzyło się tak, że miał być organizowany wyjazd na kurs Filip dla naszej wspólnoty ówczesnej. No i było zapytanie, kto jedzie i w jakim składzie jedzie. No więc ja w ogóle bez wahania od razu, że tak i 5 osób, czyli wszyscy.
1: Z mężem.
0: Z mężem, z dziećmi oczywiście.
1: No tak, dzieci można zabrać, ale męża trudniej.
0: Tak, ja po prostu od razu. No dobrze, zapisałam się. Wsiadłam w samochód, wracam do domu i myślę sobie, kurczę, Panie Boże, ale jak to będzie? No bo przecież jak ja mu to powiem? Jak on się zgodzi? W ogóle mam niedługą drogę z kościoła, 5 minut niecałe. Oddałam to Panu Bogu. Mówię, no chyba jakoś się tym zajmiesz. Mój mąż do wszelkich jakichś wyjazdów czy nowych jakichś tam kroków, no jest taki, powiedzmy, sceptyczny. Trzeba przemyśleć, pomyślimy, porozmawiamy, zobaczymy, przeanalizujemy. A tu wracam do domu i już tak w łóżku mówię, słuchaj, jest taki wyjazd, może byśmy pojechali. Pojedziesz? Tak. A ja w tym momencie po prostu zbiałam.

0: Było krótkie, tak, konkretne i bez żadnych pytań, bez a po co, dlaczego, których się spodziewałam. Tak. No i tak. Były to ferie, więc obawiałam się, zabieramy dzieci w nieznane, potem mieliśmy wyjechać wcześniej we trzy rodziny, żeby przygotować to miejsce, bo był to dom niezamieszkały, nie używany przez nikogo, dom rekolekcyjny, więc trzeba było to przygotować, dopatrzeć. Mieliśmy jechać parę dni wcześniej, żeby się tym zająć. I pierwsze spotkanie właśnie z Witkiem w naszym domu, z moim mężem, tuż przed wyjazdem w zasadzie. Tak się zapoznali. Bałam się też właśnie okrutnie tego, jak dzieciaki zareagują, że w ferie zamiast na narty, na które wyjeżdżaliśmy co roku, nagle je tu zabiorę gdzieś w nieznane, na jakieś rekolekcje w ogóle. Więc bardzo się obawiałam. Ale Pan Bóg dał pokój w moim sercu, odpowiadał na pytania, co i jak. I pamiętam, jak dostałam słowa, kiedy Pan Bóg powiedział, że niczego ci nie zabraknie, zostaniesz spokojny, spokojny dom. I tak się uchwyciłam tych słów, że powiedziałam, dobrze Boże, jedziemy i nie mam żadnych wątpliwości. I tak się stało, chociaż przeszliśmy różne perypetie tam i rzeczywiście noc spędziliśmy 5 stopni, chyba tam było, nie wiem, straszliwie zimno, luty przecież, bo nawaliło ogrzewanie, więc spaliśmy w czapkach, rękawiczkach i czym się tylko dało. Dość surowe warunki, ale rzeczywiście niczego nam nie zabrakło. I wracaliśmy do domu bardzo szczęśliwie, a pierwsze spotkanie, jak zajechaliśmy do rodziców mojego męża, mój mąż taki wesoły, a syn mówi, no bo tata jest taki radosny, bo jest pełen Ducha Świętego. I to było niesamowite, takie pierwsze świadectwo moich dzieci po pierwszym spotkaniu mojego męża. Mój mąż wtedy doznał też uzdrowienia kręgosłupa. Bał się bardzo, że nie przesiedzi tam 3 dni na krzesełku. A Pan Bóg go tak obdarował pięknie.
1: Zatroszczył się.
0: Zatroszczył się o wszystko, dokładnie o wszystko. I niczego nam nie brakowało rzeczywiście. Niczego nam nie brakowało i zabrał wszelkie takie sprawy, które wcześniej mnie zawsze towarzyszyły przy wyjazdach, takie prozaiczne, typu no jakaś tam toaleta może nieczysta, gdzieś tam zawsze jak wyjeżdżaliśmy, to jakieś najpierw odkażanie, mycie i tak dalej. Tu nic mi nie przeszkadzało. Pan Bóg po prostu zabrał ode mnie tą świadomość, że tutaj był ktoś, że może jest nie tak fajnie. I pomimo tej surowości warunków, naprawdę niczego nam nie brakowało i dzieci nasze były tam też szczęśliwe i widziały, czym jesteśmy, o co chodzi. Że dla mnie bardzo ważne to, że nie byliśmy tam sami, tylko właśnie z całą rodziną, że one powoli przesiąkały tym i też doświadczały Boga razem z nami w ten sposób.

0: mocny początek. A jak Pan Bóg dalej działa w Twojej historii? Jakie są ważne momenty w tych 4 latach?
1: No mnóstwo. To ciężko by było wszystko opowiedzieć.
0: Ale to, co jest najważniejsze dla Twojej historii duchowej, to, co Cię zmienia i to, co jest takim przyjściem Pana Boga mocnym?
1: Dla mnie najważniejsze jest to poczucie bezpieczeństwa. To, że nawet w momentach, kiedy upadam, czy kiedy zgrzeszę, czy kiedy jest mi trudno, kiedy nie mam siły na modlitwę, kiedy moja relacja gdzieś według mnie zawodzi i nie jest taka, jak powinna być, jakbym chciała, żeby była, to ta pewność, że Jezus jest obok mnie i On czeka zawsze, bez względu na to, jaka jestem. I tego doświadczyłam wielokrotnie, że właśnie po takiej pustyni, po takim czasie, kiedy ta relacja gdzieś tak cichnie, chociaż przychodzi lęk, czy jak ja się zwrócę teraz do Niego, czy On mi odpowie, czy On będzie, to jest zawsze. I doświadczyłam tego, że właśnie wystarczy, żebym tylko się zwróciła, że czeka i zawsze odpowie na moje wezwanie, na moją prośbę, błaganie czy dziękczynienie. I bez względu na to, czy ja bardzo głośno wołam, czy nie, to Bóg wie, czego mi potrzeba. I troszczy się o wszystko.
0: Najtrudniejszy moment z tej historii już z Panem Bogiem.
1: No to generalnie decyzje każdego dnia, tak jak mówię, kiedy muszę wybrać, czy idę z Bogiem, czy idę światową drogą. To są wybory każdego dnia w różnych sytuacjach. Ale chyba takim najtrudniejszym dla nas jako małżeństwa, nie wiem, czy mogę powiedzieć za męża, ale myślę, że tak, bo to był nasz wspólny, to była nasza wspólna decyzja. To kolejna historia, ale pewnie nie ma czasu na szczegółowe opowiadanie tego i może nie chciała nawet, ale to było, jak w jaki sposób Pan Bóg przeprowadził nas przez to, że odstawiłam pigułki antykoncepcyjne i wiem na pewno, na 100%, że to było dzieło Boga, nie moje.
0: I dlaczego to zrobiłaś? To jest strasznie trudna decyzja.
1: Bardzo. Kiedy się ma, w dodatku, w momencie, kiedy mieliśmy już 3 dzieci.